0: W którym w jednej chwili możecie przenieść się z szarej rzeczywistości w niesamowity kolorowy świat. Nad Odrze to osiedle pełne murali. Wiele z nich ma swoją historię i przesłanie. Z Elżbietą Mirowską, przewodniczką po muralach, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Wrocławskie Nadodrze przez długi czas uchodziło za takie szaro-burę. To się zmieniło, od kiedy powstało na nim wiele kolorowych, pięknych murali. Pani oprowadza, organizuje wycieczki właśnie po tych miejscach. Proszę nam podpowiedzieć, gdzie ich szukać?
2: Generalnie Nadodrze jest takim muralowym zagłębiem we Wrocławiu. Mam absolutne perełki. Na pewno to są murale, które powstawały przez działalność Biura Wystaw Artystycznych. I to mamy na przykład świnka, która gra na harmonii i ona jest przy Archiwum Państwowym na ścianie. I to Erika Ilkan namalował, artysta z tego co pamiętam z Bolonii. I ta świnka jest taka szczęśliwa, ponieważ nie pójdzie do rzeźni. Więc ona sobie gra na tej harmonii, patrzy w nasze nadodrzańskie niebo i się uśmiecha. Potem drugi taki to jest mural ze Skąpcem. I to Blue zrobił znowu, na Cybulskiego 15. Jest facet, który ma oczka z tych okien. I on po prostu cały czas śpi na forsie, ale nie może zasnąć, bo on jest taki po prostu skąpy.
1: Każdy z tych murali jakąś historię przedstawia.
2: Oczywiście. Każdy z tych murali przedstawia jakąś historię. Teraz jak mówiłam właśnie o Blue, to od razu powiem, że ten mural ze Skąpcem, on nie jest jedynym muralem, który jest namalowany na ścianie tejże kamienicy, bo pod nim pani Anka Mierzejewska, świetna artystka z Wrocławia, już znana szeroko w Europie, tam namalowała też taki mural, jesteś w porządku, jesteś taki po prostu, że wszyscy ludzie są w porządku, tak?
1: Czyli super. Też przesłanie za tym.
2: Tak, jest przesłanie i to jest fantastyczne, że na jednej kamienicy mogą być dwa murale.
1: Czy turyści, a pewnie i mieszkańcy, którzy wędrują z panią od podwórka do podwórka, są zaskoczeni, że one mogą w taki sposób wyglądać, że to już nie są te szaro-bure podwórza, które znamy z przeszłości?
2: Znaczy, to generalnie jest fajnie, bo tak, oczywiście i na spacerach muralowych mam największą liczbę osób, no bo to jest takie bardzo ludyczne, bym powiedziała, tak? I w ogóle, żeby powiedzieć, dlaczego mural. No bo mural to jest tak, że artysta wychodzi do ludzi. To nie jest tak, że sztuka jest zamknięta tylko i wyłącznie w muzeach, bo nie każdy ma dostęp do tego muzeum, a to jest sztuka, która wychodzi i to, i mówię, to robią artyści. No dość powiedzieć, że na przykład przy Rydygiera w podwórku jest taki artysta, polski zresztą, Łukasz Czekasberger, który ma taki świetny mural w Łodzi, nazywa się Cisza, a u nas namalował kilkanaście lat temu mural ze swojego notatnika. Jakiś był projekt z dziećmi romskimi. On już nawet dobrze nie pamięta, bo ja się z nim kontaktowałam i po prostu, to jest taki nos, taki śmieszny nos i on mówi, ja to namalowałem po prostu wtedy. Miałem w swoim notatniku i przeniosłem na kamienicę. I to jest taki też nieoczywisty, ale mam taki mural, który jest muralem, ale zrobionym z ceramicznych płytek. I to jest taki mural, który mnie bardzo chwyta za serce, bo to jest mural Oblicza Nadziei. I on jest poświęcony przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. W 2019 roku powstał i on jest właśnie, to jest mozaika. I tam są pokazane kobiety. Kiedyś jak chodziłam, jeszcze nie wiedziałam, że będę te spacery muralowe robić, to myślałam, a te kobiety mają jakieś takie kolorowe placuszki na policzkach, jakieś takie gdzieś tu pod okiem, to co artysta miał na myśli, a to chodzi o przemoc, tak? I to jest taki bardzo, bardzo ważny mural. Ja o nim więcej oczywiście opowiadam na spacerze, bo to zaczyna się w ogóle historia w 89 roku, kiedy w Montrealu w Kanadzie uzbrojony zamachowiec wtargnął na teren Politechniki i pozabijał 14 kobiet, dlatego że uważał, że one mu zabrały dostęp do wiedzy, że on się nie dostał, że kobiety. I wśród tych zabitych jest jedna wrocławianka.
1: Mieszkańcy Nadodrza Im też się, myśli pani, łatwiej żyje, milej, przyjemniej w otoczeniu kolorowym. Wiele z tych kamienic, wiele z tych podwórek było bardzo zniszczonych.
2: Na Roosevelta, no to jest w ogóle perełka. Ludzie tam przyjeżdżają. No to jest takie podwórko, atelier sztuki. Pan Mariusz Mikołajek miał w 2013 roku taką koncepcję, że nie każdy ma na tyle szczęścia, że urodził się w miarę bogatej rodzinie, albo w takiej nawet średnio zamożnej. I przyszedł na jedno z podwórek, które zostało pomalowane i chciał coś na nim zmienić. Założył fundację, dostał pieniądze wtedy od miasta i ludzie niekoniecznie byli tacy ufni. Oni tak patrzyli nieufnie. I pan Mariusz Mikołajek najpierw ze studentami z ASP i ze swoimi przyjaciółmi malował portrety ludzi, którzy tam mieszkali. Potem powiedział, żeby oni oddali mu te, przynieśli te portrety. Przyniosło 80% ludzi i on już wtedy wiedział, że może coś tam robić. I to jest podwórko, na którym są mieszkańcy, zwierzątka tych mieszkańców, różne ich historie. Jest, no bo też było tak, że niektórzy, jak to miało to powtórko powstać, nie będzie. A pan Mariusz ma taki niesamowity dar, że on pozwolił każdemu coś namalować. Także są kibice, są żołnierze wyklęci, jest niesamowita Renia, która jest takim, uważam, wrocławskim Nikiforem. I ona też tam ma taką swój mural, gdzie ona stoi ze zdjęciem swoich rodziców i ze swoim pieskiem.
1: Tak. Czyli to jest bardzo, bardzo lokalna sztuka.
2: To jest bardzo lokalna. I właśnie, i dzięki temu mieszkańcy się bardzo ładnie integrują. Jak tam się chodzi, oni siedzą, oni zapraszają. No też muszę powiedzieć o nieżyjącym już panu Zenonie Dębowskim, który tam mieszkał na tym podwórku. I pan Mariusz Mikołajek, jak to podwórko zaczęło powstawać, bo tam też są rzeźby na fasadach. I on powiedział: Zenon, zrób coś. A pan Zenon powiedział: nie, ja nie umiem. Po czym wziął, poszedł do siebie na górę z gliną i rybkę zrobił. I ta rybka, to już było wiadomo, że pan Zenon jest artystą. O.
1: Pani też osobiście jest zakochana w tych muralach?
2: Tak, ja jestem w ogóle na Dodrzu zakochana, więc dlatego w ogóle oprowadzam. Natomiast tak, jestem zakochana, patrzę, są murale, które znikają, które zostają zamalowane. Różnorodność, różne idee. Kolorowość. No i chciałam powiedzieć, że na Dodrzu już nie jest takie, że tak powiem, straszne, że w ogóle gdzie diabeł nie może, tam mieszkańca na Dodrza posła. Nie, to jest już zupełnie inne osiedle. I mówię, to jest tak fajnie, jak człowiek idzie i patrzy, aha, tu to, taki obrazek, taki mural. No dla mnie to jest fantastyczne, no po prostu. I po prostu zapraszam, z całego serca zapraszam na te podwórka. Każde podwórko jest warte zobaczenia, nawet to, które jest takie nieoczywiste, gdzie to piękno często odpada jeszcze tam jakiś tynk odpada, jeszcze nie jest zrewitalizowana kamienica. Mamy właśnie takie podwórko, ja je nazywam filmowe podwórko i tam jest właśnie ten mural Remeda, na przykład Od pustki do życia. To jest też ciekawe, tam był kręcony, tam Steven Spielberg kręcił Most szpiegów.
1: Tak. Kiedy najbliższy spacer?
2: Najbliższy spacer, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. To będzie darmowy spacer. 22 sierpnia o godzinie 14 spotykamy się przy Archiwum Państwowym. Bardzo zapraszam.
0: Z Elżbietą Mirowską, przewodniczką po muralach, rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: A na zegarach już godzina 3:00. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Stany Zjednoczone będą wspierać nowego szefa brytyjskiego rządu, tak zapowiedział Donald Trump. Groźny wypadek na S6 na Pomorzu. Zablokowana jest część trasy w kierunku Słupska. Wciąż ubywa wody w Dunaju. Rekordowo niski poziom tej rzeki odsłonił wrak dawno zatopionego statku. Fakty o 3:00 rozpoczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. Będzie kolejne wsparcie finansowe dla Ukrainy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził porozumienie z Kijowem, dzięki któremu do Ukrainy trafi około 690 milionów dolarów. Środki mają wesprzeć stabilność finansową państwa i kontynuację reform w czasie trwającej wojny. Donald Trump już po rozmowie z nowym premierem Wielkiej Brytanii. Prezydent USA poinformował, że odbył bardzo dobrą rozmowę z Andy Burnhamem i zapowiedział ich spotkanie w najbliższej przyszłości. Politycy rozmawiali m.in. o handlu, współpracy wojskowej, wydobyciu ropy na Morzu Północnym oraz bezpieczeństwie żeglugi w cieśninie Ormus. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać nowego szefa brytyjskiego rządu. Teraz uwaga, kierowcy na Pomorzu. Na trasie S6 między Słupskiem a Lęborkiem w pobliżu Pogorzelic dachował samochód osobowy, który przebił bariery energochłonne. W wypadku ranne zostały dwie osoby. W kierunku Słupska wciąż zablokowany jest jeden pas ruchu. Czy sukienka może być mundurem? To tytuł nowej wystawy Muzeum Powstania Warszawskiego, która opowiada o tym, jak zmieniały się stroje mieszkańców stolicy od lat 30. XX wieku aż do końca II wojny światowej.
2: Zabieramy widzów w podróż, żeby pokazać, jak okupacja wpłynęła na to, jak te ubrania się pogarszają, ale jednocześnie jak walczono z tym, żeby wyglądać godnie, wyglądać ładnie, po to, aż w pewnym momencie po prostu przywdziewamy opaskę, która z twarzy tych ludzi zrobiła żołnierzy. Oni nie mieli mundurów, założyli opaskę, która ich zidentyfikowała i poszli walczyć. A poszli walczyć w tym, co mieli.
3: Mogliśmy zobaczyć dzisiaj ten przedsmak wystawy, która nas czeka, czyli te słynne buty, które zostały stworzone przez warszawskiego szewca.
2: Te buty należały do kobiety, która zakupiła je zapewne przed wojną. To są buty wieczorowe, bardzo odważne i zdecydowała się, że pójdzie na powstanie w nich.
1: Mówił Adam Jerzewski, jeden z autorów wystawy. A wernisaż odbędzie się 28 lipca o godzinie 18 w Muzeum Powstania Warszawskiego.
4: Niesłychana historia w faktach RMF FM.
1: Z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju w pobliżu chorwackiego Opatowca odsłoniły się szczątki statku, który najprawdopodobniej zatonął blisko 90 lat temu. Według lokalnych władz może to być jednostka przewożąca węgiel, która zatonęła w 1937 roku. Jeśli poziom Dunaju będzie dalej spadał, z rzeki może wyłonić się jeszcze większa część wraku. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, a rzeczy osobiste trzymać blisko siebie. Przy okazji wakacji sprawdzamy, jak nie dać się okraść podczas urlopu za granicą. Jednym z miast, gdzie dochodzi do największej liczby kradzieży kieszonkowych, jest Barcelona. Jak tam działają złodzieje?
5: Osoby, które zaczepiają nas na mieście i chcą na przykład zapytać o drogę. Naszym takim naturalnym odruchem jest to, że chcemy pomóc takiej osobie, ale uwaga, nasza pierwsza reakcja powinna być wzmożona czujność, złapanie się za plecak, złapanie się za torebkę. W momencie, kiedy jedna osoba próbuje rozproszyć nas i zagarnąć uwagę, no to w tym momencie druga osoba próbuje nas okraść. Jeżeli jedziemy metrem, w momencie, kiedy zamykają się drzwi i metro chce już ruszyć, no to wtedy też taki złodziej wyrywa nam telefon z ręki, ucieka, drzwi się zamykają, a my jedziemy na następną stację już bez telefonu.
1: Mówiła Ewelina Łukrza, Polka mieszkająca w Barcelonie.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była gościem Piotra Salaka w RMF FM.
6: Czy Ministerstwo Edukacji wycofa się z pomysłu likwidacji domów czasów dziecięcych?
7: Ja myślę, że wszyscy powinni uświadomić sobie, czym są domy czasów dziecięcych. To jest coś, co zostało utworzone pod koniec lat 40. XX wieku. Najpierw jako domy turnusowe, potem domy czasów dziecięcych od 50. roku.
6: No i bardzo dobrze, to znaczy, że długo działało. I z dobrym skutkiem.
7: No nie, służyło wtedy długim pobytom, 2-3 miesięcznym, dzieciaków zagrożonych krzywicą, reumatyzmem, chorobami gruźliczymi.
6: Teraz ja
7: chciałam powiedzieć,
6: tak
7: że
6: dzieje,
7: między innymi, chciałam powiedzieć, że między innymi, no dobrze, tylko że one już nie pełnią tej roli. W tej chwili tą rolę pełnią sanatoria. i rzeczywiście dziecko, które ma jakiekolwiek zagrożenie, jedzie na kilkutygodniowy turnus do sanatorium, tam ma leczenie i równolegle odbywa się edukacja. I są szkoły przysanatoryjne, które mają zapewnić mu edukację po to, żeby to dziecko, jak wróci potem do szkoły, nie miało braków.
6: Czyli jak pani tak mówi, to rozumiem, że ministerstwo się nie wycofa z tej decyzji
7: natomiast
6: o likwidacji.
7: Natomiast tam, co jest w domach w czasie dziecięcym, to w tej chwili odbywają się wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne,
6: zielone szkoły.
7: Tak, tylko że wtedy nie odbywa się proces edukacyjny realny.
6: No jak to nie? Przecież tam są zatrudnieni nauczyciele,
7: pani
6: minister.
7: No właśnie. I w tym jest cały problem, że mamy do czynienia z sytuacją, która kiedyś miała inny obraz, ponieważ inną rolę pełniły te domy, a w tej chwili tą rolę pełnią sanatoria, którą wcześniej pełniły domy w czasach dziecięcych, a te domy w czasach dziecięcych tak naprawdę pełnią tą rolę, którą mogą prowadzić.
6: A próbowała pani uzyskać skierowanie do sanatorium, pani minister, ostatnio?
7: Nie, jest to ale łatwe. Nigdy nie próbowałam.
6: Ale wie pani, że nie jest to łatwe. I teraz wyobraźmy sobie, że ci rodzice, tylko, że... którzy mają chore dzieci...
7: No dobrze, ale to nie ma czegoś takiego. To,
6: będą
7: to,
6: co... stali w kolejce po skierowania do sanatorium.
7: Nie. Zaznaczmy jedną rzecz. Oni nie idą, nie jeżdżą tam na turnusy rehabilitacyjne. To, co się tam odbywa, to są zielone szkoły. I rzeczywiście zainteresowanie szkół jest duże, ponieważ one zwykle są trochę tańsze. No to, że może tam być schronisko młodzieżowe, może tam być bursa. Bardzo często powiaty, tylko 10 z nich jest prowadzone przez samorządy, 14 z nich to są podmioty niepubliczne. I oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby pełniły dalej tą funkcję, którą pełnię, czyli miejsca, w którym jest wypoczynek dzieci. Czy zielone szkoły, czy wycieczki szkolne.
6: Ale już bez finansowania z ministerstwa, tak?
7: Bez finansowania edukacji. Czyli finansowane tak, jak są finansowane schroniska młodzieżowe i na takich warunkach, jak działają schroniska
6: Pani
7: młodzieżowe,
6: minister,
7: czy bursy.
6: Pani minister, mówimy o 30 milionach złotych. To jest naprawdę kropla w morzu budżetu Ministerstwa Edukacji.
7: Jeżeli mówimy
6: edukacji.
7: O na przykład wsparciu, ostatnio chcemy zmienić zasady dotyczące finansowania szkół przyszpitalnych w sytuacji, w której na przykład jest szkoła przyszpitalna w reżimie zamkniętym, czyli na przykład dzieci z uzależnieniami, dzieci z takimi trochę innych warunkach, oddziały psychiatryczne i tak dalej. Tam te dzieci przebywają długo, rzeczywiście mają realną edukację i co więcej, dla powiatu, który często prowadzi tego typu placówki szpitalne, to jest duże obciążenie, ponieważ on ma dzieci z całej Polski, a nie tylko...
6: A co z tymi umowami w tych domach?
7: Każda umowa, jeżeli podmiot jest likwidowany, oczywiście przestaje funkcjonować, no bo nie można odpowiadać za umowę podmiotu, który nie istnieje.
6: Ale samorządy poniosły też koszty remontów w tych domach.
7: I dlatego ja uważam, że należy tą bazę, przecież ta baza zostaje w samorządach. W związku z tym tą bazę należy wykorzystać. Albo zorganizować tam, tak jak powiedziałam, schronisko młodzieżowe, albo zorganizować bursę. Tych burs nam brakuje, dlatego że bardzo często dzieciaki z terenów trochę wykluczonych transportowo, jeżeli chcą uczyć się w szkole średniej, trochę bardziej odległej, chcą korzystać z bursy, to chcą korzystać z bursy w dobrych warunkach. I to jest, i musimy patrzeć na system edukacji jako całość i widzieć, co potrzebujemy wspierać.
6: To pani podjęła tę decyzję, pani minister?
7: Potrzebujemy wspierać, proszę państwa, to nie jest tak w ogóle, że podejmujemy jednoosobowo decyzję, to nie jest zresztą też mi podległo, ale nie o to chodzi. Chodzi o co innego. Chodzi o to, że musimy spojrzeć na finanse zawsze publiczne bardzo racjonalnie. I my wiemy, co trzeba wspierać. Widzimy te na przykład oddziały szpitalne, przy których są szkoły, gdzie dzieciaki przebywają często całymi tygodniami i wiemy, jakim to jest obciążeniem na przykład dla powiatu. Natomiast równocześnie wiemy, że tutaj odbywa się po prostu wypoczynek. I tak samo jak w agroturystyce, tak samo jak w bardzo wielu innych miejscach.
6: Ośmioklasiści zdali egzaminy, napisali dobrze te egzaminy, dostali świadectwa. Ładnie wyglądają te świadectwa, bo często są z czerwonym paskiem i nie mogą się dostać do swojej wymarzonej szkoły. Dlaczego?
7: No bo w każdej szkole jest ograniczona ilość klas, więc jeżeli jest najlepsza szkoła, która jest oblegana przez dzieciaki czasami, to jest zresztą tylko syndrom dużych miast tak naprawdę, w bardzo dużych miastach.
6: Mamy takie sygnały z Białegostoku, mamy takie sygnały z Krakowa chociażby.
7: Więc mówię, to jest w dużych miastach. W miastach dużych, gdzie są jest jedno, dwa bardzo dobre licea, o których wszyscy marzą, no i w dość oczywisty sposób dostają się ci z najlepszymi wynikami. I bardzo często, tak jak na przykład w Warszawie jest liceum Staszica, dostają się głównie ci, którzy są laboratami konkursów. W konkursach startują...
6: To nie jest dobry przykład, bo ono od lat działa na trochę innych zasadach, ale...
7: Tak samo jak każde inne. Może być szkołą marzeń. W związku z tym rzeczywiście
6: system... Tam są egzaminy wcześniej, o ile dobrze pamiętam, nie wiem, czy teraz jeszcze są.
7: Nie ma egzaminów. W tej chwili rekrutacja jest na zasadzie takiej, że jest rekrutacja centralna w dużych miastach, których można się zgłosić nawet do wszystkich placówek w mieście, burszerugować je od swojego pierwszego wyboru do kolejnych.
6: No dobrze, ale pani minister, mamy sytuację taką. Mamy zdolnego ucznia, mamy dobrego jednego ucznia, który nie dostaje się do swojej wymarzonej szkoły i potem co w takim razie?
7: Dostaje się do szkoły drugiego, trzeciego wyboru, dziesiątego wyboru, w zależności od tego, ile ma, jaki ma wynik. Przecież to jest bardzo obiektywne. Dostaje się na podstawie wyników z ocen, wyników jego sukcesów edukacyjnych w czasie szkoły, dostaje się na podstawie wyniku egzaminów.
6: Idzie do swojej pierwszej wymarzonej, do tej drugiej swojej szkoły średniej, już niezadowolony, już sfrustrowany, już te marzenia boleśnie skonfrontowane są z rzeczywistością.
7: Taki bardzo dużą konfrontację przeżyły te dzieciaki, które były z tych roczników, które było po półtora rocznika. One w tej chwili są w wieku maturalnym, to znaczy w tym roku pierwszy taki rocznik zdawał maturę jako uczeń technikum, w przyszłym roku będą liceum, w przyszłym roku to będą i technika, i licea, a rok później to będą technika. I oni rzeczywiście w tej chwili często zderzają się z większą niż dotychczas konkurencją, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe. I również, kiedy startowali do szkół ponadpodstawowych, znaczy w tej chwili startują do na uczelni, a wtedy do szkół ponadpodstawowych. I wtedy rzeczywiście było tak, że bardzo trudno było się dostać, szczególnie do tych lepszych szkół. Obecnie mamy normalne roczniki, czyli takie roczniki przeciętne.
6: No ale jak się okazuje, gdzie miejsca brakuje?
7: No dobrze, no ale zawsze brakuje do tego najlepszego. Jeżeli w Warszawie jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset szkół ponadpodstawowych, no to wiadomo, że jeżeli jest tych kilka, o których można powiedzieć marzy duża grupa uczniów, to nie wszyscy się do nich dostaną.
6: Nauczyciele marzą.
7: Ale jest mnóstwo bardzo dobrych innych. W pierwszej 50 szkół jest, zdaje się, kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt szkół z Warszawy.
6: Pani minister, nauczyciele marzą o większych pieniądzach, o podwyżkach. Dostaną takie podwyżki?
7: Znaczy, nie mam żadnej wątpliwości, że dobra szkoła zaczyna się od dobrego, dobrze opłacanego nauczyciela i nie mamy też żadnych wątpliwości. To było zresztą priorytetem rządu, przypomnę, jak zmieniła się władza, żeby te podwyżki dla nauczycieli były wyższe niż dla reszty sfery budżetowej, bo były 30-procentowe, 30 albo 33% w momencie, w którym dla reszty były 20%. W kolejnych latach rzeczywiście te podwyżki trochę przekraczały inflację, dlatego że jak była 5%, to inflacja wtedy była
6: 3,8%. Ale dostaną te pieniądze, czy nie dostaną?
7: Natomiast w tej chwili rzeczywiście jako ministerstwo przygotowujemy jakiś system dotyczący tego, żeby zapewnić taką stabilne wzrosty. Natomiast dopóki nie będziemy mieli ustaleń z Ministerstwem Finansów, no to nam oczywiście nie przekażemy żadnych
6: danych. A kiedy te ustalenia będą? Bo to już ta sprawa się ciągnie dosyć długo.
7: My rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Pamiętajmy o tym, że wiemy już, że podwyżka w 2027 roku jest zapowiedziana na 3%. Wie pani, że pani
6: czyli
7: minister Nowacka...
6: Czyli wyrównuje inflację w gruncie rzeczy.
7: Znaczy jest wyższa trochę od inflacji, natomiast przewidywana inflacja, ale niedużo. Wie pan, że, bo to było znane, że zdanie odrębne złożyła właśnie pani minister Nowacka w sprawie pensji nauczycieli, bo uważamy, że... Znaczy nauczyciele mają to do siebie, że patrzą, że są dobrze wykształconą grupą, że patrzyli kiedyś, porównywali się na przykład do statusu pielęgniarek, które miały podobne wtedy zarobki.
6: Tam jest inna ustawa.
7: Dokładnie. I tam w tej chwili...
6: Pytanie, czy nauczyciele nie powinni mieć takiej samej ustawy, jak ludzie w
7: służbie ochrony zdrowia. Dlatego mówię, pracujemy nad jakimś systemem, który... Wiemy też, że w zdrowiu w tej chwili się zrobiła pewna, no nazwijmy to patologia i mamy sytuację, w której to, co robi w tej chwili pani Grenda, to zastanawia się, co zrobić z płacami.
6: No dobrze, ale jakiś harmonogram prac nad tą ustawą dotyczącą płac nauczycieli jest, czy nie ma?
7: Najpierw musimy zacząć od ustaleń z Ministerstwem Finansów, ale rzeczywiście pracujemy nad kilkoma propozycjami.
1: Usłyszał Piotr Salak od swojego gościa, Katarzyny Lubnauer, wiceminister edukacji. Wrócimy do tej rozmowy jeszcze w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach już czwarta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM. Najnowsze wydanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach czteroletniego planu odblokował kolejną pomoc dla Ukrainy. Dziś w całej Polsce zawyją syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że to tylko test systemu i nie trzeba podejmować żadnych działań. Senat nie godzi się na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Już zapowiedziano odrzucenie inicjatywy prezydenta. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził przegląd programu wsparcia dla Kijowa, co otwiera drogę do wypłaty następnej transzy pomocy w wysokości około 690 milionów dolarów. To część czteroletniego programu o łącznej wartości 15 miliardów 600 milionów dolarów. Wypłata środków jest uzależniona od realizacji przez Ukrainę uzgodnionych reform, m.in. w systemie podatkowym. Fundusz podkreśla, że wsparcie ma pomóc w utrzymaniu stabilności finansów państwa w czasie trwającej wojny. Dziś w Polsce, całej Polsce, test syren alarmowych. Między godziną 7 a 19 przeprowadzane będą ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania. O ich rozpoczęciu i zakończeniu poinformują także alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB podkreśla, że to tylko testy. Nie trzeba podejmować żadnych działań ani się ewakuować.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Teraz uwaga dla kierowców. W Śląskim przypominamy, że od wczoraj mamy utrudnienie na dwóch ważnych drogach regionu. Chodzi o trasę S1 przy granicy ze Słowacją oraz autostradę A1 w okolicach Piekar Śląskich. Powodem utrudnień są prace drogowe. O czym więcej Marcin Buczek.
3: Na trasie S1 całkowicie wyłączony z ruchu zostaje tunel między Lalikami i Rajczą. Tam wymieniana będzie nawierzchnia. Do przeprowadzenia remontu wykorzystano fakt, że po słowackiej stronie, także z powodu remontu, zamknięty jest odcinek autostrady D3. Tunel na S1 będzie zamknięty przez dwa najbliższe tygodnie, a kierowcy muszą jeździć objazdami. Natomiast na autostradzie A1 rusza remont uszkodzonego odcinka między Pyżowicami i Piekarami Śląskimi, który potocznie kierowcy, ze względu na deformację nawierzchni, nazywają falami Dunaju. Na razie naprawiany tam będzie pierwszy 3-kilometrowy fragment. Prace potrwają prawie rok, a w sumie takich fragmentów do naprawy jest na tym odcinku 13.
1: Senat nie wyrazi zgody na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek Karola Nawrockiego ma być przedstawiony w tym tygodniu, ale już teraz wiadomo, że senacka większość go odrzuci. Z tymi ustaleniami, Tomasz Skory, skąd pewność, że wniosek nie znajdzie poparcia?
4: Rozmawiałem z przedstawicielami wszystkich ugrupowań koalicji i nikt nie miał w tej sprawie wątpliwości. Oficjalne decyzje oczywiście jeszcze nie zapadły, ale nawet nie znając treści pytania, jakie chce Polakom zadać prezydent, koalicjanci chcą po prostu wziąć odwet za wetowanie swoich nawet ograniczonych do minimum ustaw. Nieoficjalnie chcą też wytknąć Karolowi Nawrockiemu chęć zbijania kapitału politycznego. Poważniejszym argumentem jest jednak to, że polityka klimatyczna i system handlu emisjami ETS to sfera działania całej Unii Europejskiej, a jej kwestionowanie w referendum byłoby jasną zapowiedzią polexitu, na co Polska nie może sobie pozwolić. Przeprowadzenie prezydenckiego referendum wymaga zgody Senatu, który już raz jej Karolowi Nawrockiemu odmówił. Wiele wskazuje na to, że zrobi to i kolejny raz.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, była gościem Piotra Salaka w RMF FM.
5: Czy pani zwolni, albo czy szefostwo resortu edukacji zdymisjonuje kuratora lubelskiego?
6: Kurator lubelski w tej chwili odwołał się od decyzji, które tam
5: zapadały. Zawieszony.
6: Tak, jest zawieszony w tej chwili od decyzji prokuratora. Tam kuratorium normalnie funkcjonuje, tam przecież są też wicekuratorzy.
5: Przypomnę, został zatrzymany przez CBA w sprawie przekroczenia uprawnień.
6: Tak, przekroczenie uprawnień. Nie jest prawda, co były pierwsze doniesienia o przyjęciu jakichkolwiek korzyści. Tutaj tych zarzutów absolutnie nie ma. Natomiast on w ogóle miał prawo, to chodziło o jakąś małą uroczystość szkolną, w ogóle w trybie wolnego wyboru, czyli nie musiał nawet dokonywać jakiegoś przeglądu ofert. I z tego, co wiem, to po prostu jest raczej odprysk jakiejś większej afery, którą po prostu on jest...
5: Ale czy państwo będziecie czekali na rozstrzygnięcie tej sprawy?
6: Tak, czekamy na rozstrzygnięcie tej sprawy, ponieważ nadzór nad... Przede wszystkim chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo to też myślę, że jest części osób niezrozumiałe. My odpowiadamy jako Ministerstwo Edukacji Narodowej na nadzór, jeśli chodzi o część tą oświatową, czyli chodzi o nadzór nad oświatą. Natomiast jeśli chodzi o stronę gospodarki finansowej, organizacyjnej, kuratorium, to za to odpowiada wojewoda, bo kuratorium jest jakby...
5: No nie, ale ministerstwo zwolniało kuratorów. Wie pani o tym doskonale.
6: Ja rozumiem, natomiast jak mówię, wtedy, kiedy mamy do czynienia z uchybieniami związanymi z nadzorem.
5: Natomiast rozumiem, że w sprawie kuratora lubelskiego nie będziecie podejmowali kroków, dopóki sprawa nie będzie wyjaśniona.
6: Chcemy, żeby była sprawa wyjaśniona. Czyli w Polsce panuje jednak domniemanie niewinności i sporo tych informacji, które się pojawiły, były po prostu nieprawdziwe.
5: Na razie kurator lubelski ma dozór prokuratorski.
6: Nie wiem, czy pan wie, że nawet dokumenty zostały zabezpieczone dopiero po jego zatrzymaniu, a nie
5: wiem,
6: przed.
5: Tak. Bo rozmawiamy jeszcze chwilę o sprawach edukacji. Czy rzecznik praw uczniowskich będzie powołany?
6: Pani minister Nowacka rzeczywiście zadeklarowała, że w ramach tych możliwości, które są zgodnie z obowiązującym prawem, tak, bo jest weto prezydenta. Znaczy, mnie to trochę dziwi. Pan prezydent nawet nie ma czasu, można powiedzieć, żeby się spotkać z tą swoją radą młodzieżową i posłuchać ich, co oni na ten temat myślą. Rzecznik praw ucznia to była inicjatywa rzeczywiście środowisk młodzieżowych. My zresztą bardzo dużo robimy, jeśli chodzi o politykę młodzieżową.
5: Nauczycielom się to nie podobało.
6: Nie wiem, czy pan wie, ale w tych, bo są takie województwa, na przykład w województwie lubelskim, albo są takie miasta, jak w Warszawie, gdzie bardzo w wielu szkołach funkcjonuje rzecznik praw ucznia. I nauczyciele sobie bardzo chwalą, bo on jest tą przestrzenią rozładowywania konfliktów, które często w tej chwili, jak nie mają tej przestrzeni, to trafiają na konflikt rodzic-nauczyciel, a nie rozwiązywane są na terenie szkoły. Tu chodzi o to, żeby były mediacje, tu chodzi o to, żeby tych konfliktów było jak najmniej wewnątrz
5: szkoły. Ale to będzie ten rzecznik, czy nie, pani minister, w takim razie?
6: Tak, pani minister zadeklarowała, że będą rzecznicy na poziomie kuratoriów i na poziomie ministerstwa. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że w tej ustawie w ogóle było dużo rzeczy, które były dobre, dlatego że tam regulowano wreszcie katalog nie tylko praw, ale i obowiązków ucznia. Tam były kwestie związane z kwestiami usprawiedliwienia od uczniów. Tam była kwestia pełnoletnich uczniów, rozwiązań związanych z pełnoletnimi uczniami, które nie powinny wzbudzać żadnych emocji, ponieważ w tej chwili to jest nieuporządkowane. I tak uważam, że pewne rzeczy będziemy musieli wrócić ustawowo, które nie budziły żadnych wątpliwości, a pewne rzeczy rzeczywiście przeprowadzimy. Natomiast szkoda, że pan prezydent wykorzystuje młodzież tylko do tego, że to fajnie na zdjęciach
5: wygląda. A co będzie z edukacją zdrowotną? Czy wszystko gotowe do wprowadzenia do obowiązkowej edukacji zdrowotnej 1 września?
6: Ja przypomnę, że
5: już rozporządzenie, wszystkie dokumenty prawne, jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji Zdrowotnej.
6: Wszystkie rozporządzenia dotyczące podstaw programowych są już podpisane przez panią minister. Materiały były przygotowane już w zeszłym roku, będą w tej chwili zaktualizowane, ponieważ my trochę... Podręczniki my nie przygotowujemy nigdy. Podręczniki zresztą w Polsce
5: ale
6: nie ma obowiązku. Dobrze, więc też może ja wyjaśnię, jaki jest system podręczników. Myślę, że warto dla osób, które nie są w systemie, żeby wiedziały, jak to wygląda. My przygotowaliśmy materiały, z których może korzystać każdy nauczyciel, każdy uczeń, każdy rodzic na zintegrowanej platformie edukacyjnej. Do wszystkich tematów, z których może korzystać nauczyciel, nie musi mieć podręcznika. Natomiast podręczniki przygotowują wydawnictwa. I są podręczniki do szkół ponadpodstawowych z edukacji zdrowotnej. Były wydawnictwa, które były tym zainteresowane. My je tylko dopuszczamy do użytku. Ale wszystkie materiały, które może potrzebować nauczyciel, nawet te, które nie obowiązuje jakby, żebyśmy przygotowali, czyli na przykład przykładowe programy nauczania były dostępne dla nauczycieli w zeszłym roku i będą dostępne, zaktualizowane w tym roku. Co więcej, my staramy się, żeby nie tylko to, że mają prawo do nauczania edukacji zdrowotnej, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biolodzy, psycholodzy szkolni i tak dalej, jest wiele tych specjalności, to już nam się udało wyszkolić 580 nauczycieli, którzy skończyli studia podyplomowe właśnie z edukacji zdrowotnej, już mają uprawnienia dokładnie z tytułem edukacja zdrowotna. Kolejnych kilku, prawie 1000 się uczy w kolejnej edycji tych studiów, które uruchomiliśmy. Powiem więcej, ja wczoraj bardzo, nie wczoraj, w zeszłym tygodniu, to wczoraj to był weekend, w zeszłym tygodniu usłyszałam od jednej z pań, która powiedziała, że bardzo się cieszy, że ta edukacja zdrowotna staje się obowiązkowa.
5: Ale na razie 30%, przynajmniej jeśli chodzi, gdy była nieobowiązkowa.
6: Właśnie, ale ona powiedziała, bo jej syn nie chodził, bo trudno go było przekonać w momencie, w którym z klasy większość dzieci nie chodziła. Natomiast w momencie, w którym to jest obowiązkowa, dla niej nie ulega żadnej wątpliwości.
5: Oj, to zdecydowanie jest... powiem pani, to tak jest zazwyczaj, jeżeli coś jest nieobowiązkowe, jeżeli coś się staje obowiązkowe, to wtedy dużo łatwiej nas przekonać do tego, że to trzeba robić.
6: Tak,
5: wie pani?
6: Ale chodzi o to, że to nie chodziło o to, że rodzice często decydowali, tylko dzieciaki wymuszały, można powiedzieć, to często na rodzicach mówiąc, ale przecież nikt nie chodzi, albo zrobili mi to na szóstej, o szóstej w piątek, albo zrobili mi to rano o 7:45 czy o 7:30.
5: Wiceszefowa resortu edukacji, ale też polityczka Koalicji Obywatelskiej. Czy Koalicja Obywatelska przygotowuje się do tego, żeby położyć na stół kolejny raz projekt o statusie osoby najbliższej wobec weta prezydenta?
6: Nie, jest deklaracja ze strony pani Katarzyny Kotuli, która przygotowywała ten projekt, że nie będziemy drugi raz składać tego, ponieważ przygotowaliśmy projekt,
5: to znaczy,
6: który
5: że w tej kadencji się nie da załatwić tej sprawy,
6: może
5: tak?
6: Zacznę od tego, że przygotowaliśmy projekt, który był maksymalnie taki kompromisowy. Tam już właściwie w tym projekcie pozostało bardzo niewiele. To było nie w Urzędzie Stanu Cywilnego, tylko u notariusza. To była umowa, która nie dawała od razu wspólnoty majątkowej, tylko jeżeli była taka deklaracja.
5: No inne zdanie ma prezydent. To wiemy wszystko. Pani minister, to wszystko wiemy.
6: Obiecał w kampanii wyborczej, że dokładnie ustawy o statusie osoby najbliższej jest w stanie podpisać.
5: To teraz pytanie,
6: i złamał
5: dalej
6: tą obietnicę.
5: Co z tym zrobicie?
6: No teraz, po pierwsze ja bym chciała jeszcze wrócić do tej ustawy, bo myślę, że dla wielu Polaków to nie jest jasne, co po pierwsze w niej było i dlaczego to jest takie ważne. W tej chwili już prawie 30% dzieci rodzi się poza związkami formalnymi. W związku z tym to nie jest tylko rozwiązanie dla par nieheteronormatywnych, dla par jednopłciowych. To jest też rozwiązanie dla tych par, które się z różnych powodów nie decydują na ślub i mają dzieci i wychowują je poza jakimkolwiek związkiem formalnym.
5: Pytanie, co z tym zrobić?
6: To jest pierwsza
5: razie.
6: Rzecz. Druga rzecz, te pary, które są jednopłciowe. Naprawdę, mówi się, że pewne rzeczy możecie u notariusza, na przykład zgodę na to, żeby był wgląd do dokumentacji medycznej. No dobrze, ale nie załatwimy. Jeżeli na przykład mamy parę, która żyje ze sobą razem kilkadziesiąt lat, wspólnie kupili mieszkanie, ale nie mają wspólnoty
5: pani
6: majątkowej.
5: Pani opisuje sytuację, pani minister, o której my wszyscy wiemy. Natomiast
6: no
5: pytanie jest teraz takie, jak wybrnąć z tego
6: ludzi.
5: Pata. Oczywiście, tylko
6: co się
5: pytanie,
6: w tej chwili dzieje? Po pierwsze,
5: sytuacji.
6: Mamy w tej chwili transkrypcję tych małżeństw, które są zawierane za granicą. Jest to trochę przykre, że w państwie polskim okazuje się, że żeby mieć tą papier, to trzeba zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju. Ja zawsze byłam zwolennikiem związków partnerskich, zawsze uważałam, że to jest sprawa, która powinna zostać załatwiona. Ale widzimy, że mamy prezydenta takiego, jakiego mamy. W związku z tym w tej chwili, no to jest oczywiście kwestia też interpretacji tego, co się dzieje z tymi, co po tej transkrypcji małżeństw, jakie uprawnienia. Wiemy już, że na przykład jeśli chodzi o rentę rodzinną, wiemy już, że pewne uprawnienia będą. Ale kwestia, nie wiem, ubezpieczenia zdrowotnego.
5: W tej kadencji uda się to załatwić, czy nie, pani zdaniem?
6: Co wymaga zmian ustawowych? Myślę, że nie, dlatego że pan prezydent chyba dość jednoznacznie nie chce pomóc Polakom. Najzwyczajniej w świecie on jest takim siewcą destrukcji w bardzo wielu kwestiach i w sprawie rzecznika praw ucznia i w kwestii statusu osoby najbliższej w związku i był w sprawie kryptowalut, kiedy można było regulować ten rynek i chronić klientów. Po prostu pan prezydent najzwyczajniej w świecie uważa, że sypanie piasku w tryby pracy rządu, pracy parlamentu jest dobrym pomysłem na politykę.
1: Usłyszał Piotr Sanak od swojego gościa Katarzyny Lubnauer, wiceminister edukacji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina piąta, zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam. Ottawa chce rozmów z Waszyngtonem, po tym jak prezydent USA zapowiedział 50% cła na Kanadę. 20 nowoczesnych poziomierzy do monitorowania poziomu wody w kanałach deszczowych ma zostać zamontowanych w Krakowie. Coraz lepsze wyniki polskiego przemysłu. W czerwcu, rok do roku licząc, zanotowano wzrost o ponad 7,5%. Kanada odpowiada na nowe cła Donalda Trumpa. Premier Mark Carney oświadczył, że Ottawa jest gotowa do rozmów z Waszyngtonem, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Podkreślił, że działania Kanady są odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie taryfy, które jego zdaniem naruszają umowę o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. Tymczasem politycy opozycji i przedstawiciele biznesu wzywają do zdecydowanej odpowiedzi na nowe 50% cła ogłoszone przez administrację Donalda Trumpa. Mają monitorować poziom wody w kanałach deszczowych i pozwolą służbom szybciej reagować podczas intensywnych opadów. Kraków chce zamontować 20 nowoczesnych poziomierzy. Urządzenia pojawią się w newralgicznych punktach kanalizacji, tłumaczy naszemu reporterowi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
2: Sonda będzie na takim wysięgniku, będzie badać po prostu jak ten poziom wód się podnosi, zmienia, natomiast radar będzie wysyłał te dane. Poziomierze radarowe, one są już coraz częściej standardem w polskich miastach, to jest Warszawa, Bydgoszcz, tam gdzie są rzeki, Gdańsk, ale też na przykład Bytom, i dają obraz, jak wygląda, jak zachowuje się woda podczas deszczy nawalnych w zamkniętych kanałach deszczowych.
1: Na razie trwa przetarg, ale urządzenia mają zostać zamontowane jeszcze w tym roku.
3: To są Fakty RMF FM.
1: Uwaga na fałszywe złoto na portalach ogłoszeniowych. To ostrzeżenie dla tych, którzy chcą kupić kruszec inwestycyjny z drugiej ręki. Oszuści oferują podrobione sztabki i fałszywe dokumenty sprzedaży, które przypominają te z autoryzowanych punktów. Przed procederem ostrzega Mennica Polska, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
4: Oszuści, chcąc uwiarygodnić transakcje, prezentują sfałszowane paragony. Przypominają one dokumenty sprzedaży wystawiane przez Mennicę Polską i mogą wzbudzić zaufanie kupujących. Trudno też rozpoznać gołym okiem, czy sztabka jest ze szlachetnego kruszcu. Dlatego paragon albo faktura nie powinny być dla nas dowodem autentyczności. W razie wątpliwości można skontaktować się z mennicą i zweryfikować dokumenty. Szczególnie powinni uważać ci, którzy planują zakup od osób prywatnych za ceny znacznie niższe niż te obowiązujące na rynku.
1: Polski przemysł notuje coraz lepsze wyniki. W czerwcu produkcja w tym sektorze gospodarki wzrosła o ponad 7,5%, licząc rok do roku. W Faktach teraz dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
5: Analitycy mogą powiedzieć: wreszcie. Dawno nie było tak dobrego odczytu z rynku. Rynku, który od lat przeżywa mocne spowolnienie. W rzeczywistości jednak wynik ten może być nieco na wyrost. Pomógł kalendarz. To dane za czerwiec, a w tym roku miesiąc ten miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. W statystyce jeden dzień ma ogromne znaczenie. Inny ważny czynnik to utrzymujący się jeszcze efekt programu SAFE. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, to od choćby pojazdy opancerzone czy czołgi, wzrosła rok do roku o 25%. To nieco poprawia ogólny wynik. W dół dane o przemyśle ciągną trzy branże. Produkcja wyrobów tytoniowych, tekstylnych, a więc odzież i obuwie, a także produkcja mebli. Tu znowu widzimy spadek produkcji.
1: A sytuacja w sektorze gospodarki opisywał Igor Skrzypek. W wakacje zabieramy Was w Faktach w podróż po najciekawszych kolejowych szlakach. Maciej Pałachicki wybrał się koleją liniowo-terenową na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju. Tam oryginalne wagoniki wyprodukowane w 1937 roku przez szwajcarską firmę Von Roll znów wożą turystów. Przejazd nimi to prawdziwa podróż do szalonych lat 30. No, o historii tej wyjątkowej kolejki z Pauliną Gwiazdą z Polskich Kolei Linowych rozmawiał reporter RMF FM.
6: Każdy może się przenieść do tych lat 30. i zobaczyć, jak to tam naprawdę było. Wodo, Jan Kiepura i wiele innych sław tamtych czasów. I co najlepsze, my możemy wcielić się w ich rolę.
7: No i oczywiście nie byłoby lat 30. bez muzyki lat 30.
6: Tutaj mamy roztańczoną dekadę, gdzie możemy nauczyć się Charlestona, swingu i poczuć się jak prawdziwa gwiazda estrady tamtych lat.
7: No i tu wracamy do Krynicy lat 30. i już proszę bardzo, kolejka, jak widać na zdjęciu, jeździła.
6: Tak, mamy tutaj porównanie, możemy zobaczyć, jak wyglądało to tamtych latach, a jak wygląda to w latach dzisiejszych?
7: Wszystko się zmieniło wokół, a kolejka ciągle taka sama.
6: I na tym polega piękno tego miejsca.
8: A jeszcze muzyczka. Kolejką przejazd jest super. W ogóle Krynica jest wspaniała.
1: A w Krynicy Zdroju był Maciej Pałachicki. Kolejna dawka sprawdzonych informacji punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Weryńskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
1: A w najbliższym odcinku przyjrzymy się temu, jak dolar amerykański pomaga Stanom Zjednoczonym dominować nad światem. Zastanowimy się też, czy chiński yuan może przejąć tę rolę od dolara. I czy Chiny w ogóle tego chcą, czy mają takie ambicje.
0: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: A przed nami, jak słychać, kolejne spotkanie z faktami w RMF FM. W studiu faktów na swoich miejscach są Jerzy Kwaśny i Tomasz Waryński. Dzień dobry.
1: Jesteśmy, dzień dobry. Witamy i zapraszamy. Mieszkańcy przygranicznej gminy Doruchusk na Lubelszczyźnie liczą straty po wielkiej nawałnicy.
2: Bardzo mocny opad gradu był, 15 minut.
3: Irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej były celem kolejnych amerykańskich ataków na Iran.
1: Mistrzowie świata wrócili do kraju.
3: W Hiszpanii powitano najlepszych piłkarzy po mistrzowsku.
1: Na początek faktów o 6, jednak ważne informacje dla kierowców o utrudnieniach na drogach. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Polaki na Mazowszu.
3: To jest odcinek między węzłami Siedlce Zachód i Groszki. Na czas akcji gaśniczej jezdnia jest zablokowana. Policja kieruje na objazd drogą krajową 92.
1: Problemy też na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w pobliżu Nowej Wsi koło Torunia.
3: Ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni w stronę Gdańska. Zablokowany jest lewy pas.
1: I jeszcze trasa S8 na obwodnicy Zambrowa w Podlaskiem.
3: Samochód osobowy uderzył w bariery w stronę Warszawy. Przejedziecie tylko pasem awaryjnym.
1: Trwa szacowanie strat po nawałnicy, która zniszczyła uprawy w przygranicznej gminie Doruchusk na Lubelszczyźnie.
3: Niektórzy z tamtejszych rolników nie zbiorą w tym roku żadnych plonów. Żywioł zniszczył je w ciągu kwadransa.
4: Strasznie wiało.
5: We wszystkie strony.
6: Deszcz gradem padał.
2: Bardzo mocny opad gradu był. 15 minut.
5: Tyle zniszczeń?
2: Tak.
7: Wszystko pobite i ogród, i ziemniaki.
8: Całe szczęście, że rzepaki zdążyłem wykosić, bo rzepaki to nic nie da się nakosić.
9: Rzepak to zbity całkiem, do zera.
10: Wszystko poszło.
11: Zboże też?
10: Też.
11: Ponad 50% ziarna leży na ziemi.
10: Górków nie będzie.
11: Coś ocalało z upraw?
12: Nie, nic tu nie ma. Nawet jabłonie tak zbite, jabłka obite.
11: Soja, ziemniaki.
10: Kukurydza wyłożona.
11: Nie ma nic, nie ma co zbierać.
10: To była chwila, moment. Chwila, moment przeszła.
1: Usłyszał od mieszkańców reporter RMF FM Dominik Smaga.
13: Aktualny obraz faktów.
3: To była 10. noc z rzędu z amerykańskimi bombardowaniami w Iranie.
1: Siły USA zaatakowały m.in. centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej. Ze szczegółami korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
14: Dzień dobry. Jak twierdzą anonimowe amerykańscy urzędnicy, wolą Trumpa jest, by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy. Uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej. Dowództwo napisało w oświadczeniu, że tak jak poprzednio, ich celem jest dalsze ograniczenie zdolności militarnych Iranu, wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormus. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Wieczorem Departament Stanu wydał ostrzeżenie do Amerykanów na całym świecie.
3: Ze względu na podwyższone napięcie na Bliskim Wschodzie, sytuacja bezpieczeństwa pozostaje złożona i istnieje możliwość nieprzewidzianej eskalacji, napisano w oświadczeniu. Wielka Brytania ma nowego premiera.
1: Wczoraj oficjalnie został nim Andy Barham, były burmistrz Manchesteru. To już 7. szef brytyjskiego rządu od 2016 roku.
15: This a moment for reflection and new.
3: To chwila, która skłania do refleksji i wyznaczania nowych celów. Wymaga ona od mojego pokolenia polityków podniesienia poziomu naszej pracy i sprostania nowym wyzwaniom. Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafimy odzyskać naszą stabilność i właśnie to jest naszym zadaniem, mówił Andy Barham podczas swojej pierwszej konferencji na Downing Street.
1: Nowy premier pracuje już nad skompletowaniem składu swojego gabinetu. A teraz wielki powrót. Hiszpanie wrócili do kraju.
3: W Madrycie powitano ich jak na piłkarskich mistrzów świata przystało.
1: I o tym wielkim powitaniu Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
16: Pierwsze emocje na lotnisku. Tam drużyna zrobiła sobie m.in. wspólne zdjęcie z pucharem na tle samolotu. No, po przylocie do kraju oczywiście na piłkarzy czekali kibice, ale czekały też obowiązki, chociażby spotkanie z premierem czy z królem Hiszpanii. Kiedy grała nasza drużyna, to my wszyscy razem graliśmy. To jest bowiem drużyna całego narodu. Teraz wygraliście. Wygraliście dla Hiszpanii. To był wielki przywilej, że mogliśmy was oglądać w finale, celebrować wspólnie z wami moment otrzymania trofeum. Teraz witam was w domu. Tak mówił król Filip VI, który w niedzielę oglądał finał mistrzostw z trybun stadionu w New Jersey. No, a wreszcie wieczorem przejazd odkrytym autokarem ulicami Madrytu na Plaza de Cibeles, gdzie odbyła się ta wielka feta. Z piłkarzami świętowały tysiące fanów. A przypomnę, że Hiszpanie wygrali mundial dopiero po raz drugi w historii.
3: A pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM za pół godziny.
1: Zapraszamy o 6.30.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: 10 stopni teraz na południu w górach, no ale to są góry, więc tam ludzie mają długie spodnie, więc nikt nie zmarznie. Na cieplej w Gdańsku, tam 15 na termometrach. W południe na tych termometrach zobaczymy 15 stopni w Suwałkach, 14 w Łodzi, to nasz będzie biegun zimna, i 21 kresek zobaczymy na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim. Co nas czeka po południu? O 17 22 stopnie w Poznaniu, 22 we Wrocławiu. Na wschodzie dzisiaj chłodniej, w Olsztynie nawet 13.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 6.30 w tym momencie zapraszamy Was na fakty w RMF FM.
1: W całej Polsce można będzie dziś usłyszeć syreny alarmowe.
2: To w ramach ogólnopolskich ćwiczeń.
3: Będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
1: Mówi Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
2: Ćwiczenia Alarm 26 rozpoczną się za pół godziny, punktualnie o 7, potrwają do 19.
1: Problemy na Krajowej Dziesiątce w Stryszku w Kujawsko-Pomorskim.
2: Z ciężarówki wypadł ładunek, zablokowana jest część pasa na jezdni w kierunku Bydgoszczy. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy. Był to ostatni warunek zwiększenia pomocy dla tego kraju.
2: Kolejna transza wypłaty dla Kijowa opiewa na niemal 700 milionów dolarów.
1: W ramach 4-letniego programu rozszerzonego mechanizmu finansowania Ukraina ma łącznie otrzymać ponad 15,5 miliarda dolarów.
2: Zdaniem funduszu Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową mimo toczącej się wojny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Reprezentacja Hiszpanii powitana w Madrycie.
2: I o tym wielkim powitaniu w faktach sportowych RMF FM witamy Patryka Serwańskiego.
7: Dzień dobry. Na piłkarzom przez wiele godzin towarzyszyły tłumy fanów. Przejazd otwartym autokarem ulicami Madrytu trwał ponad 2 godziny. Po spotkaniach z premierem i królem przyszedł czas na świętowanie z kibicami. Fani czekali na złotą drużynę na Plaza de Cibeles. Tam głos zabrał m.in. selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. To dla mnie zaszczyt móc prowadzić tę drużynę, podobnie jak dzielić te chwile z moim sztabem i wszystkimi, którzy pracują na rzecz drużyny. Zapomniałem wspomnieć o czymś, co powiedziałem też 2 lata temu. Razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. No, dla Hiszpanów to jest 2. mistrzostwo świata w historii. Żałobie pogrążył się natomiast angielski futbol. Wczoraj zmarł bowiem Kevin Keegan, jedna z najbarwniejszych postaci lat 70. Charyzmatyczny napastnik z charakterystyczną fryzurą. W Wielkiej Brytanii miał wręcz status celebryty. No a ten czas wykorzystał, nagrywając m.in. kilka piosenek, które trafiły później na listy przebojów. Sukcesy odnosił z Liverpoolem, później jako zawodnik niemieckiego HSV dwukrotnie odbierał też złotą piłkę. Keegan miał 75 lat. Na początku tego roku poinformował o tym, że walczy z nowotworem. 16 lokata Klaudii Zwolińskiej w próbie czasowej w krosie to pierwsza odsłona mistrzostw świata w kajakowym slalomie, które odbywają się w Oklahoma City. Polka liczyła na nieco lepszy występ.
8: Są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowej i nieźle jest, okej. Okay. Na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, gdzie miałam medal, to byłam tak rozlosowana, że miałam chyba najgorszy bieg pierwszy, jaki mogłam wylosować, bo z najlepszymi zawodniczkami na świecie startowałam, więc to nie ma zasady.
7: Tłumaczyła nasza kajakarka.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Magdalena Karwat-Marek, zobaczmy co w pogodzie.
9: No znowu ta wakacyjna pogoda tak do końca nie przypomina lata. Nad Polską znajdzie się dzisiaj raczej to takie chłodne powietrze, z tych chłodniejszych i będą tak najwyżej 22 stopnie. Najcieplej zapowiada się w Zielonej Górze i w Szczecinie. A jak chłodne powietrze, no to co to oznacza? Deszcz i wiatr. Taka sytuacja zapowiada się szczególnie nad morzem, na Warmii i na Mazurach, a w okolicach Białegostoku mogą być na...
10: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już dziś po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF 24.
0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: To jest wtorek. To jest 21 lipca. Piotr Salak, dzień dobry. Zaczynamy poranek w radiu RMF24. Zaczynamy go jak zwykle oczywiście od faktów, a w studiu faktów już czekają na was Ewa Kwaśny, Tomasz Waryński. Proszę bardzo, jest siódma.
1: A na początek mamy ważne informacje o utrudnieniach dla kierowców podróżujących A4 na Opolszczyźnie oraz trasą S8 w Warszawie.
2: Rząd chce wyrównać emerytury sprzed 2012 roku. Projekt ustawy już gotowy.
1: Nie wszyscy będą jednak zadowoleni. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM.
2: W faktach także o problemach branży turystycznej na Dolnym Śląsku w Pilchowicach. Ciężarówka wpadła do rowu na autostradzie A4 na Opolszczyźnie w rejonie miejscowości Sarny Małe.
1: To jest odcinek między Opolem a Brzegiem w stronę Wrocławia. Zablokowany jest prawy pas.
2: Korek na trasie S8 w Warszawie.
1: Na zjeździe w Aleje Prymasa Tysiąclecia osobówka uderzyła w bariery. Zjazd z S8 jest zablokowany.
2: W kierunku Łodzi kierowców czeka powolny przejazd. Korek ma już kilka kilometrów.
3: Co z tego będzie faktem?
1: Jest projekt ustawy, która ma wyrównać świadczenia wcześniejszych emerytów.
2: Chodzi o część osób, które skorzystały z takiej możliwości przed rokiem 2012. Teraz ich świadczenia są zaniżone. Problem może dotyczyć nawet 300 tysięcy osób.
1: W porannych faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
1: Witamy Igorze. Czy projektowana ustawa naprawi sytuację?
4: Naprawi, ale nie tak jak niektórzy emeryci mogliby oczekiwać. Ustawa w obecnej wersji zamknie drogę do nowych postępowań w sądzie, a droga sądowa to jedyna ścieżka do walki o wyrównanie za poprzednie lata zaniżonej emerytury. Projekt wprowadza współczynnik, na podstawie którego przyszłe świadczenia będą zwiększone. Gwarantuje on, że emerytura nie będzie niższa niż do tej pory, ale ogranicza też górny pułap. Pod tym względem to rozwiązanie kompromisowe. Część prawników uważa też, że ustawa nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, ale w resorcie pracy i polityki społecznej usłyszałem, że nie było to nigdy celem ustawy, bo wyrok Trybunału nie został opublikowany. Stało się tak ze względu na wadliwie wybrany skład. Formalnie ustawa naprawcza powstała niezależnie od orzeczenia Trybunału.
2: Remont tamy w Pilchowicach i masowe śnięcie ryb w Bobrze spowodowało, że branża turystyczna w całej okolicy notuje ogromne straty.
1: Osoby, które utrzymywały się z atrakcji na wodzie, zostały pozbawione możliwości zarabiania. Zbiornik jest całkowicie opróżniony. To konieczne, aby wyremontować zaporę.
2: Z kolei na rzece obowiązuje zakaz wszelkiej aktywności z powodu skażonej wody, mówi Krzysztof Czaplicki, który musiał zamknąć swoją agroturystykę i przystań.
5: Wszystkie firmy kajakowe, które przyciągały masę ludzi i pływały, no po prostu wszystkie nie mogą pracować, a to jest cały łańcuszek, bo w ślad za tymi firmami idą agroturystyki, tak, to idą sklepy, to idzie wszystko, to jest cały region został na jakiś czas położony. Teraz, żeby odbudować to dobre imię, to trzeba najpierw, żeby woda została przywrócona do możliwości z niej korzystania. No a później duże nakłady na to, żeby znów przyciągnąć turystów, bo wiadomo, jaki turysta dziś usłyszy, że woda śmierdząca albo skażona, już mu się to zapisze i później, żeby wrócić z powrotem na rynek z usługą, no to trzeba trochę czasu.
3: A macie szczyt sezonu?
5: Mamy szczyt sezonu, także ten sezon jest już stracony. Po prostu czuję się oszukany.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska i o problemach tej właśnie branży turystycznej będziemy mówić jeszcze w faktach.
2: Za nami 3 tygodnie wakacji. Wszystko przebiega tak, jak zaplanowaliście.
1: A może są jakieś wakacyjne zaskoczenia?
2: No, sprawdzamy to w Sopocie.
6: Ciepłe morze. W porównaniu do innych lat, to może naprawdę ciepłe w tym roku. No tak ogólnie, że właśnie czuć wakacje. Czuć tą atmosferę, że jest ciepło, jest fajnie. No, czuć wakacje po prostu.
7: Dla pana pozytywne zaskoczenie wakacji?
8: A, że panią. Same pozytywne. Wszystko ładnie, pięknie.
9: O, obiad.
7: A co pan jadł?
9: Rybkę.
7: O, dobrą rybkę.
9: Tak, bardzo dobrą.
7: Czy te paragony grozy są, czy nie?
9: Średnie. Na pewno na kawę, na paragon jest drogi.
10: Ceny nie są wysokie, jedynie kawa, ciasto. Nas zaskoczyła cena.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. I na koniec jeszcze Madryt.
2: Stolica Hiszpanii oszalała z radości po wygranym mundialu. Na placu Cibeles z piłkarzami świętowało około 60 tysięcy kibiców.
1: Symbolicznie wzniesiono najcenniejsze piłkarskie trofeum.
2: Mistrzowie świata.
1: Wcześniej złotą drużynę przyjęli król Filip VI i premier Pedro Sanchez, a bohaterowie mundialu przejechali ulicami stolicy odkrytym autobusem.
2: To drugi tytuł mistrzów świata w historii Hiszpanów, no i pierwsza taka feta od 16 lat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 8. O tym, jak ratować system ochrony zdrowia. Dzisiaj ważne posiedzenie rządu w tej sprawie po 8. Będzie razem z nami szefowa resortu zdrowia, czyli Jolanta Sobierańska-Grenda. Będziemy też mówić o emeryturach. Temat trudny. Trudny i bolesny. Dla wielu. A w Hiszpanii wciąż się unoszą kilka centymetrów nad ziemią. Wciąż świętują. Witają mistrzów świata na ulicach Madrytu. No i oczywiście będzie też niespokojny Bliski Wschód. Piotr Salak, zapraszam. Zaczynamy.

0: Radio RMF 24, jest 8 minut po godzinie 7. To była dziesiąta noc z rzędu, gdy amerykańskie wojska bombardowały Iran. Uderzenia trwały 5 godzin, zakończyły się dopiero o 3 nad ranem naszego czasu. Jak poinformowało dowództwo centralne amerykańskich sił zbrojnych, Amerykanie zaatakowali irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Rano irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że 2 tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormus. Irańskie władze zapowiedziały, że cieśnina pozostanie zamknięta tak długo, jak długo będą trwały działania Stanów Zjednoczonych w regionie. A z kolei dowództwo USA zapewnia, że przepływ statków handlowych przez cieśninę Ormus trwa. W ostatnich godzinach prezydent USA Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na ewentualne straty wśród amerykańskich żołnierzy. Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje, ostrzegł Donald Trump.
1: Tu Radio RMF 24.
0: 9 minut po godzinie 7, za chwilę Hiszpania.

0: Tak, to dzisiaj, właśnie we wtorek 21 lipca rząd ma się zająć sprawami ochrony zdrowia. Pierwsze rozporządzenia, pierwsze projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia pod obrady Rady Ministrów mają trafić m.in. rozwiązania dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy medyków, zapowiadane wcześniej przez szefową resortu Jolantę Sobierańską-Grędę. To jest m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzenia lekarzy na poziomie 240 zł brutto za godzinę pracy. Obowiązek raportowania czasu pracy medyków do Narodowego Funduszu Zdrowia, określenie maksymalnego czasu pracy osób zatrudnionych na kontraktach, no i ograniczenie wydatków szpitali na wynagrodzenia. Co wy sądzicie o tych planach resortu?
1: No moim zdaniem na 240 zł na godzinę po tylu latach nauki i poświęcenia i każdego dnia trzeba być w dobrej kondycji, żeby po prostu nas leczyć, no to nie jest wygórowana stawka. Chociaż no prywatnie płacimy 300 zł, 500 zł i nikt nie narzeka, tak?
2: 300 zł, 500 zł i nie za godzinę przecież.
1: I nie za godzinę, tylko jesteśmy traktowani 10 minut i do widzenia, tak? To więc nie wiem, czy to jest wygórowana stawka, moim zdaniem nie.
2: A myśli pani, że to by było rozsądne na przykład dać to 240 początkującemu lekarzowi, ale jeżeli ktoś już ma profesurę, jakieś doświadczenie, to żeby te pieniądze były inne?
1: Czy młody lekarz, czy starszy lekarz ze stażem, to zależy od osobowości danego człowieka, od kompetencji, od poświęcenia. Młody może się bardzo chcieć wykazać i po prostu może być dobrym lekarzem, tak? No, jeżeli jest już starszy lekarz i ma wiedzę, doświadczenie, serce, no to wtedy oczywiście należy mu się większa stawka.
2: A ma pani w głowie jakąś, która byłaby taka odpowiednia? Takie 240 średnio, a jeżeli ktoś naprawdę jest świetnym specjalistą?
1: No to na ten temat już się nie będę wypowiadała, bo się też prywatnie leczę i naprawdę to nie jest godzinowa stawka, tylko płacimy za wizytę. Nawet, no z mojego przykładu, no to najwięcej płaciłam 600 zł za 10 minut. No to 240 uważam, że nie jest wygórowaną stawką. Oczywiście tu jest wielki problem z tymi kontraktami, bo każdy lekarz podpisuje i w danym szpitalu nie mamy lecenia na umowę o pracę, tylko mamy na kontrakty. I tutaj każdy sobie bierze godziny w pracy, wybiera i to jest chyba nieetyczne nawet, bym powiedziała.
3: Powinno tak być, że jest w danym miejscu o danej godzinie, że rejestruje się, odhacza się i tak. Wtedy wiemy, że dany lekarz jest w danej przychodni czy w danym szpitalu.
4: Teraz ceny są tak wysokie, że normalnych ludzi po prostu jest na takie wizyty nie stać. Dzisiaj był na wizycie u pana doktora, u stomatologa z synem i z córką i zapłaciliśmy za wizytę 1150 zł, ponieważ z racji tego, że była to wizyta taka z gazem, to jest dwukrotnie droższa.
2: Myśli pani, że ten limit zarobków coś poprawi, czy że w ogóle potrzebna jest taka kompleksowa reforma?
4: Mi się wydaje, że taka kompleksowa reforma. Po prostu nie powinno być takiej przepaści, że taki szary człowiek dowiaduje się o zarobkach tych lekarzy po prostu. Ja rozumiem, że są osoby, które wyjeżdżają za granicę, mają naprawdę dobre wykształcenie, ale jest mnóstwo zawodów, które się kształcą i nie mają takich zarobków.
0: Takie opinie usłyszała w Skierniewicach nasza reporterka Magdalena Greinert. Po godzinie 8:00, przypomnę, gościem porannej rozmowy RMF FM będzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Będziemy pytać rzecz jasna o to. 16 minut po 7:00. Może uda nam się wpaść do Madrytu.

20 minut po godzinie 7. Teraz w porannym programie w Radiu RMF 24 zapowiadana wizyta w Hiszpanii do późnych godzin nocnych. Trudno się dziwić, trwała feta po zdobyciu mistrzostwa na ulicach Madrytu. Oczywiście zaczęło się wszystko po wylądowaniu na lotnisku w Hiszpanii. Król Filip VI podziękował piłkarzom La Roja za zdobycie w niedzielę tytułu Mistrzów Świata podczas poniedziałkowego spotkania w podmadryckim pałacu Zarzuela. Teraz na zawsze będziecie nosić te dwie gwiazdy, które świecą tak jasno dla całej Hiszpanii. Wszyscy jesteście częścią gwiezdnej i legendarnej drużyny w historii naszego futbolu, hiszpańskiego sportu. Tak powiedział król Hiszpanii na ulicach stolicy. Było blisko 2 miliony kibiców. Hiszpańska drużyna rozpoczęła paradę krótko tuż przed 20, przejeżdżając autobusem z odkrytym dachem, oczywiście głównymi arteriami miasta. Tam też, a także zawodnikom, no i fanom, kibicom dziękował selekcjoner La Furia Roja, czyli Luis de la Fuente. To dla mnie zaszczyt trenować ich, tak samo jak dzielić ten moment z moim sztabem i ze wszystkimi, którzy pracowali i pracują na korzyść drużyny. Zapomniałem powiedzieć coś, co mówiłem 2 lata temu. Jesteśmy razem silniejsi. Niech żyje Hiszpania! Tak mówił szkoleniowiec Hiszpanów, a wszyscy oczywiście oszaleli z radości. Do Madrytu jeszcze wrócimy w dzisiejszym poranku w Radiu RMF 24. Przed godziną 9 połączymy się z przewodniczką po Madrycie, Agatą Sobolewską.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Punktualnie 7.30, a to oznacza wizytę w studiu faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński już na nas czekają.
1: Zderzenie busa z autem osobowym na trasie S3 w pobliżu miejscowości Trzebiszewo w Lubuskiem.
2: To odcinek między Gorzowem Wielkopolskim a Skwierzyną. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana.
1: Zablokowana także Krajowa Dziesiątka w miejscowości Stryszek w Kujawsko-Pomorskim. To odcinek między węzłami Bydgoszcz Południe, Toruń Zachód.
2: Ciężarówka wjechała tam do rowu i blokuje przejazd w stronę Bydgoszczy. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez 3 godziny. Policja kieruje was na objazd.
1: Stany Zjednoczone krytykują działania Chin na Morzu Południowochińskim.
2: Waszyngton określił zachowanie chińskich służb wobec filipińskich marynarzy jako niebezpieczne i agresywne.
1: Do incydentu doszło w pobliżu drugiej płcizny Tomasa, czyli spornego obszaru, do którego roszczą sobie prawa oba państwa. Według Manili chińska straż przybrzeżna zraniła jednego z marynarzy pałką.
2: Pekin twierdzi z kolei, że to filipińska jednostka sprowokowała starcie. Na miłośników długodystansowych wędrówek czeka nie lada gratka. Na mapie Europy pojawił się wyjątkowy szlak turystyczny.
1: Wolf Trail to licząca 3,5 tysiąca kilometrów trasa, która prowadzi z polskiego wybrzeża Bałtyku aż do włoskiego Triestu nad Adriatykiem.
2: Szlak Wilka przebiega w sumie przez 6 państw. Polskę, Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Słowenię i Włochy.
1: Przejście całej trasy zajmuje zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy. Łączna suma podejść przekracza 78 kilometrów, co odpowiada mniej więcej 9-krotnie zdobyciu Mount Everestu, liczonemu od poziomu morza do szczytu.
2: No i z tego właśnie względu Wolf Trail jest propozycją skierowaną do osób z doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym. Ale może znajdą się tacy odważni.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 24 minuty będzie godzina 8 w Radiu RMF 24. Teraz ważne informacje dla, no jak szacują państwowe instytucje, nawet 300 tysięcy osób w Polsce. Jest projekt ustawy, która ma wyrównywać świadczenia wcześniejszych emerytów. Chodzi o część osób, które skorzystały z takiej możliwości przed 2012 rokiem. Dawno, prawda? Ich świadczenia zostały przeliczone niekorzystnie i dziś muszą zmagać się po prostu z głodowymi emeryturami. Czy nowe prawo może poprawić ich los? O tym powie nam Igor Skrzypek, nasz dziennikarz. Dzień dobry, Igor. Na czym w ogóle polega problem? Co się wydarzyło, że część emerytów została pokrzywdzona? Wytłumacz.
1: No, tu chodzi o wąskie roczniki. Chodzi o, w przypadku mężczyzn, od 1949 do 1952, a także 54 roku, a w przypadku kobiet to są lata 54-59. Osoby, które urodziły się w tych latach i skorzystały z przejścia na wcześniejszą emeryturę, no bo są takie grupy zawodowe, które mogą z tego przywileju skorzystać, na przykład z uwagi na trudne warunki pracy, no to po prostu tak się te przepisy ułożyły, że po tym, jak już wróciły, osiągnęły powszechny wiek emerytalny, to ich świadczenia trzeba było pomniejszyć. Podstawa emerytury została pomniejszona o pobrane już jakby z tego kapitału emerytalnego wypłaty. I się okazuje nagle, że po prostu te już standardowe emerytury, świadczenia okazały się bardzo, bardzo niskie w wielu przypadkach.
0: W pewnym sensie można powiedzieć, że te osoby stały się ofiarami okresu przejściowego.
1: Zdecydowanie tak.
0: No dobrze, i teraz rozumiem, że ta ustawa ma to wszystko naprawić, tak?
1: Tak, choć niekoniecznie tak, jakby to każdy emeryt pewnie sobie życzył, bo teraz jest tak, emeryci sądzą się w tej sprawie z ZUS-em niejednokrotnie, idą po prostu do sądu i tam bywa różnie, to znaczy sądy bardzo często stają po stronie emerytów i zasądzają wyrównanie i to takie zaległe, na przykład o kilka lat wstecz. A teraz resort pracy chce to uregulować ustawowo, to znaczy będzie taki przelicznik, wskaźnik, na podstawie którego wyliczymy świadczenie już wyrównane, ale przyszłe. To znaczy ta ustawa, jeśli wejdzie w życie w tym kształcie, odbierze prawo do pójścia do sądu w tej sprawie.
0: No właśnie, czyli już wtedy nie będę mógł, gdybym był w takiej sytuacji, to rozumiem, że nie będę mógł się domagać przed sądem tych pieniędzy, które mi się należą, tak?
1: Dokładnie tak, bo to ma być kompromis. To znaczy jest ryzyko, że emeryt pójdzie do sądu i tam sąd nie stanie po jego stronie. Dlatego resort przedstawia to w ten sposób, że to jest rozwiązanie kompromisowe. Ustawa będzie gwarantowała wyrównanie tych przyszłych świadczeń, żeby one nie były tak niskie, no ale w zamian za to nie ma sądu już. Nie walczymy o wyrównania zaległe. No więc to się opłaca. No zależy od sytuacji z pewnością.
0: Czyli jest tak, ma być dobrze w przyszłości, ale teraz to pan do sądu nie ma co iść, bo przed tym sądem to pan może przegrać, tak?
1: Tak, to o czym też trzeba powiedzieć, to będzie dotyczyło nowych spraw, to znaczy każda otwarta już sprawa wszczęta, tu się nic nie zmienia, ona będzie mogła się toczyć, no, choćby to miało trwać przez kolejne lata, w porządku, to zostaje to prawo, prawo nie działa wstecz po prostu.
0: No dobrze, bo wiesz Igor, bo to jest bardzo istotne, co powiedziałeś, bo teraz mogą emeryci, którzy nas słuchają, biec szybko do prawników i zakładać tak sprawy będzie sądowe, bo rozumiem, że niedługo ustawa wchodzi w życie. Kiedy wchodzi
1: jeszcze
0: w życie?
1: Jeszcze nie tak niedługo niestety, bo przypomnę tylko, że ta ustawa bardzo długo już się z nami ciągnie. Ten projekt ustawy był już wcześniej projekt, został wycofany. Teraz mamy właśnie nowy projekt. Nie ma jeszcze uzgodnień międzyresortowych. Tu może się jeszcze sporo zmienić nawet w przeciągu dni. Ale gdyby ta ustawa weszła na czas, który przewiduje ten projekt, no to kwiecień 2027 dopiero wtedy weszłoby w życie. Więc jest jeszcze trochę czasu do wejścia tej ustawy. O, też pytanie, bo pojawiły się spore wątpliwości, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, bo o co w ogóle to zamieszanie? Trybunał Konstytucyjny swego czasu orzekł, że no nie jest to zgodne z konstytucją, to co się stało z emerytami wcześniejszymi, tak zwanymi. Sęk w tym, że wyrok nie został opublikowany. Więc dlatego emeryci muszą się sądzić z ZUS-em, bo ZUS nie może się nie sądzić, nie walczyć o niewypłacanie tych świadczeń.
0: Bo nie ma się na co powołać.
1: To nie ma podstawy prawnej. Wyrok nie został opublikowany. Ta ustawa też nie została napisana po to formalnie, żeby odpowiedzieć na oczekiwanie Trybunału, no bo resort tutaj podkreśla, że nie został opublikowany wyrok, bo skład był wybrany wadliwie. To jest kolejny przykład tego, jak spór o praworządność wpływa na codzienne nasze życie.
0: Czyli mamy do wyboru dwie drogi. Albo teraz iść do sądu, albo czekać na wejście w życie ustawy nie wcześniej niż w pierwszym, drugim kwartale przyszłego roku.
1: Kwiecień 2027. Tak, są takie dwie drogi. Pod warunkiem oczywiście, że w projekcie ustawy nic się nie zmieni, a wiemy już z doświadczenia, że lubił się ten projekt zmieniać.
0: Igor Skrzypek, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Za wizytę w studiu Radia RMF 24. Tyle jeśli chodzi o przyszłość emerytów, a co dzisiaj? Przypominamy, dzisiaj na terenie całego kraju ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26. Więcej za moment.

12 minut do godziny 8. Radio RMF 24. No to jeszcze zdążymy przed faktami. Ważna informacja, rzeczywiście przypominamy. Dzisiaj na terenie całego kraju trwają ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26. Pewnie już dostaliście informacje na swoje telefony komórkowe. Co to oznacza? Będziemy dzisiaj słyszeć syreny alarmowe. Nie denerwujcie się. Testowane będą systemy ostrzegania i alarmowania ludności, alarmowania przed zagrożeniami z powietrza. Nadane zostaną dwa oficjalne sygnały dźwiękowe. Taki modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty, który oznacza ogłoszenie alarmu, oraz ciągły dźwięk syreny, również trwający 3 minuty, będący odwołaniem tego alarmu. Te ćwiczenia potrwają do godziny 19. W Radiu RMF 24 gramy teraz do faktów. Fakty oczywiście punktualnie o godzinie 8, a potem Jolanta Sobierańska-Grenda, czyli szefowa resortu zdrowia, będzie razem z nami.

0: Zbliża się godzina 8, czas na wizytę w studiu faktów. Tam już czekają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
1: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło rodzinny gang zajmujący się przemytem narkotyków.
2: 12 osób usłyszało zarzuty.
1: Rząd zajmie się dziś zmianami w ochronie zdrowia.
2: Na stole między innymi wynagrodzenia lekarzy i czas ich pracy.
1: Ten temat już za moment w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Piotra Seleka dziś minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rodzinny gang narkotykowych przemytników rozbity przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
1: W prokuraturze okręgowej w Krakowie zarzuty usłyszało 12 osób, 9 z nich trafiło do aresztu.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o podejrzanych?
3: Trzątej grupy stanowili członkowie jednej rodziny. Na czele stał mężczyzna odbywający karę więzienia, który zza krat kierował gangiem. Żona szefa grupy odpowiadała za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. Inny krewny odpowiadał za organizowanie odbiorców i koordynowanie sprzedaży. Narkotyki były regularnie przywożone do Polski z Hiszpanii. Trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Podczas przeszukań podejrzanych znaleziono znaczne ilości mefedronu, kokainy, marihuany i haszyszu. Do tego policjanci zabezpieczyli broń palną z amunicją. Podejrzani to Polacy w wieku od 27 do 53 lat, mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także przemytu narkotyków na dużą skalę i handlu nimi.
2: Dziś rząd ma się zająć pierwszymi rozporządzeniami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.
1: Wśród planowanych zagadnień wynagrodzenia i czas pracy medyków.
2: Słuchacze, z którymi rozmawiamy, podkreślają problem z dostępem do specjalistów.
1: A jak oceniają proponowane 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza?
4: No moim zdaniem na 240 zł na godzinę to nie jest wygórowana stawka. Jeżeli jest już starszy lekarz i ma wiedzę, doświadczenie, serce, no to wtedy oczywiście należy mu się większa stawka.
5: Teraz ceny są tak wysokie, że normalnych ludzi po prostu jest na takie wizyty nie stać. Aluś właśnie był na wizycie u pana doktora, u stomatologa i zapłaciliśmy za wizytę 1150 zł.
6: Ten limit zarobków coś poprawi?
5: Mi się wydaje, że taka kompleksowa reforma. Po prostu nie powinno być takiej przepaści, że taki szary człowiek dowiaduje się o zarobkach tych lekarzy. To powinno się zmienić.
2: Usłyszała w Skierniewicach nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
1: Piotr Salak i jego gość.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 8 jest Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia. Dzień dobry, pani minister.
8: Dzień dobry.
0: Pani jest lękliwą osobą?
8: No nie.
0: Nie? Czyli nie boi się pani starcia ze światem medyków o 240 zł brutto za godzinę?
8: To nie jest starcie, to jest dialog w związku z tym, że pracuję w środowisku medyków od ponad 20 lat. To jest na pewno kwestia wypracowania kompromisowych rozwiązań.
0: A ten kompromis i ten dialog ma polegać na tym, że pani przedstawia propozycję, a lekarze mają się zgodzić?
8: Propozycja została przedstawiona, zresztą tak jak lekarze podkreślają, ale nie tylko lekarze. To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowane.
0: Ale lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
8: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych. Zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na zespole trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale także wtorek, to nie jest nic tajemnego.
0: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
8: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast pięć kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów
0: pani minister,
8: w sposób kompleksowy.
0: Od roku pani kieruje resortem zdrowia. Dlaczego pani do tej pory nie przedstawiła całego kompleksowego problemu rozwiązania tych wszystkich kłopotów?
8: Od roku prawie 300 rozwiązań legislacyjnych w moim resorcie.
0: Przez resort, o ile dobrze
8: cieszę
0: pamiętam.
8: Się, że pan redaktor policzył 12,
0: tak
8: bym powiedział 12, które podpisał pan prezydent. W związku z tym 12 ustaw zaakceptowanych. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że staramy się i moją misją od samego początku była polityczne podejście do zdrowia, więc ten wynik w postaci podpisanych ustaw i funkcjonujących w porządku prawnym jest naprawdę
0: 240 240 zł za godzinę pracy brutto dla lekarza, dla wszystkich lekarzy?
8: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte jakby w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
0: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
8: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka, biorąc pod uwagę to, że możemy dopracować do dwóch etatów, czyli ponad 70 tysięcy złotych brutto. Przypominam, że w większości te kwoty dotyczą osób, które są przedsiębiorcami, pracują na B2B.
0: I rozumiem, że konieczność pracy na etacie, jeżeli ktoś chce pracować w publicznej służbie zdrowia?
8: Dzisiaj jest również spora grupa medyków, którzy pracują na umowach o pracę. Myślę, że docelowo taki faktycznie spora model grupa? Powinniśmy
0: pani
8: osiągnąć. Minister,
0: przecież pani wie doskonale, że przede wszystkim pracują, lekarze pracują przede wszystkim na kontraktach. O ile dobrze pamiętam, to jest 70-80%.
8: Lekarze faktycznie wybierają formę kontraktową. Mamy tutaj również korzystne opodatkowanie, jeżeli chodzi o tą formę zatrudnienia. Natomiast już w grupie pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych, po wejściu w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, ta chęć do przychodzenia na umowę o pracę jest dużo większa.
0: Jeżeli będę pracował na umowie o pracę w szpitalu, będę mógł pracować na kontrakcie w prywatnej służbie zdrowia?
8: Jeżeli będzie zgoda pracodawcy, to tak.
0: A jeżeli nie będzie zgody?
8: Jest to ustalenie już z pracodawcą. Chcemy dokładnie wiedzieć przede wszystkim, w jakich zasobach, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jest wykazywany potencjał medyków.
0: Wie pani, co mówią lekarze? Mówią, że to może być bat na niepokornych lekarzy ze strony dyrektorów.
8: Ja myślę, że naprawdę, mając długoletnie doświadczenie w pracy i z lekarzami, z innymi środowiskami medycznymi, nie określałabym tutaj tego słowa batem. My chcemy po prostu wiedzieć, gdzie potencjał danego medyka jest wykorzystywany.
0: Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia, razem z nami w rozmowie o 8 słuchaczom RMF FM. Pięknie dziękujemy, ale zostajemy oczywiście w naszym radiu internetowym RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych i tam kontynuujemy nasze spotkanie. Pani minister, będzie też limit wynagrodzeń dla dyrektorów szpitali. Nie będą mogli więcej niż określone zapłacić. Nie będą mogli w swoim budżecie szpitala umieścić więcej pieniędzy na zarobki, na wynagrodzenia niż określony limit. Ile właśnie? Jaki to ma być limit?
8: Dzisiaj
0: pani mówi o 60%.
8: Wydałam,
0: tak?
8: Nie, wydałam polecenie AOTMIT-owi do ustalenia rekomendacji dla 7 grup szpitali, bo tyle grup różnych szpitali mamy w kraju. Do końca sierpnia poznamy rekomendacje na podstawie sprawozdań finansowych za poprzedni rok. Natomiast takie wskaźniki, które będą premiowały szpitale, które będą jednak przeznaczały tą przez nas rekomendowaną kwotę na wynagrodzenia, będą premiowane w przyszłym roku. Natomiast
0: dyrektor,
8: jeżeli będzie wydawał więcej, to jest jego decyzja. Natomiast
0: ale to jest jego decyzja i nie zapłaci kary za to?
8: Nie zapłaci kary, natomiast chcemy premiować tych, którzy osiągają tą efektywność na poziomie przez nas oczekiwanym.
0: I to zlikwiduje kominy płacowe?
8: Mam nadzieję, że przede wszystkim zmobilizuje dyrektorów szpitali, ale również właścicieli szpitali do tego, żebyśmy przeznaczali więcej pieniędzy na leczenie pacjentów niż na wynagrodzenie.
0: No dobrze, ale co pani zrobi z kominami płacowymi? Bo rozumiem, że daje sobie pani ile czasu? Pół roku na to, żeby takie kominy płacowe zlikwidować?
8: Znaczy my generalnie wprowadzamy kilka zmian. Tak, także oprócz tego, że będzie do 240 zł za godzinę, to jeszcze wprowadzamy tą rekomendację dotyczącą przeznaczanych środków z budżetu, i tu podkreślam, z budżetu NFZ-u na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szpitala. Więc kilkutorowo chcemy dzisiaj się przyjrzeć temu, jak funkcjonują podmioty lecznicze. Przypomnę, że mamy tak duże rozdrobnienie właścicielskie w kraju, że tak naprawdę większość decyzji nadzorczych spoczywa na właścicielu szpitali. Natomiast ja, spotykając się z wieloma samorządowcami, słyszę, no to jaka jest ta rekomendowana kwota?
0: No to jaka jest ta rekomendowana?
8: Jaki jest ten procent? I tu dzisiaj oczywiście dla mnie to jest 60%, natomiast mówimy o szpitalu wielospecjalistycznym. Dzisiaj wiem, że to muszą być inne pułapy dla szpitali monoprofilowych, dla szpitali niezabiegowych, stąd też poczekam na rekomendacje AOTMIT-u. Dzisiaj średnia w kraju to 81,3%.
0: Otóż to, pani minister, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dyrektora szpitala, który wydaje 80% swoich pieniędzy na szpital, wydaje właśnie na wynagrodzenia. I pani mówi, nie, musi być 60%. Ministerstwo Zdrowia mu tak mówi. A on rozkłada bezradnie ręce. To co ma w takim razie zamykać oddziały?
8: Ja znam wielu dyrektorów, którzy sobie doskonale z tą sytuacją poradzą. zresztą dajemy bardzo dużo narzędzi ku temu. Między innymi mamy tą regulację, która pozwala rezygnować w niektórych przypadkach z dyżurów, chociażby weekendowych. Zachęcamy do przechodzenia na procedury jednodniowe, zachęcamy również do przeorganizowania do pracy oddziałów, nie do zamykania, natomiast do zmiany ich profilu. I to jest zgodne ze standardami europejskimi. Wiem, że wielu dyrektorów szpitali dzisiaj takie inicjatywy podejmuje.
0: Być może to jest zgodne ze standardami europejskimi, ale jak wytłumaczyć ludziom, którzy mieszkają w niewielkich miejscowościach, że no, przepraszam, jest sobota, niedziela, szpital nie będzie pracował.
8: Z tym sobie doskonale radzimy. Będziemy organizowali również, czy dajemy pieniądze na to, żeby chociażby organizować transport, czy zakupić jakiś samochód do tego, żeby, czy karetki, które będą przewoziły pacjentów, ale ja bym
0: naprawdę... Nie, no, ale pani minister, musimy poczekać na karetkę, bo tutaj pan się nie może leczyć,
8: przepraszam bardzo, ale wielu pacjentów dzisiaj transportem sanitarnym jest przewożonych pomiędzy szpitalami. Nam zależy na tym, żeby pacjent dzisiaj otrzymał jak najlepszą opiekę. W związku z tym pacjenci dzisiaj z mniejszych szpitali są przewożeni do szpitali wysokospecjalistycznych, więc to jest na pewno proces, który jest pożądany. Natomiast przypomnę, że wspieramy również szpitale właśnie tego najniższego stopnia referencyjności, chociażby ostatnia rekomendacja podwyższyła wyceny właśnie w obrębie porodów z 5 do 8 tysięcy złotych i również podnieśliśmy wyceny dotyczące układu oddechowego, czyli wspieramy interny. Także
0: cieszę się,
8: myślę,
0: że
8: tutaj naprawdę jest dużo też ruchów, które wspomagają właśnie te szpitale, które są najbliżej pacjenta.
0: Mamy za dużo porodów, jak pani minister?
8: Ponadto, ja myślę, że przede wszystkim porodówki to jest temat, który w przestrzeni publicznej, cieszę się, że wybrzmiewa w tej chwili pod względem jakości.
0: Temat.
8: Oczywiście bardzo ważne, zależy nam na jakości, tak jak wielokrotnie podkreślałam, zaniedbana była wycena, jeżeli chodzi o porody. Dzisiaj to zmieniamy i już od 1 lipca wycena będzie dużo wyższa. Natomiast mam nadzieję, że to się przełoży i na jakość, i na to, że faktycznie kobiety będą mogły się czuć
0: bezpiecznie. Czy mamy za dużo porodówek? Nie odpowiedziała pani na pytanie.
8: Mamy oczywiście problem i wyzwanie demograficzne, natomiast tutaj dyrektorzy szpitali podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania porodówek w porozumieniu z właścicielami i z wojewodami.
0: I pani uważa, że zamykanie porodówek to są dobre decyzje?
8: Myślę, że są przede wszystkim przemyślane przez dyrektorów szpitali, natomiast podniesienie wyceny ma spowodować to, że to mają być decyzje nie ze względów finansowych, ale ze względu na przede wszystkim bezpieczeństwo kobiet.
0: Trzeba się liczyć z tym, że musimy zmienić system szpitali, żeby system ochrony zdrowia działał dobrze?
8: Ja myślę, że o tym rozmawiamy od wielu, wielu lat i ja absolutnie myślę, że zarówno mapę świadczeń, które przez wiele miesięcy były w tej chwili opracowywane w Ministerstwie Zdrowia, pokazują kierunki, w jakich powinniśmy ze względu na wskaźniki jakościowe iść. To jest wspomniana przeze mnie, wspomniane przeze mnie przejście na zabiegi planowe, na zabiegi jednodniowe. To jest również zamiana niektórych szpitali na szpitale niezabiegowe. To się w Polsce dzieje. To się dzieje, ten proces postępuje, ale również konsolidacja.
0: Ale mamy za dużo szpitali, że pani zdaniem, czy nie?
8: Mamy za dużo właścicieli, mamy rozdrobnienie właścicielskie i naprawdę chciałabym, żeby te nasze inspirujące w tej chwili działania Funduszu Medycznym zachęciły przede wszystkim samorządowców do układania sieci w regionach.
0: No to a samorządowcy są otwarci na to, żeby powiedzieć, no dobrze, dziękuję, szpital jest trochę za drogi, to nas za dużo kosztuje. Nie słyszałem, nie spotkałem takiego samorządowca.
8: Samorządowcy dzisiaj się naprawdę w regionach zastanawiają nad tym, w jaki sposób poukładać sieci, z tego się cieszę. Mamy wiele inicjatyw i konsolidacyjnych, i podpisywane porozumienia o współpracy. I myślę, że to jest chyba dla mnie taka największa radość dzisiaj ze względu na to, że myślę, że ten trend powinien być utrzymany w kraju i właśnie w taki sposób.
0: Trend do likwidacji, do ograniczania ilości placówek, tak?
8: Do ograniczania liczby rozdrobnionych właścicieli, natomiast przy zachowaniu obecnej ilości szpitali.
0: Czy to prowadzi do prywatyzacji służby zdrowia?
8: Pozostajemy w sferze publicznego systemu ochrony zdrowia i myślę, że dzisiaj absolutnie nie mówimy o żadnych ruchach prywatyzacyjnych. Ruchy konsolidacyjne to nadal pozostawienie własności szpitali w publicznych rękach.
0: No, ale mówi pani, że trzeba ta własność jest zbyt rozdrobniona.
8: Tak, jest rozdrobniona pomiędzy różne szczeble samorządów. Mówimy o samorządach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i myślę, że to wynika...
0: To kto powinien zarządzać szpitalami, pani zdaniem?
8: Mojej ocenie
0: tak
8: dzisiaj...
0: dla pani świecie.
8: Najlepiej radzą sobie dzisiaj marszałkowie ze względu na to, że mają więcej tych szpitali niż tylko jeden. Natomiast znam również bardzo dobrze zarządzane szpitale powiatowe, więc jedno drugiego nie wyklucza, ale myślę, że dzisiaj to, co widzę i to, że siadają do stołu marszałkowie ze starostami i zastanawiają się, jak ta sieć powinna wyglądać, to jest naprawdę bardzo dobry ruch.
0: Ja pytam o tą prywatyzację służby zdrowia, dlatego że myślę, że 240 zł. Są tacy lekarze, którzy zarabiają dużo więcej za godzinę niż 240 zł brutto. Mogą powiedzieć, po co mi to? Podchodzę z Państwowej Służby Zdrowia, idę leczyć tam, gdzie płacą mi więcej i gdzie nie będzie nikt sprawdzał, czy zapłaciłem, czy zarobiłem 240, czy też więcej. Czyli dzisiaj, do prywatnej.
8: Dzisiaj mamy sytuację taką, że wiele prywatnych podmiotów pracuje również w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc mówiąc o prywatyzacji, chciałabym, żebyśmy te pojęcia rozgraniczyli. W związku z tym lekarz, który będzie pracował u właściciela prywatnego, ale w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, będzie miał również te same zasady.
0: Czyli generalnie jeżeli to będzie prywatny pracodawca, a będzie kontrakt miał z NFZ-em, to wtedy rozumiem,
8: te
0: 240
8: zł
0: będzie obowiązywało.
8: Naszą rolą jest dzisiaj zabezpieczenie środków, które przekazujemy ze składek zdrowotnych, również z dotacji budżetowych na Narodowy Fundusz Zdrowia. Chcemy mieć dzisiaj kontrolę nad tym, na co te pieniądze są wydawane.
0: Pani minister, pani jest osobą w państwie, która zarządza budżetem. Nikt nie zarządza takim budżetem. 25% wszystkich pieniędzy, jakie są w Polsce, to jest pod pani ręką. I te pieniądze przeciekają, zgadza się pani?
8: 247 miliardów złotych to jest budżet.
0: Pani decyduje, co z tymi pieniędzmi zrobić.
8: Większość tego budżetu, 221 miliardów, to jest budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, jest w gestii pana prezesa NFZ-u.
0: Ale to pani decyduje, czy takiego prezesa NFZ-u utrzymać, czy nie.
8: Natomiast mamy bardzo dużo oczywiście regulacji. To jest stan, który dotyczy i zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia, ale również rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia. Chcemy przez projektowane zmiany uszczelnić ten system i przede wszystkim chcemy również wprowadzić zwiększoną ilość osób pracujących w korpusie kontrolerskim.
0: Czyli co, będą kontrole szpitala ze strony NFZ-u?
8: Chcemy mieć pieczę nad tym, na co pieniądze są wydawane i mamy dzisiaj projekt, który zakłada podwojenie liczby kontrolerów w korpusie kontrolerskim.
0: Pani mówi, że chcemy to zrobić, że zrobimy, że w przyszłości się tym wszystkim zajmiemy.
8: To już są konkretne projekty ustaw, konkretne projekty rozporządzeń, więc my już to dzisiaj mamy na stole.
0: A pamiętam, jak w kwietniu na Komisji Zdrowia, na Sejmowej Komisji Zdrowia, gdy decydował się pani los w sprawie wotum nieufności, mówiła pani, że resort ma pełne rozpoznanie systemu. To był kwiecień. Afera w Szpitalu Południowym wybuchła, przypomnę, w czerwcu. To jak to jest? W takim razie jest rozpoznanie systemu, czy nie ma rozpoznania
8: Szpital
0: systemu?
8: Szpital Południowy jest pod nadzorem właścicielskim prezydenta miasta Warszawy.
0: No, ale pani powinna wiedzieć, co się
8: natomiast
0: tam dzieje.
8: My z racji jakby resortu sprawujemy nadzór nad dziedzinami, w których uruchamiamy kontrolę, jeżeli tam są nieprawidłowości. I tak zareagowaliśmy na sytuację w Szpitalu Południowym. To są te działania, które dotyczą ewentualnych zaniedbań po stronie medycznej. Natomiast...
0: A NFZ pani zdaniem dobrze kontrolował finanse w Szpitalu Południowym?
8: NFZ kontroluje wydatkowanie środków w Szpitalu Południowym. Kontrola pana prezesa została uruchomiona w połowie czerwca. I na wyniki tej kontroli na pewno poczekamy. Dzisiaj 40 tysięcy umów zawieranych przez płatnika, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kontroluje 115 kontrolerów w Narodowym Funduszu Zdrowia. W mojej ocenie jest to zdecydowanie za mało. W związku z tym mamy projekt, który ma podwoić tą liczbę.
0: I to ja wrócę do swojego pytania. Czy NFZ w takim razie dobrze kontroluje pieniądze, które wydaje, te 220 miliardów?
8: No, wydaje się, że dzisiaj niewystarczająca liczba kontrolerów i 80 etatów, które są nieobsadzone, powoduje, że ta kontrola nie jest przeprowadzana w sposób...
0: Ma pani pretensje do szefa NFZ-u, że to tak wygląda?
8: Tak naprawdę w życiu swoim staram się działać. Staram się wyposażać w narzędzia. Zobaczymy, jak z tych nowych narzędzi pan prezes skorzysta.
0: No dobrze, ale uważa pani, że wszystko było do tej pory znakomicie ze strony NFZ-u, jeśli chodzi o kontrolowanie
8: wydatków? Uważam, że wiele obszarów powinno ulec poprawie. Między innymi kontrola nad wydatkowaniem tych środków. Jeżeli takie narzędzia będzie pan prezes miał, mam nadzieję, że je wykorzysta.
0: Uważa pani, że nie powinien ponieść konsekwencji, między innymi za to, co się dzieje w Szpitalu Południowym, bo i pani i ja wiemy, że to nie jest kwestia tylko jednego szpitala. szpitala, tylko szpitala południowego w Warszawie?
8: Poczekajmy na wyniki kontroli ze szpitala południowego. Tam jest wiele dzisiaj wątków. Naprawdę nie chciałabym się sprowadzać dzisiaj tylko do tego jednego szpitala. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żebyśmy sprawy, które budzą kontrowersje w szpitalu południowym, wyjaśnili bardzo dokładnie.
0: Pani mówi tak, poczekajmy na projekty ustawy, bo konsultacje społeczne, poczekajmy na zmiany dotyczące kontrolerów w NFZ-cie, poczekajmy na wyniki kontroli. Czy nie za dużo tego czekania, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia?
8: System ochrony zdrowia od wielu, wielu lat podlega różnym zmianom. My faktycznie dzisiaj, ja mogę powiedzieć o roku urzędowania i zajmowania stanowiska ministra zdrowia. To był bardzo intensywny czas, przygotowanych wiele projektów, wiele rozwiązań. Dzisiaj na stole mamy kolejne. Dajmy szansę im zaistnieć w porządku prawnym.
0: A pani ma wsparcie polityczne w swoich działaniach?
8: A czy poprzednie kierownictwa resortu, które miały bardzo duże wsparcie polityczne, osiągały wszystko w sposób perfekcyjny?
0: Być ja może myślę, politykom nie zależało na tym, żeby się zająć zdrowiem.
8: Ja bym w ten sposób do tego nie podchodziła. Myślę, że na zdrowiu nam bardzo zależy i zdrowie jest naprawdę filarem państwa. Zresztą, tak jak pan wspomniał, budżet, który jest przeznaczany na zdrowie, coraz większe zresztą środki, które płyną w tej chwili z budżetu państwa na leczenie Polaków, to są kwoty, które świadczą o tym, że poważnie podchodzimy do zdrowia.
0: Jaką mamy w tym roku dziurę w NFZ-cie?
8: W tym roku mówiliśmy o tym, że tak naprawdę pomimo, że mamy 26 miliardów złotych już na samym początku dołożonych środków do Narodowego Funduszu Zdrowia, dołożyliśmy jeszcze dodatkowe pieniądze zarówno dzięki decyzjom ministra finansów, jak i ministra zdrowia. Mamy dzisiaj już tych środków ponad 33 miliardy.
0: Ale jaką mamy dziurę?
8: Na dzień dzisiejszy szacujemy, że będzie nam brakowało jeszcze 14 miliardów złotych.
0: I skąd pani weźmie te pieniądze?
8: Dokładnie taka sama kwota była w zeszłym roku, brakująca, jak obejmowałam stanowisko ministra zdrowia.
0: Czyli nie ma się czym przejmować, pani zdanie.
8: W trakcie półrocza minister finansów uruchamiał środki w miarę pojawiających się wolnych środków w budżecie państwa.
0: Gdybyśmy zamrozili działanie ustawy o wynagrodzeniach w służbie zdrowia, byłoby więcej pieniędzy w NFZ-cie?
8: Dzisiaj mówimy o ustawie, która funkcjonuje już wiele lat, od 2022 roku. Próby zmiany tej ustawy podejmowaliśmy na jesieni. Dzisiaj nie pracujemy nad tą zmianą.
0: Dlaczego przestraszyła się dzisiaj pani protestów lekarzy i pielęgniarek?
8: Dzisiaj od 1 lipca obowiązują nas nowe stawki. Również zatwierdzona przeze mnie rekomendacja w kwocie ponad 4,5 miliarda złotych trafi do podmiotów leczniczych na realizację tej ustawy. W związku z tym dzisiaj ta ustawa pozostaje w tym brzmieniu, które jest do tej pory.
0: Pani minister, ustaliliśmy, że pani nie jest lękliwą osobą, więc pewnie nie zagląda pani z lękiem do prasy, ale ja zajrzałem do prasy, a tam między innymi informacje o odwoływaniu zabiegów także onkologicznych, jeśli chodzi o szpital w Łodzi. Dlaczego tak się dzieje?
8: Myślę, że dzisiaj na stole przede wszystkim mamy oświadczenie szpitala w tej sprawie. Mamy również informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia, że dwie osoby z tego, co dzisiaj z informacji wynika, dostały propozycje leczenia w innych jednostkach na terenie województwa łódzkiego. Zostały przekierowane do innych jednostek. Myślę, że tutaj uruchamiamy przede wszystkim na leki i programy lekowe i chemioterapię. Wydajemy ponad 15 miliardów złotych w skali kraju. Dzisiaj uruchamiamy 600 milionów złotych, które popłynie na konta podmiotów leczniczych ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Dzisiaj dwie osoby zostały odesłane z Łodzi, ale jesteśmy w połowie roku, 21 lipca. Do końca roku może być znacznie więcej takich historii.
8: Bazuje dzisiaj na oświadczeniu szpitala w tej sprawie. Myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniona pomiędzy szpitalem a oddziałem NFZ.
0: A jak pani będzie reagowała tylko na takie bieżące sygnały, a nie systemowo, pani minister, no to w takim razie znowu będziemy mieli co chwila takie głosy w prasie i poczucie, że ten system nie działa.
8: Chciałabym, żebyśmy wszyscy odpowiedzialnie podchodzili przede wszystkim do pacjenta i myślę, że takich spraw nie powinno być w relacji pomiędzy szpitalem a pacjentem. Z tego, co wiem, to z pacjentami, przynajmniej z zapewnień szpitala, kontaktowali się również koordynatorzy, którzy odpowiadają za pacjenta onkologicznego. Przypomnę, że w legislacji jest zmiana do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, w której wzmacniamy przede wszystkim rolę koordynatora pacjenta onkologicznego. Myślę, że tutaj przede wszystkim w tym zakresie zależy nam na tym, żeby pacjent był naprawdę zaopiekowany i chciałabym, żebyśmy przede wszystkim zapewnili pacjentów, że dzisiaj onkologia w kraju jest na wysokim poziomie i że taką opieką są otoczeni. chciałabym, żebyśmy przede wszystkim zapewnili pacjentów, że dzisiaj onkologia w kraju jest na wysokim poziomie i że taką opieką są

0: Jest 8.30, czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Weryński.
1: Zablokowana jest trasa S11 w Zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Zegrzy Pomorskiej i Koszalin Zachód.
2: Służby drogowe wyciągają z rowu bus.
1: To nie jest starcie ze światem medyków, to dialog.
2: Przekonywała w RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w odpowiedzi na pytanie o zarobki lekarzy.
3: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte jakby w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
0: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
3: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z Jolantą Sobierańską-Grendą jest na rmf24.pl.
2: Czy sztuczna inteligencja sprawia, że stajemy się mniej inteligentni?
1: Najnowsze doniesienia kanadyjskich naukowców na ten temat właśnie przynosi Grzegorz Jasiński.
4: Dzień dobry.
1: Grzegorzu, czy mamy się czego bać?
4: Analiza dostępnych wyników badań wskazuje, że nie ma co panikować. Podstawowe zdolności poznawcze, takie jak pamięć robocza, są w miarę odporne na wpływ technologii. Jeśli już pojawia się problem, to w przypadku młodych ludzi dotyczy ograniczenia rozwoju, a w przypadku bardziej doświadczonych utrzymania umiejętności. Wszystko oczywiście zależy od sposobu wykorzystania AI. Jeśli zadbamy o to, by była narzędziem wspierającym naukę, pobudzającym do rozwoju, wyjdziemy na tym lepiej.
2: Naukowcy też zastanawiają się nad prawnymi aspektami tworzenia systemów AI.
4: I zwracają uwagę, że słabe regulacje sztucznej inteligencji mogą być groźniejsze niż ich brak, a nieodpowiednio zaprojektowane przepisy mogą paradoksalnie prowadzić do większego ryzyka dla użytkowników. Chodzi o to, by nie przerzucać odpowiedzialności tylko na firmy wdrażające AI w praktyce. Bo to mogłoby sprawić, że główni twórcy modeli AI inwestycje w bezpieczeństwo ograniczą.
1: Grzegorz Jasiński z najnowszymi informacjami dotyczącymi wciąż, prawda, rozwijającej się sztucznej inteligencji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Polskie kluby rozpoczynają walkę o Champions League, druga runda eliminacji.
1: I z tymi informacjami już teraz w kolejnych faktach sportowych RMF FM. Witamy Patryka Serwajskiego.
8: Dzień dobry. Na początek to będą wyjazdowe pojedynki. O 19 Lech Poznań zagra z mistrzem Danii, czyli drużyną Orhus. O 20 Górnik Zabrze zmierzy się z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł. W ekipie kolejorza świadomość, że rywal ma swoje argumenty, a zresztą Orhus dość niespodziewanie wygrało ligowe rozgrywki w Danii. No to zespół nieco podobny do nas, mają swoją filozofię gry. Nie spodziewam się, by dostosowywali się do nas. Raczej zagrają po swojemu. Analizowaliśmy ich, znamy ich mocne strony i tych kilka słabości, które spróbujemy wykorzystać. Tak mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Lech rywala ma niełatwego, ale co mają powiedzieć w Zabrzu? Górnik wraca do europejskich pucharów po wieloletniej przerwie, a na początek wicemistrzów Polski czeka wyjazdowy mecz w Stambule ze wspomnianą drużyną Fenerbahçe.
9: To jest zespół gwiazd, i oni celują bardzo, bardzo wysoko i myślę, że Górnik Zabrze po 8 latach powrotu do europejskich pucharów wylosował najgorzej jak mógł. Natomiast ma ten spadochron w postaci baraży ewentualnie do Ligi Europy i ewentualnie jeszcze do Ligi Konferencji.
8: Oceniał były piłkarz Marek Jóźwiak. Dość powiedzieć, że Turcy latem kupili z Olimpiku Marsylia Masona Greenwooda. Anglik kosztował 39 milionów euro, a to więcej niż wartość całej kadry Górnika. Zuza Witych chce zostać olimpijką. Mistrzyni świata w narciarskim freeride ma na to szansę, bo jej dyscyplina znajdzie się w programie kolejnych zimowych igrzysk. Zawodniczka podkreśla, że organizatorzy na pewno znajdą odpowiednią lokalizację.
10: Przyszłe igrzyska są w Alpach Francuskich. Jest to teren perfekcyjny do rozgrywania tego typu zawodów. Także tutaj terenu do rozegrania tych zawodów w takim właśnie prawdziwym wydaniu absolutnie nie zabraknie.
8: Rozmowa z Zuzą Witych o freeride i perspektywach rozwoju tej dyscypliny jest na rmf24.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.

0: Za 21 minut będzie godzina 9, radio RMF 24. Ile? 2 miliony ludzi? 2 miliony ludzi, tak. Tak było wczoraj w nocy na ulicach Madrytu. Świętowanie chyba całą noc. Jak wygląda rzeczywistość w kraju mistrzów świata? Porozmawiamy teraz z Agnieszką Sobolewską, przewodniczką po Madrycie. Dzień dobry pani, obudziliśmy?
1: Nie, dzień dobry, witam.
0: O, cudownie. Wyspana, zadowolona. Do której pani nie spała wczoraj?
1: Nie, dzisiaj jestem wyspana.
0: A, no to dobrze.
1: Dzisiaj jestem wyspana, potem opowiem, dlaczego jestem wyspana, ale oczywiście mam dla was pełne tutaj garści informacji z wczorajszego dnia.
0: No to w takim razie niech pani opowiada, jak Madryt świętował, jak to wyglądało, czy wstał już w ogóle po tej wczorajszej fecie, czy jeszcze wszyscy śpią?
1: Jeszcze nie wiem, bo zaraz wychodzę do pracy i to się okaże po drodze. Natomiast wczoraj na pewno był to dzień pod znakiem czerwieni i kremu. Dlaczego? Dlatego, że te koszulki reprezentacji, które teraz właśnie są popularne, są albo czerwone, albo takie ładnie kremowe. Więc już od rana było widać ludzi, jeżeli nie mieli takiej oficjalnej koszulki, która przecież tania nie jest, no to oczywiście ubierano jakieś elementy czerwieni i to też było potem widoczne podczas tej części oficjalnej, bo wszystko się zaczęło od tego, że sami piłkarze wylądowali w Madrycie. Pierwsza ich oficjalna wizyta miała miejsce w Pałacu Królewskim, ale nie Pałacu Królewskim, tym oficjalnym, tylko Pałacu Zarzuela, gdzie pracuje obecny król Filip VI. Tam piłkarze spotkali się z członkami rodziny królewskiej i tam właśnie było widać, że niektórzy mimo etykiety ubrali się właśnie z takimi elementami nawiązującymi do mundialu, do naszej właśnie drużyny.
0: I tam potem było ciekawych...
1: Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo to też właśnie w tym pałacu w Zarzuela było dużo takich fajnych gestów, takich właśnie objęć. Nawet sam król obejmował Jamala. Było to takie bardzo po prostu nieprzewidywalne, ale fajne, otwarte. No i potem właśnie była wizyta w Pałacu Prezydenckim.
0: Czyli trochę złamanie królewskiej etykiety, rozumiem. A potem po wizycie już świętowanie na ulicach Madrytu?
1: Jeszcze nie, dlatego że właśnie potem była wizyta z prezydentem Pedro Sanchezem w Pałacu Moncloa. Tam też padły ciekawe słowa, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w 2030 roku mundial również będzie rozgrywany w Hiszpanii, więc prezydent powiedział, że ma nadzieję, że za te 4 lata nasi piłkarze hiszpańscy znowu powtórzą ten sukces i znowu zdobędą tytuł mistrzów.
0: Po spotkaniu z politykami, po spotkaniu z monarchą, rozumiem, zaczęła się już fiesta na ulicach Madrytu. No i jak to wyglądało? Był oczywiście otwarty autobus, prawda?
1: Tak, nawet były dwa autobusy, tak naprawdę. Dwa
0: autobusy, no, mistrzowie świata stać.
1: Tak, dwa autobusy, ale oczywiście jeden z piłkarzami, drugi z osobami związanymi z piłkarzami, którzy też się zasłużyli, aby to zwycięstwo mogło mieć miejsce. I faktycznie ja byłam na trasie tego autokaru. Tak? Było mnóstwo ludzi. Wybrałam się około 2 godzin wcześniej, aniżeli przewidywano, że ten autokar przejedzie przez tamtą okolicę. Także trochę czekaliśmy. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będzie to wcześniej. W międzyczasie nazbierało się mnóstwo ludzi. Tak jak pan powiedział, prawdopodobnie na trasie przejazdu tych autokarów było około 2 milionów ludzi. Także były maluszki, niemowlaczki, babcie około 80, a może nawet i starsze. Kompletnie po prostu ludzie w różnym wieku, różnych zawodów. Jak to właśnie padło w tytule dziennika La Razón, futbol ponownie jednoczy Hiszpanię. I faktycznie, Hiszpania jest to kraj, który ma dużo różnych podziałów, ale w tym przypadku tego jednego dnia wszyscy po prostu byli razem i mieli wspólny cel, czyli właśnie powitać kampeonów, czyli właśnie mistrzów.
0: Gdzie był ten punkt kulminacyjny?
1: Punkt kulminacyjny był na Cibeles, na placu, gdzie w ogóle bardzo dużo się odbywa takich ważnych wydarzeń. Od na przykład przyjazdu trzech króli 5 stycznia poprzez właśnie zwycięstwa drużyny Real Madryt albo jakieś inne ważne wydarzenia. Także tam autokar dojechał około godziny 22.
0: No i proszę, i potem cała noc zabawy jeszcze w Madrycie, rozumiem.
1: Tak, tak, bo oczywiście były występy artystów, potem piłkarze wchodzili, każdy mógł sobie wybrać swój ulubiony utwór muzyczny i wchodzili sobie właśnie prezentowani właśnie wcześniej i rozbrzmiewał ich wybrany utwór. Nawet Luis de la Fuente, czyli trener, też oczywiście wszedł z takim swoim wybranym utworem, przepraszam, który był utworem Julio Iglesiasa.
0: O. Pani Agnieszka, ja rozumiem, że nikt w tej chwili w Hiszpanii nie zajmuje się niczym innym niż tylko piłką nożną.
1: No prawdopodobnie większość, no zawsze są coś maruderzy, ale myślę, że większość, bo ja nie jestem osobą, która tak na co dzień interesuje się piłką nożną, ale jednak ten mundial mnie bardzo wciągnął. Także myślę, że dużo osób jest tak jak ja.
0: A jak jest z turystami, którzy przyjeżdżają do Madrytu, chcą obejrzeć sobie miasta, to no kompletne szaleństwo, trafiają w oko cyklonu, można by powiedzieć.
1: Nie wiem jak wszyscy turyści, ale na przykład ci moi, którzy są, no to wczoraj też wybrali się, aby oglądać właśnie ten przejazd autokaru. Mhm. Spotkałam też Amerykankę, z którą wczoraj rozmawiałam, więc...
0: I zrozumiała, o co chodzi?
1: Słucham?
0: Zrozumiała, o co chodzi? Z tym
1: tak,
0: całym
1: tak,
0: zamieszaniem?
1: Tak, najbardziej, tak, tak, dlatego, że ona tutaj akurat była zawodowo, więc już koledzy z pracy wprowadzili ją w temat, także porozmawiałyśmy sobie też, poglądaliśmy różne śmieszne zdjęcia z Donalda Trumpa, różne memy związane jeszcze właśnie z mundialem, także tak, było ciekawie.
0: A kto jest autorem tego, kto jest ojcem tego sukcesu według Hiszpanów? Fuentes?
1: Trudno mi powiedzieć, pewnie to zależy od punktu widzenia, ale na pewno bardzo dużą rolę ma Luis de la Fuente, ale sami piłkarze też, tak? Myślę, że tutaj jest to praca po prostu zespołowa, a w takich pracach zespołowych Hiszpanie są bardzo dobrzy. Czy mogę jeszcze dodać coś ciekawego, tak, bo właśnie no, jakby z różnych rzeczy związanych z tymi obchodami, czy nie?
0: Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej.
1: Wczoraj też była bardzo ciekawa sytuacja, bo Alex Baena obchodzi 25 lat, czyli jeden z zawodników, miał akurat urodziny, więc zaśpiewano mu na scenie oczywiście piosenkę urodzinową, Cumpleaños Feliz.
0: To pięknie, to jest... czyli takie, rozumiem, 100 lat hiszpańskie na kilkadziesiąt tysięcy głosów.
1: Tak, pewnie tysięcy, milionów. Na samym Cibeles na pewno nie było 2 milionów osób, bo tam by to po prostu się taka ilość nie pomieściła, no ale myślę, że no chyba najlepsze możliwe miejsce, żeby uczcić urodziny.
0: I co teraz będzie się działo w Hiszpanii? Są jakieś dni wolne ogłoszone, czy wszyscy zabierają się normalnie do pracy?
1: Ja nie słyszałam o żadnych dniach wolnych, natomiast mogę powiedzieć w ramach ciekawostki, że 4 sierpnia ma wyjść koszulka, taka właśnie już z 2 gwiazdkami, które będą symbolizować kolejny puchar mundialu. Mhm. I podobno koszulka ma być wypuszczona przez firmę Adidas o godzinie 10:00, ma kosztować 100 euro, a dla dzieciaków 75.
0: To już się trzeba ustawiać w kolejce, tak ktoś czuje, tak mi się wydaje. Agnieszka Sobolewska, przewodniczka po Madrycie, pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Kłaniamy się, proszę pozdrowić piękny Madryt i całą Hiszpanię oczywiście. No i rzecz jasna, mistrzów świata, jakich pani spotka gdzieś się na ulicach Madrytu.
1: Mam nadzieję. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia jeszcze raz.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Radio RMF 24, jeszcze przed faktami, informacje z Ukrainy, złe informacje z Ukrainy. Niestety, armia rosyjska przeprowadziła atak na Sumy, to jest miasto w północno-wschodniej części kraju. Zbombardowany został blok mieszkalny, tak informuje serwis Ukraińska Prawda. Władze lokalne przekazały, że w ataku ucierpiało dwoje dorosłych i czworo dzieci. Obrażenia według wstępnych ustaleń na szczęście nie są poważne. Po uderzeniu w wieżowiec mieszkalny armia Putina przeprowadziła dwa kolejne ataki. I jeden z nich doprowadził do dużego pożaru w centrum handlowym. I podczas gdy służby ratunkowe pracowały, żeby ugasić ogień, żeby ugasić pożar, to rosyjskie wojsko zastosowało znowu taktykę powtarzalnych uderzeń, próbując zaatakować właśnie ratowników działających na miejscu. Takie informacje przekazuje ukraińska Państwowa Służba Ratownicza.
1: Radio RMF 24.
0: Do faktów zostało nam 3 minutki z lekkim ogonkiem. Po faktach o 9:00 jeszcze będziemy mówić o służbie zdrowia.

0: Kiedy poznamy szczegóły projektu ustawy w sprawie zmian w ochronie zdrowia?
1: Posłuchajcie, co na ten temat mówiła w porannej rozmowie w RMF FM szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
0: Naprawa torów zakończona po piątkowym wykolejeniu składu towarowego.
1: Pociągi znów jeżdżą między Wierchomlą a Piwniczną.
0: Przedsiębiorcy turystyczni z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku domagają się rekompensat.
1: Chodzi o straty z powodu remontu tamy i katastrofy ekologicznej na Bobrze. To nie jest tajemnica. Tak minister zdrowia odpowiada na pytania o szczegóły projektu ustawy w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
0: Dziś rząd ma się zająć pierwszymi rozporządzeniami przygotowanymi przez resort zdrowia. Chodzi m.in. o wynagrodzenia i czas pracy lekarzy.
1: Jolanta Sobierańska-Grenda w porannej rozmowie w RMF FM zaznacza, że jedna z propozycji jest taka, by lekarze zarabiali do 240 zł brutto za godzinę.
2: To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
3: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
2: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych. Zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na zespole trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale, także wtorek, to nie jest nic tajemnego.
3: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
2: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian.
0: Usłyszał Piotr Salag od minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
1: O tych propozycjach już za chwilę porozmawiamy w naszym informacyjnym radiu RMF24. Naszym gościem będzie senator Lewicy Wojciech Konieczny, lekarz i były wiceminister zdrowia.
0: Pociągi znów jeżdżą linią kolejową między Wierchomlą a Piwniczną.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły naprawę torowiska uszkodzonego po piątkowym wykolejeniu pociągu towarowego. Wymieniono szyny i podkłady na odcinku około kilometra, a dziś rano przejechał tam pierwszy skład.
0: Z rzeki Poprad będą wyciągane wagony, ale nie wpłynie to na ruch pociągów.
1: A teraz uwaga kierowcy w Trójmieście. Na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia-Chważno zderzyły się dwa samochody osobowe.
0: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. Zablokowana jest też droga krajowa numer 10 w Stryszku koło Bydgoszczy.
1: Jak już podawaliśmy w faktach, ciężarówka z przyczepą całkowicie zatarasowała drogę.
0: Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz w kierunku Parku Przemysłowo-Technologicznego.
1: Przedsiębiorcy turystyczni z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku chcą rekompensat za straty z powodu remontu tamy i katastrofy ekologicznej na Bobrze.
0: Podczas osuszania jeziora doszło do masowego pomoru ryb. Zakaz kąpania się w rzece obowiązuje do dziś, więc turyści masowo odwołują przyjazdy.
1: Z kolei w jeziorze wody nie będzie przez półtora roku.
4: Jak jest woda, są łodzie, są kajaki, są rowery, są imprezy, pływa statek przede wszystkim, no to są ludzie. Nie ma statku, nie ma wody, nie ma działalności. W takiej sytuacji ludzie chcą rekompensaty, bo muszą płacić kredyty. My to powtarzaliśmy, my jeszcze nie podnieśliśmy się po powodzi. I teraz mamy kolejny cios, tak? Jak rozmawiamy z zarządem Torona, ale było wiadomo, że będzie remont. Proszę panów, no trudno nagle zabrać agroturystykę do kieszeni i wyjechać na Mazury. I zaciągam kolejne zobowiązania u przyjaciół, żeby nie przyszedł ktoś i nie zabrał mi mojego tego czegoś, na co całe życie pracowałem. I w takiej sytuacji z wielu przedsiębiorców.
0: W powiecie działa okrągły stół w tej sprawie, ale na razie nie padły żadne konkretne propozycje.
1: Czekamy również na komentarz Tauron Ekoenergia, który zarządza temu i remontem.
5: Wakacje z faktami RMF FM.
0: Ceny w restauracjach.
1: Pogoda. W faktach RMF FM sprawdzamy, co najbardziej zaskoczyło was w te wakacje.
6: Pozytywnie zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że ludzie są fajni.
7: Nam się bardzo podoba, przyjechaliśmy z Niemiec. Teraz pierwszy raz tutaj przeszliśmy z Gdańska na Sopot. Było prawie 7 kilometrów.
8: Na nogach cała trasa.
7: I nam bardzo się podobało. I zawsze my stawali, coś nowego zobaczyliśmy. I tak ładnie w Niemczech nie mamy.
0: Usłyszeliśmy w jednym z najbardziej popularnych wakacyjnych kurortów, czyli w Sopocie.
1: Mnie się najbardziej podoba ta wypowiedź, że ludzie są fajni.
0: To prawda. No. Tak jest.
1: U nas kolejne fakty w RMF FM za niecałą godzinę.
0: Zapraszamy o 10:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Dzisiaj tylko informacja na rządzie. A kiedy założenia wielkiej reformy służby zdrowia? Czy w ogóle jest co reformować? Czy trzeba to wszystko zrewolucjonizować? Za chwilę Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia z Lewicy, z PPS-u, będzie moim gościem. 240 zł, czy to dużo, czy mało za godzinę pracy lekarza? Ciekawe, co powie mój gość. Zapraszamy już za moment w Radiu RMF24.

0: 8 minut po godzinie 9 Radio RMF 24, wciąż poranny program o służbie zdrowia. Będziemy cały czas mówić, chory nasz system służby zdrowia. Co do tego nie ma wątpliwości, czy go w tej chwili ratujemy plastrem, czy też zaczynamy poważnie reformować. Razem z nami Wojciech Konieczny, lekarz, neurolog, były wiceminister zdrowia, dzisiaj senator Lewicy, przewodniczący Rady Naczelnej PPS. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza to jest dobry pomysł? To są do wystarczające pieniądze, pańskim zdaniem? To zlikwiduje kominy płacowe?
1: To jest, w moim odczuciu, to są dobre pieniądze. Większość lekarzy, którzy pracują na kontraktach, takich pieniędzy nie zarabia, więc to jest dobra stawka. Widzę pewne niebezpieczeństwa.
0: A jakie?
1: We wprowadzeniu. No, takim głównym niebezpieczeństwem jest to, że to będzie dotyczyć ta stawka lekarzy pracujących na NFZ, mówiąc kolokwialnie, czyli jeśli szpital zatrudnia lekarza na umowie, która jest związana z NFZ-em, to wtedy 240 zł obowiązuje. Natomiast jeżeli szpital jednocześnie prowadzi jakieś komercyjne usługi, no to wtedy może zapłacić ile chce lekarzowi i to może spowodować, że może powstać taka sytuacja, że no szpitale te komercyjne, te prywatne, które jednocześnie również mają kontrakt z NFZ-em.
0: No otóż to, one przecież opierają się na tych kontraktach z NFZ-em. To stamtąd są największe pieniądze, panie senatorze.
1: No opierają się, ale jednocześnie sprzedają usługi komercyjne i tutaj w tym momencie będą mogli lekarzowi zaproponować wyższą stawkę i sumując te 240 na NFZ i jakąś tam stawkę, a na przykład słyszy się, że radiologom te szpitale potrafią płacić 500 zł za godzinę opisów badań, no to może oznaczać, że będzie tutaj ta konkurencja ze strony prywatnej ochrony zdrowia wysysać specjalistów z systemu.
0: A wysysanie specjalistów z systemu oznacza, że będą przechodzili do prywatnego sektora? Pana zdaniem będzie brakować lekarzy w takim razie przez wprowadzenie tego limitu?
1: Nie, to można to nad tym zapanować, tylko trzeba by wprowadzić takie uregulowanie, o którym się mówi, rozdział prywatnej i publicznej ochrony zdrowia, to znaczy, żeby lekarz nie mógł jednocześnie pracować prywatnie i w publicznym szpitalu. Tak samo te szpitale, jeżeli mają kontrakt z NFZ-em, no to nie powinni sprzedawać swoich usług komercyjnie.
0: Wówczas lekarz będzie mógł pracować, panie senatorze, wejdę w słowo, dla prywatnego sektora, nawet będąc na etacie, ale będzie musiał uzyskać zgodę dyrektora szpitala. A to nie będzie wtedy tak, że to będzie jakaś forma nacisku ze strony dyrektorów szpitali na lekarzy?
1: Może się tak. Panie redaktorze, system jest bardzo duży. Ma bardzo wiele różnic geograficznych, demograficznych, innych, w zależności od specjalizacji. Będą miejsca, gdzie lekarze będą w jakiś sposób domagać się jakiejś innej płatności, jakiejś premii czy czegoś innego, trudno mi powiedzieć. Będą takie miejsca, w których to dyrektorzy zyskają władzę rzeczywiście nad lekarzami. Niektórzy będą z niej korzystać w nadmiarze. No tak, to takie rzeczy się pojawią, ale to nie należy jakby do tego, żeby powiedzieć, że stawka 240 zł jest złą stawką. To po prostu trzeba zabiegać o to, żeby takich sytuacji nie było i te przepisy powinny to uwzględniać.
0: No dobrze, to przyjmujemy, że mamy stawkę 240 zł brutto za godzinę. Pana zdaniem to jest klucz do rozwiązania tego systemu, czy klucz leży zupełnie gdzie indziej? Chociażby, nie wiem, w systemie właścicielskim polskich szpitali.
1: No tak, panie redaktorze, jak najbardziej to jest, niektórzy mówią pudrowanie, a ja bym powiedział leczenie objawowe, no bo niewątpliwie to jest patologia i te rzeczy, o których słyszymy i trzeba z nimi walczyć. Natomiast rzeczywiście na przykład system właścicielski szpitali, to znaczy według Lewicy jeden właściciel dla szpitali publicznych w województwie,
0: czyli marszałek
1: miejskich, no najlepiej, żeby to był marszałek, no to jest leczenie przyczynowe. To by rozwiązało przyczynę różnych patologii w ochronie zdrowia. Ustalenie sztywnej stawki jest leczeniem objawowym.
0: Tylko że, panie senatorze, pan wie doskonale o tym, że w każdych wyborach samorządowych sprawa ochrony zdrowia, sprawa funkcjonowania szpitala lokalnego jest podstawową sprawą. Jeżeli tego szpitala
1: panie
0: nie będą miały...
1: Nie ma się co dziwić.
0: No oczywiście. I teraz, jeżeli samorządy nie będą miały w dyspozycji szpitala, no to wtedy samorządy się zbuntują. To co, zabieramy samorządom szpitale? No,
1: inaczej, tak. W pewnym sensie tak. Panie redaktorze, po pierwsze nie jest tak do końca, ponieważ dla wielu samorządów szpitale to jest taka kula u nogi, finansowa oczywiście, bo jeżeli chodzi o o to, że szpital istnieje, to oczywiście wszyscy się cieszą, ale finansowo to jest katastrofa. Wiele samorządów nie jest w stanie zapłacić na przykład straty szpitala, która z roku na rok narasta, więc to nie jest takie do końca proste, że wszyscy włodarze samorządowi chcą mieć szpital u siebie i są szczęśliwi, że on przynosi na przykład 30 milionów strat rocznie. Więc tutaj nie byłbym taki optymistyczny, że każdy będzie walczył o ten szpital. Natomiast sieć szpitali, czy sieć łóżek szpitalnych, bo ile szpitali jest, to nie jest tak bardzo istotne, jakie one świadczą usługi. To jest coś, nad czym powinniśmy pracować z punktu widzenia medycznego, to znaczy od strony, co jest dobre medycznie dla pacjentów na danym terenie, i to jest przed nami.
0: Pan mówi bardzo, bardzo delikatnie, trzeba pracować nad siecią szpitali. To ja myślę sobie już tak bardzo konkretnie, rozumiem, że likwidujemy pewne oddziały i zagęszczamy nie tyle zagęszczamy, co po prostu dostosowujemy do potrzeb krajowych, ogólnokrajowych sieć szpitali, tak? Bo dzisiaj nie jest dostosowana.
1: Bardzo, bardzo skrótowo mówiąc, można to powiedzieć, natomiast my sobie musimy uświadomić, że sieć szpitali mamy z lat 70., bo właściwie wtedy ona powstała i medycyna się zmieniła i to trzeba uwzględnić. I to nie znaczy, że trzeba likwidować szpital czy likwidować oddziały, ale może na przykład ilość łóżek na tym oddziale jest za duża, a on powinien istnieć i świadczyć więcej usług takich ambulatoryjnych, takich w formie jednodniowej. To nie znaczy, że ten oddział należy zamknąć. No, po prostu trzeba dostosować sieć szpitali, sieć łóżek szpitalnych do tego, że mamy dzisiaj laparoskopię, mamy tomografię, mamy rezonans magnetyczny, mamy inne metody w kardiologii leczenia. No, bardzo dużo się zmieniło, a rzeczywiście te szpitale nie idą za tym, co nie oznacza, że musimy doprowadzić do sytuacji, w której tak jak w Bieszczadach jest 110 km do najbliższej porodówki. No, to jest z kolei też niedopuszczalne, więc tutaj ingerencja czy rola taka kontrolna i tworząca system państwa jest niezbędna i to nie sprowadza się do likwidacji szpitali, to się również sprowadza do obrony szpitali tam, gdzie one powinny istnieć, więc to jest z dwóch stron można patrzeć na ten problem.
0: Panie senatorze, wprowadzenie limitu wydatków z budżetu szpitala na wynagrodzenia. Dziś średnia to jest 80% mniej więcej. Ministerstwo Zdrowia chciałoby, żeby było 60% i chce wprowadzić taki system zachęt do tego. Nic nie wspomina o karach, ale na razie, tak sobie myślę, bo może to wyglądać inaczej. Pana zdaniem jest to do zrobienia, żeby ledwie 60% budżetu szpitala poszło na wynagrodzenia?
1: No to jest, również musimy zobaczyć, jak będą wyglądać te przepisy, ponieważ to czasami może być nie do zrobienia. Znaczy, jeżeli nawet są takie oddziały, które płacą według stawek opisanych w ustawie, ile ma zarabiać pielęgniarka, ile ma zarabiać lekarz, ile ma zarabiać fizjoterapeuta, laborant, sekretarka medyczna i tak dalej, mamy to opisane w ustawie i jest ten oddział i ten oddział działa, ma kontrakt z NFZ-em, który opiewa na pewną sumę. Jeśli ten oddział przekracza te 60%, no to nie ma co z nim zrobić poza zamknięciem. Ewentualnie, a on jeszcze działa na ostro, jest w szpitalu, gdzie jest ostry dyżur i SOR i wymaga więcej personelu, no to tutaj może powstać problem. Mam na myśli, że te 7 rodzajów szpitali, o których mówi pani minister, to jest jednak pewne uproszczenie. Tutaj jest więcej do zrobienia. Moim zdaniem powinny być jednak normy zatrudnienia w poszczególnych oddziałach przeliczone, ile rzeczywiście potrzeba pieniędzy na te normy zatrudnienia pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, laborantów, różnych pracowników medycznych. I dopiero wtedy można powiedzieć, czy ta chirurgia działająca na ostro przekracza limit, czy nie. I teraz, czy chirurgia działająca tak zwana na tempo, czyli wykonująca planowe zabiegi, ma ten niższy procent na wynagrodzenia, no ale czy przypadkiem nie jest to spowodowane czymś innym niż rozrzutnością dyrektorów szpitali i trzeba to uważać, to trzeba bardzo ostrożnie do tego podejść.
0: Rozumiem.
1: Mam nadzieję, że te przepisy będą dobrze przepracowane, bo czasami to nie ma innego wyjścia. Tak słabe są wyceny świadczeń, że musi przeznaczyć 80% na wynagrodzenie, albo ma przestać istnieć.
0: Chciałem pana o te wyceny zapytać, bo panie senatorze, słyszę o tych wycenach z każdej strony i słyszę od lat o tych wycenach, że te wyceny są nieadekwatne, że one nie korespondują w ogóle z rzeczywistością. Dlaczego to jest taki duży kłopot? Dlaczego przy tak ogromnych pieniądzach, 220 miliardów na NFZ, 240 miliardów w ogóle w budżecie Ministerstwa Zdrowia, dlaczego my nie mamy informacji na ten temat i dlaczego tak trudno zebrać informacje, jak te pieniądze w rzeczywistości są wydawane? Na czym to polega? To jest kwestia komunikacji, to jest kwestia braku systemu informatycznego, to jest kwestia zbyt dużego rozdrobnienia tego systemu. Na czym polega problem?
1: Panie redaktorze, po pierwsze to, ja wiem, że to teraz jest bardzo niepopularne, kiedy mówimy o tych zarobkach, o tych patologiach, ale nie mamy tych pieniędzy tak dużo w systemie. Czesi przeznaczają, niektórzy mówią 130% tego, co my, a niektórzy mówią 150% tego, co my, na pacjenta w publicznym systemie. To są Czesi, nie Niemcy. W związku z czym nam jeszcze jest daleko do nakładów na ochronę zdrowia takich, jakie powinny być. Inna rzecz jest taka, że jeżeli dzisiaj nie zmieniając systemu byśmy tych pieniędzy dołożyli, to one by się mogły zmarnować. Więc,
0: otóż to.
1: Więc oczywiście system trzeba zmienić, ale to nie znaczy, że nie trzeba go dofinansować, bo to jest w interesie polskich pacjentów, więc jak najbardziej systemy, które są wydolne, które stawiamy jako wzór, no żaden z nich nie ma mniejszych nakładów niż w Polsce, tylko każdy ma wyższe i to niektóre są dwukrotnie wyższe czy więcej, więc to jest jedna rzecz. Druga, wycena świadczeń. No kiedyś ta wycena świadczeń służyła temu, żeby jakby namówić szpitale, żeby zajęły się pewnymi zakresami świadczeń. Na przykład to była kardiologia. Dawno, dawno temu, 20 lat temu czy 25 lat temu bardzo podniesiono wycenę świadczeń w kardiologii. Wszystkim się opłacało zakładać oddziały kardiologiczne. Zresztą przeważnie one były zakładane jako spółki komercyjne i tutaj one jako te wisienki na torcie poszły do tej prywatnej części medycyny, ale fakt faktem, że się opłacały i to postawiło polską kardiologię na nogi i jest ona na bardzo dobrym poziomie, no ale zaniedbano wówczas na przykład chirurgię interne, pediatrię, no bo na wszystko pieniędzy nie starczyło, więc to był trochę taki system tworzenia zachęt do tego, żeby jakieś oddziały po prostu powstawały. Kiedyś to były na przykład oddziały udarowe, które również początkowo były dobrze wyceniane, dzisiaj już tak nie są. Ale no to była ta rola NFZ-u, ona taka była trochę systemotwórcza, bym powiedział.
0: Rozumiem, ale dzisiaj brakuje informacji, mam takie wrażenie. Pan się z tym zgodzi?
1: No nie do końca. NFZ ma wszystkie dane, ile komu płaci co do złotówki, więc tutaj trochę bym przesadził, to jest trochę przesada, kiedy ktoś mówi, że no my nie wiemy nic o systemie. Myślę, że w NFZ jest bardzo dużo informacji, tylko one do tej pory no nie były w jakiś sposób wykorzystywane.
0: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Wojciech Konieczny, były wiceminister zdrowia, senator Lewicy, przewodniczący Rady Naczelnej PPS-u, także był lekarz, nie, może nie były.
1: Lekarz cały czas. 11 lat.
0: Tak jest, lekarz, neurolog, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie, panie senatorze. Kłaniamy się oczywiście, Radio RMF24. Będziemy was informować o tym, co się działo i co się dziać będzie na rządzie dzisiaj. Informacja na temat przewidzianych, proponowanych reform w służbie zdrowia.

26 minut po godzinie 9, Radio RMF 24. Wiem, że środek wakacji, wiem, że do szkoły jeszcze daleko, ale trochę niepokojące są te informacje opublikowane przez Dziennik Gazetę Prawną. W połowie lipca w banku ofert pracy dla nauczycieli było ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Tylko od początku lipca dyrektorzy opublikowali blisko 11 tysięcy nowych ofert. To oznacza, że niezależnie od pory dnia czy dnia tygodnia, nowe ogłoszenie pojawia się średnio co 2 minuty, informuje gazeta. Czyli jednym słowem, brakuje nauczycieli. Niektórzy dyrektorzy szkół wystąpili łącznie z ponad 49 tysiącami wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Z danych przekazanych gazecie przez kuratoria oświaty wynika, że najwięcej wakatów jest w Mazowieckim, ponad 4200, Małopolskie 2400, Dolnośląskie 1600, no i Śląskie też 1600. Najmniejszy problem z nauczycielami jest w Świętokrzyskim i Kujawsko-Pomorskim, ale tam też brakuje około 500 nauczycieli. Zatrważający, niepokojący może w ten sposób jest ten raport, a dzisiaj 21 lipca, jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia roku szkolnego zostało. Więcej na ten temat piszemy na RMF24, polecamy się gorąco oczywiście z naszym serwisem. Polecamy też nasze fakty o 9.30 na antenie radia RMF24 za 3 minutki już.

0: No i czas na fakty, bo 9:30 już minęła. Agnieszka Pietrzak razem z nami. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, zapraszam. Pieniądze z budżetu, którym dysponuje Ministerstwo Zdrowia, powinny być pod większą kontrolą, dlatego szefowa resortu zapowiada podwojenie liczby kontrolerów. Do Narodowego Funduszu Zdrowia trafia 221 miliardów złotych, podkreślała w porannej rozmowie w RMF FM minister Jolanta Sobierańska-Gręta.
2: Chcemy mieć pieczę nad tym, na co pieniądze są wydawane i mamy dzisiaj projekt, który zakłada podwojenie liczby kontrolerów w korpusie kontrolerskim.
3: Pani mówi, że chcemy to zrobić, że zrobimy, że w przyszłości się tym wszystkim zajmiemy.
2: Są konkretne projekty ustaw, konkretne projekty rozporządzeń. Dzisiaj 40 tysięcy umów zawieranych przez płatnika, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kontroluje 115 kontrolerów w Narodowym Funduszu Zdrowia. W mojej ocenie jest to zdecydowanie za mało. W związku z tym mamy projekt, który ma podwoić tą liczbę.
1: Jest więcej, jest cała rozmowa Piotra Salaka na stronie rmf24.pl. Jak informowaliśmy, rząd podczas dzisiejszego posiedzenia ma się zająć pakietem projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia przepisów poprawiających funkcjonowanie systemu lecznictwa. A wśród planowanych zagadnień mają znaleźć się wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indii wezwało chargé d'affaires Rosji Władimira Ładanowa w związku ze śmiercią czterech indyjskich członków załogi statku towarowego na Morzu Czarnym. Zginęli, przypomnę, podczas rosyjskiego ataku w pobliżu Odessy. Według władz Indii na pokładzie statku znajdowało się 17 osób, w tym 5 Hindusów. Czterech z nich straciło życie, a jeden został ciężko ranny, jest w stanie krytycznym, podał dziennik Times of India. W niedzielę rosyjski pocisk rakietowy trafił w statek przewożący kukurydzę. Zginęło w sumie 10 osób i to jest pierwszy przypadek śmierci indyjskich marynarzy od początku wojny Rosji przeciw Ukrainie.
4: Śledzimy fakty.
1: Wczorajszy poniedziałek w Madrycie był pod znakiem czerwieni i kremu, barw koszulek hiszpańskiej reprezentacji piłkarskiej, która wygrała tegoroczny mundial. Tak radość z tytułu i powitanie mistrzów świata opisywała w rozmowie w naszym radiu RMF 24 Agnieszka Sobolewska. Pani przewodnik po hiszpańskiej stolicy i okolicach była wczoraj na trasie autokaru z piłkarzami.
5: Było mnóstwo ludzi. Wybrałam się około 2 godzin wcześniej, aniżeli przewidywano, że ten autokar przejedzie przez tamtą okolicę. Także trochę czekaliśmy. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będzie to wcześniej. W międzyczasie nazbierało się mnóstwo ludzi. Prawdopodobnie na trasie przejazdu było około 2 milionów ludzi. Także były maluszki, niemowlaczki, babcie około 80, a może nawet i starsze. Kompletnie po prostu ludzie różnych, w różnym wieku, różnych zawodów. Jak to właśnie padło w tytule dziennika La Razón, futbol ponownie jednoczy Hiszpanię. I faktycznie wszyscy po prostu byli razem i mieli wspólny cel, czyli właśnie powitać campeones.
1: Campeones, czyli mistrzów świata, relacjonowała z Madrytu nasza rodaczka Agnieszka Sobolewska.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nie do San Francisco was teraz zabieramy. Mimo, że na pewno tam jest pięknie, ale na Dolny Śląsk równie pięknie jak w San Francisco. Mogłoby być jeszcze piękniej, gdyby... No właśnie. Remont zapory w Pilchowicach i katastrofa ekologiczna na Bobrze uderzyły w turystykę w tym pięknym miejscu. Przedsiębiorcy z branży turystycznej domagają się rekompensat. Rozumiemy ich, ale ciekawe, co na ten temat mówi nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska jest razem z nami. Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, witam z Dolnego Śląska.
0: Martyna, jak bardzo, powiedz, zmieniło się życie przedsiębiorców z okolic Pilchowic w ostatnich tygodniach? No bo chyba się zmieniło.
1: No właściwie życie przewróciło im się do góry nogami, bo jeszcze kilka tygodni temu Jezioro Pilchowickie przyciągało miłośników kajakarstwa, żeglarstwa, wędkarstwa i ogólnie wypoczynku nad wodą. To są naprawdę piękne rejony, takie bardzo bliskie naturze. Dziś zbiornik jest niemal całkowicie opróżniony. Na Bobrze obowiązuje zakaz korzystania z rzeki, a ruch turystyczny praktycznie zamarł. Wszystko, przypomnę, z powodu remontu tamy, która ucierpiała podczas powodzi. Aby wykonać pracę, trzeba było po prostu spuścić wodę z jeziora. Na to okazało się katastrofalne w skutkach. Niski poziom tlenu w wodzie, muły denne zabiły 12 ton ryb. One miały zostać odłowione, ale wszystko wskazuje na to, że nie zostało to zrobione dokładnie. To bada prokuratura. No ale w tej chwili nie dość, że nie ma wody w jeziorze, to wszelka aktywność nad Bobrem została zakazana. Woda wciąż może być skażona. W związku z tym właściciele agroturystyk, wypożyczalni sprzętu wodnego i przystani alarmują, że sezon letni został praktycznie zupełnie stracony. Wśród poszkodowanych jest Krzysztof Czaplicki, który prowadził przystań i miejsca noclegowe przy jeziorze. Dziś to miejsce praktycznie świeci pustkami.
2: Wszystkie firmy kajakowe, które budowały tutaj swój wizerunek, przyciągały masę ludzi i pływały, no po prostu wszystkie nie mogą pracować. A to jest cały łańcuszek, bo w ślad za tymi firmami idą agroturystyki, tak, to idą sklepy, to idzie wszystko. To jest cały region, został na jakiś czas położony. Teraz, żeby odbudować to dobre imię, to trzeba najpierw, żeby woda została przywrócona do możliwości z niej korzystania, no a później duże nakłady na to, żeby znów przysiągnąć turystów, bo wiadomo, jaki turysta dziś usłyszy, że woda śmierdząca albo skażona, już mu się to zapisze i później, żeby wrócić z powrotem na rynek z usługą, no to trzeba trochę czasu.
1: A macie szczyt sezonu?
2: Mamy szczyt sezonu, także ten sezon jest już stracony. Niektórzy mogą przenieść swoją działalność, ale niektórzy nie mogą przenieść swojej działalności. No trudno nagle zabrać agroturystykę do kieszeni i wyjechać na Mazury.
1: Pan Krzysztof został dodatkowo odcięty od świata, bo w związku z remontem tamy droga, która prowadzi do jego agroturystyki, została zamknięta.
0: No dobrze, Martyna, to rozumiem, że problem mają przedsiębiorcy i czego się domagają, powiedz?
1: Przede wszystkim rekompensaty finansowej. Turyści odwołują pobyty, ponieważ jak usłyszeliśmy, nie mogą korzystać z tych atrakcji wodnych. Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że skutki inwestycji będą odczuwalne znacznie dłużej niż tylko w tym sezonie letnim. Zgodnie z harmonogramem prac jezioro zostanie opróżnione, będzie opróżnione jeszcze przez kilkanaście miesięcy, co oznacza, że kolejny sezon turystyczny w 2027 roku również może być zagrożony. Zdaniem poszkodowanych te koszty inwestycji, no choć potrzebne z punktu widzenia przecież bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, to nie powinny zostać przerzucone wyłącznie na mieszkańców utrzymujących się z turystyki. W powiecie trwają takie rozmowy w ramach tak zwanego okrągłego stołu. Samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji szukają rozwiązań, które pozwolą ograniczyć skutki tego kryzysu dla lokalnej gospodarki. Na razie, jak powiedział mi pan Krzysztof, nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych propozycji pomocy finansowej, na której im najbardziej zależy.
2: I to toczymy rozmowy od 5 miesięcy, gdzie to my zwróciliśmy się z prośbą do Tauronu o to, żeby nam wyjaśnił co i jak i czy nam coś zamierza. Na co słyszymy cały czas, że to jest spółka giełdowa produkcji prądu i nic nie zamierza. Oczywiście jesteśmy dobrej myśli, cały czas rozmawiamy, bo nadzieja jest matką głupich i w tym momencie musimy się na tę nadzieję oprzeć, że ktoś się w końcu zreflektuje i zauważy, że po prostu my jako ci ludzie, którzy płacą podatki, padamy. żeby zatrudnić osobę, która prowadziła bufet, ja muszę wydać przynajmniej 600 zł dziennie, żeby on mógł działać. Jak przyjedzie kilka osób na rowerach i każdy kupi wodę albo kawę, to ja musiałbym do tego interesu po prostu dużo, dużo dokładać. A do agroturystyki? No to jak pani posłucha, co tu się dzieje, jak pracują maszyny, jak pracują ludzie, no po co tu ludzie mają przyjechać? Dopóki jak jest woda, są łodzie, są kajaki, są rowery, są imprezy, pływa statek przede wszystkim, pływa statek, no to są ludzie. Nie ma statku, nie ma wody, nie ma działalności.
0: Martyna, bo tutaj się pojawiła nazwa Tauronu, czyli to jest to przedsiębiorstwo, które zarządza, rozumiem, Tamą, ale też remontem Tamy. I co oni na to wszystko? Co Tauron Ekoenergia na to wszystko?
1: Tauron Ekoenergia zaoferował pomoc dla branży turystycznej podczas tych obrad Okrągłego Stołu, jednak te propozycje spotkały się z dużym niezadowoleniem jednak branży turystycznej. Wśród propozycji znalazł się na przykład taki dedykowany bon turystyczny, pamiętamy to z czasu COVID-a, program, który ma zachęcić turystów do rezerwacji noclegów i korzystania z lokalnych usług w regionie. Tyle, że padło hasło bony o wartości 100 tysięcy złotych dla wszystkich przedsiębiorców. To oznacza, że do jednego z nich wpłynie około 1500 zł, co oczywiście nie reperuje w żaden sposób ich budżetu. Oczywiście to jest propozycja, to jeszcze jest na wstępnej fazie planowania. Tauron zaproponował też umorzenie rachunków za energię, częściowe lub całkowite zwolnienie poszkodowanych firm z tych opłat w czasie trwania przystoju, no ale to też nie są ogromne kwoty. No i padła propozycja, żeby zorganizować taką akcję promocyjną Powrót nad Bóbr. To miałaby być kampania mająca na celu odbudowanie zaufania turystów i ponowne przyciągnięcie gości, gdy tylko miną te zakazy korzystania z wody. No, według przedsiębiorców to kropla w morzu potrzeb. Wartość bonów, która padła, tak jak mówiłam, wywołała podobno salwy śmiechu podczas obrad. Ja o komentarz w sprawie postulatów przedsiębiorców poprosiłam spółkę Tauron Ekoenergia. Do czasu emisji tych naszych materiałów spółka nie przedstawiła na razie swojego stanowiska, także cały czas czekam na odpowiedź i mam nadzieję, że dzisiaj w faktach usłyszycie to, co druga strona ma do powiedzenia.
0: Jak znam Martynę, to nie zostawi tej sprawy. Oczywiście Martyna Czerwińska, bardzo ci, Martyna, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pamiętajcie o Dolnym Śląsku. Zaglądajcie na Dolny Śląsk, bo to jest piękny kawałek Polski. Warto zwiedzać i warto jeździć na Dolny Śląsk. W Radiu RMF24 na chwilę Dolny Śląsk zostawimy. Jak słyszeliście, będziemy tam jeszcze zaglądać w faktach, ale jeszcze przed faktami o 10:00 zajrzymy do Warszawy. Władysław Kosiniak-Kamysz. Nowe informacje.

0: To jest kolejne ostrzeżenie, ze strony Władysława Kosiniaka-Kamysza i w ogóle ze strony rządzących o groźbie rosyjskiej prowokacji z udziałem rosyjskich dronów. Nie pierwszy raz taki głos, tym razem nie pierwszy raz też ze strony Władysława Kosiniaka-Kamysza, czyli szefa resortu obrony. Trwa właśnie konferencja prasowa po posiedzeniu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Szef MON też poinformował, że zapadła decyzja dotycząca wzmocnienia naszego bezpieczeństwa paliwowego, jeśli chodzi o całość regionu.
1: Mieliśmy decyzję o rozbudowie rurociągów paliwowych na wschód Europy, w tym do Polski, później do państw bałtyckich, na południe do Czech. To jest bardzo ważna decyzja, o którą zabiegaliśmy od wielu lat, a dzisiaj na komitecie podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem, centrum budowy tych rurociągów paliwowych, które będą służyły bezpieczeństwu w trakcie pokoju i wojny. W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych, w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use.
0: Tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Będziemy wracać jeszcze do tego, pewnie w faktach oczywiście, do tego, co powiedział szef resortu obrony, wicepremier na konferencji prasowej. Przestrzega przed rosyjskimi prowokacjami, ale jednocześnie zapewnia, że wymiana informacji z Ukrainą następuje w dobry sposób i dobrze się toczy. Fakty u nas za 6 minut, po faktach o godzinie 10 w Radiu RMF 24. Michał Zieliński, będą ważne informacje na temat Morskiego Oka. Piotr Salak, dziękuję, do usłyszenia. Yes.

0: My musimy też uchylić drzwi do studia faktów. Tam już czeka Ewa Kwaśno i Tomasz Weryński. Jest godzina 10:00. Dziękuję bardzo, na razie.
1: Groźny wypadek na drodze numer 16 w Stanowie Warmińsko-Mazurskim.
2: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu 2 samochodów osobowych i busa.
1: Rząd opóźnia reformy ochrony zdrowia.
2: Dziś tylko informacja, nie projekty ustaw.
1: Kolejną wojnę celną rozpoczyna Donald Trump.
2: Prezydent USA ogłosił dodatkowe cła na Kanadę.
1: A dziś polskie kluby rozpoczynają walkę o piłkarską Ligę Mistrzów.
2: Cztery osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 16 w Stanowie w Warmińsko-Mazurskiem.
1: To jest odcinek między Iławą a Ostrudą. Tam zderzenie 2 samochodów osobowych i busa. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.
2: Zablokowana jest również droga numer 28 na Podkarpaciu.
1: W miejscowości Szebnie, to na trasie Jasło-Krosno, w zderzeniu 2 samochodów osobowych jedna osoba ucierpiała.
2: Wicepremier i szef resortu obrony ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami, między innymi z użyciem ukraińskich dronów przechwyconych przez Moskwę przeciwko wschodniej flance NATO, również i Polsce.
3: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tą sprawę zaangażowane, koordynujemy te działania również z naszymi sojusznikami.
1: Tłumaczył Władysław Kosiniak-Kamysz. Więcej na ten temat w faktach za godzinę. Rząd opóźnia przyjęcie pierwszych umów reformujących ochronę zdrowia.
2: Przypomnijmy, Rada Ministrów miała pracować nad konkretnymi projektami, a zapozna się tylko z informacją minister zdrowia.
1: Oczywiście chodzi o ustawy reformujące ochronę zdrowia. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
1: Kacprze, skąd wynika to opóźnienie?
4: A tego w porannej rozmowie w RMF FM Jolanta Sobierańska-Grenda nie wyjaśnia, a przecież w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk mówił tak.
5: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekty ustawy przygotowane przez panią minister zdrowia.
4: Na stronach rządowych czytamy jedynie, że dziś minister zdrowia przedstawi informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją.
6: Tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast 5 kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów.
7: Pani minister,
6: w sposób kompleksowy.
4: Wyjaśniała w porannej rozmowie w RMF FM Jolanta Sobierańska-Grenda. Pytanie, kiedy zatem rząd zajmie się konkretnymi projektami ustaw, bo jeśli nie zrobi tego w przyszłym tygodniu, wówczas Sejm najwcześniej będzie mógł pracować nad przepisami we wrześniu z powodu sierpniowej wakacyjnej przerwy od posiedzeń.
2: Donald Trump rozpoczyna kolejną wojnę celną.
1: Amerykański prezydent ogłosił dodatkowe 50% cła na część towarów z Kanady. Informuje z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
8: Dzień dobry. CNN ocenia, że 50% taryfy grożą wybuchem rozległej wojny handlowej z drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. To jest cała lista produktów od wina przez kije hokejowe po cement, wymienił Biały Dom. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Kanada jest gotowa do rozmów z USA i wierzy w korzyści płynące z wolnego i uczciwego handlu, ale zastrzegł, że będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju. Poniedziałkową decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa skrytykowały dwie największe partie opozycyjne Kanady. Konserwatyści napisali w oświadczeniu, że Kanadyjczycy nie są workami bokserskimi, a lider nowej partii demokratycznej nazwał działania USA ostatnim z gospodarczych granatów wrzuconym przez granicę przez pozostającego poza kontrolą prezydenta, który stracił kontakt z rzeczywistością. Wezwał też do działań odwetowych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
9: Sport w faktach RMF FM.
2: Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę o Ligę Mistrzów.
1: Wieczorem nasze drużyny rozegrają pierwsze pojedynki drugiej rundy eliminacji.
2: Patryk Serwański w faktach, dzień dobry.
10: Jestem.
2: Patryku, Zabrzanie, no skazywani są na pożarcie.
10: No to prawda, rywalem bowiem Fenerbahce Stambuł, zespół naszpikowany gwiazdami o zdecydowanie większym doświadczeniu, no i trzeba powiedzieć szczerze, to jest zdecydowany faworyt.
1: Tak, Patryku, napisałeś mi tutaj takie stwierdzenie, że więcej szans na awans ma Lech Poznań, tak?
10: No, tak, tutaj absolutnie zgadzam się ze swoimi słowami. Natomiast mistrz Danii, drużyna Orhus, to jest także solidny przeciwnik, natomiast Kolejosz na pewno jest w stanie sobie z tą przeszkodą poradzić. To będzie wyjątkowa rywalizacja dla trenera Lecha, Duńczyka, Nilsa Frederiksena. Myślę, że trochę bym kłamał, mówiąc, że to nie jest taki trochę specjalny mecz. Oczywiście to jest coś wyjątkowego, przyjechać do Danii na mecz przeciwko duńskiej drużynie, natomiast potraktuję to wszystko normalnie, jak zwykłe spotkanie. Zapewnia trener Kolejorza, mecz Lecha rozpocznie się o 19:00, a Górnika o 20:00.
1: Dziękujemy ci, Patryku. Oczywiście trzymamy mocno kciuki za polskie drużyny.
2: A kolejne fakty RMF FM już o 11:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Prawie 5 minut po 10. Michał Zieliński, dzień dobry, witam. Nowe otwarcie na Downing Street i zamknięcie drogi do Morskiego Oka. Od tego zaczniemy południowy program radia RMF 24. Zapraszam serdecznie.

0: Jest 10.10, słuchacie radia RMF24. Ja nazywam się Michał Zieliński i będę z wami do 14.00. Wielka Brytania ma nowego premiera od wczoraj. To 56-letni Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. O tym, czego możemy się spodziewać po nowym liderze Partii Pracy i szefie rządu Wielkiej Brytanii, porozmawiam z doktorem Krzysztofem Winklerem z Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na sam początek, kto to jest? Skąd się wziął? Jakie ma poglądy i dokonania?
1: To jest wieloletni działacz Partii Pracy, wstąpił do niej w wieku 15 lat. Ostatnio zajmował stanowisko burmistrza większego Manchesteru i tam zdobył dobrą markę, można tak powiedzieć. Natomiast Andy Burnham był też w rządach już New Labour, czyli i Tony'ego Blaira, i Gordona Browna. Natomiast jakie ma poglądy? Tu jest kłopot, dlatego że część komentatorów brytyjskich uważa go za swego rodzaju kameleona, troszkę podobnego do tego, jakim kameleonem był Sir Keir Starmer, czy jego bezpośredni poprzednik.
0: To chyba taka cecha współczesnych polityków, prawda? Ten kameleonizm.
1: Myślę, że tak, ale nie jest to cecha polityków, którzy są skuteczni, trzeba zauważyć. Raczej ci, którzy mają zdefiniowane cele i wiedzą, dokąd chcą dojść, do tego dochodzą. Natomiast jeżeli nie mamy celu, to każda droga jest dobra. I tutaj postrzega się to jako swego rodzaju wadę Andy'ego Burnhama, przy czym oczywiście stanowisko premiera zmusi go do tego, żeby pokazał swoje prawdziwe poglądy i pokazał drogę, za którą jego ministrowie, rząd i cały kraj powinni podążyć.
0: Zgodzi się pan, że na początek nowy szef rządu brytyjskiego, no trochę tak jak ta babka, co na dwoje wróżyła, przekazuje komunikat mieszany. Z jednej strony mówi, że zamierza ulżyć zwykłym Brytyjczykom, że chce działać na rzecz obniżenia cen. Wspomina przy tym o cenach energii, o cenach komunikacji, a jednocześnie zapewnia, że będzie pilnował dyscypliny budżetowej, tak żeby zadowoleni byli i obywatele, i rynki finansowe. No tak do końca pewnie trudno to godzić.
1: To będzie trudno pogodzić, zgadza się, bo sytuacja finansowa Wielkiej Brytanii jest trudna. Mianowanie, co prawda, Johna Healey'ego, zaskoczenie, były minister obrony, obecnie właśnie kanclerz skarbu, miało dać sygnał rynkom, że ta dyscyplina będzie utrzymywana.
0: No i sądząc po cenach obligacji, przepraszam, że przerywam, dała.
1: No właśnie, a ceny obligacji poszły w górę, giełdę wskaźnik FTSE 100 spadł o 0,7% wczoraj na zamknięciu. Więc rynki raczej z podejrzliwością patrzą na Andy'ego Burnhama, zwłaszcza że jest to już bodajże 6 czy 7 premier Wielkiej Brytanii od 2016 roku i każdy z nich zaczynał z równie optymistycznym przekazem przed Downing Street 10, no a kończył mniej więcej tak jak Boris Johnson czy ostatnio Keir Starmer, więc wszystkie opcje, powiedzmy, są możliwe. Trzeba będzie obserwować, jak sobie Andy Burnham i jego nowy gabinet poradzi. Natomiast no, jeśli chodzi o ceny energii, to obniżenie VAT-u, już się mówi o tym, że ono jest niesfinansowane, że tak naprawdę te zamierzenia, które Andy Burnham będzie chciał zrealizować w gospodarce, dopiero się wyklarują ich źródła finansowania w momencie, kiedy na jesieni będzie ogłoszony budżet jego rządu już. No i dlatego myślę, rynki reagują, zwłaszcza, że sytuacja ogólnie gospodarcza na świecie w związku z całym tym zmianą systemu światowego jest niepewna, więc reagują po prostu zwiększeniem cen brytyjskiego długu.
0: Rzeczywiście Wielka Brytania w ostatnich latach to częściej zmienia rządy, zmienia premierów niż Włochy nawet, które były przecież przez dziesięciolecia znane tego, że tam, jeśli ktoś nie śledził na bieżąco wydarzeń politycznych, to nie był w stanie wymienić nazwiska aktualnego premiera. Skąd to się bierze? Jakby pan to zdiagnozował? Jakie są takie polityczne i gospodarcze właśnie główne przyczyny tego, że jest tak niestabilnie w Wielkiej Brytanii, no, która wydawała się przez dziesięciolecia, jeśli nie wieki, ostoją wręcz stabilności takiej, jeśli chodzi o władzę.
1: No właśnie, tylko że ostatnie lata, te ostatnie 30 lat w zasadzie od New Labour i Tony'ego Blaira, to jest po pierwsze proces deindustrializacji Wielkiej Brytanii, podobnie jak większości państw zachodnich. Zapoczątkowany zresztą, można powiedzieć, już przez Margaret Thatcher, której rząd poszedł bardzo doktrynalnie w stronę bardzo liberalnej wersji gospodarki rynkowej i nie wsparł części branż, które no, powinny być wspierane, chociaż jak na przykład przemysł stoczniowy. No, trudno sobie wyobrazić, ale Brytania w zasadzie nie dysponuje dużym przemysłem stoczniowym w tej chwili. Wyspa. Wyspa, która powinna ten przemysł posiadać jako państwo morskie. Więc tutaj te błędy zaczęły się wcześniej. Poza tym mamy masową migrację z kręgów kulturowych nieprzystających zupełnie do Wielkiej Brytanii. Mamy też niestety brytyjską odmianę, tak jak na całym zachodzie, chińskiej wersji rewolucji kulturalnej, czyli mamy te wszystkie eksperymenty społeczne z rodziną, z płcią, z historią, też krytyczna teoria rasowa również się tutaj pojawia. No, cała masa tych rzeczy, które pojawiły się na Zachodzie w końcu lat 60., początku lat 70., które dotarły do Europy między innymi ze Stanów Zjednoczonych. No i teraz te kryzysy wywołane przez te procesy się w tej chwili kumulują. I brytyjskie społeczeństwo domaga się zmiany, domaga się zaopiekowania się tymi problemami, jak na przykład masową migracją, czy też wysoką przestępczością w środowiskach imigranckich. Natomiast żaden rząd po roku 2000 nie chce się tym zająć, mimo że programy wyborcze by wskazywały na to, że się zajmuje. Oczywiście Partia Pracy chwali się teraz, że Szabani Mahmud udało się ograniczyć część tej nielegalnej migracji na małych łodziach i w ogóle, że spada liczba przybyszów na Wyspy Brytyjskie, no ale te liczby do tej pory są po prostu ogromne i to zaburza i no, spójność społeczną Wielkiej Brytanii, ale podważa też kontrakt społeczny, no bo brytyjscy podatnicy muszą płacić na osoby, które dopiero co przybyły do Wielkiej Brytanii, a już dostają bardzo sowicie wypłacane dodatki socjalne. Zresztą cały welfare state, to państwo dobrobytu na zachodzie Europy, jest potężnie przerośnięte i w zasadzie gdyby Andy Burnham chciał uzyskać środki, czy na obronność, czy na obniżenie cen energii, no to po pierwsze musiałby zakończyć projekt Net Zero ideologiczny, który Amerykanie już skończyli, a Ed Miliband z uporem maniaka forsował w poprzednim rządzie, teraz jest sekretarzem do spraw zagranicznych, i musiałby znacznie obciąć wydatki socjalne, a na to pewnie jego posłowie z tylnych ław się nie zgodzą.
0: Skoro mowa o Edzie Milibandzie, to jeszcze poświęćmy chwilkę polityce zagranicznej Wielkiej Brytanii. Pierwszy telefon nowego szefa rządu to nie jest zaskoczenie do Donalda Trumpa. Co prawda amerykański prezydent wcześniej mówił o nim z pewnym lekceważeniem jako burmistrzu jakiegoś tam miasta. No ale teraz ponoć mieli bardzo dobrą rozmowę, tak to się mówi w stosunkach międzynarodowych, bardzo dobrą rozmowę o sprawach świata. Nowy szef rządu brytyjskiego zaprosił Trumpa na przyszłoroczny szczyt G20. Ale właśnie, czy szykują się jakieś zmiany? Czy ta nominacja dla Eda Milibanda zwiastuje jakieś, powiedzmy, zmiany akcentów w brytyjskiej polityce zagranicznej? I jeszcze drugie pytanie, co pan w ogóle sądzi o tej nominacji? To brat byłego szefa brytyjskiej dyplomacji, ale czy to wystarczy?
1: Tak, z tym, że trzeba zauważyć, że David Miliband był chyba lepszym ministrem spraw zagranicznych. Ed Miliband będzie miał bardzo duże problemy, zwłaszcza w kontaktach z administracją amerykańską, no bo jest fanatykiem Net Zero, fanatykiem tak zwanej polityki klimatycznej, którą Amerykanie odrzucili w styczniu 25 roku i na zamiar do niej wracać, bo to jest po prostu projekt ideologiczny i coraz więcej osób się z tym zgadza. Natomiast on ciągnie za sobą również wystąpienie w roku 2013, kiedy rozważano uderzenie na ówczesnego dyktatora Syrii Bashara Assada za użycie sarinu wobec swoich obywateli i Ed Miliband wystąpił bardzo mocno przeciwko tej operacji. No i wskutek tego jego wystąpienia w Izbie Gmin Brytyjczycy się nie zdecydowali wziąć w niej udział. Cała sprawa użycia gazów bojowych w Syrii zakończyła się dopiero w roku 2018 po dużym uderzeniu amerykańskim, brytyjskim i francuskim, ale wtedy Miliband nie był już szefem partii opozycyjnej, a Donald Trump sprawował swoją pierwszą kadencję i przestał rozmawiać, przestał uważać, że no, nie jest piękno duchem, więc nie uważał, że rozmową można przekonać dyktatorów jakichkolwiek na świecie do tego, żeby zmienili swoje postępowanie, więc to uderzenie militarne to zakończyło i zanim się to ciągnie, plus oczywiście teraz jest kwestia Net Zero. Z kolei jeśli chodzi o deklarację wobec Unii Europejskiej, to Ed Miliband twierdzi, że będzie starał się współpracować blisko z Unią, no i w tym momencie Komisja Europejska przyjmuje to bardzo pozytywnie. Natomiast co do Ukrainy, bo to też się taki temat zawsze pojawia, myślę, że brytyjskie poparcie zostanie utrzymane, że tutaj Andy Burnham i Miliband będą chcieli utrzymać tą pozycję Wielkiej Brytanii w koalicji chętnych. Natomiast no pytanie będzie takie, jak się zachowają na przykład w drażliwej kwestii wysp Chagos, czyli tej bardzo fatalnie przeprowadzonej operacji oddania w zasadzie za nic Mauritiusowi tych wysp jako ich terytorium i wyleasingowania z powrotem samej bazy za 35 miliardów funtów na 99 lat. Amerykanie się temu sprzeciwili, mało tego, mają prawo zgodnie z traktatem z 1966 roku się temu sprzeciwiać. Jeżeli Andy Burnham i Ed Miliband będą chcieli to kontynuować, no to będzie to oprócz polityki net zero i dorobku Eda Milibanda w ogóle w kontekście amerykańskiej administracji samego prezydenta Trumpa kolejny element, który może doprowadzić do tego, że bardzo szybko te stosunki zapowiadające się po pierwszej rozmowie premiera Burnhama z prezydentem Trumpem dobrze mogą wrócić do równie złego poziomu, jak miał Sir Keir Starmer.
0: Bardzo dziękujemy. Wielka Brytania, nowy rząd i wyjaśnienie od doktora Krzysztofa Winklera z Warsaw Enterprise Institute. Swoją drogą, my to mamy stabilną demokrację w porównaniu z Wielką Brytanią, tam 7 czy też 8 premierów w ciągu dekady, a u nas trójka: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Tu Radio RMF 24. Od dziś zamknięty jest najkrótszy dojazd z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Więcej na ten temat już za chwileczkę.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, teraz krajowa polityka, były premier, wspomniany przed kilkoma minutami w kontekście tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, Mateusz Morawiecki opublikował na swoim koncie na portalu X oświadczenie, w którym przekonuje, że, tutaj cytat, Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem.
1: Nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem. Możemy docierać do różnych grup wyborców. Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami, z pracownikami, z młodymi, z samorządowcami, z NGO-sami czy z mieszkańcami wielu.

centroprawicy, przekonywał dalej były szef rządu, zaznaczając, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus, którego wygaszenia domaga się centrala Prawa i Sprawiedliwości, powstało właśnie dlatego, by bronić dorobku rządów PiS oraz żeby rozbudować obóz patriotyczny. No zobaczymy, co z tego wyniknie, czy dojdzie rzeczywiście w Prawie i Sprawiedliwości do rozłamu, czy jednak do porozumienia. Tu Radio RMF 24, jest 10:26, już za chwilę u nas najnowsze fakty.

0: Radio RMF 24. Ograniczenie zarobków lekarzy. Na początek faktów o 10.30. Agnieszka Pietrzak.
1: To dobre pieniądze. Tak, propozycje Ministerstwa Zdrowia, by lekarze zarabiali do 240 zł brutto za godzinę, oceniał w naszym radiu Wojciech Konieczny, lekarz-neurolog, były wiceminister zdrowia, senator Lewicy.

0: widzi jednak pewne niebezpieczeństwa.
1: Jeśli szpital zatrudnia lekarza na umowie, która jest związana z NFZ-em, to wtedy 240 zł obowiązuje. Natomiast jeżeli szpital jednocześnie prowadzi jakieś komercyjne usługi, no to wtedy może zapłacić ile chce lekarzowi. I sumując te 240 na NFZ i jakąś tam stawkę, a na przykład słyszy się, że radiologom te szpitale potrafią płacić 500 zł za godzinę opisów badań, no to może oznaczać, że będzie tutaj ta konkurencja ze strony prywatnej ochrony zdrowia wysysać specjalistów z systemu.
0: Przekonywał senator Wojciech Konieczny. To nie jest starcie, to dialog. Tak mówiła minister zdrowia w porannej rozmowie w RMF FM o proponowanych limitach zarobków dla medyków. Polecamy nasze rozmowy na rmf24.pl. Informacja ze stolicy Grecji. Dwóch turystów pochodzenia grecko-amerykańskiego zostało ranionych nożem rano w pobliżu ateńskiego Akropolu, poinformowała miejscowa policja. Napastnik został zatrzymany. Zdaniem policji prawdopodobnie ma problemy psychiczne. Zaatakowani w pobliżu wejścia do Muzeum Akropolu zostali przewiezieni do szpitala. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, mężczyzna natomiast został poważniej ranny w rękę. Tożsamość napastnika na razie nie jest znana. Polskie uczelnie odnotowały większe zainteresowanie studiami niż w ubiegłym roku. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. O rekordzie mówi Anna Modzelewska, rzeczniczka największej uczelni w Polsce.
2: Na Uniwersytecie Warszawskim odnotowaliśmy w tym roku rekordowe zainteresowanie kandydatów w rekrutacji na studia. Według wstępnych, cząstkowych danych aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni. Największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o liczbę osób na jedno miejsce, był kierunek lekarski, gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
0: Na drugim miejscu wśród najbardziej obleganych kierunków na UW, biznes i management, tu na jedno miejsce 26 kandydatów. A jaka jest sytuacja na najstarszej uczelni w kraju? Już niebawem w naszym radiu internetowym RMF24, rozmowa z Kamilem Gajęckim, szefem zespołu rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już teraz polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF.

0: Tu Radio RMF 24. Teraz ważne wieści dla turystów wypoczywających pod Tatrami. Od dziś zamknięty jest bowiem najkrótszy dojazd do Zakopanego w kierunku najbardziej popularnego szlaku turystycznego w Tatrach, czyli Morskiego Oka. Co w tej sytuacji winni zrobić kierowcy, którzy chcą się tam dostać? To już pytanie do naszego zakopiańskiego reportera Macieja Pałachickiego. Witaj, Maćku.
1: Dzień dobry. No cóż, no przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość, bo tą najkrótszą drogą, czyli trasą biegnącą przez Cyrle Brzeziny, potem za Zadnie do Ronda na Wierch Poręczu nie przejedziemy, bo tam drogowcy wylewają asfalt i będą wylewać go aż do Piątku. W związku z tym objazd wyznaczono przez Bukowinę Tatrzańską. Trzeba więc będzie przejechać kawałkiem Zakopianki do Poronina, potem skręcić w kierunku Bukowiny i Łysej Polany. No i można też objechać przez Mur Zasichle, ale ta i ta droga niestety jest nieco dłuższa i na pewno zajmie więcej czasu. Także jeżeli ktoś się wybiera w kierunku Morskiego Oka, no to musi przygotować się na to, że ten czas dojazdu się na pewno wydłuży i najlepiej sobie po prostu troszkę tego czasu więcej zarezerwować. Także no cóż, do końca tygodnia czekają nas utrudnienia, no ale potem za to będzie można gładko tam dojechać, czego jeszcze kilka tygodni nie można było powiedzieć o tej trasie Oswalda Belcera.
0: Maciej Pachicki z Zakopanego. Maćku, no można też przez Mięguszowiecką, wcześniej Popracki Staw, prawda? I przez Rysy od słowackiej strony i zejść sobie do Morskiego Oka.
1: Wtedy trzeba samochód zabrać na plecy, bo niestety tam nie da się przejechać tylko na piechotę.
0: Niektórzy próbują tam przynajmniej czasem w pewnym stopniu tę trasę pokonać, ale miejmy nadzieję, że to się nie będzie powtarzać. Powtórzmy na poważnie, Zakopianką do Poronina, tak? Potem przez Łysą Polanę.
1: Przez Bukowinę Tatrzańską do Łysej Polany, no i potem już ostatnie 2 kilometry albo na nóżkach, albo jak się uda dojechać na parking na Paleńcy Białczeńskiej, no to jeszcze można te 2 kilometry podjechać.
0: Bo najkrótszy dojazd z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka jest zamknięty, o czym z Zakopanego mówił Maciej Pałachicki. Dziękujemy.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Kwadrans został do 11, od 7 do 19. W całym kraju trwają ćwiczenia Alarm 2026, organizowane wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, a także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z nami pani Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jakie sygnały dzisiaj będą słyszalne? Czym one się będą różnić? Co oznaczają?
1: Dzień dobry. Tak jak pan wspomniał przed chwilką, rzeczywiście dzisiaj organizujemy razem z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwem Obrony Narodowej ćwiczenia z zakresu ostrzegania o zagrożeniach z powietrza pod nazwą Alarm 2026. Odbywają się one dzisiaj od godziny 7 do godziny 19. I tak jak pan zapytał, tutaj mamy dwa sygnały alarmowe. Pierwszym celem to jest właśnie zapoznanie mieszkańców z tymi dwoma rodzajami sygnałów alarmowych. Jeżeli ktoś już te sygnały zna, to ma okazję sobie przypomnieć, a głównym celem oczywiście jest to, aby sprawdzić przepływ informacji, współpracę między służbami, między innymi pomiędzy Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Państwową Strażą Pożarną, urzędami wojewódzkimi, gminami, czyli testujemy nowe procedury oraz sprawność samych syren i systemów powiadamiania. Tutaj to przetestowanie procedur będzie się odbywało właśnie, odbywa się pod kątem ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej przed zagrożeniem uderzeniami z powietrza. I rzeczywiście tutaj mamy dwa rodzaje tych sygnałów. Pierwszy to jest ciągły, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty. To jest ogłoszenie alarmu. Jest to taki zmienny, modulowany sygnał. Natomiast samo odwołanie alarmu jest to ciągły, jednostajny dźwięk syreny, również który wybrzmiewa przez 3 minuty.
0: A na czym polega zmiana tych procedur, o ile to nie tajemnica?
1: Oczywiście to nie jest kwestia zmiany procedur, to jest kwestia przede wszystkim sprawdzenia państwa pod kątem ewentualnych zagrożeń. I tak jak powiedziałam, takim głównym celem jest właśnie sprawdzenie przepływu informacji. Znaczy jeden cel to jest właśnie taki, żeby mieszkańcy mogli usłyszeć ten sygnał, aby mogli się z nim zapoznać, bo mamy, tak jak już mówiliśmy, dwa rodzaje sygnałów. Również tutaj informuję i apeluję, aby zachować dzisiaj spokój, ponieważ te ćwiczenia trwają w całej Polsce od 7 do 19. W przypadku usłyszenia sygnału modulowanego czy ciągłego należy zachować spokój. Dzisiaj są to ćwiczenia. To jest jeden cel, aby zapoznać właśnie mieszkańców z tym sygnałem, aby mogli rozpoznać różnice pomiędzy ogłoszeniem alarmu, odwołaniem alarmu, ale również tym drugim celem jest to, aby nasze służby, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wojewodowie, gminy, Państwowa Straż Pożarna, aby mogły przede wszystkim sprawdzić siebie, jeżeli chodzi o kwestię przepływu informacji, bo to jest niezwykle ważne. Gdyby oczywiście doszło do jakiejkolwiek sytuacji zagrożenia, miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nigdy nie będzie, ale gdyby się okazało, że rzeczywiście to już nie są ćwiczenia, tylko realne zagrożenie i służby muszą działać, to takim głównym celem jest sprawdzenie siebie w boju, również przepływ informacji, jak działa, co należy ewentualnie poprawić. I taki główny cel właśnie dzisiaj przyświeca tym ćwiczeniom.
0: Tak jest. Jak rozumiem, tutaj kluczową sprawą jest czas, prawda? Zwłaszcza w przypadku, skoro ten alarm dotyczy właśnie, jak pani mówi, zagrożenia z powietrza, to szczególnie w przypadku pewnie ataku rakietowego, który jest, nazwijmy to, bardzo szybki. Jak dużo czasu według waszych założeń powinno minąć od momentu, kiedy wojsko przekazuje do władz cywilnych, że takie zagrożenie istnieje, do momentu, kiedy gdzieś lokalnie brzmią te syreny tak, żeby ostrzec miejscową ludność? Są jakieś takie, że tak to ujmę, widełki czasowe? Macie jakieś takie założenia dotyczące tego, jak szybko ten system ma przekazywać te informacje? No bo to jest dzisiaj sprawdzane, jak pani mówi.
1: Panie redaktorze, czas reakcji musi być jak najszybszy. Tutaj nie powiem panu, że to ma być 30 sekund, minuta, 10 sekund, ponieważ w sytuacji kryzysowej i w sytuacji reagowania tak naprawdę każda sekunda i pół sekundy jest na wagę złota. W związku z tym te ćwiczenia mają właśnie na celu przećwiczenie reakcji, szybkości służb, ale także przepływu informacji. I to jest taki główny cel. W sytuacji zagrożenia, kryzysu rzeczywiście każda sekunda jest bardzo cenna, aby te informacje przekazać. I tutaj również reakcja służb powinna być natychmiastowa. W związku z tym absolutnie mówienie o jakichkolwiek widełkach czasowych byłoby nieodpowiedzialne i tak naprawdę nieadekwatne, bo w przypadku życia ludzkiego liczy się każda sekunda.
0: Nie, no ja tylko mówię o tym, że pewnie macie jakieś założenia. Również pewnie temu mają służyć te ćwiczenia, żeby sprawdzić, policzyć, jak to szybko można zrobić, bo jak pani mówi, im szybciej, tym lepiej. Dla ludzkiego życia również w takiej, nie daj Boże, sytuacji zagrożenia realnego. Zasadniczo po usłyszeniu tej syreny alarmowej należy udać się do schronu, gdyby doszło do realnego zagrożenia. No problem w tym, że u nas nie ma w Polsce prawie ogólnodostępnych schronów. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli była mowa o tym przed 2 laty z okładem, o ile pamiętam, że 4% ludności Polski takie miejsca w schronie ma zapewnione. Co należałoby w takim razie robić w razie takiego ataku bombowego czy rakietowego?
1: Ja się bardzo cieszę, że pan poruszył temat schronów, ponieważ ja bym chciała sprostować właśnie wiele informacji, które często nie do końca są precyzyjne, jeżeli chodzi o kwestie schronów. Oczywiście ja przypominam, że przez tak naprawdę dekady Polska nie przygotowywała się i nie budowała odporności społecznej, ponieważ przez wiele lat i przez wiele dekad po zakończeniu II wojny światowej nie mieliśmy takiego bezpośredniego czy pośredniego zagrożenia. Teraz od 2022 roku to się za wschodnią granicą wojna w Ukrainie i rzeczywiście inaczej do tego podchodzimy. Od blisko 2 lat rzeczywiście rząd, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji buduje odporność społeczną, buduje ochronę ludności, obronę cywilną na mocy ustawy i to tak jak pan wspomniał, staram się tak mówić w dużym skrócie, ponieważ moglibyśmy rozmawiać, myślę, godzinę.
0: To osobny temat, nie no tak to przy okazji, po prostu tak. Wspomnimy o tym.
1: To są oczywiście budowa odporności społecznej. To jest nie tylko kwestia przygotowania społeczeństwa do ewentualnych zagrożeń. I mówimy tutaj nie tylko o zagrożeniach w związku z inwazją za naszą wschodnią granicą, ale o różnego rodzaju kryzysach, które stawia przed nami XXI wiek. Mam tutaj na myśli zmiany klimatyczne, ataki terrorystyczne, powodzie, pożary, czyli to wszystko, co stawia przed nami XXI wiek. I to teraz fizycznie, realnie się dzieje. Dzisiaj jest tego przykład, mamy ćwiczenia sygnałów alarmowych, ale nie tylko. Przeznaczane są ogromne pieniądze, miliardy złotych na budowę miejsc doraźnego schronienia i schronów. I teraz nawiązując do kontekstu pana pytania. Pamiętajmy, że oczywiście przez dekady schrony nie były budowane. W zeszłym roku i w tym roku odbywa się taki proces sprawdzania, weryfikowania budowli ochronnych przez Państwową Straż Pożarną, Inspekcję Nadzoru Budowlanego. To znaczy Państwowa Straż Pożarna weryfikuje schrony pod kątem możliwości ukrycia się bądź ewentualnego zmodernizowania tych obiektów. Stan na ten rok 30 czerwca, tutaj Państwowa Straż Pożarna zweryfikowała blisko 5,5 tysiąca obiektów budowlanych, z czego około ponad 2 tysiące nadaje się do miejsc, które mogą być budowlami ochronnymi. Tutaj racja, to co pan powiedział, że te schrony, które są zweryfikowane, częściowo należy je zmodernizować bądź wybudować rzeczywiście nowe obiekty budowlane, ochronne, które spełniają wymogi schronów. Ale pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, ponieważ często właśnie w mediach jest powielana taka narracja, nie mamy schronów, przyjdzie zagrożenie, nie będziemy mieli się gdzie ukryć. Nic bardziej mylnego. Pamiętajmy, że schron to jest tak zwana już taka ostateczność, to znaczy używamy schronów, które mają odpowiednie parametry, odpowiednią konstrukcję ścian, materiał, z którego ma być zbudowany, filtrację, wentylację. To jest obiekt, gdzie rzeczywiście będzie konieczne w przypadku użycia broni jądrowej, w przypadku rzeczywiście wojny, która jest ogromnym zagrożeniem. Natomiast w momencie nalotu, na przykład dronów, zagrożenia z powietrza, miejsca doraźnego schronienia, których jest mnóstwo w Polsce, które już funkcjonują, są zmodernizowane i są budowane. I w aplikacji Gdzie się ukryć, jest ta aplikacja, która została stworzona przez Państwową Straż Pożarną, mamy już ponad 84 tysiące takich miejsc. Również w takich sytuacjach to są miejsca, gdzie my możemy się oczywiście jako mieszkańcy ukryć, jeżeli byłoby zagrożenie z powietrza.
0: A tych miejsc oczywiście dla jakiej części strony ludności wystarczy? Proszę powiedzieć na koniec, bo musimy kończyć, za chwilkę u nas fakty.
1: Jeszcze raz, jakby pan mógł powtórzyć pytanie?
0: Jaka część ludności może w tych schronieniach się pomieścić w razie takiego zagrożenia?
1: W miejscach doraźnego schronienia?
0: Tak.
1: Mówimy o MDS-ach.
0: Tak.
1: Nie mam takiej danej, ile procent ludności, natomiast w aplikacji Gdzie się ukryć jest ponad 84 tysiące takich miejsc i oczywiście te pieniądze z ochrony ludności i obrony cywilnej rząd przeznacza na budowę również nowych miejsc doraźnego schronienia, również budowę schronów, a także modernizację tych.
0: Pani Karolino, zostawmy już. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, bardzo dziękujemy. Ja tylko powtórzę ogłoszenie alarmu, modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty i odwołanie, jednostajny taki dźwięk trwający również 3 minuty. Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do prowokacji wobec państw NATO, w tym Polski, ostrzega minister obrony. I o tym już za chwilę, już za 3 minuty, w faktach o 11:00.

0: Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński pojawili się w Studio Faktów. Zapraszam na informacje o 11.
1: Tragedia w Białce Tatrzańskiej w Małopolsce.
2: 10-letnie dziecko zmarło w szpitalu, o tym na początek.
1: Potem ostrzeżenie wicepremiera, szefa resortu obrony.
2: Chodzi o możliwą rosyjską prowokację wobec państw NATO pod fałszywą flagą.
1: Poza tym informacje z trasy S3 na Dolnym Śląsku.
2: A także fakty kulturalne RMF FM.
1: A w nich nowi Avengersi.
2: Służby wyjaśniają okoliczności tragedii w Białce Tatrzańskiej w Małopolsce.
1: W szpitalu zmarło 10-letnie dziecko, ciężko ranne w wypadku.
3: Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letnia kierująca Toyotą Verso z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechała nagle do przydrożnego rowu, uderzając następnie z impetem w ogrodzenie posesji. Elementy drewnianego ogrodzenia poważnie zraniły 10-letnie dziecko, które było pasażerem tego pojazdu. Kierująca oraz troje innych dzieci w wieku od 9 do 10 lat bez poważniejszych obrażeń opuściły pojazd. Poszkodowane dziecko zostało wydobyte z pojazdu przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a następnie z poważnymi obrażeniami ciała śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Pomimo podjętych działań ratujących życie, no niestety nie zdołano uratować życia dziecka.
2: Informował rzecznik prasowy tatrzańskich policjantów Roman Wieczorek.
1: Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do prowokacji wobec państw NATO, w tym Polski.
2: Takie ostrzeżenie, jak podawaliśmy w faktach RMF FM, przekazał minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
1: Scenariusz rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą był jednym z tematów obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego.
2: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Witamy, Krzysztof.
4: Dzień dobry.
2: Jak taka akcja mogłaby wyglądać?
4: Nad Polską albo inne kraje wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego mogłaby nadlecieć chmara bez załogowców. Ich oznaczenia miałoby wskazywać na to, że należą do ukraińskiego wojska.
5: Mieliśmy prowokację z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna. Dlatego nasza czujność i też informacja o tym, że takie działania mogą być, jest ważnym elementem.
4: Jak dodał szef MON, zagrożone taką operacją mogą być Polska, kraje bałtyckie, Finlandia czy Rumunia. Podczas posiedzenia komitetu rozmawiano także o innych zagrożeniach hybrydowych, którymi Rosja wywiera presję na Zachód. Mowa m.in. o zakłócaniu sygnału GPS czy organizowaniu akcji dywersyjnych.
2: Jest kolejne pismo czekającego na przyjęcie ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Kadencja wybranego przez Sejm ponad miesiąc temu profesora Sławomira Patyry biegnie już od ponad 3 tygodni. Prezydent Karol Nawrocki wciąż nie znalazł jednak czasu na jego zaprzysiężenie.
2: Profesor Patyra złożył dziś w kancelarii list przypominający o upływie czasu. To już kolejne takie pismo.
6: 3 lipca złożyłem pismo do prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym złożyć przed prezydentem ślubowanie. Z uwagi na to, że nie spotkało się ono z odpowiedzią, wypada złożyć kolejne pismo po to, aby przypomnieć, że ten termin ciągle biegnie.
1: Powiedział nam Sławomir Patera. Bieżące fakty w RMF FM.
2: Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku.
1: W Reszkówce między węzłami Lubin Południe i Legnica Północ zderzyły się 2 samochody osobowe.
2: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy. Kolarze rozpoczynają ostatni tydzień rywalizacji w Tour de France.
1: W niedzielę peleton będzie finiszował na Polach Elizejskich.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. No, ten ostatni tydzień rozpoczyna jazda indywidualna na czas.
7: Jedyna podczas tegorocznego wyścigu i też stosunkowo krótka, zaledwie 26 km. Porządkowo trasa będzie wiodła nieco pod górę, a to może być utrudnienie dla tych klasycznych czasowców, którzy najlepiej czują się właśnie w takiej indywidualnej rywalizacji. Etap zostanie rozegrany nad Jeziorem Genewskim. Ten ostatni tydzień wyścigu to także górskie etapy. Czwartek, piątek i sobota, no to wiele stromych podjazdów i szybkich, wymagających technicznie zjazdów. Na trasie tak znane dla wyścigu miejsca jak przełęcz Col du Galibier, czy kultowy podjazd Alpe d'Huez, 14 km i 21 serpentyn na trasie do pokonania. Przypomnę, że w klasyfikacji generalnej wyścigu zdecydowanym liderem jest Słoweniec Tadej Pogacar.
2: A teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM.
1: A w nich jest Katarzyna Sobiechowska-Szuch. Dzień dobry,
8: Dzień
1: Kasiu.
8: Dobry.
1: I nowi Avengersi.
8: Właśnie pojawił się pełny zwiastun filmowego widowiska Avengers Doomsday, a w nim zdarzają się światy. To są postacie znane z Marvela, z dawnego uniwersum X-Men, ale też nowi bohaterowie. Jest Thor, jest Kapitan Ameryka, Pan Fantastyczny, Czarna Pantera, ale też Czerwony Strażnik czy Duch. Obsada imponująca, m.in. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Pedro Pascal oraz Sir Ian McKellen. Premiera filmu w grudniu tego roku. Nowa wystawa w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie w centrum stawia kobiety, te, które zapisały się w historii Japonii jako wojowniczki, ale też osoby przekraczające przypisane im role społeczne.
9: To kobiety, które w różnych warunkach, w różny sposób chroniły swoje rodziny, chroniły swoje rody, były znakomitymi strategami, polityczkami.
8: Profesor Anna Król odpowiada za aranżację wystawy Wojowniczki. Jutro w Birmingham oficjalny Dzień Ozziego. Właśnie mija rok od śmierci legendarnego lidera Black Sabbath. Całe centrum rodzinnego miasta muzyka zamieni się w darmowy festiwal w hołdzie dla Ozziego Osborna.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu RMF 24 i Michał Zieliński, o czym u nas jeszcze przed południem. Ponadnormatywne zainteresowanie rozpoczęciem studiów w naszym kraju. Jest za dużo kandydatów po prostu. Poza tym nowe zasady polityki wizowej w Stanach Zjednoczonych, one dotyczą również studentów, a także przyszłość dolara jako światowej waluty. To wszystko jeszcze przed 12. Zapraszam.
11: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Słuchacie radia RMF24, już prawie 10 minut po 11. Uczelnie w naszym pięknym kraju odnotowują nadzwyczajne zainteresowanie studiami. Jest wyraźnie większe niż w ubiegłym roku, a jest to efekt skumulowania roczników objętych reformą sześciolatków. O tym, jak sytuacja wygląda na Uniwersytecie Jagiellońskim, porozmawiam teraz z Kamilem Gajęckim, szefem zespołu rekrutacji tej uczelni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: To jak to wygląda w liczbach? Rzeczywiście jest takie zatrzęsienie kandydatów. O ile tych kandydatów jest więcej niż w roku ubiegłym, czy też w latach ubiegłych?
1: Tak, rzeczywiście, tak jak pan redaktor słusznie zwrócił uwagę, ten zwiększony rocznik maturzystów, ponad 90 tysięcy osób więcej przystąpiło w tym roku do tego egzaminu, jest widoczne w naszych statystykach rekrutacyjnych. W tegorocznej rekrutacji na studia jednolite magisterskie pierwszego stopnia wzięło udział ponad 5 tysięcy więcej osób niż w roku minionym i zanotowaliśmy dzięki temu ponad 10 tysięcy więcej zgłoszeń na studia. Także to rzeczywiście rekordowy rocznik.
0: A proszę powiedzieć, jakie kierunki studiów są najbardziej oblegane, a gdzie się było najłatwiej dostać? I drugie pytanie w jednym. Jak te powszechne przekonania o tym, co będzie w przyszłości lukratywne, ciekawe, pewnie też jak to, co jest modne, wpływa na zmiany w ostatnim czasie w tych kierunkach zainteresowań kierunkami? Niech będzie.
1: No tutaj, jeżeli chodzi o to największe zainteresowanie naszymi kierunkami, to jakby dzielimy to na takie dwie kategorie, czyli te kierunki, które zanotowały największą liczbę kandydatów w ogóle, no i te kierunki, które odznaczają się największą konkurencyjnością, czyli tą największą liczbą kandydatów na jedno miejsce. Jeżeli chodzi o tę pierwszą kategorię, no to tutaj niezmiennie na pierwszym miejscu jest kierunek prawo od wielu lat. On w tym roku zanotował prawie 2600 zgłoszeń i to jest nie niemal 600 więcej niż w roku minionym, także tutaj również widać ten zwiększony rocznik. Dużym zainteresowaniem pod tym względem cieszą się jeszcze kierunki takie jak pielęgniarstwo, psychologia czy kierunek lekarski. Natomiast jeżeli chodzi o tą największą konkurencyjność, no to tutaj najwięcej osób na jedno miejsce w tym roku mieliśmy na kierunku lekarsko-dentystycznym, to jest ponad 19 osób. W tej pierwszej piątce znalazła się również elektroradiologia, psychologia również, lingwistyka i technologie językowe i analityka medyczna. Tutaj to jest po kilkanaście osób średnio na miejsce. Jeżeli chodzi o to zainteresowanie i tą ofertę, która no jest rozbudowywana co roku, no to pewien taki wspólny trend wśród nowych propozycji, które mamy w tym roku na uniwersytecie, to jest przeplatanie się różnych dyscyplin czy różnych obszarów naukowych. Coraz bardziej zauważalne jest zarówno no jakby w kontekście, który nas otacza, ale i w ofercie naszej dydaktycznej, przenikanie się takich nauk, które jeszcze do niedawna były całkowicie od siebie odrębne, czyli nauk humanistycznych i nauk ścisłych. Tutaj zdecydowanie rozwój technologii sztucznej inteligencji i to, że ta sztuczna inteligencja pojawia nam się w coraz większej liczbie obszarów życia, jest również widoczny. No i jedną z takich propozycji, która właśnie łączy w sobie w tegorocznej ofercie te różne aspekty, jest kierunek lingwistyka i technologie językowe. No i tutaj ten kierunek pokazuje, że te trendy, jakby ta kwestia przenikania i łączenia nauk przyciąga również kandydatów, ponieważ pierwszy raz od kilku czy nawet kilkunastu lat nowe studia znalazły się w tej pierwszej piątce pod względem największego zainteresowania. Ten kierunek zajął czwartą lokatę z wynikiem prawie 13,5 kandydata na jedno miejsce. Mhm. To są takie trendy, które rzeczywiście są widoczne.
0: Czyli rzeczywiście trafiony kierunek. A są takie, które tracą na popularności wyraźnie w ostatnich latach i ten rok to potwierdza?
1: Co roku mamy oczywiście takie kierunki, które gdzieś tam się odrobinę mniejszym zainteresowaniem odznaczają. Natomiast no, jest to różnie. De facto, jeżeli miałbym znaleźć taki jakiś punkt wspólny, który nam się pojawia od jakiegoś czasu, to de facto spada odrobinę zainteresowanie kierunkami, które gdzieś się zajmują obszarem kulturoznawczym, literaturoznawczym czy historycznym z obszaru Rosji. To jest taki trend, który gdzieś się tam pojawił w momencie wybuchu wojny, czy intensyfikacji wojny na Ukrainie i rzeczywiście gdzieś tam się z roku na rok powiela. Natomiast no, te mody się odrobinę zmieniają. Oczywiście mamy także te kierunki flagowe nasze, zawsze przyciągają najwięcej kandydatów, a te, które to zainteresowanie mają odrobinę mniejsze, zależą, są trochę mniej odporne na pewne trendy i mody, które się rokrocznie pojawiają.
0: Czy z powodu tego zwiększonego zainteresowania macie w planach zwiększyć liczbę dostępnych miejsc na studiach?
1: Nie zwiększyliśmy liczby miejsc systemowo, nazwijmy to tak, czyli nie została podjęta w skali uniwersytetu taka decyzja o jakby odgórnym zwiększeniu dostępnej liczby miejsc na wszystkich kierunkach, natomiast myśmy na uniwersytecie podeszli do tego tematu w taki sposób, że tam, gdzie pojawiła nam się duża liczba kandydatów z wysokimi wynikami, a jednocześnie wydziały czy jednostki prowadzące odpowiednie studia zadeklarowały gotowość przyjęcia większej liczby osób bez utraty na jakości i jakby organizacji kształcenia później w toku studiów, to pozwoliliśmy sobie zakwalifikować w tym roku większe liczby osób, zakwalifikować, mam tu na myśli, umożliwić dokonanie wpisu na studia, czyli te osoby, które dostały 17 lipca informację o tym, że zostały przyjęte na studia, później pojawiają się w odpowiednich sekretariatach z dokumentami, no i takich osób zaprosiliśmy na tych kierunkach odrobinę więcej. Jak to się oczywiście przełoży na to, czy te limity będą przekroczone i czy ostatecznie będziemy mieli przyjęte więcej osób, no to zobaczymy, bo jesteśmy akurat dokładnie w środku trwania tego procesu wpisów, także jeszcze trudno tutaj wyrokować. Mhm.
0: To ta uzupełniająca rekrutacja kiedy będzie rozstrzygnięta?
1: Jeżeli chodzi o uzupełniającą rekrutację, no to ona już de facto trwa. Na tych kierunkach, które rzeczywiście gdzieś tam się w pierwszej naszej turze rekrutacji cieszyły mniejszym zainteresowaniem, już są uruchomione dodatkowe tury, które będą trwały do września. I w tym momencie już kilkanaście takich kierunków tę rekrutację prowadzi. W tej grupie są kierunki zarówno z obszarów ścisłych, jak i z reprezentanci różnego rodzaju filologii czy studiów kulturoznawczych. Także już to się dzieje. No i w miarę, jeżeli będą nam się miejsca jakieś zwalniać na kierunkach, które jeszcze w tym momencie tej tury uzupełniającej nie prowadzą, no to one będą dołączać do tej grupy. Zachęcam w tym kontekście naszych kandydatów do tego, żeby śledzili stronę przede wszystkim IRK, czyli naszego systemu, za pośrednictwem którego prowadzona jest rekrutacja, i tam na bieżąco ta lista kierunków prowadzących rekrutację uzupełniającą będzie odświeżana.
0: Bardzo dziękuję za te informacje. Kamil Gajęcki, szef zespołu rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim i Państwa gościem. A już za chwilę u nas o sytuacji w rolnictwie, które swoją drogą stało się ważnym, wyspecjalizowanym, często bardzo działem gospodarki, no i wymaga również wiedzy. Rolnicy narzekają, ostrzegają, że warunki prowadzenia agrobiznesu w tym sezonie nie są łatwe, a wiadomo, że to powinno każdego interesować, bo przełoży się na ceny żywności.

Słuchacie Radia RMF 24. Wojna na Bliskim Wschodzie spędza sens powiek wielu rolnikom. Chodzi o to, że paliwa są drogie, a to nie jedyny problem w tym sezonie. Na Lubelszczyźnie choćby rolnicy mówią, że ten sezon, ten rok jest dla nich wyjątkowo ciężki, że plony będą niższe i to wiele niż w zeszłym roku. No i właśnie, złożyło się na to kilka przyczyn. Przymrozki, upał, susza, grad, nawałnice, które dotknęły część tego regionu.

0: No, stres, z jakim borykają się w tym sezonie rolnicy z powodu niekorzystnej pogody, z powodu rosnących cen paliw, najwyraźniej udzielił się naszemu sprzętowi. Mieliśmy nieplanowany utwór muzyczny, ale teraz wracamy do lubelskich rolników, którzy właśnie narzekają na to, że w tym roku dotknęły ich nie tylko przymrozki, nie tylko susza i upał, ale jeszcze grad i nawałnice.
1: Jarych, na pewno w truskawkach, w porzeczce później została jeszcze upalona na krzaku. Wszystkie jagodowe też susza dotknęła. Uprawy jare, rzepak i uprawy ozime, zboża głównie. W owocach straty dochodzą do 100%. Mam rolników, którzy zawieźli bardzo złej jakości poparzone porzeczki. Zakład zareklamował im, powiedział, że cukru mają około 1,5%, a powinny mieć 12-14 i nie mają w ogóle praktycznie zawartości żadnego soku. I zostały zutylizowane.
2: Gdyby nie ostatnie deszcze, to również ogromne straty byłyby w kukurydzy.
1: Fasola ucierpiała bardzo na tych upałach, bo tam obleciały kwiaty, straty są 80-90%.
2: W powiecie chrubieszowskim jest około 12 tysięcy hektarów fasoli i się może
1: Bo tam obleciały kwiaty, straty są 80-90%.
2: W powiecie chrubieszowskim jest około 12 tysięcy hektarów fasoli i się

0: Minęła 11.30, czas na najnowsze fakty. Agnieszka Pietrzak.
1: Do 19 w całym kraju potrwają ćwiczenia alarmowe, które testują procedury ostrzegania przed zagrożeniem uderzenia z powietrza. Gdzie się ukryć? Schrony to ostateczność, tak mówiła na antenie RMF24 Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do nich powinniśmy się udać w przypadku użycia broni jądrowej. W przypadku

0: wyniku ataku z powietrza. Natomiast bezpieczeństwo mają nam zapewnić miejsca doraźnego schronienia.
1: W aplikacji Gdzie się ukryć, jest ta aplikacja, która została stworzona przez Państwową Straż Pożarną. Mamy już ponad 84 tysiące takich miejsc. Również w takich sytuacjach to są miejsca, gdzie my możemy się oczywiście jako mieszkańcy ukryć, jeżeli byłoby zagrożenie z powietrza.
0: Przypomnijmy, podczas ćwiczeń należy zachować spokój. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej, jak mówią służby, to dźwięk syreny modulowany trwający 3 minuty. Odwołanie alarmu natomiast to sygnał dźwiękowy ciągły, także przez 3 minuty. A teraz pogodowe alerty. Północny wschód kraju dziś deszczowy. Do 20 mają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami. Wieczorem intensywne opady dały się we znaki natomiast kierowcom w Szczecinie. W wielu miejscach na ulicach zalegała woda i nie zawsze było to spowodowane niedrożnymi wpustami kanalizacji deszczowej.
2: O ile nasze wpusty są drożne i nawet jeżeli wcześniej Zarząd Drogi Transportu Miejskiego wyczyści samą jezdnię i kratkę,
3: te nagłe, silne opady to jest sytuacja porównywalna do tej, w której byśmy wiadro wody wlali do zlewu i zastanawiali się, dlaczego ta woda pomału schodzi. Nawet najbardziej wydolna i drożna kanalizacja deszczowa nie jest w stanie od razu przyjąć tak dużych opadów, jakie często pojawiają się latem.
0: Wyjaśniała Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Problemy są na trasie S8 na wysokości Warszawy, między węzłami Łabiszyńska i Głębocka. Zepsuta ciężarówka zablokowała jeden pas jezdni w kierunku Białegostoku. Niemały ładunek narkotyków, sprytnie ukryty wśród dziesiątek palet bananów. Wewnątrz kontenera chłodniczego, który przybył do Włoch z jednego z głównych portów Ekwadoru, włoska policja finansowa i służba celna odkryły, skonfiskowały w porcie Vado Ligure w północno-zachodniej części kraju 770 kg wyjątkowo czystej kokainy o wartości rynkowej około 250 milionów euro. Przejęcie kokainy stanowi jedną z największych operacji antynarkotykowych przeprowadzonych w ostatnich latach w Vado Ligure. Agencja AFP przypomina, że niecałe 3 tygodnie temu w tym samym porcie służby przejęły 340 kg kokainy o wartości około 120 milionów euro.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Mówiliśmy o tym, że w Polsce w tym roku jest wyjątkowo dużo kandydatów na studia z różnych powodów demograficznych, ale też no, przede wszystkim z powodu tak zwanej dawnej reformy sześciolatków. A teraz będą informacje, które mogą zainteresować tych, którzy planują studia za oceanem, bo Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych publikuje właśnie nowe przepisy, w których wprowadzane są nowe restrykcje i które skrócą dopuszczalny czas pobytu na wizach studenckich F i J w tym kraju. To jest zmiana zasad, które funkcjonowały od dekad i te zmiany będą dotyczyć również ubiegania się o stały pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych. Urzędnicy będą mogli odrzucać aplikacje osób, które korzystały z niektórych form pomocy społecznej, takich jak na przykład ubezpieczenia zdrowotne czy bony żywnościowe. Pojawił się również pomysł, choć to akurat na razie tylko jest propozycja, żeby osoby ubiegające się o zieloną kartę wpłacały 100 tysięcy dolarów kaucji. Zapowiedź zmiany spowodowała mnóstwo pytań do prawników imigracyjnych. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski na temat tych zmian porozmawiał więc z mecenas Iloną Szymkowicz, prawniczką imigracyjną ze Stanów.
1: A teraz studenci będą dostawali tą wizę na określony czas, na czas trwania programu lub maksymalnie do 4 lat. I jeżeli wjedziemy na takiej 4-letniej wizie do USA, to oczywiście pobyt na formularzu I-94 będzie ograniczony do tej daty. Oznacza to, że jeżeli twoje studia nadal trwają, a twój pobyt się kończy danego dnia, to musisz zaaplikować o przedłużenie statusu, będąc w USA, lub będziesz musiał wyjechać z USA i iść do konsulatu po wbicie nowej wizy w paszport.
2: Krótko mówiąc, to też jest trochę walka z nadużyciami, bo przecież informacje tak o tym, że administracja chce skończyć z procederem wiecznych studentów, którzy na wizach studenckich tak naprawdę tutaj żyją, a z edukacją już nie mają wiele wspólnego.
1: To prawda, widzimy te nadużycia, widzimy, znamy, poznajemy coraz częściej tych wiecznych studentów. Jak najbardziej tutaj jest, może w USA można powiedzieć, wiele ludzi, którzy studiują język angielski przez 10 lat, które robią wiele studiów, wiele kierunków, żeby tylko móc legalnie być w USA. I myślę, że to właśnie jest coś, czemu obecna administracja chce się postawić, co chce zakończyć. Chce, żeby te studia były częściej sprawdzane, regulowane, żeby przede wszystkim była kontrola tego, czy ten student naprawdę uczęszcza do uniwersytetu, czy jego dalsza edukacja ma sens, czy naprawdę jest w USA, żeby się edukować, czy może wykorzystuje tą wizę F1, żeby po prostu przebywać na czas nieokreślony.
2: Pojawiła się też taka informacja, że być może osoby, które ubiegać się będą w przyszłości o zieloną kartę, będą musiały wpłacić 100 tysięcy dolarów kaucji. To miało być takie zabezpieczenie i takie udowodnienie, że kogoś stać na to, żeby układać sobie tutaj życie w Stanach Zjednoczonych. Na ile według pani jest to realne, że osoby, które będą w przyszłości ubiegać się o zieloną kartę, będą musiały kaucję taką wpłacić?
1: Z mojej perspektywy jest to nierealne i tutaj ja chciałam wspomnieć o tej opłacie 100 tysięcy dolarów za wizę H1B. To też w sumie weszło w życie, do opinii publicznej zostało to zaproponowane w zeszłym roku i straszyli, że właśnie wszystkie osoby, które będą ubiegały się o wizę pracowniczą H1B w konsulatach, będą musiały taką opłatę uiścić. I mimo tego, że było to przez wszystkie media outlets cały czas opisywane, było o tym głośno, wiele osób przychodziło do nas na konsultacje, pytać się, jak to jest z tą opłatą. Tak naprawdę nie byliśmy w stanie stwierdzić, co się wydarzy, no ale na chwilę obecną no, nie przeszła. Jeżeli takie crazy zmiany wchodzą, gdzieś tutaj propozycje takich zmian są oferowane, a nawet próbują je wdrożyć w życie, są organizacje, które w szybki, sprytny sposób rozpoczynają proces sądowy, czyli pozwy, zaskarżają, dokładnie, czy to właśnie organizacja EILA, czyli American Immigration Lawyers Association, czy uniwersytety, rozpoczynają takie pozwy cywilne i w momencie zaskarżenia trafia to do sądu federalnego i często sędzia federalny wprowadza taki właśnie injunction, czyli wstrzymanie możliwości postępowania takiego przepisu. Więc myślę, że jeżeli jest mowa o takich zmianach, o takich kwotach, to zdecydowanie widzę tutaj dużo pozwów cywilnych, które zakończą się wstrzymaniem aż do końcowej decyzji i myślę, że może to trwać latami, a decyzje końcowe myślę, że też raczej nie zgodzą się z tymi zaproponowanymi zmianami.
0: Takie są przewidywania mecenas Ilony Szymkowicz, prawniczki imigracyjnej pracującej w Stanach Zjednoczonych. Te nowe przepisy, jeszcze dodam, mają zacząć obowiązywać od połowy września.

0: Słuchacie Radio RMF 24, 10 minut pozostało do południa. Jaka przyszłość czeka amerykańskiego dolara? To jest główny temat najnowszego odcinka podcastu Wojna Światowa. Na ile, jak długo amerykańskie pieniądze będą w stanie utrzymać rolę waluty całego świata? Na to pytanie próbują odpowiedzieć w tym najnowszym odcinku eksperci, między innymi ekonomista Piotr Kuczyński.
1: Pytanie o rolę dolara i o to, jak długo będzie tym wehikułem finansowym całego świata, jest warte, jak wiadomo, niewątpliwie wszyscy państwo wiecie, miliardy dolarów, może nawet biliony dolarów. Wszyscy chcieliby to wiedzieć. Wiadomo, że są znaki na niebie i na ziemi, które wskazują, że ta rola dolara powoli będzie zanikała. Dlaczego? Jeżeli państwo spojrzycie na przykład na wykres rezerw walutowych banków centralnych, to w końcu XX wieku, to już na przełomie 99-2000, w tych rezerwach 72% to był dolar. Ostatnie dane pokazują, że jest to poniżej 57%. No, niby niewiele, 15 punktów procentowych, ale jednak się to zmniejszyło. Dalej, widzimy, jak właśnie powiedzmy 20 lat temu Chiny miały ponad bilion, nasz bilion, nie amerykański bilion, 1000 miliardów dolarów, za 1000 miliardów dolarów, za 1 bilion, mieli obligacji Skarbu Państwa, amerykańskich obligacji. Teraz mają 600 kilkadziesiąt miliardów, czyli 1/3 mniej, czyli pozbywają się obligacji amerykańskich. Również banki centralne na całym świecie od mniej więcej 6-7 lat, a w ostatnich 4 szczególnie mocno, nabywają złoto. Dlaczego kupują złoto? No bo boją się właśnie dedolaryzacji, jak to się ładnie mówi.
0: Co jest zagrożeniem dla dolara? Co może być źródłem tej dedolaryzacji? Jaki nowy porządek może wyłonić się po czasie zmiany? Historia wielokrotnie dostarczała przykładów na to, że mocarstwo o ustalonej pozycji jeszcze przez jakiś czas po utracie dominacji korzystało z dobrodziejstw posiadania światowej waluty. Tym samym historia dostarczała też przykładów na to, że waluta wschodzącego mocarstwa dopiero z czasem, z opóźnieniem, zyskiwała wiodący status międzynarodowy dopiero wtedy, gdy rola nowej potęgi w międzynarodowej gospodarce i polityce była już wiodąca. Na razie po dolarze, w rozliczeniach, handlu, rezerwach, spekulacjach międzynarodowych długo, długo nic. Na drugim miejscu jest euro, ale to waluta innego kraju, pewnie domyślacie się już którego. Wydaje się być naturalnym kandydatem do przejęcia roli dolara w przyszłości.
1: Aspiruje do tej roli rzecz jasna yuan, chiński yuan. Ja na przykład twierdzę od wielu lat, że Chińczycy nie tylko dlatego kupują masowo złoto, że chcą zabezpieczać w ten sposób rynek obligacji amerykańskich przed upadkiem. Jak zaczną te obligacje amerykańskie gwałtownie tanieć, to złoto będzie drożało i wtedy złoto zabezpiecza wartość, prawda? W związku z tym nie tylko dlatego, myślę, że w bardzo długim okresie, bardzo długim, nie za rok, nie za dwa, może za 5, może za 10, może za 20, tego naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, będą chcieli chociaż przez krótki czas teraz 5 lat na przykład, oprzeć swoją walutę o złoto, juana o złoto. Ja wiem, w tej chwili ekonomiści, którzy mnie słuchają, podnoszą larum, włosy im stają dęba i mówią, przecież to jest zaproszenie do deflacji, do katastrofy gospodarczej. No tak, tyle że okresy, kiedy dolar był złotą walutą, bywały czasem bardzo długie i od Bretton Woods do 71 roku, kiedy Nixon zerwał z powiązaniem dolara ze złotem, dolar był powiązany ze złotem, jakoś dramatu z tego powodu nie było.
0: Zwraca uwagę Piotr Kuczyński. Całość podcastu znajdziecie na YouTubie Radia RMF24 i na RMF On.

0: Anna Wachowska pojawiła się w studiu Faktów. Zaczynamy, jest punktualnie 12.
1: Zapraszamy. Rządowy projekt przepisów o najmie krótkoterminowym nadal dzieli koalicję rządzącą. Polska 2050 i Lewica chcą zmian. Szpital w Łodzi pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o odsyłanie pacjentów chorych na raka. Bez nich wakacyjny wypoczynek nie byłby możliwy. Dziś towarzyszymy pracownikom lotniska. W koalicji nadal brak zgody w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym. Przyjęty przez rząd projekt jest niewystarczający i zgłosimy swoje poprawki, usłyszał od polityków lewicy dziennikarz RMF FM. Na linii ponownie dziś sejmowe studio RMF FM i Kacper Wróblewski. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Jakich zmian w ustawie chce Lewica?
2: Chodzi o przekazanie samorządom, ale też wspólnotom mieszkaniowym narzędzi, które pozwolą na decydowanie o tym, czy na danym obszarze miasta lub w konkretnym budynku mieszkalnym możliwe jest prowadzenie najmu krótkoterminowego.
3: Przez lata budynki mieszkalne, bloki, w których żyją zwykli ludzie, zaczęły się zmieniać często w niekontrolowane hotele. Zaczęło życie się tych zwykłych ludzi zmieniać po prostu w koszmar przez to, że mają po prostu pod sobą ciągłą imprezę, ciągły apartament na doby.
2: Usłyszałem od rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Miechnika. My o tym mówiliśmy od samego początku, dlatego krytykowaliśmy rządową ustawę i przedstawiliśmy swoją, mówią z kolei politycy Polski 2050.
4: Myślę, że wszelkie poprawki, które będą w stanie tą ustawę poprawić, my jesteśmy na te poprawki bardzo otwarci i bardzo gotowi.
2: Powiedział mi poseł Łukasz Osmalak, pytanie, jak zagłosuje Koalicja Obywatelska i PSL. Jeśli Sejm nie zajmie się ustawą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, wówczas posłowie będą pracować nad projektem dopiero po wakacjach.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Polityka także tuż po faktach w internetowym radiu RMF 24. O podziałach w Prawie i Sprawiedliwości nasz dziennikarz porozmawia z rzecznikiem tej partii, Rafałem Bochenkiem. Resort Zdrowia przeprowadził wstępną kontrolę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. Chodzi o bulwersującą sprawę odsyłania pacjentów chorych onkologicznie, którzy zgłosili się do szpitala w ramach programów lekowych. Z tymi informacjami nasza reporterka Magdalena Greiner.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Co ustalono?
5: Pacjentka została odesłana przez błędną decyzję pracownika, który miał chorą zarejestrować. Informację o odesłaniu dwojga pacjentów potwierdza łódzki oddział NFZ. We wtorek, dokładnie tydzień temu, zgłosili się do nich chorzy odesłani przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy poprosili o wskazanie miejsca, w którym mogą się leczyć.
6: Obu pacjentom wskazaliśmy miejsce, w którym mogą rozpocząć kwalifikacje do programów lekowych. Jeden pacjent trafił do szpitala imienia Kopernika, a druga pacjentka do szpitala Bonifratrów w Łodzi.
5: Mówi nam Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. Do dziś do NFZ nie zgłosili się kolejni pacjenci. Fundusz zapewnia, że jeśli się zgłoszą, otrzymają pomoc i informacje, w jakim szpitalu na pewno zostaną przyjęci. Do Centralnego Szpitala Klinicznego wysłałam maila z pytaniami. Do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi.
1: Uwaga kierowcy, kolizja trzech samochodów osobowych w miejscowości Józefka na drodze krajowej numer 72 w Łódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
7: Letnie podróże w Faktach RMF FM.
1: Nawet 1000 pasażerów dziennie obsługuje w szczycie sezonu wakacyjnego jeden pracownik lotniska. W Faktach RMF FM mówimy o kulisach pracy zawodów, które są kluczowe dla letniego wypoczynku. Dzisiaj odwiedzamy lotnisko i rozmawiamy z osobami, które odprawiają pasażerów.
8: Nasz dzień pracy zaczyna się tak naprawdę o godzinie 3 nad ranem. Te najwięcej samolotów tak naprawdę wylatuje około godziny 6 rano.
9: Pan przychodzi na swoje stanowisko pracy i co pan widzi na ekranie?
8: Na ekranie przede wszystkim widzimy listę pasażerską. Widzimy też, co ci pasażerowie mogą mieć, ile bagażu mogą nadać.
9: Jaką ma pan radę? O co powinien zadbać pasażer, żeby państwu ułatwić pracę, a sobie ułatwić podróż?
8: Tutaj zalecałbym wcześniejszą weryfikację dokumentów.
9: Tak. Sprawdzamy, czy mamy ważny dowód osobisty, paszport?
8: Dokładnie tak, żeby później nie było zaskoczenia już na lotnisku i może okazać się, że na przykład paszport bądź dowód osobisty jest już nieważny i wtedy nie możemy zaakceptować takiej osoby na pokład.
9: Zdarzają się często takie sytuacje, że ktoś po prostu nie może lecieć i zostaje?
8: Zdarzają się bardzo często, to jest, może być nawet kilka przypadków, kilkadziesiąt przypadków dziennie.
1: Przyznaje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na stołeczne lotnisko wrócimy w kolejnych faktach. Sprawdzimy, co zaskakującego zabierają ze sobą podróżni.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tak, zajrzymy im w bagaże głębiej nawet, również w Radiu RMF 24. A co słychać w PiS? Co oznacza opór Mateusza Morawieckiego? Czy partia Jarosława Kaczyńskiego może się rozpaść? Spróbujemy się dowiedzieć tego już za moment, kiedy to przeniesiemy się do naszego sejmowego studia. A teraz już posiadacz samotnego serca, czyli chwila muzyki w radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24, a w nim teraz czas na politykę krajową, w której mamy co prawda sezon wakacyjny, ale nie oznacza to bynajmniej, że nic się nie dzieje. Bardzo dużo uwagi, dużo miejsca w mediach w ostatnich dniach zajmuje przyszłość partii Prawa i Sprawiedliwość. Jeszcze całkiem do niedawna partii rządzącej, a teraz, no według niektórych, trzeszczącej w szwach nawet. Wiceprezes ugrupowania, były premier Mateusz Morawiecki, w ostatnich godzinach oświadczył, że jest w PiS, owszem, i chce pozostać w obozie patriotycznym, tutaj jest moje miejsce, mówił, ale też przedstawiał wizję tego ugrupowania, nieco odmienną od tego, jaką prezentuje centrala partii. Przeniesiemy się teraz do sejmowego studia, gdzie jest nasz reporter Kacper Wróblewski i jego gość. Witamy.
1: Dzień dobry, a z nami jest rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam, panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy. Dzień dobry.
1: Kiedy to spotkanie ostatniej szansy premiera Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim?
2: No właśnie, jestem trochę zdziwiony tymi rewelacjami medialnymi, ponieważ dziennikarze, którzy tego rodzaju rzeczy wypisują, zwłaszcza w mediach społecznościowych, w ogóle do mnie nie dzwonią i nie pytają o to spotkanie.
1: Ale będzie takiego, to spotkanie?
2: Znaczy, takiego spotkania nie ma. Takie spotkanie nie jest zaplanowane. Nie ma go w kalendarzu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Nikt o takie spotkanie nie zabiegał.
1: A jeśli będzie zabiegał?
2: W związku z tym, wie pan, niewykluczone, że ono oczywiście może się odbyć, bo nasz lider przynajmniej do czwartku jest bardzo otwarty na te rozmowy. Jest termin. Takie spotkanie jedno się odbyło. Natomiast w tym momencie żadnego spotkania, jakiejś ostatniej szansy nie ma. Jest termin wyznaczony dla wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzystów, żeby stosowne oświadczenie złożyć na biurko szefa klubu, tak do północy, do czwartku. I tym oświadczeniem każdy parlamentarzysta deklaruje, czy chce być w partii, czy chce być poza partią i działać sobie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, czy w jakimkolwiek innym gremium. Już właściwie poza partią, w związku z tym to jest każdego indywidualna decyzja. Dlatego no, ja apeluję do moich kolegów i koleżanek. Wiem, że wielu ma pewne refleksje, bo są różnego rodzaju telefony, spotkania. One się odbywają na poziomie i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka, właśnie z członkami stowarzyszenia, którzy telefonują i chcą się indywidualnie spotykać.
1: A czy ktoś ze stowarzyszenia już złożył to oświadczenie?
2: I są już pierwsze oświadczenia. Jest przecież ten list, który został opublikowany, list otwarty z piątku. Wówczas mówiono, że to są właśnie te osoby, które wspierają tę ideę.
1: I z tej listy ktoś już podpisał oświadczenie?
2: Tak, już pierwsza podpisała pani poseł Anita Czerwińska. Mamy też oświadczenie pana Daniela Obajtka, który również spotkał się z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim i takie oświadczenie wczoraj złożył, występując automatycznie też ze stowarzyszenia. Wiem, że tę sprawę ma sobie też uregulować. Jedność, szanowni państwo, jest przy panu premierze Jarosławie Kaczyńskim, a wszelkie działania poza partią czy obok partii, to działania rozłamowe i Stowarzyszenie Rozwój Plus jest działaniem rozłamowym i tak to zostało zdefiniowane przez kierownictwo partii, tak to zostało zidentyfikowane, dlatego jeżeli my mamy mówić o jakichś zwycięstwach, o jedności, to tak, budujmy ją i to jest oferta pozytywna dla wszystkich, którzy dotychczas angażowali się czy planowali angażować się w pracę tego stowarzyszenia, w działalność tego stowarzyszenia. Angażujmy się, pracujmy razem, tak jak to robiliśmy przez wiele, wiele lat. Skutecznie wygrywaliśmy wybory pod przywództwem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, tylko w ramach partii, a nie obok partii, czy w kontrze do niej.
1: Premier Morawiecki w swoim oświadczeniu dzisiejszym deklaruje, że chce być, pozostać w partii, że innego scenariusza sobie nie wyobraża, tak przynajmniej wynika z tych słów, ale mi rzucił się w oczy cytat, tu cytuję Mateusza Morawieckiego z jego materiału wideo: nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem, możemy docierać do różnych grup wyborców. I tu ważne zdanie: jedni mogą skutecznie walczyć o wyborców prawej flanki, a inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami, młodymi ludźmi, NGO-sami i mieszkańcami wielkich miast. Wy nie rozmawiacie z mieszkańcami?
2: Znaczy, ja się nie zgadzam z tą diagnozą pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo ona jest bardzo krzywdząca dla naszych parlamentarzystów, bo zdecydowana i przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości podpisuje oświadczenie o członkostwie w partii i to właśnie ci parlamentarzyści mówią właśnie do tych grup wyborców, mówią do mniejszych miasteczek, do większych miasteczek, do mieszkańców również wsi, do rolników, bo są po prostu w tych sprawach wiarygodni, mówią do przedsiębiorców również, przecież mamy szereg takich parlamentarzystów, którzy właśnie zajmują się tego rodzaju sprawami i to nie jest tak, że ktoś sobie uzurpuje czy zawłaszcza jakiś obszar, jeden parlamentarzysta, jeden polityk i mówi, że tylko on ma prawo, może mówić do tych grup społecznych. To jest nieprawda i to jest bardzo niestety krzywdzące. Ta narracja, która się przejawia niestety, zwłaszcza z ust kilku ludzi związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
1: No krzywdzące właśnie, dla polityków. Stowarzyszenia
2: natomiast
1: mówią...
2: też jest, no, jeżeli chciałem się odnieść do pierwszej części wypowiedzi, którą pan tutaj przytoczył. Jeżeli ktoś mówi, że chce być w Prawie i Sprawiedliwości, to nic prostszego. Apeluję. Podpiszcie oświadczenia, zostańcie w partii, nie odchodźcie do innych różnego rodzaju organizacji. Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że może wygrywać wybory. Działalność prowadzona dzisiaj przez Stowarzyszenie Rozwój Plus jest działalnością rozłamową, szkodliwą dla polskiej prawicy. Dzisiaj musimy się jednoczyć. Pan premier Jarosław Kaczyński robi wszystko, żebyśmy szeroko pojętą prawicę i szeroki namiot patriotów zbudowali. Mamy pierwsze porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami. Będą kolejne, bo przecież takie rozmowy są prowadzone z wielkim też trudem czasami przez naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale potrafi to robić i robił to skutecznie nasz lider. Ma wielkie doświadczenie w tym obszarze. W związku z tym nie widzę powodu, żeby w jakikolwiek sposób tutaj to podważać. Natomiast, panie redaktorze, oprócz tej działalności politycznej, szkodliwej z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle polskiej prawicy, którą prowadzi Stowarzyszenie Rozwój Plus, jest kwestia również formalno-prawno-finansowa. Kwestia finansowania tak naprawdę działań prowadzonych przez to stowarzyszenie pod tak naprawdę logiem też Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież ja wprost rozmawiając z członkami tego stowarzyszenia, parlamentarzystami, oni wprost mówią, że zapraszając wielu ludzi na to spotkanie, wręcz zasłaniano się tym, że to jest tak, to jest wszystko pod patronatem Prawa i Sprawiedliwości.
1: A nie jest. A chciałem zapytać, czy, bo przed godziną chyba bodajże Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, był na Śląsku i tam padło pytanie o rozwiązanie tego konfliktu i tam z ust Przemysława Czarnka pojawił się może taki pomysł, żeby osoby, które chcą być w stowarzyszeniu, w tym stowarzyszeniu pozostały, odeszły z Prawa i Sprawiedliwości, ale pozostali w klubie PiS, tym parlamentarnym, na takiej samej zasadzie jak Stowarzyszenie Odnowa Marcina Ociepy.
2: Nie ma czegoś takiego na stole, panie redaktorze. Nie chciałbym, żebyśmy tutaj zaciemniali w jakikolwiek sposób obraz. Albo stowarzyszenie, albo partia. Albo stowarzyszenie, albo partia. To jest dzisiaj jasna prośba,
1: apel. A pan wierzy jeszcze w jedność?
2: Ja wierzę w jedność.
1: A widzi pan,
2: jedność,
1: co się dzieje w mediach społecznościowych?
2: Emocje w mediach społecznościowych są emocjami w mediach społecznościowych.
1: Natomiast sądem Marcina Horałę.
2: Natomiast, panie redaktorze, wiem, że jest wielu rozsądnych parlamentarzystów w stowarzyszeniu pana Mateusza Morawieckiego, którzy dzisiaj mają pewną refleksję, mają swoje doświadczenia, bo przecież też przez lata budowali środowisko Prawa i Sprawiedliwości, chcą rozmawiać i takie rozmowy się odbywają z szefem klubu i również z naszym liderem, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. Mamy tego pierwsze efekty, jest oświadczenie pani Anity Czerwińskiej, jest oświadczenie pana Daniela Obajtka, którzy zrezygnowali tak naprawdę z działalności, bo pani Anita Czerwińska nie była formalnie członkiem tego stowarzyszenia, ale no, wspierała jakby ten list. Rozumiem, że oświadczenie o działalności w partii jest też oświadczeniem związanym z, no, z tym, że wiąże swoją przyszłość polityczną nie w stowarzyszeniu, ale właśnie w partii Prawo i Sprawiedliwość. Tak samo pan Daniel Obajtek, wie pan, nie byłoby pewnie problemu, gdyby stowarzyszenie prowadziło działalność taką ekspercką, na zasadzie think tanku. Natomiast mamy te doświadczenia z ostatnich tygodni, miesięcy i wbrew zapowiedziom prowadzi działalność zgoła odwrotną, odmienną, polityczną. Jeżeli ktoś mówi o tym, że stowarzyszenie ma wychodzić do jakichś grup wyborców, pytanie oczywiście jeszcze o kwestię wiarygodności tych polityków w mówieniu do tych wyborców, ale to też jakby zostawiam ocenie samych wyborców. Natomiast jeżeli ktoś mówi o wychodzeniu do jakichś grup wyborców, no to już jest działalność polityczna. Tym zajmuje się nie stowarzyszenie, ale partia. I taka działalność powinna być realizowana w ramach partii politycznej. Natomiast kwestie te finansowe, formalno-prawne, o których mówiłem, są też bardzo istotne, bo jeżeli ktoś próbuje organizować wydarzenia pod też w jakiś sposób szyldem Prawa i Sprawiedliwości, zaprasza na te stowarzyszenia wiele osób właśnie argumentując w ten sposób, że tak, to jest również spotkanie Prawa i Sprawiedliwości, bo też takie komunikaty są kierowane do tych, którzy są zapraszani na te spotkania, no to jest wprowadzanie w błąd tych ludzi, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie było konsultowane, jeżeli chodzi o to wydarzenie, w żaden sposób nie miało wpływ na to, co się tam będzie działo. To jest odrębna inicjatywa i pytanie, kto to finansuje, jak to finansuje i jakie to będzie miało reperkusje. My mamy opinię Państwowej Komisji Wyborczej, mamy analizy prawne, które wskazują na to, że to jest wielkie zagrożenie dla finansowania Prawa i Sprawiedliwości w przyszłości. A dzisiaj, jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze, bo to jest istotne, a dzisiaj z punktu widzenia tego, jak wielkim trudzie ta nasza partia jest utrzymywana z datków naszych sympatyków, no myślę, że to jednak nie powinno nam znikać z pola widzenia.
1: Panie pośle, Jan Rokita publikuje tekst na łamach Rzeczpospolitej, no i tam czytam, to jest cytat. Prawdziwy problem z Czarnkiem polega na tym, że pod pozorem odwetu za nielubianą w Polsce ukraińską politykę historyczną, kandydat PiS-u na premiera otwarcie wspiera międzynarodowe cele i plany nie tylko samej Moskwy, ale globalnej osi zła stojącej za tymi interesami. Nie pytam o komentarz do tego tekstu, bo można się spodziewać,
2: co pan... Zgadzam.
1: Jasne, tylko do czego zmierzam. Jan Rokita ma występować wspólnie z Mateuszem Morawieckim na scenie w trakcie tego grilla. To ma być jeden z paneli, ma być generał Rajmund Andrzejczak, Jan Rokita i Mateusz Morawiecki.
2: No to już samo przez się mówi, w którym kierunku to idzie. No jeżeli my mówimy o tym, żeby poskromić krytykę wewnątrz środowiska, taką publiczną, bo oczywiście nikt nie mówi o tym, żeby nie rozmawiać na poziomie kierownictwa partii. Jeżeli ktoś ma pomysły, takie sprawy, inicjatywy, projekty powinny być dyskutowane na poziomie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czyli zgody prezesa
2: dzisiaj,
1: na takie spotkanie nie będzie.
2: Dzisiaj, panie redaktorze, dotychczas nie było żadnej zgody kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Nikt tego wydarzenia nie konsultował. W związku z tym, panie redaktorze, no trudno mówić o jakimś dialogu. No jeżeli chce się rzeczywiście, ktoś mówi, że chce być w Prawie i Sprawiedliwości, no to w Prawie i Sprawiedliwości, jak i w każdej organizacji, obowiązują pewne reguły. No nie może być redakcji w redakcji Radia RMF, nie może być firmy w firmie, tylko i nie może być partii w partii. Jest przywództwo, jest lider, pan premier Jarosław Kaczyński, który wspólnie ze swoim świętej pamięci bratem budował w trudnych czasach to środowisko. Wiele osób od lat było związanych i dokładało swoje cegiełki do tego środowiska, doprowadzając do tego, że to środowisko święciło triumfy w polskiej polityce i nadal jest największą partią tak naprawdę w polskim parlamencie. I przed nami jeszcze nie jedno zwycięstwo, tylko trzeba poskromić swoje ambicje i uznać decyzję kierownictwa także w kontekście tego, kto jest naszym kandydatem na premiera, bo ja mam takie wrażenie i myślę, że też są świadomi, bo jak się rozmawia w kuluarach też z członkami stowarzyszenia, dotychczasowymi przynajmniej, to oni wprost wiedzą, o co chodzi. To nie chodzi o jakieś projekty. To nie chodzi o, tak jak to niektórzy próbują komunikować, jakąś dodatkową pracę, którą trzeba wykonywać, tylko chodzi o ambicje jednego człowieka.
1: A prezes już...
2: Mówię to z przykrością oczywiście.
1: A prezes Jarosław Kaczyński już się liczy z tym, że jego klub może się uszczuplić? Największy klub w Sejmie?
2: Panie redaktorze, jedność nie za wszelką cenę. Jedność nie za wszelką cenę i to jest stanowisko kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Do tanga trzeba dwojga. No jeżeli ktoś nie chce pracować w naszym środowisku, jeżeli ktoś się przestał w jakiś sposób identyfikować, jeżeli ktoś uznaje, że nie ma dla niego miejsca, bo decyzja dzisiaj jest po stronie parlamentarzystów. Do czwartku muszą podjąć określoną decyzję, no to sam stawia się w określonym miejscu. Panie redaktorze, no tak samo jakby pana przełożeni obserwują, co się dzieje w redakcji. Z niewolnika nie ma pracownika. Musi być wola, musi być chęć działania, musi być chęć pracy i współpracy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Jedność w PiS tylko przy prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego jest działaniem rozłamowym, czyli albo PiS, albo stowarzyszenie. Mówił wprost rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, informując, że w szeregach Rozwoju Plus są, jak to ujmował Rafał Bochenek, rozsądni, tacy jak Anita Czerwińska czy Daniel Obajtek, którzy już Rozwoju w Plus nie wspierają i wracają do, jak mówił rzecznik, namiotu obozu patriotycznego. Rzecznik nie zgadza się z koncepcją Mateusza Morawieckiego, by różne skrzydła, grupy w partii mogły skuteczniej starać się o poparcie różnych grup społecznych. Nie ma w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego spotkania z Mateuszem Morawieckim, dodawał rzecznik. Jeszcze jedna informacja sprzed chwili. 76 800 zł miesięcznie. To ma być maksymalna wysokość zarobków lekarza w Polsce. Ogłosił to przed chwilą premier Donald Tusk. Trwa konferencja prasowa przed posiedzeniem rządu. Suma jest intrygująca, tak się wydaje na pierwszy rzut oka, no bo słyszeliśmy o 240 zł za godzinę maksymalnie, a 76 800 podzielone przez 240, no to wychodzi 320 godzin miesięcznie. No sporo, przyznacie. Wrócimy do tego w Radiu RMF 24 już niedługo, jeszcze przed 13.

0: 12.30, czas zatem na fakty. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak.
1: Rząd będzie potrzebował kilku tygodni na przygotowanie zmian w systemie ochrony zdrowia. W konsultacjach publicznych są projekty Ministerstwa Zdrowia. Nie chcemy dawać pretekstów do zablokowania ustawy, zaznaczał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
2: Nazwę rzecz po imieniu. Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. I dlatego będziemy pilnowali tutaj każdej godziny i każdego dnia, aby jak najszybciej, ale zgodnie z regułami i z przepisami, doprowadzić do głosowania w Sejmie tych ustaw. I początek września wydaje się tutaj bardzo realistyczny i nikt nie będzie mógł zarzucić ani pani minister, ani rządowi, że nie dopełniliśmy jakichś, wiecie, szczegółów proceduralnych.
1: Podkreślał szef rządu. Na rozpoczętym w południe posiedzeniu Rady Ministrów, przypomnę, mają być omawiane projekty ustaw i rozporządzeń resortu zdrowia dotyczące zmian m.in. w zarobkach lekarzy. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać w naszym radiu RMF24. A teraz ostrzegamy, są problemy drogowe na Podlasiu na trasie S61 między Ełkiem a Łążą. W pobliżu Szczuczyna po kolizji dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas jezdni w kierunku Łomży. Mieszkańcy stolicy mogą korzystać z darmowych kursów

0: Ma obrony. Jutro ruszają zapisy na wakacyjną, bezpieczną warszawiankę i warszawiaka. Zajęcia odbędą się w sierpniu.
1: Są to zajęcia zarówno dla pań, jak i dla panów, bo przecież każdy z nas może spotkać się z niebezpieczną sytuacją na terenie miasta. Tu będziemy uczyli tych bezpiecznych zachowań, reakcji, będziemy uczyli wychodzenia z opresji, a więc mówimy tu o takim bardzo szerokim planie bezpieczeństwa, który tak naprawdę nas wszystkich dotyczy. Dla przykładu możemy podać sytuację noc, ciemna ulica. Nie mamy pewności, czy wejść w tą ulicę, czy iść dalej. Tutaj na pewno nasi instruktorzy pokażą, jak się zachować w takiej sytuacji. Czy wejść w tą ulicę, czy też bezpiecznie ominąć ją inną drogą.
0: Wskazuje Sławomir Smek ze Stołecznej Straży Miejskiej. Idąc dalej, polecam oczywiście nasze radio informacyjne, Fakty co pół godziny. No i ciekawe rozmowy, podczas których komentujemy najważniejsze i najciekawsze doniesienia. Zostańcie z nami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 czas na zapowiadany temat zmiany w ochronie zdrowia. Mówił o tym przed momentem premier Donald Tusk na konferencji prasowej poprzedzającej dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów. No i jak już mówiliśmy, padła kwota maksymalnych zarobków, dopuszczalnych zarobków lekarza 76 800 zł brutto. Jak ma być wyliczana, skąd się bierze? Oddajmy teraz głos samemu szefowi rządu.
1: Ja rozmawiałem z panią minister długie godziny na temat tego, jak w sposób mądry, nie polityczny, wiecie, o co mi chodzi, tylko naprawdę mądry, przemyślany podejść do tego problemu. Nie chodzi o wzbudzanie jakichś emocji, nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie. Nielicznym będzie wydawało, że to jest mało, bo zarabiali w tym niekonsekwentnym systemie wynagrodzeń i zupełnie niekontrolowanym systemie wynagrodzeń, zarabiali dużo, dużo więcej. Ten pułap, ten limit wydaje się przyzwoity i na pewno nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800 naprawdę to jest chyba godna kwota. Co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę.
0: Biedy nie ma, 76 800 brutto miesięcznie, mówił szef rządu, a jednocześnie mowa jest o 250, jak słyszeliście przed chwilą, brutto za godzinę maksymalnie. Jest również mowa w tych projektach zmian przepisów o ustaleniu procentowego limitu, do którego mogą sięgać w budżecie szpitala wynagrodzenia. No jak zapewne słyszeliście, teraz są takie szpitale, które właściwie wszystkie pieniądze, jakimi dysponują, wydają na wynagrodzenia dla lekarzy. Przypomnę, że głównym celem działania szpitala powinno być leczenie pacjentów. A kiedy te wszystkie zmiany mają wejść w życie?
1: Tuż po zakończeniu konsultacji przyjmiemy te projekty i we wrześniu Sejm powinien mieć do dyspozycji projekty ustaw. Natomiast rozporządzenia przyjmiemy szybciej jako stosowne rozporządzenia jako Rada Ministrów.
0: Zapowiadał Donald Tusk. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Słuchacie Radio RMF 24, jest wtorek 21 lipca, pierwszy miesiąc lata już za nami. W tym tygodniu odkrywamy w faktach i w Radio RMF 24 kulisy zawodów, które są no, kluczowe dla udanych wakacji. Bez tych ludzi o udane wakacje byłoby trudniej. A często niezapomniany urlop byłby w ogóle niemożliwy wręcz i pozostałby jedynie w sferze marzeń. No i dzisiaj w ramach tej naszej akcji odwiedzamy lotnisko Chopina w Warszawie pod lupę, biorąc obowiązki osób, które odprawiają pasażerów. To oni sprawdzają bagaże, to u nich nadajemy ten bagaż przed odlotem. To oni są często dla nas źródłem informacji, gdzie iść, gdzie się zgłosić i czy jest opóźnienie. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z Jakubem Tarnowskim, który pracuje na warszawskim lotnisku. Posłuchajmy zatem, jak tam wygląda taki wakacyjny wtorek.
2: Od czego zaczyna się tutaj Państwa dzień pracy?
3: Nasz dzień pracy tak naprawdę zaczyna się od tego, że kierujemy się do naszych kierowników, którzy meldują tutaj, że pracownik jest już na miejscu. Następnie oczywiście poranna fala, bo możemy tutaj powiedzieć, że nasz dzień pracy zaczyna się tak naprawdę o godzinie 3 nad ranem. Po pierwsze samoloty, najwięcej samolotów tak naprawdę wylatuje około godziny 6 rano.
2: Po tej nocnej ciszy tutaj?
3: Po tej nocnej ciszy, dokładnie.
2: Czyli trzeba się przygotować, być wcześniej?
3: Dokładnie tak. Trzeba się przygotować. Tak naprawdę samoloty już wylatują po tej godzinie 5.30, czyli odprawy zaczynają się około godziny 3.15, 3.30, tak? I tych pasażerów wtedy mamy bardzo dużo tutaj na terminalu. Stanowisk mamy otwartych naprawdę bardzo dużo.
2: Ten minimalny czas, jaki trzeba utrzymać i być wcześniej, to ile?
3: Tak naprawdę większość przewoźników mówi tutaj o 2 godzinach, ale jednak my zalecamy, żeby być co najmniej 3 godziny przed wylotem, żeby jednak na spokojnie, bez stresu przejść ten cały proces tutaj lotniskowy.
2: Na czym Państwa praca polega?
3: Nasza praca polega na kompleksowej obsłudze pasażerów. Jeżeli chodzi tutaj o sekcję obsługi pasażerskiej, to odprawy biletowo-bagażowej, czyli weryfikacja dokumentów podróżnych pasażerów, weryfikacja bagaży, rejestracja bagaży.
2: Jaką ma Pan radę? O co powinien zadbać pasażer, żeby Państwu ułatwić pracę, a sobie ułatwić podróż?
3: Przede wszystkim tutaj zalecałbym wszystkim Państwu wcześniejszą weryfikację dokumentów.
2: Tak. Sprawdzamy, czy mamy ważny dowód osobisty, paszport?
3: Dokładnie tak. Radzę, żeby to robić dużo wcześniej, kilka dni wcześniej, przed podróżą, żeby później nie było zaskoczenia już na lotnisku, gdzie właśnie nasi pracownicy weryfikują te dokumenty podróży i może okazać się, że na przykład paszport bądź dowód osobisty jest już nieważny i wtedy nie możemy zaakceptować takiej osoby na pokład.
2: Pan przychodzi na swoje stanowisko pracy i otwiera pan komputer?
3: Dokładnie tak, pracujemy na komputerach, pracujemy na różnych systemach, ponieważ obsługujemy bardzo wielu przewoźników. Jako firma Welcome Airport Services w Warszawie tak naprawdę ponad 20 przewoźników obsługujemy, tak? Przewoźnicy mają swoje systemy odprawy.
2: Co pan widzi na ekranie?
3: Na ekranie przede wszystkim widzimy listę pasażerską. Tak, widzimy listę pasażerską, bo na tych listach pracujemy.
2: Nazwiska, numery biletów?
3: Dokładnie tak, nazwiska, numery biletów. Widzimy też, co ci pasażerowie mogą mieć, czyli to, co jest w taryfach biletowych.
1: Skoro mowa o lataniu, to o awaryjnym lądowaniu informacja sprzed chwili będzie u nas w faktach o 13. A ja jeszcze tylko podsumuję, że w Radiu RMF 24 w tym tygodniu mówimy o kulisach pracy zawodów, które są kluczowe dla letniego odpoczynku. No i Michał Dobrowicz był w związku z tą akcją na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Tu Radio RMF 24, jesteśmy z wami, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Awaryjne lądowanie, alarmowe syreny, o tym m.in. w faktach o 13, na które zaprasza Anna Wachowska.
1: Awaryjne lądowanie awionetki na Podkarpaciu. Informacji zbiera reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Napięcia w Prawie i Sprawiedliwości. Powiemy, kto ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego wypełnił partyjne ultimatum i zdecydował o swojej politycznej przyszłości. Przekażemy też ważne dla kierowców informacje z Podlasia i Lubelszczyzny. Awaryjne lądowanie i pożar awionetki w Straszęcinie koło Dębicy na Podkarpaciu. To informacja z gorącej linii RMF FM. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, jak doszło do tego wypadku?
2: Samolot miał awarię w powietrzu, musiał lądować w polu kukurydzy. Dopiero na ziemi maszyna zaczęła się palić. Na pokładzie były dwie osoby. One na szczęście nie odniosły obrażeń w czasie awaryjnego lądowania. Udało im się bezpiecznie opuścić samolot. Na miejscu są teraz strażacy m.in. z Dębicy. Maszyna jest zniszczona. Trwa dogaszanie wraku.
1: Nie ma w planach spotkania prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Członkowie stowarzyszenia byłego premiera Rozwój Plus mają czas do czwartku, aby z niego zrezygnować, potwierdził na antenie radia RMF24 rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Z politykiem prawicy rozmawiał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Witam.
1: Witaj. Kacprze, jeden z ważnych członków stowarzyszenia złożył już oczekiwane przez partię oświadczenie.
3: Tak.
1: O kim mowa?
3: To były prezes Orlenu, dziś europoseł PiSu Daniel Obajtek. Jednak o pozostałych członkach stowarzyszenia na razie nie ma mowy. Zapytałem rzecznika PiSu, czy Jarosław Kaczyński pogodził się z faktem, że do końca tygodnia może stracić kilkudziesięciu członków partii.
4: Jednośnie za wszelką cenę, i to jest stanowisko kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, do tanga trzeba dwojga. No jeżeli ktoś nie chce pracować w naszym środowisku, jeżeli ktoś się już przestał w jakiś sposób identyfikować, jeżeli ktoś uznaje, że nie ma dla niego miejsca, no to sam stawia się w określonym miejscu.
3: Powiedział mi Rafał Bochenek, z kolei były premier w mediach społecznościowych przekazał dziś, że stowarzyszenia nie rozwiąże. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował:
5: jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Tutaj jest moje miejsce.
3: Jak powiedział mi rzecznik PiSu, członkowie Rozwój Plus mają czas do czwartku do północy, aby wybrać stowarzyszenie czy partia.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Kolizja na trasie S61 na Podlasiu. Na wysokości Szczuczyna, chodzi o odcinek Ełk-Łomża, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Łomży. Ciężarówka zderzyła się z busem na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. Kolizja miała miejsce w pobliżu Dorochuczy na trasie Piaski-Chełm. I tam zablokowany jest pas jezdni w kierunku miejscowości Piaski.
6: To obiegło całą Polskę.
1: Dziś ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 2026. W całym kraju testowane są syreny alarmowe, które mają ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. We Wrocławiu zawyły już dwa razy.
7: Wiedziała pani o tym, że dzisiaj będą treningi?
8: Dostaliśmy alerty.
7: Czy my wiemy w razie zagrożenia, co robić, kiedy usłyszymy taki alarm?
8: Skryć się gdzieś, tak, w wyznaczone miejsca. I trzeba dużo o tym mówić, informować ludzi o tym, bo dużo ludzi nie wie nadal.
9: Ja, będąc w urzędzie, akurat tego nie słyszałam, ale wydaje mi się, że dobrze jest nastawić uszu i spodziewać się, że być może coś takiego jest, jeżeli się wie, żeby później to rozpoznać, jak trzeba będzie. I też nie wiedziałabym, co zrobić na dobrą sprawę, gdybym takie coś usłyszała. Prawdopodobnie bym starała się odebrać dzieci ze szkoły i być z nimi jak najbliżej mogę. Upewnić się, że członkowie rodziny są wszyscy razem, przynajmniej w jednym miejscu.
1: Służby apelują o zachowanie spokoju. To, przypominamy, tylko ćwiczenia. Potrwają do 19. Hiszpański trener i były znakomity piłkarz Pep Guardiola może zostać selekcjonerem reprezentacji Włoch, podała stacja Sky Sport. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł z reprezentacji po przegranej w barażach o awans na Mundial. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Guardiola po 10 latach odszedł z Manchesteru City. Wśród kandydatów na selekcjonera są także byli świetni włoscy piłkarze Andrea Pirlo i Roberto Mancini.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak przechodnie reagują na syreny alarmowe, sprawdza nasza reporterka. Polska trzecim najszybciej się zadłużającym krajem w Unii Europejskiej, o tym również już niedługo. Michał Zieliński, zapraszam na kolejną godzinę programu Radia RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz dwie minutki z najnowszym odcinkiem podcastu Wojna Światowa. Jaka przyszłość czeka amerykańskiego dolara, który teraz ma status waluty światowej, co daje Stanom Zjednoczonym szereg korzyści? To główne pytanie drugiego odcinka tego cyklu. I odpowiedzi na to pytanie szukałem wraz z moimi gośćmi właśnie w najnowszym odcinku podcastu. Jeden z gości zwrócił uwagę na to, że oprócz korzyści, takich jak większe możliwości bezkarnego zadłużania się i finansowania choćby zbrojeń takiego kraju, który ma światową walutę, są również niekorzystne strony posiadania waluty o statusie globalnym, bo prowadzi to nie tylko do zagrożenia długiem, ale też zwykle do osłabienia przemysłu i konkurencyjności.
1: Wydaje mi się, że jeżeli Stany Zjednoczone w ogóle chcą myśleć o odnowie swojej bazy przemysłowej, to jest to niekompatybilne z utrzymaniem statusu dolara jako globalnej waluty rezerwowej. Natomiast jak długo to będzie trwało, w jakim mechanizmie się wydarzy, też trzeba pamiętać, że dolar jest po prostu jest równie potrzebny, tak? Zobowiązania dolarowe są bardzo duże i samo to będzie generowało popyt na tę walutę, nawet w prywatnym jakimś handlu. W jakim mechanizmie to się wydarzy, trudno jest mi powiedzieć, ale jak pan zobaczył, czy mówią o guldenie, czy o funcie sterlingu, prędzej czy później te waluty traciły swój status i myślę, że dolar nie będzie tu wyjątkowy. A co go zastąpi? Nie sądzę, żeby to był yuan. Nie sądzę, żeby Chiny... Bo ja w ogóle no, jest ciekawe, to odbiegam od tematu i to mają 2 minuty. Wydaje mi się, że bardzo ciekawą rzeczą są dogmaty, które funkcjonują w postrzeganiu, czy dogmaty, i które stają się sprawą spełniającymi przepowiedniami. Na przykład w kontekście Chin, w kontekście tego, że Chiny, jak uważają Amerykanie, i to zupełna topka amerykańskich ludzi zajmujących się Chinami, jak Raj Doshi na przykład, że Chiny dążą do zastąpienia Stanów Zjednoczonych na pozycji hegemona globalnego. Co tak naprawdę nie znajduje żadnego potwierdzenia ani w dokumentach strategicznych, ani w wypowiedziach chińskiego establishmentu, ani nawet w jego działaniach. Gdyby Chiny chciały zastąpić Stany Zjednoczone, musiałyby myśleć o internalizacji yuana, ale nie sądzę, żeby Chiny chciały zastąpić Stany Zjednoczone.
0: O tak zwanym dylemacie Trifina, czyli wpisanym w status światowej waluty zagrożeniu dla kraju, który ją emituje, a także wątpliwościach co do intencji władz Chin, mówił Albert Świdziński ze Strategy and Future. Podcast możecie zobaczyć na YouTubie, na kanale RMF24, albo posłuchać na RMF On. A skoro mowa o długach, to Eurostat właśnie opublikował dane o zadłużeniu po naszej stronie oceanu. Średnio w Europie jest wciąż sporo niższe niż w Stanach Zjednoczonych, ale nie to zwraca naszą uwagę, lecz pogarszająca się szybko sytuacja Polski. Oj, te zbrojenia, wydatki na ochronę zdrowia i na świadczenia społeczne ciążą naszym finansom.

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze dane przekazane przez Eurostat, które dotyczą zadłużenia m.in. polskiego państwa. Największe wzrosty długu publicznego w relacji do PKB na koniec pierwszego kwartału tego roku odnotowano w Finlandii, Bułgarii i właśnie u nas w Polsce. W przypadku naszego kraju w ciągu roku to zadłużenie w relacji do PKB, no, czytaj w uproszczeniu możliwość spłaty długu, wzrosło w Polsce o 4,5 punktu procentowego. Nauczeni kryzysem zadłużenia Grecy nadal są na czele listy tych, którzy długów się pozbywają. Właśnie w Grecji ta relacja zmniejszyła się najmocniej o 9,4%. Również Cypr i Słowenia swoje zadłużenie teraz zmniejszają. Tak wynika z opublikowanych dzisiaj danych Eurostatu, chociaż Grecja wciąż ma największe zadłużenie w relacji do PKB. 140% długu do PKB to jest wielkość dotycząca Grecji właśnie. W strefie euro dług sektora instytucji rządowej i samorządowych w relacji do PKB na koniec pierwszego kwartału tego roku wyniósł niespełna 89%. Rok wcześniej to było 87%. W Polsce wciąż jest o kilkanaście punktów lepiej, czyli to zadłużenie jest mniejsze w stosunku do możliwości, do wielkości gospodarki, ale jeśli tak dalej pójdzie, no to za 3-4 lata będziemy już w europejskiej średniej, a później trudno będzie to zatrzymać. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku wzrost relacji długu do PKB zanotowano w sumie w 19 państwach członkowskich, wśród których jest właśnie Polska, zaś spadek w 8. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
1: Radio RMF 24.

0: Nadchodziona Agnieszka Pietrzak pochłania informacje, by przedstawić je wam w faktach o 13.30.
1: Zapraszam. Karambol na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Kostomłot, Kąty Wrocławskie zderzyło się aż 6 aut osobowych i bus. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ostrzegamy, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Koparka przewożona przez ciężarówkę zahaczyła o wiadukt i spadła na jezdnię w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym. Nikomu na szczęście tam nic się nie stało. Droga krajowa 92 może być zablokowana w kierunku Pniew do 16. Służby mają ustalić, czy uderzenie uszkodziło konstrukcję wiaduktu.
2: Polityczny spór. Sprawdź, o co chodzi.
1: Kolejny zgrzyt w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Kacper Płażyński poinformował, że wysłał posłowi PiS i wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcinowi Horale wezwanie przedsądowe do przeprosin i zapłaty 50 tysięcy złotych na Fundację Łączy Nas Polska. A sprawa dotyczy słów Horały, że Płażyński stworzył raport oczerniający Karola Nawrockiego. Otwarty konflikt Horała-Płażyński wybuchł na platformie X 3 dni temu w związku z ubiegłotygodniowym ultimatum kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości dla swoich działaczy, by wystąpili ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną do najbliższego czwartku pod groźbą wykluczenia z partii. A mowa m.in. o właśnie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego i Marcina Horały. Płażyński napisał w minioną sobotę, że Morawiecki chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS i w imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną. Horała zareagował wpisami. W jednym z nich zasugerował, że przed ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi Płażyński kolportował raport o tym, dlaczego Karol Nawrocki to fatalny kandydat. 90 tysięcy więcej maturzystów, którzy przez kumulację roczników zdawało egzamin dojrzałości w tym roku, spowodowało nawet podwojenie liczby kandydatów na studia. Na Uniwersytecie Jagiellońskim chce studiować ponad 5 tysięcy więcej osób niż w poprzednim roku. Najstarsza uczelnia w Polsce przejęła ponad 10 tysięcy zgłoszeń. Rozwój technologii i sztucznej inteligencji sprawił, że popularnością zaczęły się cieszyć kierunki, w których przenikają się nauki humanistyczne i ścisłe. W czołówce lingwistyka i technologie językowe.
3: Ten kierunek pokazuje, że te trendy i jakby ta kwestia przenikania i łączenia nauk przyciąga również kandydatów, ponieważ pierwszy raz od kilku czy nawet kilkunastu lat nowe studia znalazły się w tej pierwszej piątce pod względem największego zainteresowania. Ten kierunek zajął 4. lokatę z wynikiem prawie 13,5 kandydata na jedno miejsce.
1: Zauważał w rozmowie w naszym radiu RMF24 Kamil Gajęcki, szef zespołu rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF24, czas na ważny społeczny temat. Jeśli dziś usłyszycie syreny alarmowe, nie wpadajcie w panikę. To element ogólnopolskich ćwiczeń systemu ostrzegania i alarmowania, o czym zresztą już w szczegółach rozmawiałem z rzeczniczką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tych ćwiczeniach chodzi o to, jak mówiła rzeczniczka, żeby przetestować sprawność syren samych, no i w ogóle całego systemu, procedur i kanałów przekazywania informacji w takich nadzwyczajnych sytuacjach. Wrocław został postawiony dzisiaj na nogi między innymi już dwa razy i z mieszkańcami rozmawiała o tych syrenach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Spodziewała się pani dzisiaj tego alarmu? Wiadomo było, że zawyje?
2: Tak, już w mojej dzielnicy były wcześniej o 9 rano.
1: Myśli pani, że to dobrze, że trenujemy na wypadek problemu?
2: Tak. Dlatego, że my jesteśmy wszyscy odzwyczajeni od tego typu sytuacji, a to jednak trzeba wiedzieć, jak się zachować w danych okolicznościach.
1: Jeśli nastąpiłby taki kryzys i ten alarm byłby prawdziwy, co by pani w pierwszej kolejności zrobiła?
2: Tutaj nie za bardzo dobrze wiem, co bym zrobiła. No gdzieś usiłowała się schować.
1: Wiedziała pani o tym, że dzisiaj będą treningi?
3: Dostaliśmy alerty.
1: Okej, okay, co pani o tym myśli? Dobrze, że trenujemy na wypadek jakiejś...
3: Oczywiście. Dużo ludzi nawet nie wiedziało. Już widziałam na Facebooku, że ludzie piszą, co to się działo, że w dużych miastach gdzieś tam alarm wyje. Dużo ludzi nawet nie wie, nie ma świadomości takiej.
1: Czy my wiemy w razie zagrożenia, co robić, kiedy usłyszymy taki alarm?
3: Skryć się gdzieś, tak? W wyznaczone miejsca. Na pewno jakieś gdzieś w urzędzie to tam powiedzą, gdzie takie miejsce jest. I trzeba dużo o tym mówić, informować ludzi o tym, bo dużo ludzi nie wie nadal.
4: Dobrze jest przygotować wszystkich na to, żeby być może trzeba będzie nasłuchiwać tego. Ja będąc w urzędzie akurat tego nie słyszałam, ale wydaje mi się, że dobrze jest nastawić uszu i spodziewać się, że być może coś takiego jest, jeżeli się wie, żeby później to rozpoznać, jak trzeba będzie. Co dalej? Dobre pytanie. Ja nie mieszkam teraz we Wrocławiu, jestem tutaj przejazdem, więc nie wiedziałabym zupełnie, co zrobić.
1: W swojej miejscowości?
4: W naszej miejscowości mieszkamy za granicą i nie mamy takich testów i też nie wiedziałabym, co zrobić na dobrą sprawę, gdybym takie coś usłyszała. Prawdopodobnie bym starała się odebrać dzieci ze szkoły i być z nimi jak najbliżej mogę. Upewnić się, że członkowie rodziny są wszyscy razem, przynajmniej w jednym miejscu. Natomiast u nas, w miejscu, w którym teraz mieszkam w Anglii, nie ma takich testów i nie ma takiej konwersacji na ten temat. Natomiast w Polsce, rozumiem, jest to bardziej zaawansowane i takie przygotowanie społecznościowe już obywatelskie jest bardziej na wyższym stopniu niż tam.
1: To chyba dobrze.
4: Wydaje mi się, że tak, szczególnie ze względu na bliskość wiadomo, wschodu.
0: Te ćwiczenia objęły całe terytorium kraju. W tym czasie uruchamiano syreny alarmowe, o czym informowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To testy procedur i sprawności systemu w ramach planowanych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026.

To popołudniowy program w Radiu RMF 24. Są nowe niepokojące informacje dotyczące wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Otóż liczba zabitych i rannych cywilów w tym konflikcie w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 37% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Informuje o tym Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Szefowa misji monitorującej prawa człowieka ONZ w Ukrainie, Daniel Bell, przekazuje, że od stycznia do czerwca odnotowano niemal 1400 ofiar śmiertelnych i prawie 8 tysięcy rannych wśród ludności cywilnej. Jak zwrócono uwagę, czerwiec był najbardziej tragicznym miesiącem od ponad 4 lat w Ukrainie. Bell podkreśla, że liczba zabitych w czerwcu odzwierciedla coraz częstsze stosowanie potężnej broni, która jest szczególnie śmiercionośna, gdy wymierzona jest w gęsto zaludnione obszary miejskie. Dodam, że niespełna miesiąc temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że zatwierdził 40-dniową operację wpływu, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. RMF 24.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Michał Zieliński, dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Mówię do usłyszenia do jutra, a teraz zapraszam już na fakty o 14, które przedstawi Anna Wachowska.
1: Kierowców prosimy o uwagę. Na dolnośląskim odcinku A4 zderzyło się 7 samochodów. Są utrudnienia. Lekarze zarobią maksymalnie do 76 800 zł brutto miesięcznie.
2: Biedy nie ma.
1: Lekarskie płace pod lupą rządu. Budowa nowej kładki w Krakowie z poślizgiem. Karambol na dolnośląskim odcinku A4. Na węźle Kostomłoty zderzyło się 6 samochodów osobowych z busem. Nie ma informacji o poszkodowanych, informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Auta, które brały udział w karambolu, wciąż blokują jeden pas w kierunku Zgorzelca. Trasa przetyka się już od węzła Kąty Wrocławskie. Korek ma w tej chwili już 10 km i właściwie cały czas się wydłuża. Wielu kierowców, chcąc uniknąć przymusowego postoju, ucieka na zjeździe w stronę Kątów i drogi numer 346 przez Pełcznicę, ale z powodu ogromnego natężenia ruchu tam także już wszystko stoi. Zwężenie na A4 może obowiązywać jeszcze przez co najmniej pół godziny.
1: Ostrzegamy kierowców podróżujących drogą krajową numer 92 w Wielkopolsce. W pobliżu Tarnowa Podgórnego chodzi o odcinek Sady Gaj. Przewożona na ciężarówce koparka zahaczyła o wiadukt i spadła na drogę. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Pniew. Z utrudnieniami w tym miejscu musicie się liczyć do 16. Zastępca prokuratora rejonowego z Lublińca na Śląsku straciła stanowisko. Powodem jest nienależyty nadzór nad podległą śledczą, która wypuściła na wolność bez żadnych środków zabezpieczających pijanego kierowcę. Prowadził on samochód mimo dwóch zakazów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, na tym nie koniec reakcji na działania prokuratury w Lublińcu.
4: Tak, postępowanie w sprawie pijanego kierowcy recydywisty zostało przejęte przez śledczych z Częstochowy. Trafiło o szczebel wyżej. Dodatkowo prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie służbowe, które ma zbadać prawidłowość decyzji wydanej przez prokurator, która po zatrzymaniu kierowcy pełniła dyżur w jednostce. To ona po kilku godzinach wypuściła zatrzymanego, nie stosując wobec niego żadnych środków. W minioną sobotę w okolicach Częstochowy na autostradzie A1 kierowcy dokonali obywatelskiego zatrzymania kierującego, który agresywnie zachowywał się na drodze, a także doprowadził do kolizji z ciężarówką. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Trafił do jednostki policji, jednak wieczorem prokuratura zgodziła się, by wrócił do domu, przyjechał po niego znajomy.
1: Stołeczni policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory warszawskiego metra na stacji Centrum. Służby wstrzymały ruch podziemnej kolejki. Ewakuowano też kilkaset osób. Po sprawdzeniu zawartości plecaka nie znaleziono tam żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Cudzoziemiec będzie teraz przesłuchiwany. Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski. Lekarze będą mogli pracować określoną liczbę godzin do równowartości dwóch etatów. Ma też zostać ukrócona możliwość wyliczania wynagrodzeń jako procentu od procedury. Premier Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej. Po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie rządzący zapowiadali zmiany w ochronie zdrowia. Na razie trwają konsultacje.
5: Tuż po zakończeniu konsultacji przyjmiemy te projekty i we wrześniu Sejm powinien mieć do dyspozycji projekty ustaw.
1: Informacje w tej sprawie przedstawiała dziś na rządzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Tym żyje Kraków.
1: O kilka tygodni może opóźnić się koniec budowy kładki nad Wisłą w Krakowie, która połączy Kazimierz z Ludwinowem. Do Zarządu Inwestycji Miejskich wpłynął wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu. Przy bulwarze Podolskim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku.
7: Dzień dobry.
1: Co jeszcze trzeba zrobić na kładce?
7: To głównie prace wykończeniowe, między innymi przy oświetleniu czy balustradach. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu jest teraz analizowany. Na razie utrzymano datę końca inwestycji na 21 sierpnia.
1: A co krakowianie mówią o kładce?
7: No, jeden z biegaczy, z którymi rozmawiałem tutaj w okolicy, zauważa, że to, co zbudowano, nie do końca przypomina wizualizację, które pokazywało miasto.
8: To, co wyszło, jest dość takie betonowe i proste. I niezbyt wizualnie atrakcyjne, bym powiedział. No i pytanie, czy praktycznie jest to w ogóle potrzebne, bo tu mamy jeden most 500 metrów, w drugą stronę 500 metrów, drugi most.
7: Kładka ma około 130 metrów długości. Na środku ma pomost widokowy w kształcie sinusoidy.
1: W kolejnych faktach Szczecin i krajobraz po wczorajszej ulewie.
9: Nie mogłem przyjechać.
10: Jak dużo tej wody było?
9: Bardzo dużo dotąd.
10: Do kolana?
9: Tak.
1: Zapraszam na 15.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ania Wachowska i Fakty RMF FM, dziękujemy, a my zaczniemy od pytania, co dalej z politycznym sporem w PiS-ie, będzie komentarz rzecznika partii. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam na popołudnie z radiem RMF 24.

0: Polityka w Radiu RMF 24 i pytanie, co dalej z partią Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę, w minioną środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania, chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność. Morawiecki deklarował natomiast, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce wygranej, ambitnej Polski. O komentarz w tej sprawie rzecznika partii Rafała Bochenka pytał nasz reporter Kacper Wróblewski.
1: Kiedy to spotkanie ostatniej szansy premiera Morawieckiego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim?
2: No właśnie, jestem trochę zdziwiony tymi rewelacjami medialnymi, ponieważ dziennikarze, którzy tego rodzaju rzeczy wypisują, zwłaszcza w mediach społecznościowych, w ogóle do mnie nie dzwonią i nie pytają o to spotkanie.
1: Ale będzie takiego, to spotkanie?
2: To znaczy, takiego spotkania nie ma. Takie spotkanie nie jest zaplanowane. Nie ma go w kalendarzu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Nikt o takie spotkanie nie zabiegał.
1: A jeśli będzie zabiegał?
2: W związku z tym, wie pan, niewykluczone, że ono oczywiście może się odbyć, bo nasz lider przynajmniej do czwartku jest bardzo otwarty na te rozmowy. Jest termin. Takie spotkanie jedno się odbyło. Natomiast w tym momencie żadnego spotkania, jakiejś ostatniej szansy nie ma. Jest termin wyznaczony dla wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzystów, żeby stosowne oświadczenie złożyć na biurko szefa klubu, tak do północy, do czwartku. I tym oświadczeniem każdy parlamentarzysta deklaruje, czy chce być w partii, czy chce być poza partią i działać sobie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, czy w jakimkolwiek innym gremium, już właściwie poza partią, w związku z tym to jest każdego indywidualna decyzja. Dlatego no, ja apeluję do moich kolegów i koleżanek, wiem, że wielu ma pewne refleksje, bo są różnego rodzaju telefony, spotkania, one się odbywają na poziomie i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka, właśnie z członkami stowarzyszenia, którzy telefonują i chcą się indywidualnie spotykać.
1: Tak, czy ktoś ze stowarzyszenia już złożył to oświadczenie?
2: I są już pierwsze oświadczenia. Jest przecież ten list, który został opublikowany, list otwarty z piątku. Wówczas mówiono, że to są właśnie te osoby, które wspierają tę ideę.
1: I z tej listy ktoś już podpisał oświadczenie?
2: Tak, już pierwsza podpisała pani poseł Anita Czerwińska. Mamy też oświadczenie pana Daniela Obajtka, który również spotkał się z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. Takie oświadczenie wczoraj złożył, występując automatycznie też ze stowarzyszenia. Wiem, że tę sprawę ma sobie też uregulować. Jedność, szanowni państwo, jest przy panu premierze Jarosławie Kaczyńskim. A wszelkie działania poza partią, czy obok partii, to działania rozłamowe. I Stowarzyszenie Rozwój Plus jest działaniem rozłamowym. I tak to zostało zdefiniowane przez kierownictwo partii. Tak to zostało zidentyfikowane. Dlatego jeżeli my mamy mówić o jakichś zwycięstwach, o jedności, to tak, budujmy ją. I to jest oferta pozytywna dla wszystkich, którzy dotychczas angażowali się czy planowali angażować się w pracę tego stowarzyszenia, w działalność tego stowarzyszenia. Angażujmy się, pracujmy razem, tak jak to robiliśmy przez wiele, wiele lat. Skutecznie wygrywaliśmy wybory pod przywództwem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, tylko w ramach partii, a nie obok partii, czy w kontrze do niej.
1: Premier Morawiecki w swoim oświadczeniu dzisiejszym deklaruje, że chce być, pozostać w partii, że innego scenariusza sobie nie wyobraża, tak przynajmniej wynika z tych słów, ale mi rzucił się w oczy cytat, tu cytuję Mateusza Morawieckiego z jego materiału wideo: nie musimy wszyscy mówić tym samym językiem, możemy docierać do różnych grup wyborców. I tu ważne zdanie: jedni mogą skutecznie walczyć o wyborców prawej flanki, a inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami, młodymi ludźmi, NGO-sami i mieszkańcami wielkich miast. Wy nie rozmawiacie z mieszkańcami?
2: Znaczy, ja się nie zgadzam z tą diagnozą pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo ona jest bardzo krzywdząca dla naszych parlamentarzystów, bo zdecydowana i przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości podpisuje oświadczenie o członkostwie w partii i to właśnie ci parlamentarzyści mówią właśnie do tych grup wyborców, mówią do mniejszych miasteczek, do większych miasteczek, do mieszkańców również wsi, do rolników, bo są po prostu w tych sprawach wiarygodni, mówią do przedsiębiorców również, przecież mamy szereg takich parlamentarzystów, którzy właśnie zajmują się tego rodzaju sprawami i to nie jest tak, że ktoś sobie uzurpuje, czy zawłaszcza jakiś obszar, jeden parlamentarzysta, jeden polityk i mówi, że tylko on ma prawo, może mówić do tych grup społecznych. To jest nieprawda i to jest bardzo niestety krzywdzące.
0: Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Dodam jeszcze jeden komentarz. Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że rozpad PiS otwierałby perspektywę do zajęcia przez partię, cytuję, pozycji numer jeden na prawicy. Jak stwierdził, scenariusz ten nie jest jednak jeszcze przesądzony, więc za wcześnie na takie prognozy. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Stany Zjednoczone i Chiny przeprowadzą we wrześniu rozmowy na temat AI i o tym u nas już za chwilę.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Stany Zjednoczone i Chiny planują we wrześniu rozmowy dotyczące sztucznej inteligencji, poinformowała dzisiaj agencja Reutera. Rozmowy prawdopodobnie odbędą się przed zaplanowaną na 24 września wizytą przywódcy państwa środka Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych. Jednak, jak podkreśla Reuters, dokładny termin nie został jeszcze wyznaczony. Według źródeł na czele amerykańskiej delegacji ma stanąć minister finansów Scott Bessent. Nazwiska pozostałych uczestników z obu stron, szczegółowy plan oraz miejsce dyskusji nadal są ustalane. Doniesień tych nie skomentował Biały Dom, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, ani amerykański resort finansów. Odpowiedzi na pytania agencji Reutera nie udzieliły również chińskie ministerstwa, organy regulacyjne oraz Rada Państwa. Kwestia sztucznej inteligencji to jest nowe wyzwanie w relacjach obu mocarstw. Państwa te dostrzegają pilną potrzebę uregulowania ryzyka, jakie niesie ze sobą szybki rozwój potężnych, konkurencyjnych modeli technologicznych. Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty o 14.30.

0: 14.30 Fakty i Agnieszka Pietrzak.
1: Niepokojące doniesienia z Niemiec. Narkotyki uśmierciły w Berlinie około 300 osób. O danych za ubiegły rok informuje agencja DPA, zauważając, że to najwyższa dotąd liczba. Tragiczny bilans odnotowano mimo szerokiej oferty pomocy dostępnej w stolicy Niemiec dla osób zażywających narkotyki, w tym mobilnych punktów wsparcia i darmowego, anonimowego sprawdzania składu zażywanej substancji. Dziś obchodzony jest Dzień Pamięci o osobach zmarłych wskutek zażywania narkotyków. Prokuratura zrobiła nalot na biuro, w którym obsługiwane są serwery ugrupowania byłego premiera Węgier, Viktora Orbana, poinformowała w mediach społecznościowych partia Fidesz. Śledczy pojawili się bez zapowiedzi, zamierzając przejąć cały system komunikacji oraz bazy danych partii, napisano w oświadczeniu. Zdaniem Fideszu od 1990 roku nie odnotowano na Węgrzech podobnego przypadku, a TISA, partia obecnego szefa rządu w Budapeszcie, próbuje doprowadzić do prawnego zablokowania Fideszu. Peter Modzior, odnosząc się do tych doniesień, poinformował o oczekiwaniu na komunikat prokuratury.
2: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Spod bytowskich lasów spacerowicze nie wychodzą z pustymi rękami i mamy na to dowód.
3: O, dzień dobry, widzę, że pani na grzybach. Jest coś? Całkiem spore zbiory. A co pani ma? Maślaczki, kureczki i jagódki. Dużo grzybów w lesie i osób zbierających?
4: No owszem, dużo. Szczególnie na weekendy, bardzo dużo. W naszych lasach kaszubskich, no, są grzybki. Tu powiat bytowski.
3: Zapraszacie?
4: Zapraszamy. Gmina Strudzienice. Miejscowość Przewóz, bardzo przepięknie. Można spacerować, pojeździć rowerkiem.
1: Zapraszała pani Ewa. Jak słyszeliśmy z przewozu w powiecie bytowskim w rozmowie z reporterką Janną Chramitko-Mikoluk. Ania z Zielonego Wzgórza w Zielonej Górze ponownie. Wojewódzka Biblioteka Norwida z kolei zaprasza na piąty zlot fanów bohaterki stworzonej przez Lucy Montgomery. Bogaty program imprezy zachwala Korneria Waloch z Zielonogórskiej Książnicy.
5: Czytanie inscenizowane właśnie sztuki Ania Zielonego Wzgórza. Będzie też turniej, grup, będzie konkurs na przebranie. Warsztaty dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych. Nocny spacer z Fundacją Tłocznia, to już będzie pod wieczór. Gra terenowa.
6: Na czym będzie polegała ta gra terenowa?
5: Będzie można poszukać elementów i różnych zagadek tutaj na terenie naszej biblioteki związanych właśnie z Anią z Zielonego Wzgórza. W tamtym roku się bardzo sprawdziła ta forma. Teraz będzie więcej zagadek, łamigłówek.
6: Jeszcze zapytam o te przebrania. Trzymamy się epoki, czy są jakieś współczesne odsłony na przykład Ani czy innych bohaterów?
5: To jak podpowie wyobraźnia? Można się przebrać i epokowo i też właśnie tak współcześnie. Kapelusz to jest taki stały element, który się powtarza.
1: O dress code pytała reporterka RMF Max Agnieszka. Kader, warkocze w marchewkowym kolorze i kapelusze będą królować w Zielonej Górze 25 lipca, czyli dzień przed imieninami Anny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych przedstawiło nowe przepisy, które wprowadzą nowe restrykcje i skrócą dopuszczalny czas pobytu na wizach studenckich F i J. Również dla dziennikarzy zagranicznych mediów, tak wynika z rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym. To jest zmiana zasad obecnych od dekad. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od połowy września. Urząd Imigracyjny przedstawiał też nowe zasady dotyczące ubiegania się o stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. Urzędnicy będą mogli odrzucać aplikacje osób, które korzystały z niektórych form pomocy społecznej, takich jak na przykład ubezpieczenia zdrowotne czy bony żywnościowe. Pojawił się też pomysł, choć to akurat na razie tylko propozycja, żeby osoby ubiegające się o zieloną kartę wpłacały 100 tysięcy dolarów kaucji. O wprowadzonych zmianach mówiła mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna ze Stanów Zjednoczonych. Rozmawiał z nią nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
1: Panie mecenas, sytuacja zmienia się, jeżeli chodzi o prawo wizowe w Stanach Zjednoczonych. Mamy w zasadzie w ostatnich dniach ciągle nowe informacje. A to, że ubiegając się o zieloną kartę będzie trzeba opuścić Stany Zjednoczone. A to, że studenci będą mieli większy problem z uzyskaniem wizy na czas nauki tutaj w Stanach Zjednoczonych. Czy możemy już powiedzieć, które z tych przepisów, propozycji to obowiązujące prawo? Czy rzeczywiście wszyscy już muszą się martwić, czy do tych zmian powinni podejść spokojnie?
2: Żadne z tych przepisów jeszcze nie obowiązują. Niektóre prawdopodobnie będą obowiązywały od 15 września, a te, które nie obowiązują, to już są poniekąd przez urząd wykorzystywane wobec naszych klientów negatywnie. I tutaj właśnie chciałabym podzielić, bo tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma zmianami. Pierwsza zmiana to jest właśnie... Dobrze, to może zacznijmy od tej pierwszej zmiany. Jest to wewnętrzne urzędowe memorandum, czyli tak zwane USCIS Policy Memo. Co to jest? Jest to tak naprawdę instrukcja wydana dla urzędników wewnętrznie w Urzędzie Imigracyjnym, czyli BOS Urzędu USCIS wydaje dla swoich urzędników instrukcje, jak mają działać, jak mają się zachowywać. I to było wydane w maju tego roku i tak naprawdę wprowadziło bardzo dużo chaosu i bardzo dużo zamieszania, ponieważ w urzędzie teraz zapanował klimat, że urzędnicy nie mogą akceptować aplikacji o Adjustment of Status. I czym ten Adjustment of Status jest? Adjustment of Status jest to zmiana ze statusu nieimigracyjnego na imigracyjny będąc w USA. Czyli jeżeli jesteś w USA i członek twojej rodziny, czy to mąż, czy to rodzic, czy to dziecko, ma prawo ciebie zasponsorować na zieloną kartę, jeszcze dotychczas mogłeś tutaj w USA o tą zieloną kartę zaaplikować i ją dostać. I to samo ma się do pracodawców amerykańskich, którzy sponsorowali pracowników na zielone karty, pracowników będących na tymczasowych wizach nieimigracyjnych. Ci pracownicy mieli prawo po zostaniu zaakceptowanym ubiegać się o zieloną kartę, będąc na terenie USA. I tak naprawdę był to chyba najczęściej używany proces do otrzymywania tych zielonych kart, ponieważ byłeś na miejscu w USA, nie musiałeś wyjeżdżać, nie musiałeś opuszczać kraju i nie musiałeś się obawiać, że utkniesz poza USA przez nie wiadomo jaki czas. Przede wszystkim było to też dobre ze względu na rodziny, tak? No jeżeli masz dziecko, jeżeli jesteś w związku małżeńskim, miłość, też nie chcesz opuszczać kraju, opuszczać USA na nieznany okres czasu, bo jednak jest to popularne, że da się, że osoby takie utknęły poza USA i te procesy poza USA też były bardzo, bardzo, bardzo długie. Obecnie urząd mówi, że jeżeli wjechałeś na wizie nieimigracyjnej, czy to na wizie studenckiej, turystycznej czy pracowniczej, to po prostu nie możesz ubiegać się o zmianę statusu do zielonej karty w USA, mimo tego, że masz prawo, chyba że jesteś w jakiejś uprzywilejowanej, wyjątkowej sytuacji. Tak więc nie likwidujemy tego, ale też ci nie damy zielonej karty, chyba że jesteś w jakiejś wyjątkowej sytuacji, a jakiej to nam nie mówią. Tutaj my jako adwokaci możemy być kreatywni, możemy pomyśleć, że jeżeli twój mąż lub żona, która jest obywatelem, potrzebuje opieki medycznej, no to chyba jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ musisz być w USA i się nią opiekować. I to jest przykład, w mojej opinii, wyjątkowej sytuacji, ale urząd tego nigdy nie skomentował i nie wydał dalszych wytycznych, co taką wyjątkową sytuacją będzie. I tak naprawdę daje to ogromną dyskrecję w wydawaniu takich decyzji.
0: Mówiła mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna ze Stanów Zjednoczonych. Całą rozmowę znajdziecie w naszym portalu rmf24.pl w artykule pod tytułem Prawniczka imigracyjna, nowe przepisy Stanów Zjednoczonych mają przede wszystkim uszczęśliwić system. Tu Radio RMF24.

0: W Radiu RMF 24 czas na najnowsze informacje o dzisiejszym posiedzeniu rządu. Mówił o tym przed chwilą na konferencji prasowej rzecznik Rady Ministrów Adam Szłapka. Jak wyjaśniał, oprócz prac nad zmianami w ochronie zdrowia, na przykład w sprawie wynagrodzeń dla lekarzy, ministrowie zajmowali się 9 projektami ustaw.
1: Pierwsze 2 projekty ustaw dotyczą dwóch projektów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Pierwszy z nich dotyczył ułatwienia wykorzystania doświadczenia sędziów. Chodzi o to, żeby sędziowie po przejściu w stan spoczynku w wieku 65 lat mogli łatwiej orzekać, tak żeby nie potrzebowali tutaj zgody Krajowej Rady Sądownictwa. Myślę, że ze względu na sprawność wymiaru sprawiedliwości, ale też wykorzystanie doświadczenia, to jest rozwiązanie, które po prostu będzie ułatwiało. Druga sprawa to chodzi o ułatwienie dostępu osobom niesłyszącym i dalszą cyfryzację wymiaru sprawiedliwości. To są też takie ustawy, które mają po prostu ułatwić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i sprawić, że będzie bardziej przyjazny obywatelom. Dwie kolejne ustawy dotyczą ustawy o działaniach antyterrorystycznych, ale jest to też powiązane z ustawą o organizacji światowego Jamboree Scoutowego w 2027 roku. Jak Państwo wiecie, jak są organizowane w Polsce bardzo duże wydarzenia, tak jak Światowe Dni Młodzieży, na przykład jest przygotowywana specjalna ustawa, która ma zapewnić lepszą koordynację służb i zwiększyć bezpieczeństwo tego typu wydarzeń. I to jest dokładnie ta ustawa o organizacji Światowego Jamboree Scoutowego w 2027 roku. Duże wydarzenie z obecnością około 50 tysięcy młodych ludzi w Polsce. Odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2027 roku. Ale ta ustawa, o której powiedziałem wcześniej, czyli ustawa o działaniach antyterrorystycznych, to jest ustawa, która wprowadza do systemu legislacji kategorię wydarzenia specjalnego i wszystkie te związane z ochroną taką antyterrorystyczną tego typu wydarzeń.
0: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Poza tym rząd zajmował się opodatkowaniem papierosów elektronicznych, ustawami deregulacyjnymi w sprawie PIT, CIT i VAT, a także przyszłości e-dziennika oraz uszczelnieniem monitorowania jakości wód. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty, a w nich m.in. nowe informacje w sprawie karambolu na dolnośląskim odcinku A4. Zostańcie z nami, jest 14:53.

0: Ogłoszenie.
1: Polska polityka w radiu RMF24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już dziś po 18:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Za chwilę fakty w radiu RMF24.

0: Powoli przenosimy się do studia faktów RMF FM. To już 15:00. W studiu faktów przy mikrofonie Anna Wachowska.
1: Po karambolu wielokilometrowe korki na dolnośląskim odcinku A4. Od ważnych informacji z dróg rozpoczniemy fakty o 15:00. Drogowi recydywiści na cenzurowanym. W kolejnych regionach zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla kierowców, którzy jeździli mimo orzeczonych zakazów. Urlop od zdrowych nawyków? Na koniec o wakacyjnych szaleństwach. 16 kilometrów ma korek na dolnośląskim odcinku A4. Na węźle Kostomłoty, przypominamy, zderzyło się 6 samochodów osobowych z busem. Nikt nie ucierpiał. Przed chwilą służby poinformowały o zakończeniu utrudnienia. Korek także na A2 na Mazowszu. W pobliżu Wiskitek na trasie Warszawa-Łódź zderzyły się 2 samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. Wymiar sprawiedliwości coraz bardziej stanowczy wobec pijanych kierowców recydywistów. W Kujawsko-Pomorskim i na Podkarpaciu błyskawicznie zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla mężczyzn, którzy jeździli samochodami mimo orzeczonych zakazów. W podwarszawskim Wołominie taki kierowca trafił do aresztu. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie wyroki usłyszeli recydywiści?
2: W Bydgoszczy 56-latek trafił na rok do więzienia. Zatrzymano go pijanego za kierownicą. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej orzeczono wobec niego 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Z kolei w podkarpackim Jaśle policjanci zatrzymali 36-latka, który miał 4 zakazy. Wiózł partnerkę i 7-letnie dziecko. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił natomiast 48-letni mieszkaniec Warszawy, zatrzymany w Wołominie. Zlekceważył 5 zakazów prowadzenia pojazdów. W jego organizmie wykryto alkohol. Grozi mu teraz 5 lat więzienia.
1: W całym kraju zakończyły się ćwiczenia systemu alarmowania. W wielu miejscach było słychać dźwięk syren. W ten sposób służby sprawdzały, czy poprawnie działa system nadawania alarmów. A reporter RMF FM sprawdził, czy mieszkańcy Lublina wiedzą, co oznaczają takie syreny i co należy zrobić, gdy je usłyszymy.
3: Tyle lat żyję, ale nie wiem.
4: Która syrena to alarm, a która odwołanie alarmu?
3: 3 po sobie następujące to atak bombowy.
4: 3 minuty modulowanego sygnału to alarm.
5: Naprawdę nie wiem.
6: Odwołanie to chyba powtórzenie paru sygnałów dźwiękowych?
4: Sygnał ciągły.
3: Nie wiedziałem.
4: A co zrobić, gdyby taki alarm był ogłoszony i to nie byłyby ćwiczenia?
3: Nie wiem.
5: Nie wiem, czy uciekać z domu, czy gdzieś lecieć.
6: Szukać schronienia.
4: Gdzie?
6: Często w szkołach, jakoś sale gimnastyczne.
4: Tam by pan szukał.
6: Chyba tak.
1: Mieszkańców Lublina przepytał reporter RMF FM Dominik Smaga. 3-minutowy sygnał modulowany, przypominamy, oznacza ogłoszenie alarmu. 3-minutowy sygnał ciągły to jego odwołanie, a sygnał ciągły trwający minutę oznacza ćwiczenia systemu. W Szczecinie trwa sprzątanie po wczorajszej ulewie. Woda zalała niektóre ulice. Kierowcy utknęli w gigantycznych kałużach.
7: Nie mogłem przyjechać.
8: Jak dużo tej wody było?
7: Bardzo dużo. No to...
8: Do kolana?
7: Tak. 1,5 godziny czekałem, żeby z parkingu wyjechać, bo byłem na przeglądzie.
8: Jest to uciążliwe?
7: No jest. Bardzo.
8: Stoi ulica. I zawsze. Za każdym razem?
9: Za każdym razem, no. Mhm. Jak większe deszcze są, no nieprzejezdne. Ludzie już przyzwyczajeni są, także wiedzą, jak deszcz pada, to już tędy nie jeździć. Bo już będą stać. Tak. Albo kałuża taka.
10: Na dole się zawsze zbiera.
8: No taka jest mimo wszystko dość ruchliwa ulica, prawda?
10: Bardzo ruchliwa. Z miasta i z pogodna, także tu się to wszystko zbiera. Duży ruch jest.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
11: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby lepiej wyglądać na przykład na plaży, to teraz puszczają wszystkie hamulce.
12: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
13: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80/20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody, no nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
12: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
13: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
1: Ostrzega Agnieszka Monika Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba. Przeczytajcie artykuł naszej dziennikarki dotyczący powakacyjnych problemów zdrowotnych. Znajdziecie go pod adresem rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. A w kolejnych faktach zajrzymy do gabinetu stomatologa.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak już mówiliśmy w faktach i w Radiu RMF 24, podpisano umowę w sprawie tak zwanych polskich Starlinków i za chwilę porozmawiam o tym z gościem, którym będzie wiceminister Tomasz Szymański, ale obiecuję jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: To jest popołudnie z radiem RMF 24. Jak już mówiliśmy, Polska przystępuje do wielkiego europejskiego programu budowy konstelacji satelitarnej IRIS 2. System ma zapewnić bezpieczną i odporną na zakłócenia łączność satelitarną dla administracji publicznej, dla sektora obronnego, przedsiębiorstw oraz obywateli państw Unii Europejskiej. I o tym porozmawiam z naszym gościem. Z nami na łączach wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Tomasz Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Witam serdecznie pana redaktora, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, co w praktyce oznacza, że Polska będzie jednym z sześciu głównych graczy projektu IRIS 2 i jakie konkretne kompetencje i obowiązki przypadną naszemu krajowi?
1: Nikogo nie trzeba, szanowni państwo, przekonywać, że bycie w gronie liderów, jeżeli chodzi o rynek komunikacji satelitarnej wśród państw, które od wielu lat współtworzą rynek sektora kosmicznego, które tak naprawdę pokazują tą przestrzeń rozwoju tej technologii i wstąpieniu do tego elitarnego grona, daje nam szereg możliwości, od tych najbardziej pragmatycznych poprzez zbudowanie pewnej odporności państwa i jego strategicznego bezpieczeństwa komunikacyjnego w przypadku różnych sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych. Pamiętamy nasze doświadczenia z powodzi 2024 roku, poprzez oczywiście ewentualne nieplanowane konflikty, które mogą też wystąpić, gwarantują nam pełne, niezależne, suwerenne bezpieczeństwo, trwałe łącze odporne na zagrożenia cybernetyczne. A poza tym, to co również ważne, nasze firmy, polskie firmy, które już funkcjonują w łańcuchu dostaw dla sektora kosmicznego, a jest ich blisko 400, zyskają nowe kompetencje, nowe możliwości, rozwój przemysłu satelitarnego, rozwój przemysłu kosmicznego, który tylko będzie służył również rozwojowi polskiej gospodarki.
0: A kiedy Polska zacznie korzystać z tego systemu IRIS 2?
1: Tak naprawdę memoranda, które również zostały podpisane do umowy, już sugerują, że tak naprawdę my jesteśmy gotowi, żeby operacyjnie zacząć funkcjonować do momentu pełnego uruchomienia systemu, a to jest 2031, ale już od 2029 roku będzie możliwość korzystania z usług, które członkowie konsorcjum SpaceRISE będą dedykowali Polsce. Oczywiście mając na uwadze bezpieczny, silny, mocny dostęp do przepustowości internetowej.
0: No właśnie, bezpieczny dostęp. Jakie instytucje państwowe, panie ministrze, jako pierwsze zostaną podłączone do nowej sieci?
1: System satelitarny ma charakter cywilny, to jest system komunikacyjny, więc w pierwszej kolejności to są wszystkie służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Oczywiście tutaj chodzi o niezawodną łączność satelitarną. W momencie, kiedy może zawieść tradycyjna łączność komórkowa bądź też sieciowa światłowodowa, oczywiście mając na uwadze zwiększone przepustowości, pięciokrotnie nawet, będziemy mogli również dzielić się tą łącznością z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w kontekście placówek konsularnych, w kontekście Ministerstwa Zdrowia, w wielu obszarach również chcemy zapewnić interoperacyjność działań w kosmosie z Ministerstwem Obrony Narodowej, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia budowania architektury bezpieczeństwa państwa.
0: Panie ministrze, od kogo albo od czego Europa ma się uniezależnić dzięki IRIS 2?
1: Panie redaktorze, oczywiście chodzi też o to, żebyśmy tą architekturę bezpieczeństwa cybernetycznego budowali całkowicie niezależnie, nie musieli polegać na dostawców usług albo korzystania z usług wiodących producentów spoza Unii Europejskiej. Musimy być odporni na tego typu działania, że nie można wykluczyć wyłączeń pewnych usług satelitarnych, mając na uwadze to, że przystępując do programu IRIS Square mamy pewność suwerenności usług i to, że to my decydujemy, komu przydzielamy pasma, komu przydzielamy łączność, jakim służbom, czy to w okresie pokoju, czy to w okresie konfliktów, mamy pewną suwerenność, ponieważ ten cały hub, tak zwany gateway, czyli punkty dostępu, przetwarzania informacji satelitarnej i puszczania ją w sieć GovNet, zależy tylko i wyłącznie od Polski.
0: I tym to się będzie różniło, panie ministrze, między innymi od Starlinków?
1: To jest ta suwerenność, że to nie jesteśmy klientami usługi, tylko jesteśmy współwłaścicielami dużego systemu, dużej konstelacji i ta sieć, polska sieć satelitarna, polska sieć satelitów na orbicie średniej i na orbicie niskiej zapewnia nam suwerenność komunikacyjną w tym obszarze.
0: Ile ta suwerenność będzie kosztować, panie ministrze?
1: Te pieniądze, które są pokłosiem niewykorzystanych środków z Krajowego Planu Odbudowy, to jest kwota blisko 650 milionów euro, która jest dedykowana na właśnie zapewnienie tej bezpiecznej łączności satelitarnej i to są pieniądze, które będą właśnie służyły temu rozwojowi technologicznemu, rozwojowi przemysłowemu, ale również przede wszystkim zapewnieniu łączności odpornej na cyberzagrożenia, cyberataki, wyłączenia nawet sygnałów satelitarnych. To jest niezwykle ważne, że w tym momencie stajemy się graczami. Tak jak pan słusznie na początku rozmowy zauważył, wchodzimy do elitarnego grona państw, które współtworzą system łączności satelitarnej i zyskujemy nowe kompetencje, przedsiębiorstwo, ale państwo polskie ma zagwarantowaną pewność, że systemy komunikacji dla służb państwa będą działać. Pamiętamy również pan redaktor i szanowni państwo, żebyście też mieli pełną wiedzę na ten temat. Najwyższa Izba Kontroli kontestowała przygotowanie państwa za minionych rządów właśnie w obszarze łączności państwowej, która była rozproszona, której pokrycie nie gwarantowało dobrej skuteczności działania. W tym momencie naprawiamy te zaległości i stawiamy na rozwój nie tylko jakby kompetencji w kontekście skutecznej łączności satelitarnej, ale to da też bardzo mocny instynkt i pobudzenie polskiego przemysłu sektora kosmicznego.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem radia RMF24 był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan Tomasz Szymański. Jeszcze raz dziękuję, miłego popołudnia.
1: Wzajemnie dla pana redaktora, dla państwa również. Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Ja przypomnę, że Polska przystępuje do wielkiego europejskiego programu budowy konstelacji satelitarnej IRIS 2. Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji.
2: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

To jest popołudnie w Radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Zakończono ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Być może dostaliście takiego SMS-a na swoje telefony komórkowe, na smartfony. To jest test procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Informacja o zakończeniu ćwiczeń została wysłana do odbiorców na terenie całego kraju. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się przy pomocy. I tutaj czytam: sygnału dźwiękowego, modulowanego dźwięku syreny przez 3 minuty, zapowiedzi słownej, trzykrotnie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się przy pomocy. I tutaj czytam: sygnału dźwiękowego, modulowanego dźwięku syreny przez

0: W Radiu RMF24 wracamy teraz do sportu. Przed Zuzanną Witych otworzyły się niedawno nowe sportowe możliwości. Jej dyscyplina, czyli freeride, została dołączona do programu zimowych igrzysk olimpijskich. Z narciarką, która przyznaje, że chce zostać olimpijką, rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Zastanawiam się, jak to zmienia twoją perspektywę taką sportową, jak to zmienia perspektywę dyscypliny? Czy to jest dla ciebie duża zmiana i czy dla dyscypliny to jest taka rzeczywiście rzecz, że nagle pojawią się nowi sponsorzy i tak dalej? Czyli pytanie jest takie, czy w takim sporcie, który dla mnie to jest taki sport trochę ludzi takich wolnościowców, tak jak trochę był kiedyś snowboard, prawda? I teraz, czy dla was takie otwarcie to jest coś bardzo atrakcyjnego, czy to kusi ten olimpizm, te pięć kółek to jest coś, co powoduje wow, jest taka szansa? Czy wcale nie? Może paradoksalnie nie do końca.
2: Tutaj myślę, że środowisko jest troszeczkę podzielone. Ja uważam, że no, na pewno jest to gigantyczny krok dla dyscypliny. Przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości rozwoju, możliwości finansowe, pomocy ze strony instytucji, jak Związki Narciarskie, jak Ministerstwo Sportu, chociażby na polskim podwórku. Też tak jak wspomniałeś o sponsorach, myślę, że zdecydowanie no, ten tytuł, ten status tej dyscypliny olimpijskiej zmienia bardzo wiele. Myślę, że jesteśmy w tym momencie traktowani dużo bardziej serio. Troszkę się śmieję, że byliśmy troszeczkę postrzegani w gdzieś jakaś taka banda wariatów, która skacząca po skałach. Rzeczywiście nadal jest to sport ekstremalny i takim pozostanie. Natomiast no, ten fakt dołączenia do sportów olimpijskich i to, że zostaliśmy przez tak poważną instytucję zaakceptowani na tak dużej imprezie, no myślę, że na pewno doda takiej powagi, a jednocześnie mam ogromną nadzieję, że nie zabije tego ducha właśnie tej wolności, tego free, we freeride'zie. I tutaj w środowisku pojawiają się właśnie takie głosy, że no wiele osób się obawia o zagubienie trochę tego, no tego gdzieś tam DNA tej dyscypliny. Natomiast ja jestem spokojna, bo znam też osobiście ludzi, którzy stoją za wprowadzeniem freeride'u do właśnie do Igrzysk Olimpijskich. Człowieka, który tak naprawdę stworzył tę dyscyplinę, sprofesjonalizował ją, który jest prezesem tego Freeride World Touru, czyli organizacji, która organizuje Mistrzostwa Świata i Puchar Świata. Jest to osoba, której na pewno strasznie zależy na tym, żeby ten freeride został w takiej formule, jakiej aktualnie jest, żeby to włączenie do Igrzysk Olimpijskich, żeby nie wiązało się z jakimś totalną destrukcją tej formuły, która jest naprawdę bardzo mocno wypracowana, także ja tutaj jestem spokojna.
0: Mówiła Zuzanna Witych, która zimą została freeride'ową mistrzynią świata. Całą rozmowę znajdziecie w naszym portalu rmf24.pl w zakładce sport. Tam również znajdziecie zdjęcie Zuzanny z ekstremalnego zjazdu. Ależ ja kocham ten art.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Rosyjski okręt Nieustraszymy otworzył ogień nieopodal Plymów w południowej Anglii, potwierdził dziś po południu rzecznik Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Do tego zdarzenia doszło wczoraj. Działania rosyjskiej fregaty rakietowej były monitorowane przez brytyjski okręt patrolowy, kiedy załoga rosyjskiej jednostki nagle poinformowała, że zamierza otworzyć ogień w ramach ćwiczeń i zażądała, żeby obserwujący go okręt odpłynął na bezpieczną odległość. Źródło dziennika Daily Telegraph, zbliżone do Ministerstwa Obrony, nazywają tę sytuację wysoce nietypową, bo okoliczności wody pełne statków i łodzi według gazety były jednym z powodów demonstrowania siły wobec nowego premiera Wielkiej Brytanii. O tak to powinno wyglądać. U nas trwa remont. Być może akurat słyszycie, jak tutaj wiercą u nas wiertary. To trochę rozprasza. Na zbieżność obu tych wydarzeń w czasie uwagę zwraca również The Guardian. I tutaj cytat. To nie jest zupełny przypadek, że rosyjski okręt przeprowadził ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji właśnie w dniu, w którym Andy Burnham został premierem. To jest sygnał z Kremla. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy potężni i co nam zrobicie, powiedział stacji Radio Times były naczelny dowódca brytyjskiej armii. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 16, w nich m.in. o podwyżce akcyzy na e-papierosy.
1: RMF 24.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest 16:00 w studiu Faktów przy mikrofonie Anna Wachowska. Posłuchajmy razem.
1: Witam i zapraszam. Są zarzuty za zbrodnie w Chojnie w Zachodniopomorskiem. Usłyszał je 21-latek, syn ofiary. Rząd uderza w palaczy, zdecydował o podniesieniu akcyzy na e-papierosy. Nasze wakacje bez nich nie mogą się udać. Pod lupą Faktów dziś obowiązki pracowników lotniska. Są zarzuty dla 21-latka z Chojny w Zachodniopomorskiem. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo matki. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, powiedz, czego dotyczą te zarzuty?
2: 21-latek usłyszał dzisiaj dwa zarzuty. Chodzi o zabójstwo swojej matki oraz usiłowanie pozbawienia życia babci. Jak przekazał mi Damian Kordykiewicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie, zeznania były dość skąpe. Dlatego cały czas trwa ustalanie, co dokładnie się wydarzyło. Podczas dzisiejszego przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do winy. Za każdy z tych czynów grozi mu od 10 lat więzienia do dożywocia. Przypomnę, ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10. Poszukiwania podejrzanego trwały 3 godziny. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Gryfinie.
1: Rząd zdecydował o podwyżce akcyzy na e-papierosy.
3: Dzięki tym zmianom wprowadzonym wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. Chodzi też o zwiększenie podatku akcyzowego do tych urządzeń z 40 zł do 50.
1: Wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka. To kolejna zmiana przepisów, bo jak słyszeliśmy, producenci znajdują sposoby, by je obejść. W Faktach witamy Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM. Igorze, czy tym razem system będzie szczelny?
4: Taki jest cel, choć pomysłowość branży potrafi zaskoczyć. Tym razem rząd chce objąć akcyzą podstawowe elementy e-papierosów, bo to tu rynek znalazł lukę. Chodzi o urządzenia zasilające, tak zwane bazy. Teraz do takiego sprzętu również ma być naliczany podatek. Dodatkowo wzrosną stawki akcyzy dla gotowych urządzeń z 40 do 50 zł oraz na płyny do e-papierosów o 40 groszy w górę za każdy mililitr. To przełoży się na podwyżkę powyżej 20%. Producenci będą mieli sporo czasu na poszukanie innych rozwiązań, bo jeśli ustawa zyska podpis prezydenta, zanim przepisy wejdą w życie, będzie musiało jeszcze minąć pół roku.
1: Samochód osobowy uderzył w bariery na A1 między węzłami Rusocin i Straszyn w Pomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska. Uważajcie. Wznowiony został ruch pociągów do dwóch małopolskich uzdrowisk, Muszyny i Krynicy. W piątek na jedynej prowadzącej do nich linii kolejowej doszło do wypadku i z torowiska wypadło 6 wagonów towarowych. W Faktach witamy dziennikarza RMF FM Macieja Pałachickiego. Maćku, czy kolejarze usunęli już wszystkie przewrócone wagony?
5: Wciąż trzeba podnieść jeszcze 3 wagony, które leżą w nurcie Popradu bądź na jego brzegu. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych, będą starali się to zrobić bez przerw w kursowaniu pociągów, ale dokładna data tej operacji nie jest jeszcze znana. Nieznane są także wciąż przyczyny piątkowego wykolejenia pociągu. Nad ich ustaleniem pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
6: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
1: Kulisy zawodów, które są kluczowe dla udanych wakacji, odkrywamy w tym tygodniu w Faktach RMF FM. Dzisiaj odwiedzamy warszawskie lotnisko i pod lupę bierzemy obowiązki osób, które odprawiają pasażerów przed odlotem. To oni sprawdzają nasze bagaże, a jednocześnie sami też są regularnie sprawdzani.
7: Jeżeli przechodzimy na strefę zastrzeżoną, tak samo jesteśmy kontrolowani, tak samo musimy prześwietlić swoje materiały, które posiadamy ze sobą, tak samo musimy właśnie zdjąć pasek, czasami musimy zdjąć buty.
8: Co jest najtrudniejsze w Państwa pracy?
7: Presja czasu. Jeżeli na przykład nie zdążymy odprawić wszystkich pasażerów na czas, oni nie zdążą później dojść do bramki.
8: Czy mają pasażerowie czasami zaskakujący bagaż?
7: Miałem przyjemność odprawiać jeża.
8: W klatce?
7: Nie, to było akurat w takim malutkim pudełku, powiedzmy wielkości takiego pudełka do kanapek. Ten jeż był taki otulony takimi kocami, jakąś poduszkę miał.
8: Więc to i mógł polecieć?
7: Domówiony jeż mógł polecieć wtedy.
8: Na kolanach gdzieś tam pasażera?
7: Zazwyczaj, jeżeli chodzi o podróż takich małych zwierzaków na pokładzie, są umieszczane pod siedzeniem fotela poprzedzającego pasażera.
1: Opisuje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. W Faktach o 17:00 zajrzymy do Szczecina. Tam jutro będziemy z naszą radiową akcją Pyszne bo Polskie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pyszne bo Polskie, Szczecin, my też się tam wybieramy. A za chwilę ciąg dalszy zamieszania wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Polityka teraz w Radiu RMF24. Po upływie kilku tygodni od wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i rozpoczęcia kadencji, profesor Sławomir Patyra ciągle czeka na złożenie ślubowania przed prezydentem. Mimo upływu czasu, Karol Nawrocki ciągle nie znalazł czasu na zaprzysiężenie sędziego. Wciąż czekającego na złożenie ślubowania, nasz dziennikarz Tomasz Skory spotkał przed biurem podawczym Kancelarii Prezydenta.
1: Wprowadza mnie kwestia ślubowania sędziowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 3 lipca złożyłem pismo do prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym złożyć przed prezydentem ślubowanie. Z uwagi na to, że nie spotkało się ono z odpowiedzią, wypada złożyć kolejne pismo, w mojej ocenie, po to, aby przypomnieć, że ten termin ciągle biegnie.
2: To pismo jest obszerniejsze, bardziej, nie chcę powiedzieć natarczywe, no ale wskazujące, że upływ czasu to jest jednak pańska kadencja.
1: Natarczywe na pewno nie jest, natomiast jest obszerniejsze rzeczywiście, ponieważ zwracam w tym piśmie uwagę na to, jak bardzo ważne jest z punktu widzenia relacji pomiędzy instytucją prezydenta a Trybunałem Konstytucyjnym to, aby odbyła się cała ta procedura zgodnie z przyjętą do tej pory formułą i najczęściej stosowaną, mianowicie taką, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego składa ślubowanie wobec prezydenta przed prezydentem.
2: A jeśli do tego nie dojdzie, czy zrobi pan to, co wcześniej próbując złożyć ślubowanie przed prezydentem pańscy koledzy, którzy w tej chwili wciąż jeszcze nie są dopuszczani do urzędu?
1: No, jest to absolutnie najczarniejszy z możliwych scenariuszy i chciałbym jasno powiedzieć, że nie tylko z mojego powodu, ale także z powodu pewnej kultury politycznej, która się po 1997 roku kształtowała, kiedy to właśnie wprowadzono mechanizm składania ślubowań przed prezydentem, na zaproszenie prezydenta. Z jednej strony absolutnie chciałbym tego uniknąć, sytuacji, w której to ślubowanie miałoby być składane w jakiejkolwiek innej postaci i gdziekolwiek indziej. Natomiast z drugiej strony mam też swoje zobowiązania wynikające z faktu, że zostałem funkcjonariuszem publicznym wybranym po to, aby orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Będę oczywiście te kwestie rozważał. Ja ciągle mam nadzieję, nawet jeżeli miałaby być to nadzieja ocierająca się o naiwność, że pan prezydent zechce znaleźć czas i wysłuchać mojego ślubowania.
2: Ale na pismo z 3 lipca wciąż jeszcze nie odpowiedział.
1: Na pismo z 3 lipca ciągle nie dostałem odpowiedzi.
2: Na to, jeśli pan nie dostanie odpowiedzi po kilku tygodniach, to wtedy to rozważanie nabierze rozmachu?
1: To z pewnością należałoby tak do tego podejść.
0: Z profesorem Sławomirem Patyrą rozmawiał dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Radio RMF24, za chwilę najnowsze informacje, gdzie nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli.
3: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

To jest popołudnie z Radiem RMF 24, wtorek, środek wakacji, a tu niestety na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązywał dzisiaj zakaz kąpieli. Z danych zamieszczonych w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na około 90 kąpieliskach. Zamknięte są m.in. kąpieliska w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Sarbinowie, Dąbkach oraz w Darłówku. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na około 50 takich miejsc na wybrzeżu Bałtyku, Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Aktualnie nie ma dobrych warunków atmosferycznych na wybrzeżu, bo wiatr wieje, przelotnie pada deszcz, a temperatura wynosi około 16 stopni Celsjusza. Białe flagi, czyli ta informacja, że można się bezpiecznie kąpać, powiewa m.in. na kąpieliskach nad Zatoką Gdańską w Trójmieście, ale z uwagi na aurę i... no, co tu dużo mówić, kiepską pogodę wakacyjną, plażowiczów i chętnych do kąpieli nie ma. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje, przypomnę, serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 w naszym programie popołudniowym. Czas teraz na wojnę światową. Tak nazywa się najnowszy podcast Michała Zielińskiego, dziennikarza RMF FM i RMF 24. Odcinek ten dotyczył rywalizacji o rolę hegemona światowego pomiędzy dotychczasowym mocarstwem numer jeden, czyli Stanami Zjednoczonymi, i krajem, który aspiruje do tej roli, czyli Chinami. Mówił o tym Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Posłuchajmy.
1: W tej chwili nie mają zamiaru tego zburzyć. Zresztą wiedzą doskonale, naprawdę wiedzą doskonale politycy chińscy, że gdyby na siłę próbowali zdetronizować dolara, no to byłoby zaproszenie do wojny, to byłoby wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym. Naprawdę, uwierzcie mi państwo, że bez roli waluty rezerwowej Stany Zjednoczone padłyby w ciągu naprawdę kilku lat. No byłaby katastrofa. W związku z tym musiałyby wywołać wojnę. I to Chińczycy doskonale wiedzą.

0: Dlatego oni wierzą, tak jak to jest tym z ich naprawdę znanym powiedzeniu, kropla drąży kamień. Tyle, że ten proces jest długi, zanim ta kropla ten kamień wydrąży. W związku z tym oni liczą na ewolucję, a nie na rewolucję. Liczą to powoli, powoli, powoli i że kiedyś tam samo się to stanie. Ja jakoś nie bardzo wierzę w to, że samo się to stanie. Wspominałem o tym, że ta pułapka Tukidydesa jest ładnie opisana w książce Grahama Allisona Skazani na wojnę ze znakiem zapytania. Tam 500, on mówi o 500 różnych sytuacjach, w których był aspirant do roli hegemona, w tym przypadku Chiny i hegemon, w tym przypadku Stany Zjednoczone. Oryginałem tego jest, Tukidydes opisywał to, wojna peloponeska, Sparta i Ateny. 500 było takich przypadków, kiedy one spowodowały w ciągu 500 ostatnich lat, spowodowały 16 tego typu konfliktów, z czego 12 zakończyło się wojną. Więc czy ten 13 konflikt zakończy się wojną, czy 17 konflikt zakończy się wojną, będzie to 13 wojna, czy nie, tego nie wiemy. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby tak się nie stało, ale niestety takie prawdopodobieństwo istnieje, bo Stany Zjednoczone detronizacji dolara by po prostu gospodarczo, finansowo nie przeżyły.
1: Wyjaśniał Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Z kolei o rywalizacji dwóch walut, Stanów Zjednoczonych i Chin, czyli dolara i juana, mówił doktor habilitowany Marcin Jakobi, sinolog, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich SWPS.
2: Chiny pracują na tym, żeby sukcesywnie była większa wymienialność juena i żeby juen był tą walutą wyboru przy różnych transgranicznych operacjach, między innymi kupna węglowodorów z Rosji. Także obecność juena chińskiego w rozliczeniach międzypaństwowych rośnie. Natomiast z drugiej strony trzeba też pamiętać, że Chiny mają ogromne rezerwy walutowe, w tym dolara amerykańskiego, więc nie jest w interesie chińskim, żeby ten dolar upadł. Więc wydaje mi się, że to jest proces długoletni, wieloletni i w najbliższej przewidywalnej przeszłości raczej zastąpienie dolara przez juena jest zupełnie nierealne. Dolar prawdopodobnie będzie zmniejszał swoją obecność w rozliczeniach transgranicznych, juen będzie ją zwiększał, ale nie będzie dominować jeszcze długo.
1: Mówił doktor habilitowany Marcin Jakobi, sinolog, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich SWPS. Cały podcast Wojna Światowa znajdziecie na YouTubie Radia RMF 24.

0: Co więcej informacji mamy dla Was w radiu RMF24. Powieść George'a Orwella, rok 1984, znalazła się wśród bestsellerów rosyjskich księgarni w pierwszej połowie tego roku, podaje portal dziennika Wiadomości. Książka ta była drugą najczęściej kupowaną powieścią w największej rosyjskiej sieci księgarni. Przedstawiciel wydawnictwa Exmo Ast przypisał ponowną popularność powieści rozwojowi sieci neuronowych, technologii analizy dużych zbiorów danych i deepfake'ów. Cytowany przez Wiadomości Valerii Szabanow, autor poświęconego literaturze kanału na Telegramie, ocenił, że rok 1984 pozostaje aktualny dzięki poruszanym w książce tematom zamkniętych społeczeństw i zderzenia systemów politycznych i gospodarczych. Wydany pod koniec lat 40. ubiegłego wieku, rok 1984 był ostatnią książką Orwella. Napisał ją po zetknięciu się z przedstawicielami stalinowskiego Związku Radzieckiego podczas wojny domowej w Hiszpanii. W PRL-u książka była zakazana przez cenzurę. Pierwsze legalne wydanie pojawiło się dopiero w 1988 roku. Słuchacie Radia RMF24, mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM o 17.
1: Tu Radio RMF24.

0: To już czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest 17:00, w studiu Faktów Anna Wachowska.
1: W rękach poznańskiej policji są dwaj mężczyźni, którzy dotkliwie pobili 67-latka. Mężczyzna stanął w obronie młodego Ukraińca. Pogoda bezlitosna dla rolników z Lubelszczyzny. Ostatnie gradowicie zniszczyło ich plony. Jutro znów będziemy odkrywać, co naprawdę znaczy stwierdzenie pyszne, bo polskie. Tym razem będziemy w zachodniopomorskiem. Poznańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dotkliwie pobili 67-letniego mężczyznę, gdy ujął się za obrażanym młodym Ukraińcem. Do incydentu doszło w zeszły piątek w tramwaju, a potem na przystanku. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, kim są zatrzymani?
2: To 38- i 41-letni obywatele polscy. Dobrze znani policjantom, mają bogatą kartotekę. Byli notowani m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu, a także w sprawach narkotykowych. W piątek w tramwaju wulgarnie obrażali nastolatka z Ukrainy. W jego obronie stanął 67-latek. Gdy opuścił wagon, doszło do szarpaniny, potem starszy mężczyzna otrzymał kilka ciosów w głowę, a także kilka kopnięć. Po powrocie do domu mężczyzna źle się poczuł, miał zaniki pamięci, trafił na noc do szpitala. Następnie zgłosił sprawę policji. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość napastników, będą odpowiadać za pobicie i naruszenie nietykalności z pobudek chuligańskich. Policjanci starają się też ustalić tożsamość nastoletniego Ukraińca, a jego zeznania mogłyby dać możliwość poszerzenia zarzutów dla agresorów o przestępstwo na tle narodowościowym.
1: Straty w plonach są w tym roku katastrofalne. Alarmują rolnicy z Lubelszczyzny i proszą o szybszą pomoc od państwa. Najpierw uprawy uszkodziły przymrozki, później susza, a potem część regionu ucierpiała z powodu nawałnic i gradu.
3: U mnie w gospodarstwie szacuje, że około 30% będzie plon niższy.
4: W zbożach?
3: Tak, w zbożach. W rzepaku też tyle.
4: W jęczmieniu to jest straty około 20-30%.
3: Katastrofalna sytuacja, drodzy państwo, na chwilę obecną to jest w fasoli. 90% strat można śmiało wyszacować.
5: Agres 50% miałem strat. W porzeczkach to 90%.
4: Te owoce, które w pełni owocowały w okolicach 28 czerwca, tam straty dochodzą do 100%.
1: Usłyszał od lubelskich rolników reporter RMF FM Dominik Smaga. Stany Zjednoczone zapowiadają zmiany w przepisach wizowych, które uderzą i w studentów, i w korespondentów zagranicznych. W Faktach studio RMF FM w Waszyngtonie, w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, na czym zmiany mają polegać?
6: Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni.
7: Są możliwe pozwy sądowe i działania kongresu, które mogłyby opóźnić albo może i nawet zablokować ich wejście w życie. Na dziś jednak administracja zakłada, że zaczną one obowiązywać od 15 września. Myślę, że te przepisy jednak wejdą w życie.
6: Powiedziała mi mecenas Ilona Szymkowicz, prawniczka imigracyjna z Miami. Nie są to jedyne nowe restrykcje. Rozporządzenie skraca ponadto z 60 do 30 dni okres na opuszczenie kraju po zakończeniu studiów. Ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych i zakazuje studentom studiów licencjackich, zmiany kierunku lub uczelni podczas pierwszego roku studiów, a na magisterskich i doktoranckich w ogóle zmian kierunków i uczelni. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Posłuchajcie całej rozmowy naszego korespondenta z mecenas Iloną Szymkowicz. Znajdziecie ją na rmf24.pl.
8: Tym zajmiemy się jutro.
1: Z naszą radiową akcją Pyszne, bo polskie, będziemy jutro w zachodniopomorskiem. Od rana ruszymy szlakiem polecanych przez Was smaków. W Szczecinie jest już Magdalena Wojtoń. Witamy, Magdo. Co zaplanowaliście?
9: Na pewno nasz plan zakłada, że dieta zaczyna się od czwartku. Jutro nie będziemy liczyć kalorii. I mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać lodów z jagodzianką i o smaku masła z kruszonką w lodziarni rzemieślniczej, którą polecił nam słuchacz Przemek. Śniadanie zjemy jak Włosi, na słodko, no i może dzięki temu pogoda na resztę wakacji też będzie jak we Włoszech? Zobaczymy. Na obiad spróbujemy nagradzanego paprykarza szczecińskiego, ale z żelem z ogórka i będzie też kiszony schabowy. A na koniec w Stargardzie królem naszego menu będzie ziemniak. Ziemniak z rybą, baba ziemniaczana, a nawet ziemniaczane lody. Także już wiecie, dlaczego nie będziemy liczyć kalorii.
1: Kalorii liczyć nie będzie Magdalena Wojtoń, a my z nowymi faktami słyszymy się za godzinę. Wyjaśnimy, co zrobić, by zęby nie bolały nas na samą myśl o słodkich wakacyjnych pokusach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To pyszne, bo polskie. Nasza radiowa akcja trwa i jak słyszę o tych wszystkich smakołykach, które na nas czekają, to ślinka cieknie. Lody z jagodzianką w Szczecinie. Pięknie. A u nas w tej godzinie m.in. sport, piłkarska Liga Mistrzów, Lech i Górnik rozpoczynają eliminację, ale będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24. No a teraz wracamy do sytuacji w polskiej służbie zdrowia i zmianach, jakie mogą czekać te branże. Mówiła o tym dziś w porannej rozmowie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W Radiu RMF 24 i w RMF FM komentowała m.in. kwestie konsolidacji szpitali i rozdrobnienia właścicielskiego, a także los porodówek. Pytał ją o to dziennikarz RMF 24 Piotr Stanak.
1: Jak wytłumaczyć ludziom, którzy mieszkają w niewielkich miejscowościach, że no, przepraszam, jest sobota, niedziela, szpital nie będzie pracował.
2: Z tym sobie doskonale radzimy. Będziemy organizowali również, czy dajemy pieniądze na to, żeby chociażby organizować transport, czy zakupić jakiś samochód do tego, żeby, czy karetki, które będą przewoziły pacjentów, ale ja bym naprawdę...
1: Nie, no, ale pani minister, przecież nikt chory, nie wsiądzie tego... Teraz musimy poczekać na karetkę, bo tutaj pan się nie może leczyć,
2: przepraszam bardzo, ale wielu pacjentów
1: dalej
2: dzisiaj transportem sanitarnym jest przewożonych pomiędzy szpitalami. Nam zależy na tym, żeby pacjent dzisiaj otrzymał jak najlepszą opiekę. W związku z tym pacjenci dzisiaj z mniejszych szpitali są przewożeni do szpitali wysokospecjalistycznych, więc to jest na pewno proces, który jest pożądany. Natomiast przypomnę, że wspieramy również szpitale właśnie tego najniższego stopnia referencyjności. Chociażby ostatnia rekomendacja podwyższyła wyceny właśnie w obrębie porodów z 5 do 8 tysięcy złotych i również podnieśliśmy wyceny dotyczące układu oddechowego, czyli wspieramy interny. Także myślę, że tutaj naprawdę jest dużo też ruchów, które wspomagają właśnie te szpitale, które są najbliżej pacjenta.
1: Mamy za dużo porodówek, pani minister?
2: Ponadto, ja myślę, że przede wszystkim porodówki to jest temat, który w przestrzeni publicznej cieszę się, że wybrzmiewa w tej chwili pod względem jakości.
1: Temat.
2: Oczywiście bardzo ważne, zależy nam na jakości, tak jak wielokrotnie podkreślałam, zaniedbana była wycena, jeżeli chodzi o porody. Dzisiaj to zmieniamy i już od 1 lipca wycena będzie dużo wyższa. Natomiast mam nadzieję, że to się przełoży i na jakość, i na to, że faktycznie kobiety będą mogły się czuć
1: bezpiecznie. Czy mamy za dużo porodówek? Nie odpowiedziała pani na pytanie.
2: Mamy oczywiście problem i wyzwanie demograficzne, natomiast tutaj dyrektorzy szpitali podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania porodówek w porozumieniu z właścicielami i z wojewodami.
1: I pani uważa, że zamykanie porodówek to są dobre decyzje?
2: Myślę, że są przede wszystkim przemyślane przez dyrektorów szpitali, natomiast podniesienie wyceny ma spowodować to, że to mają być decyzje nie ze względów finansowych, ale ze względu na przede wszystkim bezpieczeństwo kobiet.
1: Trzeba się liczyć z tym, że musimy zmienić system szpitali, żeby system ochrony zdrowia działał dobrze?
2: Ja myślę, że o tym rozmawiamy od wielu, wielu lat i ja absolutnie myślę, że zarówno mapę świadczeń, które przez wiele miesięcy były w tej chwili opracowywane w Ministerstwie Zdrowia, pokazują kierunki, w jakich powinniśmy ze względu na wskaźniki jakościowe iść. To jest wspomniana przeze mnie, to jest wspomniane przeze mnie przejście na zabiegi planowe, na zabiegi jednodniowe. To jest również zamiana niektórych szpitali na szpitale niezabiegowe. To się w Polsce dzieje. To się dzieje, ten proces postępuje, ale również konsolidacja.
1: Ale mamy za dużo szpitali, pani zdaniem, czy nie?
2: Mamy za dużo właścicieli, mamy rozdrobnienie właścicielskie i naprawdę chciałabym, żeby te nasze inspirujące w tej chwili działania Funduszu Medycznym zachęciły przede wszystkim samorządowców do układania sieci w regionach.
1: No to a samorządowcy są otwarci na to, żeby powiedzieć, no dobrze, dziękuję, szpital jest trochę za drogi, to nas za dużo kosztuje. Nie słyszałem, nie spotkałem takiego samorządowca.
2: Samorządowcy dzisiaj się naprawdę w regionach zastanawiają nad tym, w jaki sposób poukładać sieci, z tego się cieszę. Mamy wiele inicjatyw i konsolidacyjnych, i podpisywane porozumienia o współpracy. I myślę, że to jest chyba dla mnie taka największa radość dzisiaj ze względu na to, że myślę, że ten trend powinien być utrzymany w kraju i właśnie w taki sposób.
1: Trend do likwidacji, do ograniczania ilości placówek, tak?
2: Do ograniczania liczby rozdrobnionych właścicieli, natomiast przy zachowaniu obecnej ilości szpitali.
1: Czy to prowadzi do prywatyzacji służby zdrowia?
2: Pozostajemy w sferze publicznego systemu ochrony zdrowia i myślę, że dzisiaj absolutnie nie mówimy o żadnych ruchach prywatyzacyjnych. Ruchy konsolidacyjne to nadal pozostawienie własności szpitali w publicznych rękach.
1: No, ale mówi pani, że trzeba ta własność jest zbyt rozdrobniona.
2: Tak, jest rozdrobniona pomiędzy różne szczeble samorządów. Mówimy o samorządach gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich i myślę, że to wynika...
1: To kto powinien zarządzać szpitalami, pani zdaniem?
2: Ocenie
1: tak
2: dzisiaj
1: dla pani świecie.
2: Najlepiej radzą sobie dzisiaj marszałkowie ze względu na to, że mają więcej tych szpitali niż tylko jeden. Natomiast znam również bardzo dobrze zarządzane szpitale powiatowe, więc jedno drugiego nie wyklucza, ale myślę, że dzisiaj to, co widzę i to, że siadają do stołu marszałkowie ze starostami i zastanawiają się, jak ta sieć powinna wyglądać.
0: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w porannej rozmowie. Całość znajdziecie w naszym portalu rmf24.pl w zakładce rozmowy. A już za chwilę nowe informacje w sprawie planowanego posiedzenia szefów MSZ krajów G20.
3: Radio RMF 24.

To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio w październiku będzie gospodarzem spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów G20, informuje Departament Stanu. To wydarzenie odbędzie się w dniach 30-31 października w Atlancie w stanie Georgia. Wezmą w nim udział ministrowie spraw zagranicznych i wysokiej rangi przedstawiciele największych gospodarek świata, którzy omówią wspólne priorytety dotyczące wzrostu gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego oraz innowacji technologicznych. Stany Zjednoczone sprawują w tym roku przewodnictwo w G20, a w spotkaniach tego formatu uczestniczy także Polska. Z kolei w dniach 14-15 grudnia prezydent Donald Trump będzie gospodarzem szczytu liderów G20 w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. Ma w nim uczestniczyć polska głowa państwa Karol Nawrocki. Przejmując tegoroczne przewodnictwo w G20, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że, cytuję, Polska jako kraj niegdyś uwięziony za żelazną kurtyną, a obecnie znajdujący się w gronie 20 największych gospodarek świata, dołączy, aby zająć należne mu miejsce w tej grupie. Z kolei niedawno eksperci konserwatywnego think tanku Hudson Institute napisali na łamach Washington Post, że prezydent Stanów Zjednoczonych zabiega o to, by Polska uzyskała stałe członkostwo w G20. Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji, za chwilę sport, Liga Mistrzów, dziś Lech i Górnik zaczynają eliminację.

0: To jest informacyjne popołudnie w Radiu RMF 24, w którym wracamy do sportu. Po raz pierwszy w historii nie jeden, ale dwa polskie kluby rozpoczynają batalię o awans do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Wieczorem w drugiej rundzie eliminacji Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zacznijmy od Mistrzów Polski. Lech jest dobrze przygotowany do eliminacji?
1: Mam nadzieję, bo różnie to bywało z mistrzami Polski. Natomiast jeżeli zarzuty były w stosunku do mistrzów Polski na przestrzeni ostatnich lat, to najczęściej mam wrażenie, że dotyczyły tego, że wyprzedają składy, że nie są w stanie oprzeć się lukratywnym ofertom z zagranicy, a przecież, nie oszukujmy się, byłoby sporo takich, myślę, że dużo takich leży na biurku Tomasza Rząsy, dyrektora sportowego Lecha Poznań, i Lech musiał się oprzeć zakusom zarobienia potężnych środków. Na szczęście na razie oparł się, ani Antoni Kozubal nie odszedł, ani Gurgul na przykład nie odszedł. No, nie mówiąc też o kilku zagranicznych zawodnikach, to nie Lech sprzedawał i zarabiał, tylko to Lech kupował i wydawał pieniądze. To jest, jeżeli się nie mylę, rekordowe pod tym względem okienko transferowe Lecha Poznań, bo tylko dwoma ruchami transferowymi wydali około 7 milionów euro. Za 4, tak się pisze, trzeba było wykupić Luisa Palmę z Celticu, ważnego, jak się okazało, zawodnika, reprezentanta Hondurasu. Został także zakupiony zawodnik z Gany, Terry Yegbe, środkowy obrońca, za 3 miliony euro. No i tym sposobem Lech, wydaje się, że odpowiadając naokoło trochę na pytanie, jest całkiem nieźle przygotowany, tak porównując do innych mistrzów Polski na przestrzeni ostatnich lat. Mam nadzieję, że Lech jest dobrze przygotowany pod kątem fizycznym i że już dzisiaj po prostu potwierdzi, że jest faworytem z duńskim Aarhus. No bo jak sprawdzałem ten klub, nie jest to potęga. Przede wszystkim w Danii doszło do sensacji, bo tam hegemonem do tej pory była, no i wciąż chyba jest, FC Kopenhaga, która prawie co roku grała w Lidze Mistrzów. No ale w ubiegłym sezonie zagrała w grupie spadkowej, bo tam się dzieli ta liga duńska na mistrzowską i spadkową. Aarhus został takim mistrzem, jakim u nas zostawał jakiś czas temu, nie wiem, Piast Gliwice na przykład, czyli z drugiego raczej szeregu, delikatnie mówiąc. Mniej warta kadra o kilkanaście milionów euro niż Lech Poznań. Mistrz Danii 40 lat temu ostatnim razem, więc kawał czasu. W pucharach też całkiem nieźle, ale właśnie tak mniej więcej 40 lat temu i wcześniej. No nie jest to potęga, Lech jest faworytem, mam nadzieję, że wywiąże się z tej roli. Uważałbym na boki pomocy Christian Arnstadt, kapitan z Norwegii, Tobias Beck. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Zawodnik duński. To są najwięcej warci piłkarze Aarhus. No i zobaczymy, czy tę wartość dzisiaj potwierdzą. A początek tego spotkania Lech zaczyna wcześniej o godzinie 19.
0: A jak Górnik wypadł na tle Fenerbahce?
1: No, popatrzyłem na kadrę. Górnik generalnie, no to moim zdaniem ma problem taki, że robi bardzo dużo tych ruchów transferowych i jak Lech się oparł z wyprzedaży, tak Górnik niestety nie dał rady, no bo Górnik spłaca zadłużenie, bo Górnik po prostu jest w tej chwili biedniejszym klubem. Można powiedzieć, że dopiero buduje swój majątek. Ambrosz odchodzi za 5 milionów euro. Odchodzi Wiktor Nowak, który grał ostatnio w Wiśle Płock. Wydawało się, że może wzmocni Górnika. No nie. Nie, został od razu sprzedany. Odchodzi Helebrand, kolejny z Czechów, bardzo ważny zawodnik. Środek pola praktycznie rozmontowany, bo także Jarosław Kubicki doznał kontuzji w meczu o Super Puchar Polski. I taki Górnik, zdekompletowany, szczególnie w środku pola, zetrze się dzisiaj z Fenerbahce, w którym grają reprezentant Holandii Nathan Ake, Dominik Livakowicz, bramkarz reprezentacji Chorwacji, Milan Skriniar, reprezentant Słowacji, Keremak Turkoglu, reprezentant Turcji, Marco Asensio, kto nie kojarzy reprezentanta Hiszpanii, już bardziej byłego, no bo przecież nie zdobył teraz Mistrzostwa Świata, a kto nie kojarzy N'Golo Kanté, który zajął z reprezentacją Francji 4. miejsce. No ja wiem, że może nie grał ostatnimi czasy, ale to wciąż jest nazwisko. Fenerbahce, jak wiemy, robiło zakusy pod Roberta Lewandowskiego i dzisiaj takie Fenerbahce, które ściągnęło Masona Greenwooda z Marsylii za 40 milionów euro. 40 milionów euro to jest mniej więcej wartość w tej chwili, nawet chyba wyższa wartość niż cała kadra Górnika Zabrze zagra właśnie z tym Górnikiem. No powiem szczerze, jeżeli Górnik wywiezie ze Stambułu dzisiaj remis, to będzie taka sensacja, nie wiem, jak wtedy, kiedy Legia wygrywała z Chelsea albo remisowała z Realem. No po prostu takie rzeczy zdarzają się raczej rzadko, co nie znaczy, że się nie zdarzają. I nie tylko Legia, ale także Jagiellonia i Lech w ostatnich latach w europejskich pucharach to pokazywały. Krótko mówiąc, liczymy na sensację. Bardzo liczę, kibicuję Górnikowi, ale będzie bardzo ciężko.
0: O której gra Górnik?
1: O 20:00, tak, godzinkę później. No właśnie, najważniejsze, panie redaktorze, dobrze, że mi przypomniałeś. Lech o 19:00, Górnik o 20:00. No i kibicujemy. Na pewno, tak jak mówiłeś, to jest wszak historyczny moment. Bez względu na efekt mamy te dwie drużyny w Lidze Mistrzów. No nacieszmy się tym. Mam nadzieję, że dłużej niż tylko po dwóch meczu.
0: Oby kiedyś było tych drużyn jeszcze więcej. Cezary Dziwiszek, tak, redakcja sportowa RMF FM. Wielkie dzięki. Kłaniamy
1: Dziękuję bardzo.
0: A u nas już za chwilę informacje o zagadkowej śmierci człowieka, który mógł znać szczegóły katastrofy lotniczej, w której zginął Jewgenij Prigożyn.
2: Radio RMF 24.

To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Nie żyje Aleksiej Korszenko, były dyrektor terminalu dla VIP-ów największego rosyjskiego lotniska Szeremietiewo. Choć podano, że mężczyzna popełnił samobójstwo, jego przyjaciele nie wierzą w oficjalną wersję wydarzeń. Miał on mieć wiedzę na temat tego, co działo się z samolotem byłego przywódcy grupy Wagnera, Jewgenija Prigożyna, przed katastrofą w sierpniu 23 roku. Ciało Korszenka znaleziono 6 czerwca w jednym z mieszkań w północnej części Moskwy. Przypomnę, że zanim doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął Prigożyn, jego samolot był serwisowany w hangarze terminalu dla VIP-ów, któremu szefował właśnie Korszenko. Przed feralnym lotem zaszła potrzeba wymiany turbosprzężarki, części zamówiono w Stanach Zjednoczonych, dostarczono do Moskwy z ominięciem sankcji. Urządzenia finalnie jednak nie zamontowano, bo dostawca twierdził, że zostało poważnie uszkodzone, rzekomo właśnie w jednym z magazynów na terenie lotniska. No i właśnie wtedy ofertę na dostarczenie kolejnej turbosprężarki przedstawiła firma Protector, a to oznacza, że jej pochodzenie było kompletnie nieznane. Eksperci skłaniali się ku temu, że w rzeczonej turbosprężarce umieszczono niezbyt silny ładunek wybuchowy, który następnie eksplodował podczas lotu. Więcej o tym piszemy w naszym portalu rmf24.pl. Jak zawsze gorąco polecam w wolnej chwili. A już za chwilę, dokładnie za 8 minut, najnowsze wydanie faktów RMF FM o 18. RMF 24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: To już 18, za chwilę w Radiu RMF 24 Barbara Mirowska-Brodzińska i Polska Polityka, już teraz Anna Wachowska i Fakt.
1: Ukraina na celowniku Rosji. W południowo-wschodniej części kraju zginęły 3 osoby, 13 zostało rannych. Czerwone flagi pojawiły się na plażach nad Bałtykiem. Zakaz dotyczy ponad 140 kąpielisk. Mimo ostrzeżeń plażowicze wchodzą do wody. Nie ma wakacji od zdrowia, przekonują specjaliści. Przykład na koniec faktów. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 13 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Bomba lotnicza spadła tam na blok. Pożar zniszczył mieszkania położone od 1 do 7 piętra. Jedna osoba zginęła w wypadku na śląskim odcinku A4. Na wysokości Rudy Śląskiej samochód osobowy potrącił pieszego. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Wrocławia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na A2 na Mazowszu. Kolizja miała miejsce w pobliżu Wiskitek. Chodzi o odcinek Warszawa Łódź. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Poznania. Wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne. Efekt? Na ponad 140 kąpieliskach obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Służby podkreślają, że przy takiej pogodzie kąpiele w morzu są niebezpieczne. Mimo to ludzie ryzykują życiem, alarmuje reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: W większości portów obowiązuje pogotowie sztormowe. Wieczorem wiatr nad morzem ma się jeszcze wzmagać. Takie informacje przekazał mi Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Czerwona flaga powiewa na większości kąpielisk, m.in. w Świnoujściu, Dąbkach, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Tylko dziś doszło do 2 niebezpiecznych sytuacji.
3: W okolicach Wisełki w morze został wyciągnięty 10-letni chłopiec. Dzięki pomocy plażowiczom udało się go wyciągnąć i nie potrzebował on pomocy. I podobna sytuacja miała miejsce w Gąskach, gdzie brzegowa stacja ratownicza w Kobrzegu została zadysponowana do 4 osób, które na materacach pływających były wyciągane w morze.
2: Pogoda nad morzem jest dziś szczególnie zdradliwa, również dlatego, że mocno się przejaśniło. Na wybrzeżu przewaga słońca, a temperatura wody jest zbliżona do temperatury powietrza. Ratownicy podkreślają, żeby zakazu kąpieli pod żadnym pozorem nie łamać.
1: W faktach teraz zaproszenie na polską politykę w Radiu RMF 24. W studiu prowadząca ten program Barbara Brodzińska-Mirowska, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Trzeba przyznać, że tego lata w polityce nie ma nudy.
4: Zdecydowanie w polityce bardzo gorąco, nie ma sezonu ogórkowego, w Prawie i Sprawiedliwości bardzo duże napięcia, no i nie pozostają one bez znaczenia dla innych partii politycznych. Będziemy się dzisiaj w polskiej polityce zastanawiać, jak może kryzys Prawa i Sprawiedliwości wykorzystać lewica i nowa lewica. Moją gościnią będzie profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszam.
1: Polska polityka w Radiu RMF 24 zaprasza Barbara Brodzińska-Mirowska.
5: Lato pełne faktów RMF FM.
1: Co zrobić, by zęby nie bolały nas już na samą myśl o słodkich wakacyjnych pokusach i by niewyleczony na czas ząb nie rozbolał nas w podróży? Zaplanujmy wizytę u dentysty przed planowanymi wakacjami.
6: Nie ma wakacji od higieny jamy ustnej i od zdrowia jamy ustnej. Natomiast tak, zmienia się całkiem nasza rutyna. Zmieniają się nasze nawyki, częściej podjadamy słodkie przekąski, pijemy słodkie napoje, mamy lot w nocy samolotem, nie umyjemy zębów wieczorem.
7: A jakie są efekty podjadania?
6: Spada nam pH w jamie ustnej. Zęby są bardziej wrażliwe wtedy na działanie kwasów. Próchnica bardzo często rozwija się po cichu, więc nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś się dzieje.
7: Nie chcemy myśleć o sprawach związanych z leczeniem stomatologicznym przed urlopem.
6: To się zdarza bardzo często. Po wakacjach mamy duży wysyp pacjentów bólowych.
1: Wyjaśnia lekarz-stomatolog Marta Matuła. Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba. A jak po urlopie wygląda sytuacja na SOR-ze? O tym jeszcze w dzisiejszych faktach. Prezentuje je Mateusz Bożek. Do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
4: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry. Słuchacie RMF 24, jest wtorkowe popołudnie, zatem zaczynamy w RMF 24 dyskusję o polityce. W programie Polska Polityka dziś będziemy mówić o tym, co się dzieje na naszym rynku politycznym. W Prawie i Sprawiedliwości wrze, a to oznacza problemy dla innych partii. Nawet jeśli nie problemy, to na pewno wyzwania. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nowej lewicy i w ogóle o lewicy, a moją gościnią będzie profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszam.

0: polskiej polityce będziemy dziś rozmawiać o tym, co dzieje się na polskim rynku politycznym i choć za oknami bardziej mamy październik, tak mi się wydaje, niż lipiec, to w Sejmie bardzo gorąco. No i cóż, trudno jest nie zacząć od tego, co w PiSie jednak, dlatego że dzisiaj Mateusz Morawiecki postawił takie dosyć jasne ultimatum Kaczyńskiemu de facto, publikując swoje oświadczenie niemal w mediach społecznościowych. No i cóż, PiS taki trochę w rozbiciu. Wydaje się, że prędzej niż później dojdzie do rozłamu. No i oczywiście to generuje raz wyzwania dla Jarosława Kaczyńskiego i dla tego, co powstanie w wyniku tego rozłamu, który zdaje się jest już nieunikniony, no ale także to oznacza wyzwanie dla innych partii politycznych, no i nie tylko dla Koalicji Obywatelskiej jako największej partii tworzącej rząd, ale również dla mniejszych koalicjantów, bo jeżeli gotuje się na tej głównej linii PiS, Koalicja Obywatelska, to znaczy, że pozostałe partie też będą musiały się do tego w jakiś sposób ustosunkować, więc Nowa Lewica też tutaj na tej układance politycznej ma znaczenie i bez Nowej Lewicy nie będzie następnego rządu koalicji z Koalicją Obywatelską. Więc zobaczymy, jak te partie będą na to, co dzieje się z PiS-em i w PiS-ie, reagowały. Bez względu na to, jak ostatecznie sytuacja się rozegra i przede wszystkim jak szybko, na pewno trzeba będzie przyjąć nowe strategie. No a tuż przed zakończeniem sezonu politycznego, który jak widać ewidentnie nie jest ogórkowy, Nowa Lewica jest w dosyć przyzwoitej pozycji politycznej. Zdobywa około 8% głosów, natomiast partia Razem waha się tak w okolicach progu, więc no zobaczymy, dla tych partii to też będzie strategiczna decyzja. Jeśli w następnych wyborach ma być układ rządzący taki, jak jest dziś, czyli Nowa Lewica, Koalicja Obywatelska i PSL, wszystkie te partie muszą do Sejmu wejść. Jeżeli partia Razem zechciałaby mieć wspólną listę z Nową Lewicą, no to na dzień dzisiejszy wzrasta szansa na to, że będzie w Sejmie. Jeśli nie, może być trudno. Będziemy rozmawiać o tym, czy Nowa Lewica ma jakiś plan w związku z tym, co dzieje się po prawej stronie. Zawsze była ta relacja, że im więcej dzieje się po prawej, tym zazwyczaj coś rusza się również po lewej stronie. Więc o tym będę dziś w polskiej polityce rozmawiać z moją gościnią, profesor Anną Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zostańcie ze mną.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Barbara Brodzińska przy mikrofonie. Dzień dobry, jeśli właśnie dołączyliście do RMF24. Trwa program Polska Polityka i dzisiaj rozmawiamy, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, a dzieje się dużo. Widzimy, że w Prawie i Sprawiedliwości bardzo gorąco, trwa cały czas taka dosyć napięta sytuacja między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim, więc trzeba się spodziewać w najbliższych tygodniach dużych zmian, a zatem przebudowuje się prawica. W związku z tym trzeba pytać, co z lewicą, i o tym dziś w polskiej polityce rozmawiamy. Obiecałam, że skupimy się trochę na tym, jak nowa lewica zamierza sobie poradzić z tą przebudową prawic, czy w ogóle myśli o tym, czy to jest szansa dla tego ugrupowania, no i gdzie są te największe wyzwania. Trzeba najpierw zacząć od tego, że lewica bardzo się zmieniła przez ostatnie 30 lat i dzisiaj to jest zupełnie inna partia i też zupełnie inni ludzie głosują dziś na lewicę. No właśnie, i kto? Kto głosuje dzisiaj na partie lewicowe? Z badań wiemy, że jest to dziś już zazwyczaj wyborca i wyborczyni. Są to ludzie bardziej wykształceni, pochodzący zwykle z większych ośrodków miejskich, i to oczywiście wpływa w jakiś sposób na to, jakie są ich zapatrywania na i oczekiwania od lewicy. Generalnie w ostatnich latach wyborca lewicowy to był wyborca zdecydowanie anty-PiS. Był to wyborca i jest to nadal wyborca, który bardzo krytycznie ocenia poprzednie rządy, dlatego też zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości, to co się teraz z tą partią dzieje, jest, jak mówiłam, dla lewicy sporą szansą. Anna Pacześniak, która będzie dzisiaj z nami w programie Polska Polityka, wydała ostatnio książkę, w której opisuje ze szczegółami, jak bardzo zmieniła się lewica w ostatnich latach i jak zmienił się ten lewicowy wyborca, ale pisze też o tym, dlaczego polska lewica jest taka nietypowa. A jest nietypowa, bo niekiedy od tych takich typowych lewicowych poglądów jest daleka. Na przykład Anna Pacześniak zwraca uwagę, że spora część elektoratu lewicowego elektoratu popiera prywatyzację ochrony zdrowia, ale wyborcy też nie są zasadniczo przeciwni prywatyzacji jako takiej. Światopoglądowo tu bez zaskoczenia i tu akurat blisko takiej klasycznej socjaldemokracji. Jest to elektorat bardzo progresywny, bardzo ceniący wolność wyboru w kwestiach partnerstwa i w ogóle życia takiego osobistego, życiowego. Są tutaj bardzo ci wyborcy za legalizacją związków jednopłciowych, związków mieszanych, partnerskich, no i zdecydowanie świeckie państwo. To jest istotne. Czego się obawia lewicowy wyborca? W przeciwieństwie do wyborcy prawicowego nie ma strachu, jeśli chodzi o migrację. Za to są lęki pewne związane z zagrożeniem demokracji, wolnością słowa czy z prawami człowieka. Więc tak wygląda współczesny wyborca lewicy. No i teraz pytanie, skoro dzieje się na prawicy, co lewica zamierza z tym zrobić? Jaki ma na siebie plan i jak zamierza przygotować ofertę polityczną na kolejne wybory i na ten nowy sezon polityczny, który już niebawem? No i właśnie, będę chciała o te szczegółowe kwestie podpytać Annę Pacześniak i będziemy się wspólnie zastanawiały nad strategią lewicy na to całe polityczne zamieszanie, które właśnie obserwujemy. Zostańcie z Polską Polityką i RMF 24.
1: Radio RMF

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, a wy słuchacie Polskiej Polityki w RMF24. Rozmawiamy dzisiaj o perturbacjach na polskiej scenie politycznej i co może z tego wyniknąć dla innych graczy politycznych. No i dzisiaj będziemy dyskutować o nowej lewicy zapowiadaną już moją gościnią, profesor Anną Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego i ze studia RMF24 we Wrocławiu. Pani profesor Anna Pacześniak. Aniu, dzień dobry, witam cię serdecznie i bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy o lewicy dziś.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry,
0: Basiu. Aniu, chciałabym o lewicy porozmawiać, dlatego że oczywiście w ostatnich tygodniach zajmuje nas bardzo kwestia problemów wizerunkowych koalicji. Ostatnie dni to jest absolutne wrzenie w Prawie i Sprawiedliwości. No i wszystko wskazuje na to, że będzie taka poważna przebudowa prawicy. Znaczy ona już się rozpoczęła, ale za sprawą tego dużego konfliktu w PiS-ie rzeczywiście to chyba tak się mocno materializuje, a nie pozostaje to bez wpływu na innych graczy. No i teraz nowa lewica. I sytuacja wygląda w taki sposób, że wydaje mi się, że jednak Włodzimierz Czarzasty robi ogromną pracę na rzecz lewicy. Chodzi mi o takie kwestie wizerunkowe. To się podoba i to widać w sondażach.

0: No ale to nie zmienia faktu, że przed lewicą generalnie sporo pracy przed tym nowym sezonem politycznym. Ale wyjdźmy od tego. Czy ty byś się zgodziła z tą diagnozą, że dzieje się coś wokół Włodzimierza Czarzystego? To znaczy z tym, że on jest dzisiaj takim asetem nowej lewicy i też sporo się dzieje z jego komunikacją, bo otoczenie chyba dba o to, żeby też komunikacyjnie dobrze to jakby wyglądało. Czy zatem lewica korzysta dzisiaj z tego, że jej lider piastuje tak ważne stanowisko państwowe, twoim zdaniem?
1: Rzeczywiście tak. Można powiedzieć, że Włodzimierz Czarzasty dla wielu obserwatorów sceny politycznej i myślę sobie nawet dla wyborców lewicy i członków nowej lewicy, to jest zaskoczenie, że po pierwsze tak świetnie pod względem wizerunkowym, ale też merytorycznym przejął schedę po Szymonie Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu, ale też, że udało mu się tak naprawdę skoncentrować wokół siebie pozytywną uwagę i to nie dlatego, że jest niekontrowersyjny, wręcz przeciwnie, bywa kontrowersyjny, żeby przypomnieć chociażby sytuację z Donaldem Trumpem, czy ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce na początku tego roku, kiedy jego przeciwnicy, a przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówili, że stawia na szali bezpieczeństwo Polski, krytykując Donalda Trumpa, na przykład wprost mówiąc, że nie podpisze się pod wnioskiem, żeby przyznać mu, czy aplikować o nagrodę Nobla, pokojową nagrodę Nobla. Można powiedzieć, że w związku z tym świetnie wykorzystuje widoczność, jaką daje mu stanowisko marszałka, a wiemy, że to nie jest reguła. Szymon Hołownia przygotował pole i rzeczywiście pamiętamy ten czas zaraz po wyborach 2023 roku. Tak, Sejm Fliksu, zgadza się. No i wszystkim wydawało się, że tak, po pierwsze ten entuzjazm i uwaga skupiona na Sejmie dawno opadła, ale że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy takie ważne stanowisko przejmuje właśnie osoba, która całe swoje zawodowe życie tak naprawdę funkcjonowała trochę właśnie jako taki celebryta. Tu mówię o Szymonie
0: Hołowni. To jest pozytywne zaskoczenie, prawda? Czarzasty sobie naprawdę bardzo dobrze radzi w tej roli, też tak właśnie celebrycko-medialnie, powiedziałabym.
1: Zgadza się. I jeszcze co też jest, raczej nie było oczekiwane, że tak się stanie, że wiele osób, któremu zarzeka się, mówiąc, nigdy nie zagłosuje na partię Włodzimierza Czarzastego, ale on daje radę. Więc to sprawia, że ten elektorat negatywny, który mu zawsze przy takich partiach wyrazistych, jaką jest Nowa Lewica, jest bezsprzecznie związany z takimi ugrupowaniami, on jest też osłabiony właśnie ze względu na to, w jaki sposób wypowiada się, jakie stanowisko przyjmuje Włodzimierz Czarzasty. I co też ciekawe, on nie gra, od samego początku powiedział, że nie będzie tak, że będzie sprzyjał wszystkim, że jest politykiem koalicji rządzącej i w związku z tym będzie tak prowadził obrady Sejmu, żeby to było widoczne. No i ta druga kontra, która jest bardzo widoczna i buduje go wizerunkowo, a tym samym jego formację, to jest bardzo asertywna, żeby powiedzieć bardzo dyplomatycznie, postawa wobec kancelarii prezydenta i samego prezydenta.
0: I wydaje mi się, że to się bardzo podoba, bo wyborcy oczekują takiej stanowczości, to znaczy wielokrotnie dzisiejszy rząd, który przecież też Nowa Lewica tworzy, jest oceniany jako taki mało stanowczy, prawda, że to jest takie próba stania w rozkroku, w niektórych sprawach nie da się, w niektórych sprawach trzeba się po prostu wprost opowiedzieć. Wydaje się, że Włodzimierz Czarzasty zaskoczył pod tym względem, że on ma ten taki właśnie medialny sznyt, plus Nowa Lewica mocno pracuje nad tym, żeby komunikacyjnie to wszystko unowocześniać, a jednocześnie ma to, czego nie miał Szymon Hołownia, mianowicie po prostu ma umiejętności polityczne, bo on przy wszelkich możliwych ograniczeniach jednak z Tuskiem umie się układać i w tej chwili w zasadzie Donaldowi Tuskowi nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, żeby Nowa Lewica miała dobry wynik i w tej chwili symulacje pokazują, że jednak jest szansa na tak bezpieczne przekroczenie progu, prawda? Mówię w tej chwili o samej Nowej Lewicy, ale pytanie, czy Lewica ma pomysł, jak się programowo mądrze różnić od Koalicji Obywatelskiej i nie skakać sobie do gardeł.
1: Tak, to jeszcze tylko domknę ten wątek samego Włodzimierza Czarzastego, czyli przewodniczącego partii. I ma również, pokazuje, kiedyś też to robił, ale przez to, że był mniej widoczny, na mniej eksponowanym stanowisku, to może dla niektórych teraz jest to zaskoczenie. On się potrafi przyznać do błędu. Kiedy dziennikarze dopytują go, ale dlaczego tak pan zagłosował, on mówi, że odpowiada, że czasem robi rzeczy mądre, a czasem mniej mądre. To też w polityce oczywiście nie mógłby robić tego codziennie, ale jeżeli robi to tylko od czasu do czasu, też wyborcy sobie, zwłaszcza ci umiarkowani, sobie to cenią. Natomiast jeśli... Dokładnie tak, a autentyczność w ogóle jest promowana w mediach społecznościowych tym bardziej. No a wiemy, że tutaj lewica, nie tylko Włodzimierz Czarzasty, ale cała lewica oczywiście na to też stawia. Natomiast jeśli chodzi o odróżnianie się nowej lewicy od Koalicji Obywatelskiej, to można powiedzieć, że w dużej mierze Koalicja Obywatelska ułatwia właśnie budowanie takiego wizerunku, że jednak gdyby nie nowa lewica, to wiele, może nie praw, dlatego że tutaj wiemy, kto blokuje, tak, czyli najpierw Andrzej Duda, później Karol Nawrocki, ale że wiele inicjatyw, nie tylko tych dotyczących kwestii społeczno-kulturowych, dotyczących praw człowieka, myślę tutaj, no właśnie, in vitro, kwestie dotyczące aborcji czy związków jednopłciowych, ale również tych kwestii stricte ekonomicznie lewicowych, czyli reforma prawa pracy, że to jest właśnie ta działka lewicy, którą lewica bardzo dobrze obrabia, jeżeli mówimy o właśnie o takich działkowych klimatach.
0: Prawda? Może zagospodarować ten elektorat, który ma bardzo konkretne oczekiwania w tym zakresie. No właśnie, więc będę chciała jeszcze, Aniu, żebyśmy porozmawiały o tym, jak kryzys wizerunkowy koalicji i PiSu może pomóc w takim osadzaniu się w tych obszarach, o których mówimy. No właśnie, i jak będzie wyglądała ewentualna relacja z partią Razem, bo na razie mówimy o nowej lewicy, ale przecież nie tylko nowa lewica stanowi w Polsce lewicę. Zostańcie z polską polityką w RMF24. Za chwilę wracam do rozmowy z profesor Anną Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

0: Już prawie 19 na zegarach RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek. Witamy.
1: Jestem, zapraszam.
0: Posłuchajmy.
1: Na początek o kolejnych konsekwencjach afery w warszawskim szpitalu południowym. Areszt dla mężczyzny, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Szczegóły tej szokującej sprawy zna reporter RMF FM. A na koniec sport. Lech Poznań rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów. Narodowy Instytut Onkologii rozwiązał umowę z patomorfologiem, który brał udział w sekcji zwłok pacjenta zmarłego w toalecie szpitala południowego. To kolejna placówka medyczna, która zerwała kontrakt z tym lekarzem. Taką informację na portalu X przekazał poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Polityk twierdzi, że do zwolnienia doszło po jego interwencji. Łączymy się więc z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witaj, Jakubie.
2: Dobry wieczór, jestem.
1: Co na to Narodowy Instytut Onkologii?
2: Narodowy Instytut Onkologii zaprzecza, że podjął decyzję o zwolnieniu lekarza ze względu na poselską interwencję. Monika Dzienyńska-Dyk, rzeczniczka Instytutu, powiedziała mi, że działania podjęto tego samego dnia, w którym pojawiły się pierwsze medialne doniesienia o zachowaniu medyka w szpitalu południowym, czyli 13 lipca.
3: Pierwsze spotkanie z panem doktorem odbyło się przed tym, jak ta interwencja wpłynęła.
2: Decyzja o rozwiązaniu umowy z lekarzem zapadła dwa dni później po wewnętrznej analizie sytuacji. Powodem miała być m.in. dbałość o standardy etyczne.
1: W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe przepisy, które pozwalają na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem wykonywania zawodu. Nowe prawo wejdzie w życie 5 sierpnia. Pierwsza zbiórka danych w poszerzonej formule jest planowana na wrzesień. Rzeszowski sąd aresztował mężczyznę, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Zastraszana żona bała się prosić o pomoc. Szczegóły tej sprawy, tej szokującej sprawy zna reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak udało się przerwać ten dramat?
4: Dzięki zgłoszeniu od sąsiadki, która słysząc wołanie o pomoc wezwała policję. Patrol zastał zapłakaną kobietę i jej męża, który przez ponad 10 lat miał regularnie bić, szarpać i wyzywać żonę. Miał też grozić jej śmiercią, przez co bała się prosić o pomoc dla siebie i synów. 35-latek przyznał, że w dniu interwencji wszczął awanturę, że wysyłał przemocowe SMS-y, ale zaprzeczył, by regularnie znęcał się nad żoną. Z obawy, że sięgnie po groźby i przemoc, że będzie nakłaniał żonę do potwierdzenia jego wersji, został aresztowany na 3 miesiące. Przeciw jego wersji prokuratura ma zeznania świadków, dokumentację medyczną i wydruki wiadomości. Za 10 lat znęcania się nad rodziną mężczyźnie grozi najwyżej 5 lat więzienia.
5: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Lech Poznań, piłkarski mistrz Polski, rozpoczyna walkę o awans do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji zmierzy się z mistrzem Danii, klubem Aarhus. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Dobry wieczór, witaj.
6: Dobry wieczór, witam.
1: Czy Kolejorz jest faworytem w tym dwumeczu?
6: No ja dodam, że właśnie się spotkanie już rozpoczęło, 0-0, pierwsza za chwilę, druga minuta. Myślę, że odpowiadając na pytanie, tak, nieznacznym, bo ma większe doświadczenie z ostatnich lat w pucharach, droższych piłkarzy, no i rewanż u siebie. Nie jest to oczywiście gwarancja sukcesu, ale miejmy nadzieję, że jednak Kolejorz zrobi krok do wymarzonej Ligi Mistrzów.
1: A jakie szanse ma z kolei Górnik Zabrze z Fenerbahce?
6: No, mniejsze. Jeżeli Górnik wywiezie dzisiaj ze Stambułu choćby remis, będzie to sensacja, nie oszukujmy się. Zabrzanie stracili kilku ważnych piłkarzy, szczególnie w środku pola, ale przede wszystkim to rywal jest silniejszy, bogatszy. Fenerbahce grają teraz N'Golo Kante, Nathan Ake czy Marco Asensio, a kilka dni temu za 40 milionów euro dołączył były piłkarz Manchester United Mason Greenwood. Będzie ciężko, chociaż większość tych gwiazd na ławce na szczęście. Początek spotkania zatem o 20.
1: Do walki Lecha Poznań o awans do Ligi Mistrzów wrócimy za godzinę w Faktach Sportowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
8: Trwa program Polska Polityka w RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska, witam Was serdecznie. I dzisiaj w polskiej polityce rozmawiamy o tym zamieszaniu, które się dzieje między innymi z Prawem i Sprawiedliwością i o takim trochę efekcie domina, dlatego że jak dzieje się dużo z jedną partią, to druga musi reagować. No i właśnie będziemy się przyglądać, jak reaguje nowa lewica. Zostańcie z RMF 24.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie RMF24 i dzisiaj w Polskiej Polityce rozmawiamy o tym, kto może wykorzystać sytuację Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. Mowa oczywiście o Nowej Lewicy. W jaki sposób Nowa Lewica przygotowuje się do nowego sezonu i co może i komu może zaoferować, jeśli chodzi o swoją ofertę programową w tym kluczowym roku wyborczym, który za moment przed nami. A ze mną wciąż w Polskiej Polityce jest profesor Anna Pacześniak, w studiu RMF24 we Wrocławiu. Aniu, obiecałam, że będziemy rozmawiały też o tym, co już zasygnalizowałaś, czyli że Lewica dzisiaj ma takie swoje obszary, w których może zaproponować bardzo konkretne rozwiązania, przynajmniej wokół których może zogniskować bardzo konkretne grupy elektoratu i w ten sposób poszerzać to swoje zaplecze polityczne, powiedziałabym. Natomiast obiecałam też, że wspomnimy o relacjach z partią Razem. Ale zacznijmy od tych kwestii programowych, dlatego że to jest też jakieś wyzwanie dla Lewicy, ponieważ są kwestie światopoglądowe, prawda, o których mówiłaś, i to są kwestie i związków partnerskich, ostatnio zawetowany projekt, plus kwestie praw człowieka, praw kobiet, kwestie aborcyjne, które nie mają szans na zrealizowanie. Jak Lewica może przekonać w zasadzie do siebie swoich wyborców, wiedząc, że pewne postulaty są dzisiaj niemożliwe do zrealizowania? Czy ta autentyczność i szczerość w takim przekazie, słuchajcie, nie damy rady, jest tutaj kluczem, twoim zdaniem?
1: Tak, na samym początku powiem, że osoby, które mają poglądy lewicowe, oczywiście te kwestie dotyczące czy liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, czy dotyczące związków partnerskich, nie nazywają kwestiami światopoglądowymi, tylko tak, dotyczącymi praw człowieka. I zawsze się oburzają, kiedy właśnie do tej działki się te kwestie. Dokładnie. Więc oczywiście to nie są tylko te kwestie, ale a propos wiary godności i autentyczności, to, że wreszcie udało się wypracować projekt, który trafił na biurko prezydenta, no i wiemy, mówię tutaj oczywiście o tej ustawie, ja nie pamiętam już dokładnie nazwy, no ale właśnie chodziło o te związki niemałżeńskie. No tak, i tak dalej, tak? Ta nazwa była dosyć długa. Cały czas Lewica podkreślała, że tak naprawdę ta ustawa jest okrojona do kości i ona nikogo nie zadowala, ale trzeba było wywiązać się z tej obietnicy i w związku z tym, że była ona negocjowana z najbardziej konserwatywnym koalicjantem obecnej koalicji rządzącej, czyli Polskim Stronnictwem Ludowym, to wygląda jak wygląda. No i całe szczęście, że mimo, że właśnie ona tak wyglądała, wyszła ona z Sejmu. Dlatego, że no, wyborcy bardzo nie lubią, kiedy mówi im się, że no, sytuacja jest inna niż przypuszczaliśmy wtedy, kiedy obiecywaliśmy, że te sprawy będą uregulowane.
0: Tak wtedy, obiecując.
1: No tak, no pewnie była nadzieja na to, że w wyborach prezydenckich wygra kandydat. Dokładnie, więc no ale trudno w polityce tak zakładać, że w 100% to się wydarzy, bo polityka dlatego jest taka ciekawa, bo jest nieprzewidywalna. Więc w tym sensie Lewica się broni, plus no ma łatwość też w odcięciu się tak naprawdę od tego kompromisu, który no był wymuszony trochę właśnie tymi rozmowami z Polskim Stronnictwem Ludowym. To, co jeszcze jest ważne, może to jest mniej kwestia programowa, ale bardziej dotycząca marki czy reputacji partii. Akurat ty, Basiu, wiesz dokładnie, bo zajmujesz się też naukowo reputacjami aktorów politycznych, to bardzo jasne i wybijające się, wyróżniające się stanowisko, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Dlatego, że wydaje się, że na tle chociażby polityków Koalicji Obywatelskiej i samego premiera, który ma czasem takie dosyć stanowcze wypowiedzi na ten temat, ale można mieć wrażenie, że wielu innych, jak również politycy Koalicji Obywatelskiej, trochę kluczą, dlatego że znając ten resentyment i coraz większe takie antyukraińskie nastroje w Polsce, starają się nie zrobić sobie krzywdy jakimiś właśnie takimi asertywnymi czy stanowczymi wypowiedziami, a Lewica nie gra tutaj na właśnie tej nucie, co ją bardzo wyróżnia, a w polityce znowu ważne jest, żeby mieć jakiś wyróżnik. I w związku z tym, że Nowa Lewica zupełnie inaczej niż to było na początku lat 2000, kiedy grała o bardzo duży kawałek tortu, żeby przypomnieć jej doskonały wynik w 2001 roku, teraz gra o mały kawałek tortu, w związku z tym nie musi podobać się wszystkim i wydaje się, że od już dłuższego czasu Lewica w Polsce ma
0: dla ugrupowania politycznego dosyć duży komfort, jeżeli może nie chcieć podobać się wszystkim, bo wówczas ta spójność, o której mówisz, jest łatwiejsza do zachowania. No i do wyróżnienia się rzeczywiście. Plusem chyba tej takiej wielokoalicyjności tego rządu jest to, że można właśnie zagospodarować różne obszary bardzo złożonego przecież elektoratu, co Lewica stara się usilnie robić, ale ma też swoje wyzwania. I tym wyzwaniem wydaje się partia Razem, dlatego że no to jest kolejna partia lewicowa, która przecież zdecydowała, że w rządzie partycypować nie będzie i na tle takiej stanowczości, o której Aniu powiedziałaś, no to partia Razem wydaje się jeszcze bardziej, powiedziałabym, radykalna, no bo już w ogóle, prawda, nie partycypuje w rządzie, więc nie jest uwikłana, mówiąc nieładnie, w takie też koalicyjne, konieczność koalicyjnego, dobrego funkcjonowania, więc wypowiedzi przedstawicieli partii Razem są naprawdę bardzo jakby mocne, więc tym bardziej to może być odbierane jako atrakcyjne z perspektywy elektoratu. No właśnie, ale jak wyglądają te relacje pomiędzy Nową Lewicą a partią Razem? Czy tu nie będzie dla Nowej Lewicy wyzwania przypadkiem?
1: Dokładnie tak. Kiedy mówiłam o tej stanowczości, asertywności i widoczności i autentyczności, od razu w tyle głowy miałam partię Razem, która oczywiście zupełnie inaczej postrzega Nową Lewicę, Włodzimierza Czarzastego. Fakt, no, w miarę ze zrozumieniem oczywiście przyjęto w partii Razem to, że w październiku 2023 roku, a konkretnie nawet w grudniu, co przecież uwielbia podkreślać prawica, Nowa Lewica weszła do rządu jako mniejszy partner Donalda Tuska. To było dla niej zrozumiałe, ale potem zaczęła się krytyka, że tak naprawdę Lewica niewiele może, bo właśnie jest najmniejsza, teraz już nie jest najmniejsza, dlatego że po podziale Polski 2050 są mniejsi koalicjanci, ale że to dodaje może, nie wiem, takich punktów wizerunkowych całemu rządowi, jeśli chodzi o perspektywę wyborców progresywnych, wyborców lewicowych, ale tak naprawdę niewiele jest w stanie ugrać i Razem mówi, to my jesteśmy tą autentyczną lewicą, to my jesteśmy alternatywą. Tyle tylko, że dla wyborców lewicowych, wspólnie teraz ich na razie potraktuję, ważne jest również podejście do Prawa i Sprawiedliwości. No a tutaj Razem może nie tyle kluczy, Razem wybiera kwestie, za które rządy Zjednoczonej Prawicy te z 2015-2023 można pochwalić, czy polityki niektóre, które zostały wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę można pochwalić, a za co nie. W związku z tym oczywiście wewnętrznie Razem nie uważa, że kluczy, ale z punktu widzenia wyborców lewicowych, i tu od razu powiem, głównie jednak wyborców Nowej Lewicy niż partii Razem.
0: Antypisowskich, prawda?
1: Antypisowskich, właśnie, może nie, nawet to jest ciekawe, nie aż tak antypisowskich jak wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale jednak. Więc to jest niezwykle ważne, tak? W związku z tym ten przepływ z Nowej Lewicy do Razem, jeśli chodzi o przepływy wyborców, może być właśnie blokowany tym, że Razem z punktu widzenia tych wyborców jest w tej kwestii mało wyrazista, podczas gdy jest wyrazista w wielu pozostałych. Natomiast no tu oczywiście można powiedzieć, znaczy wydaje się, że po takich pierwszych no wizerunkowych troszkę, może nie tyle wpadkach, ale takich trudniejszych momentach, kiedy rzeczywiście Nowa Lewica po tym, jak partia Razem zdecydowała nie tylko, bo ona nie wyszła z rządu, ona nigdy do tego rządu nie weszła, ale również nie wspierać jej na rządu na arenie parlamentarnej, atakując no oczywiście Koalicję Obywatelską, jak jako liberałów, ale też atakując no, partię, z którą przecież weszła do parlamentu w 2023, no to wtedy troszkę można powiedzieć, że była taka wizerunkowa zadyszka dla
0: Nowej
1: Lewicy.
0: Nie wiedzieli troszkę, co z tym zrobić,
1: natomiast,
0: prawda? Jak się wobec tej sytuacji zachować?
1: Jak tak. Między innymi też dlatego, że no, przywoływany już wcześniej Włodzimierz Czarzasty jako doświadczony polityk wie, że będzie proponował w przyszłym roku, a w zasadzie cały czas proponuje, kolejny wspólny start w 2027 roku partii Razem i w związku z tym nie chce sobie za bardzo zaogniać tych stosunków. Natomiast partia Razem wydaje się tym nie przejmować, głównie dlatego, że cały czas powtarza, że w kolejnych wyborach chce pójść już samodzielnie.
0: Włodzimierz Czarzasty nie chce palić za sobą mostów, ale o tym, czy jest możliwy wspólny start, będziemy w polskiej polityce rozmawiać z moją gościnią Anią Pacześniak za kilka minut, bo to jest kluczowa sprawa. Czy Lewica będzie w stanie zjednoczyć się w 2027 roku? I to będzie kluczowa sprawa przede wszystkim, wydaje się dziś, dla partii Razem. Zostańcie z RMF 24. To jest program Polska Polityka.

0: 24, Barbara Brodzińska-Mirowska przy mikrofonie, a ze mną w studiu RMF24 wciąż moja dzisiejsza gościni profesor Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Aniu, i rozmawiamy dzisiaj o lewicy i o tym, jakie wyzwania przed tą partią, ale też jakie szanse w związku z tym, że przebudowuje nam się bardzo dynamicznie i ostro prawica. Rozmawiałyśmy już o tym, że są pewne obszary, w których lewica może próbować zagospodarować oczekiwania wyborców, pomimo problemów wynikających z rządu koalicyjnego i takiego szerokiego wachlarza ideologicznego, ale lewica, podobnie jak wiele innych partii, ma też kłopot z potencjalną listą wyborczą w przyszłości, to znaczy są te takie napięcia, o których mówiłaś, pomiędzy nową lewicą i partią Razem. I teraz ja bym chciała cię zapytać, nie chcę, żebyśmy wróżyły z kart, czy z fusów, bo obie tego nie lubimy, zakładam, ale jak na dziś oceniasz szansę na to, żeby jednak partia Razem zdecydowała się pójść na jednej liście z nową lewicą w kolejnych wyborach? Tym bardziej, że analizy, ja się tutaj zwykle powołuję, słuchacze i słuchaczki już zapewne dobrze wiedzą, na analizy Daniela Persa, i on wprost wskazuje, i tutaj bez zaskoczenia, że gdyby partia Razem i nowa lewica poszły razem na jednej liście, czy wystartowały z jednej listy, to tam by się mogły wyniki ocierać już nawet o dwucyfrowe obszary, co byłoby, zdaje się, z korzyścią dla partii Razem, która ma nadzieję, ale wciąż w sondażach oscyluje poniżej progu. Jak ty oceniasz dzisiaj szansę na realizację takiego wspólnego scenariusza w wyborach w 27?
1: Gdybym miała słuchać tylko liderów obu formacji, no to uznałabym, że w związku z tym, że obaj, chociaż oczywiście Razem ma trochę szerszy wachlarz liderów niż Nowa Lewica, ale myślę tutaj o Adrianie Zandbergu i o Włodzimierze Czarzastym, mówią co innego. A w związku z tym, że jak to znamy z przeboju, do tanga trzeba dwójka, bo Dobrydża czterech, natomiast no to jeżeli wystarczy, że jedna osoba mówi, że nie, czy jedna strona mówi, że nie, no to to się nie może zrealizować, bo przecież nikt partii Razem do tego nie zmusi. Natomiast no, partie polityczne, liderzy patrzą na sondaże. No i teraz rzeczywiście można powiedzieć, że większość sondaży pokazuje, że partia Razem jest poniżej tego 5-procentowego progu. I wydaje się, że to jednak dla partii Razem nie jest jakiś ogromny straszak. Po pierwsze dlatego, że pamiętamy w 2015 roku, kiedy debiutowała w wyborach, uzyskała wynik, który nie pozwolił jej wejść do parlamentu, ale pozwolił jej na otrzymanie finansowania.
0: I do dzisiaj
1: subwencji.
0: Zresztą oskarżany jest o to, że przez to, że wtedy jego popularność tak bardzo mocno, bym powiedziała, eksplodowała, no to lewica nie weszła do Sejmu, bo przecież wtedy była przerwa parlamentarna dla lewicy jako takiej, prawda?
1: Tak, można powiedzieć, to jeszcze
0: dało
1: pani
0: władzę,
1: że nie weszła do Sejmu, znaczy, ale dało to władzę, no, większość, tak, Prawu i Sprawiedliwości, mimo że wynik wyborczy nie był tak genialny, jakby to wskazywała władza, którą Prawo i Sprawiedliwość
0: poprosiło. Powtórka, Aniu, to znaczy, jeżeli partia Razem wystartuje sama i będzie ten wynik nowej lewicy niższy, to wówczas znowu będzie większy problem z większością koalicyjną i będzie to z korzyścią dla partii prawicowych.
1: No tak, tylko że Razem już pokazało, że fakt wspólnego startowania, pokazało to w 2023 roku z jednej listy, wcale nie oznacza, że później ci politycy będą wspólnie wchodzić do rządu albo pozostawać w opozycji, tak. No bo wiemy, że to środowisko się podzieliło już jesienią 2023 roku. Więc w tym sensie, jak mówię, że liderzy polityczni patrzą na sondaże, to wydaje się, że ta prawidłowość jest trochę mniej dotyczy partii Razem. Nie mówię, że oni powtarzają te same wątki, jak często PSL, czy jak bliżej patrzeć na Szymona Hołownię w 2025 roku, który twierdził cały czas, że wyniki są zaniżone, wyniki sondażowe i potem zobaczymy, jak będzie w wyborach. Razem nie używa tej narracji, ale rzeczywiście teraz, przez to, że niektórzy śmieją się, że politycy Razem wyjechali na wakacje, ja mam wrażenie, że to bardziej bardziej chodzi o to, że budują się organizacyjnie, no wychodząc z założenia, że ponad rok przed wyborami nie ma aż co tak epatować swoją obecnością zwolenników, więc tak naprawdę po wakacjach zobaczymy prawdopodobnie, a może nawet jeszcze później, zobaczymy jak partia Razem, jaką

0: taktykę przybierze w tej prekampanii, tak, bo oczywiście kampania będzie krótsza, no i jaką decyzję ostatecznie podejmie, ale gdybym miała się zakładać, to na dziś powiedziałabym, że te dwa środowiska pójdą do wyborów.
1: I to jest bardzo ciekawe, bo zapowiada nam się, Aniu, bardzo ciekawy sezon polityczny, znaczy od lat już trwa bardzo ciekawy sezon polityczny, ale z tej naszej rozmowy wynika w zasadzie jeden ważny wniosek. Będzie się dużo działo po prawej stronie i będzie się dużo działo po lewej stronie polskiej sceny politycznej. Aniu, bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do Polskiej Polityki, do RMF24. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zostajemy wspólnie w RMF24 do godziny 20.

0: polskiej polityce w RMF24 rozmawiałam dzisiaj z moją gościnią, profesor Anną Pacześniak, o lewicy i o tym, jak nowa lewica i w ogóle lewica w Polsce wyobraża sobie przyszłość. Jak sobie wyobraża, to się wszyscy domyślamy, czyli chce mieć bardzo dobry wynik w 27 roku. No właśnie, ale jaka droga prowadzi do tego celu politycznego? Dzieje się bardzo dużo w Prawie i Sprawiedliwości i w ogóle obserwujemy taką przebudowę polskiej sceny politycznej, jeśli chodzi o tę prawą stronę, a to oznacza szansę dla innych partii, żeby się odpowiednio spozycjonować i zaproponować nową, być może, ofertę polityczną. Rozmawiałyśmy zatem o tym, rzeczywiście, gdzie są te szanse lewicy, jak lewica może pokazać się jako ta stanowcza, jako ta bardziej obejmująca tematami kwestie silnego zabezpieczenia bardzo określonych grup społecznych, tych, które dzisiaj są sfrustrowane. Oczywiście wyzwaniem dla lewicy jest to, że ma koalicję z partiami bardziej konserwatywnymi, więc trudno jest realizować te główne postulaty lewicowe. Niemniej marszałek Czarzasty i to, w jaki sposób trzyma porządek w polskim parlamencie, na pewno lewicy służy. Nie zmienia to faktu, że dla lewicy, pomimo problemów po prawej stronie, sporo będzie wyzwań, między innymi właśnie z tym, żeby utrzymać uwagę wyborców, mimo tego, że nie wszystko da się zrealizować w tej kadencji, ale lewica ma szansę. No i oczywiście to, co jest najważniejszą konkluzją, warto obserwować, jakie lewica będzie składać propozycje w nowym sezonie politycznym, jak będzie tę swoją ofertę pozycjonować i przede wszystkim, jak będzie się komunikacyjnie zmieniać, dlatego, że tam też wokół marszałka Czarzastego dużo się dzieje. Taka nowa energia pojawiła się, jeśli chodzi o komunikację lewicy. Zobaczymy więc, jak będzie sobie radzić w nowym sezonie. A was zachęcam, jeśli macie ochotę, na przykład macie urlop i chcielibyście posłuchać czegoś ciekawego, to na stronie RMF24 w podcastach znajdziecie wszystkie rozmowy, które do tej pory prowadziłam z moimi gośćmi w programie Polska Polityka. Bardzo was serdecznie zachęcam. A Polska Polityka dziś trwa do 20. Zostańcie z RMF24.
1: Radio RMF24.

0: Teren wojskowy w radiu RMF24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: Po naszych uderzeniach Iran będzie potrzebować ponad 20 lat, aby się odbudować. Grozi Donald Trump i ostrzega przed kolejnymi potężnymi atakami. W faktach również o zwolnieniach pracowników walcowni Czechowice-Dziedzice oraz dobre wiadomości z meczu Lecha Poznań o awans do Ligi Mistrzów. Amerykański prezydent kolejny raz grozi Iranowi. Teraz zapowiada uderzenia w miejsca składowania uranu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Pawle, prezydent podkreśla, że nie dopuści, by Iran pozyskał broń atomową.
2: Dzień dobry, tak, prezydent Trump w obecności goszczącego w Białym Domu prezydenta Libanu zapowiedział mocne uderzenia w Iranie, także w rejon, gdzie Teheran może ukrywać zapasy uranu. Zapowiedział, że USA nie wycofają się z operacji w Iranie. Gdyby dziś to zrobiły, Iran według niego potrzebowałby 25 lat na odbudowę, ale prezydent USA zapowiada kolejne działania. Są zdziesiątkowani, oni desperacko chcą się spotkać. Dopóki nie będą gotowi spotkać się w sposób znaczący, nie mamy żadnego zainteresowania nawet, stwierdził przywódca Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Mniej osób niż planowano straci pracę w walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach w Śląskiem. Zakład zapowiadał zwolnienie 200 osób, czyli prawie połowy załogi. Związkowcy wynegocjowali zmniejszenie tej liczby. Szczegóły zna Anna Kropaczek. Aniu, o ile mniejsza będzie skala zwolnień?
3: O 1/4, jak przekazała Solidarność, zwolnienia obejmą maksymalnie 150 osób, rozpoczną się jeszcze w lipcu i potrwają do lutego przyszłego roku. Zgodnie z przepisami pracownicy dostaną odprawy uzależnione od stażu pracy. Ze względu na trudną sytuację finansową zakładu niemożliwe było wynegocjowanie dodatkowych odpraw. Związkowcom udało się jednak zabezpieczyć pracowników z najdłuższym stażem, którym brakuje nie więcej niż 2 lat do emerytury. Otrzymają oni dodatkowe świadczenie. Zwolnienia w walcowni metali Dziedzice są spowodowane trudną sytuacją rynkową. Zakład zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
1: Studenci z Dolnego Śląska będą wspierać działania służb podczas sytuacji kryzysowych. Wojewoda powołała Dolnośląski Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To pierwszy taki projekt w Polsce. Weźmie w nim udział 14 uczelni, wśród nich Politechnika Wrocławska.
4: To jest świetny pomysł, tym bardziej, że studenci są bardzo zaangażowani, bardzo ochotni i bardzo gorliwi w uczestniczeniu w takich akcjach, czego najlepszym dowodem była ostatnia ich wielka pomoc, kiedy nad Wrocławiem zawisła groźba powodzi, prawda? Kiedy widzieliśmy ten zryw studencki po prostu.
5: Czy myśli pan, że oprócz chęci studenci mają jakieś umiejętności, które pomogą w takich kryzysowych sytuacjach?
4: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że nasi studenci reprezentują tak naprawdę wszystkie branże, które powinno się wziąć pod uwagę, od budownictwa przez informatykę, po medycynę, energetykę, które są bardzo istotne nie tylko w ogarnianiu czy w opanowywaniu już zastałego kryzysu, ale także w prewencji.
1: Powiedział naszej reporterce Martynie Czerwińskiej prorektor profesor Kamil Staniec. Jak dodaje, szkolenia dla chętnych mają ruszyć lada dzień. Świetny początek Lecha Poznań w walce o awans do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski prowadzą po pierwszej połowie z mistrzem Danii Aarhus już 2-0 i przez kolejnych 45 minut będą grać w przewadze jednego zawodnika. Swoje spotkanie w drugiej rundzie eliminacji właśnie rozpoczynają też wicemistrzowie Polski Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Więcej już za chwilę w faktach sportowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziewiszek. Oddaję głos.
10: Dobry wieczór, a przynajmniej tak się zaczął. Świetna pierwsza połowa za Lechem Poznań w Aarhus. Przypomnę, że kolej już prowadził 2-0. Pierwszego gola strzelił niezawodny Mikael Iszak. Potem czerwoną kartkę otrzymał bramkarz Duńczyków Jesper Hansen za rękę poza polem karnym. W końcówce na 2-0 podwyższył Patryk Wollemark. I już teraz mistrzowie Polski są naprawdę w świetnej sytuacji przed rewanżem, a może być przecież jeszcze lepiej. Kilka minut temu ruszyło spotkanie w Stambule, gdzie Fenerbahce gra z naszym wicem. wicemistrzem Górnikiem Zabrze. Na razie po 5 minutach mamy bezbramkowy remis. Z licznych gwiazd Fenerbahce w podstawowym składzie, m.in. Nathan Ake, Milan Skriniar czy Brazylijczyk Taliska. Na ławce choćby Greenwood, Ederson czy Asensio. Trener Górnika Michał Gaszparik zapewniał jednak przed meczem, że jego drużyna nie przestraszy się tych dużych nazwisk rywala.
11: To są mecze, w których po prostu trzeba grać na luzie, nie powiem na luzie, ale bez takiego stresu, po prostu enjoy the game.
10: I trzymamy za słowo, 0-0 wciąż. Leo Messi został wybrany najlepszym zawodnikiem mundialu przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. W 8 meczach Mistrzostw Świata 39-letni Argentyńczyk strzelił 8 bramek i miał 4 asysty. Drugie miejsce w plebiscycie zajął król strzelców Kylian Mbappé, a trzecie Jude Bellingham. Kierowca rajdowy Jakub Matulka gotowy na 82. rajd Polski na Śląsku. Jak mówi w RMF FM, będzie czuł się jak u siebie. W końcu pochodzi z Gliwic.
12: Czeka na nas tam trochę wszystkiego. I wąskie, śliskie, szybkie drogi, bardziej techniczne, bardziej przyczepne, też bardziej podbijające miejscami, też fragmenty szerokiej drogi. Także jest to jeden z takich rajdów, gdzie naprawdę mamy do czynienia z każdą charakterystyką.
10: Rajd Polski zaczyna się już w najbliższy piątek.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Radio RMF 24.

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
1: Kto kogo chce wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości? W spotkaniu z udziałem polityków tej partii przyglądał się reporter RMF FM. Mamy też ważne informacje dla tych, którzy w najbliższym czasie planują wybrać się w Tatry. W faktach zachęcamy również do tego, aby w wakacje nie robić sobie wolnego od zdrowia. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie były premier Mateusz Morawiecki, deklaruje, że nie chce wychodzić z PiS. Takie słowa padły też podczas spotkania zorganizowanego przez Klub Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej w Małopolsce. Jego przebieg śledził nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, co mówił były premier?
2: Podczas takiego krótkiego briefingu tuż po zakończeniu spotkania Mateusz Morawiecki podkreślił:
3: robię wszystko, żebyśmy pozostali w Prawie i Sprawiedliwości. Szkoda, że są tacy ludzie, którzy chcą nas wypchnąć. Będziemy starali się przetrwać w tych warunkach, bo przeciwnik polityczny jest jeden, to jest dzisiejszy rząd i myślę, że z tym się wszyscy zgadzają.
2: Podobnego zdania jest Ryszard Terlecki, który zwraca uwagę na strategię, jaką powinna obrać partia.
4: Nam się wydaje, a może nawet jesteśmy przekonani, że przesuwanie się Prawa i Sprawiedliwości na prawo już nie ma sensu. Staniemy się trzecią konfederacją.
2: Przypomnę, w czwartek minie czas ultimatum, jakie politykom PiS postawił prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Mają wybrać albo partia, albo inicjatywa byłego premiera.
1: Kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na węźle Jadwisin w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Prawy pas jest zablokowany. Jechał pod prąd, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i jak się okazało, przewoził prawie 100 kg narkotyków. Do aresztu trafił mężczyzna zatrzymany przez policjantów w hiszpańskiej Katalonii. Pędził autostradą, a gdy patrol chciał go zatrzymać, jeszcze przyspieszył. Wpadł w ręce policjantów w jednym z punktów obsługi pasażerów. Był agresywny, więc odpowie także za napaść na funkcjonariuszy. Uwaga turyści, z powodu remontu zamknięta jest najkrótsza trasa z Zakopanego do Łysej Polany i Palenicy Białczańskiej, a to oznacza, że wybierający się do Morskiego Oka muszą pojechać objazdami. Nie wszyscy o tym wiedzieli.
5: No niespodzianka.
6: No i co pan myśli o tym, że wakacje takie niespodzianki robią?
5: Śmieszne to jest w Polsce, powiem panu tyle. To jest chore.
7: Szkoda, że wakacje. Można byłoby we wrześniu, jak jest minus, albo śnieg pada, albo na wiosnę, jak również śnieg pada, więc no, mieszkamy w górach, więc musi być wakacje. Co na to poradzić, no?
8: No niespodzianka. Nie spodziewałem się, że w drodze do Murowańca rowerem akurat tutaj zostanę zatrzymany. Szczególnie, że mógłbym przejechać bez problemu.
7: Wreszcie będzie porządny asfalt. Leją całą szerokością nową nawierzchnię. Nie będzie pęknięć, więc będziemy przez lata mieli super drogę.
1: Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, utrudnienia potrwają do piątku.
9: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
1: Jak w wakacje dbamy o swoje zdrowie? Dziś w faktach zadajemy to pytanie specjalistom, którzy potwierdzają, że biorąc urlop, często robimy wolne także od profilaktyki i zdrowych nawyków. A żeby nie zepsuć sobie odpoczynku, jesteśmy mniej wyczuleni na sygnały, które wysyła nam organizm.
10: Nasze zdrowie schodzi na plan dalszy, no a szczególnie, że pokus jest bardzo dużo. Wszędzie są jakieś imprezy, grille.
11: Więcej osób na przykład z różnymi problemami pojawia się po wakacjach, no bo byliśmy mniej wyczuleni na różne dolegliwości, objawy, zignorowanie. Bo chcemy mieć spokojną głowę na wyjazd i nie myśleć o chorobach i wizytach u lekarza.
10: Obserwuję pacjentów, którzy właśnie wracają z urlopu, gdzieś w jakichś egzotycznych krajach, ciepłych krajach, już z objawami, które powiedzmy zostały zignorowane na miejscu. No i potem wracamy tutaj często w panice, bo powiedzmy jest gorączka od kilku dni albo biegunka. No i wtedy szukamy pomocy na szybko. To tacy pacjenci się rzeczywiście zdarzają.
1: Mówi dr Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierująca SOR-em w Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Rozmawiała z nią nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Na rmf24.pl w sekcji Twoje zdrowie podpowiadamy, jak pogodzić ze sobą odpoczynek i zdrowe nawyki.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Lech Poznań wygrywa w eliminacjach Ligi Mistrzów. To na początek faktów sportowych. Przy mikrofonie ponownie Cezary Dziwiszek.
14: Witam ponownie. W drugiej połowie starcia z duńskim Aarhus był tylko jeden moment, w którym mecz zaczął się wymykać Lechowi spod kontroli. W 55 minucie zagapiła się defensywa Mistrzów Polski i Norweg Arnstadt strzelił na 1-2. 6 minut później sytuację uspokoił jednak stoper Lecha Terry Yegbe fenomenalnym strzałem z około 30 metrów prosto w okieneczko. Wynik ustalił Patryk Wolemark golem na 4-1. Przed rewanżem Lech zatem jest już w zasadzie jedną nogą w trzeciej rundzie eliminacji. O Ligę Mistrzów walczy też Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski przegrywają po pierwszej połowie w Stambule z Fenerbahce 0-1. Gola bezpośrednio z rzutu wolnego strzelił Brazylijczyk Taliska, ale wydaje się, że mur przy tym strzale mógł być ustawiony lepiej. Druga połowa już się rozpoczęła. W piątek rusza nowy sezon Ekstraklasy. Będą nowości rodem z Mundialu, na przykład półautomatyczny spalony. Nie od razu, co prawda, ale jak mówi prezes Ekstraklasy, SA Marcin Animucki w październiku lub listopadzie. I tych nowości będzie więcej.
15: Ciekawa czołówka nowych rozgrywek, fajne grafiki telewizyjne, nowa strona internetowa, nowa aplikacja, kwestie związane z fantazy ekstraklasą, ciekawostki statystyczne podawane praktycznie w sekundach.
14: Nowy sezon rusza w piątek. O 18:00 mecz Radomiaka z Wieczystą, a wieczorem Pogoni z Legią. W przyszłym roku Ekstraklasa będzie obchodziła stulecie istnienia. Belg Remco Evenepoel wygrał 16. etap Tour de France. Czasówka, wyprzedzając o prawie pół minuty lidera wyścigu Tadeja Pogaczara. Przewaga Słoweńca wciąż jest jednak bardzo bezpieczna. Przekracza 4 minuty. Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek są poza pierwszą setką. Kolejny etap jutro, a zakończenie wyścigu w niedzielę.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Radio R.

0: Zbliża się 22. Czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Stowarzyszenie albo partia. Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Posłuchajcie, co o sporze wewnątrz partii mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Trzęsienie ziemi w ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełenski zdecydował o powołaniu nowego dowódcy sił zbrojnych. Lech Poznań ze zwycięstwem, Górnik Zabrze z porażką w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Do czwartku, do północy politycy naszej formacji mają czas na decyzję. Stowarzyszenie albo partia, mówił na antenie RMF 24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Polityk przekazał jednocześnie, że Jarosław Kaczyński nie ma w planach spotkania z Mateuszem Morawieckim. Stowarzyszenie Rozwój Plus szkodzi naszej partii, mówił goście sejmowego studia RMF 24.
2: To nie chodzi o, tak jak to niektórzy próbują komunikować, jakąś dodatkową pracę, którą trzeba wykonywać, tylko chodzi o ambicje jednego człowieka.
3: A prezes...
2: Mówię to z przykrością oczywiście.
3: A prezes Jarosław Kaczyński już się liczy z tym, że jego klub może się uszczuplić?
2: Panie redaktorze, jedność nie za wszelką cenę.
1: Całej rozmowy Kacpra Wróblewskiego z rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Rafałem Bochenkiem możecie posłuchać na rmf24.pl.
4: Fakty z ostatniej chwili.
1: Ukraina ma nowego naczelnego dowódcę sił zbrojnych. Został nim Michajło Drapaty, mianowany na to stanowisko przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Decyzja prezydenta to wynik konfliktu na najwyższych szczeblach armii między dotychczasowym naczelnym dowódcą a byłym ministrem obrony. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach. Nawet jeśli wygląda to na naiwność, wciąż mam nadzieję, że prezydent znajdzie czas, aby wysłuchać mojego ślubowania, mówi dziennikarzowi RMF FM profesor Sławomir Patyra. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego złożył dziś w kancelarii prezydenta kolejne pismo z przypomnieniem, że od ponad miesiąca czeka na zaprzysiężenie. Ze Sławomirem Patyrą rozmawiał Tomasz Skory. Czy profesor bierze pod uwagę złożenie ślubowania bez udziału prezydenta, jak zrobiło wcześniej czworo innych sędziów?
5: Pytany wprost, profesor deklaruje się jako przeciwnik łamania zasady ślubowania wprost przed prezydentem.
6: Jest to absolutnie najczarniejszy z możliwych scenariuszy.
5: Mówi Sławomir Patyra, po czym jednak realistycznie dodaje.
6: Z jednej strony absolutnie chciałbym tego uniknąć, sytuacji, w której to ślubowanie miałoby być składane w jakiejkolwiek innej postaci i gdziekolwiek indziej. Natomiast z drugiej strony mam też swoje zobowiązania wynikające z faktu, że zostałem wybrany po to, aby orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Będę oczywiście te kwestie rozważał.
5: Zapowiada profesor Patyra, na razie do prezydenta trafił drugi jego list z prośbą o wyznaczenie terminu ślubowania.
1: To nie alarm, a sprawdzian gotowości. W całym kraju trwały dziś ćwiczenia systemu ostrzegania ludności. Syreny wyły co kilka godzin. Chodziło o przetestowanie sprawności urządzeń, procedur i kanałów przekazywania informacji. Mieszkańcy nie mieli jednak pewności, co zrobić, jeśli usłyszą taki dźwięk.
7: Spodziewała się pani dzisiaj tego alarmu? Wiadomo było, że zawyje?
8: Tak, już w mojej dzielnicy były wcześniej o 9 rano.
7: Myśli pani, że to dobrze, że trenujemy na wypadek problemu?
8: Tak, dlatego, że my jesteśmy wszyscy odzwyczajeni od tego typu sytuacji, a to jednak trzeba wiedzieć, jak się zachować w danych okolicznościach.
7: Jeśli nastąpiłby taki kryzys i ten alarm byłby prawdziwy, co by pani w pierwszej kolejności zrobiła?
8: Tutaj nie za bardzo dobrze wiem, co bym zrobiła. No gdzieś usiłowała się schować.
1: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej pani Teresa z Wrocławia. A my w RMF FM za chwilę przeniesiemy się do świata sportu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
1: Ostatnie wieczorne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
11: Górnik Zabrze przegrał w Stambule z Fenerbahçe 0-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jedyny gol padł w pierwszej połowie bezpośrednio po rzucie wolnym. Do siatki trafił Brazylijczyk Taliska. Po zmianie stron Górnik głównie się bronił, ale jak widać skutecznie i przed rewanżem u siebie nie jest bez szans na awans do kolejnej fazy. Wcześniej przypomnę, sprawa awansu do trzeciej rundy praktycznie załatwił Lech Poznaniacy. Rozbili na wyjeździe mistrza Danii, Orchus 4-1. Bardzo się cieszymy z wyniku, to dobry początek dwumeczu. Ale musimy pamiętać, że za tydzień trzeba dokończyć sprawę. Next week. Mówił trener Lecha Niels Frederiksen. Rewanże Lech i Górnik zagrają w przyszłą środę. Nowa era w piłkarskiej reprezentacji Francji. Zagraniczne media podają, że długoterminowy kontrakt podpisał już Zinedine Zidane. To na razie nieoficjalna informacja. Zizu miałby zostać selekcjonerem od 1 września i zastąpić pracującego przez prawie 15 lat Didiera Deschampsa, który na zakończonym w niedzielę mundialu zajął z Francją czwarte miejsce. Nowym selekcjonerem Włochów według Sky Sports może zostać Pep Guardiola. Rozmowy ponoć trwają. Klaudia Zwolińska w świetnym stylu przeszła przez eliminację Mistrzostw Świata w slalomie kajakowym w ulubionej konkurencji K1, czyli właśnie w kajakach. Miała najszybszy czas, zajęła pierwsze miejsce.
12: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje.
11: Finały K1 w czwartek, a jutro i pojutrze eliminacje w Kanadyjkach i w krosie. Do półfinałów awansowało w sumie 5 reprezentantów w Polsce.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
0: Najbliższe dni, no to tak radiowo-barowo bym powiedział w aurze. Sporo chmur, opady deszczu, burze, termometry nie pokażą więcej niż 24 kreski, ale na horyzoncie już w piątek lepsza aura. W środę na zachodzie, północy, w centrum okresowe opady deszczu. Na Pomorzu co tak pykło?
13: Przepraszam?
0: Pojawiać się mogą na Pomorzu burze, w pozostałych regionach pogodnie, 18 kresek na Pomorzu Zachodnim, 22 w centrum.
10: Radio RMF 24.

smarki smarkiem, bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: W 5 roku wojny nie byliśmy w stanie wygenerować tego, żeby zbudować na przykład jedno przejście, które mogłoby być taką bramą wejściową dla całego biznesu europejskiego.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Głównym motorem napędowym polskich firm ma być nowa platforma dla startupów.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od zmian na najwyższym szczeblu ukraińskiej armii. Po masowych protestach na powrót do rządu może liczyć także były minister obrony. Donald Trump grozi Kanadzie 50-procentowymi cłami, co wywołało ogromną falę krytyki. Aż 64 drużyny na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, nie wyklucza tego szef FIFA. Michajło Drapaty, nowym naczelnym dowódcą ukraińskich sił zbrojnych. Taką decyzję podjął prezydent Wołodymyr Zełenski. To efekt konfliktu w armii, jaki wybuchł po tym, gdy stanowisko ministra obrony stracił Michajło Fedorow. Był skonfliktowany z dotychczasowym naczelnym dowódcą Oleksandrem Syrskim. Po odwołaniu Fedorowa w kraju wypuchły masowe protesty. Prezydent Ukrainy w swoim oświadczeniu poinformował również, że dziś odbył spotkanie z byłym ministrem, któremu zaproponował godną pozycję w rządzie, z której nadzorował rozwój technologii obronnych Ukrainy. Tak, mówił w oficjalnym oświadczeniu Wołodymyr Zełenski. Zapowiedź Donalda Trumpa o nałożeniu nowych 50-procentowych ceł na część kanadyjskich towarów została w Ottawie przyjęta z wyraźnym sprzeciwem. Premier Kanady Mark Carney zadeklarował, że jego rząd jest gotowy do rozmów z Waszyngtonem, choć jak dodał, jego rząd będzie stanowczo bronić krajowej gospodarki. Za oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Podkreślił, że kanadyjskie działania były jedynie odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie taryfy, które jego zdaniem naruszają obowiązującą umowę o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. W Kanadzie pojawiają się też wezwania do odwetu. Premier Ontario Doug Ford uważa, że jeśli amerykańskie cła wejdą w życie, Ottawa powinna odpowiedzieć dolar za dolara. Decyzje Trumpa ostro krytykują również opozycja i organizacje biznesowe, które ostrzegają przed eskalacją sporu handlowego. Agencje AP i Reuters oraz media ekonomiczne zwracają uwagę przede wszystkim na ryzyko eskalacji konfliktu. Podkreślają, że nowe cła mogą podnieść ceny dla amerykańskich konsumentów, zwiększyć presję inflacyjną i jeszcze bardziej pogorszyć relacje z najbliższym partnerem handlowym USA. Pojawiają się też opinie ekonomistów, że jest to element strategii politycznej przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią pod obrady Sejmu we wrześniu, przekazał po posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka. Wcześniej zostaną one poddane konsultacjom.
3: Zawsze wszyscy chcielibyśmy, żeby było szybciej. Tempo prac nad zmianami zaproponowanymi przez panią minister zdrowia i NFZ jest związane z cyklem legislacyjnym, jaki obowiązuje w Polsce. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne, czy konsultacje z samorządem lekarskim, z izbami lekarskimi, czy ze związkami zawodowymi. Nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw.
1: W projektach mają się znaleźć m.in. przepisy ograniczające zarobki lekarzy, wprowadzające jawności umów oraz elektroniczne monitorowanie kolejek do lekarzy i na zabiegi. Dzieci do 15 roku życia we Francji nie będą miały dostępu do mediów społecznościowych. Zdecydował o tym francuski parlament. Przepisy wejdą w życie 1 września. Posłanka Laure Miller z partii Odrodzenie przekonywała, że nie chodzi o zamykanie młodym ludziom dostępu do świata, ale o, tu cytat, danie im czasu, by wkroczyli do tego świata przez właściwe drzwi. To jest sens waszego dzisiejszego głosowania. Oddać naszym dzieciom młodość, która im została skradziona, mówiła Miller. Platformy będą zobowiązane do weryfikacji wieku. Wyjątki obejmują YouTube i WhatsApp. Ustawa przewiduje także zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach średnich, chyba że one same wprowadzą wyjątki w swoich regulaminach. Francja to pierwszy kraj w Europie z tak restrykcyjnymi przepisami.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: W mundialu weźmie udział ponad 60 drużyn z całego świata, nie wyklucza tego szef FIFA Gianni Infantino. Tegoroczne mistrzostwa w piłce nożnej już przeszły do historii jako pierwsze, w których zagrało aż 48 reprezentacji. Szef Światowej Federacji jednak rozważa, czy tego rekordu nie pobić. W kolejnych mistrzostwach zobaczylibyśmy dokładnie 64 drużyny. O planach FIFA i nowym możliwym formacie mundialu przeczytacie więcej na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek. Do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: Kierowcy, na początek ważne informacje dla Was z S3 na Dolnym Śląsku. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Potem Bliski Wschód. Iran odpowiada na groźbę Donalda Trumpa i sam grozi silnymi uderzeniami w rejonie Zatoki Perskiej. W faktach zajrzymy również do Krakowa, podpowiemy też, jak bezpiecznie spędzić wakacje. Kierowcy, utrudnienia na trasie S3 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Legnica Południe pali się samochód dostawczy. Jeden pas w kierunku Bolkowa jest zablokowany. Jedźcie ostrożnie. Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują nasze obiekty nuklearne, to z całą mocą uderzymy na USA i na ich sojuszników. W ten sposób irańskie najwyższe dowództwo wojskowe odpowiada na groźby Donalda Trumpa. Przypomnę, amerykański przywódca zapowiedział kolejne silne uderzenia. Stwierdził, że zbombarduje miejsca, w których reżim trzyma zapasy uranu, jeśli Teheran nie zaakceptuje jego żądań. Nowa ustawa, która pozwoli na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL, będzie miała fundamentalne znaczenie, przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Tekst nowych przepisów został dziś opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie 5 sierpnia.
2: Te informacje pozwolą też i Ministerstwu Zdrowia, i NFZ-owi też ocenić, jak duża jest skala różnych trudności czy nieprawidłowości i ewentualnie zaproponować także dodatkowe rozwiązania.
1: Mówił Adam Szłapka. W najbliższych tygodniach ze środowiskiem lekarskim konsultowane będą kolejne projekty ustaw zaproponowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Chodzi m.in. o ograniczenie zarobków lekarzy, jawność umów i elektroniczne monitorowanie kolejek do lekarzy. Do Sejmu mają one trafić we wrześniu. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają kontrolę w Pyszne.pl, poinformowało w Ministerstwo Obrony. Kontrolerzy rozpoczęli działania po zapowiedziach przedsiębiorstwa. Zamierza zerwać umowy ze wszystkimi kurierami, którzy mają mieć ponowne zatrudnianie na gorszych warunkach. O szczegółach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
3: Pojawiło się podejrzenie, że planowane działania Pyszne.pl mają pozwolić na ominięcie przepisów prawa pracy.
4: Firma ogłosiła nam, że od 3 sierpnia rozpoczyna proces zwalniania wszystkich kurierów i kurierek, który zakończy się do końca miesiąca. Czyli z dwutygodniowym wyprzedzeniem dowiedzieliśmy się tak naprawdę, że parę tysięcy osób straci dotychczasową pracę.
3: Mówi Stanisław Kierwiak ze Związku Zawodowego Konfederacja Pracy w Pyszne.pl. Kurierzy mieliby znaleźć zatrudnienie u partnerów flotowych, czyli w innych podmiotach, mimo że de facto nadal wykonywaliby taką samą pracę. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kontrolę. Niewykluczone, że czasu jest zbyt mało, by powstrzymać zapowiadane zmiany. To firma zatrudniająca 5 tysięcy osób, więc przeprowadzenie wszystkich potrzebnych czynności może zająć zdecydowanie więcej niż pozostające 2 tygodnie.
1: O kilka tygodni może opóźnić się koniec budowy kładki nad Wisłą w Krakowie, która połączy Kazimierze z Ludwinowem. Do Zarządu Inwestycji Miejskich wpłynął wniosek wykonawcy o wydłużenie terminu. Konieczne są jeszcze prace wykończeniowe, m.in. przy oświetleniu czy balustradach. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, wniosek o wydłużenie terminu jest teraz analizowany. Na razie utrzymano datę 21 sierpnia. Co krakowianie mówią o kładce?
5: To, co wyszło, jest dość takie betonowe i proste. I niezbyt wizualnie atrakcyjne, bym powiedział. No i pytanie, czy praktycznie jest to w ogóle potrzebne, bo tu mamy jeden most 500 metrów, w drugą stronę 500 metrów, drugi most.
1: Usłyszał od jednego z mieszkańców nasz reporter Maciej Sołtys. Kładka ma około 130 metrów długości.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby lepiej wyglądać na przykład na plaży, to teraz spuszczają wszystkie hamulce.
7: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
8: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80/20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody, no nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
7: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
8: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
1: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nią nią Kamila Konturek-Zięba. Przeczytajcie artykuł naszej dziennikarki dotyczący powakacyjnych problemów zdrowotnych. Znajdziecie go pod adresem rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie. Z kolejnymi faktami wracamy o pierwszej, przedstawi je Karol Płaczkiewicz. Do usłyszenia, a tym, co zaczęli urlop, udanego i bezpiecznego wypoczynku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: na zegarach w całej Polsce za chwilę zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rząd uderza w palaczy, zdecydował o podniesieniu akcyzy na e-papierosy. W doniesieniach ze świata szalejący pożar w środkowej Hiszpanii. Przez żywioł ewakuowano 1300 osób. W faktach także temat wakacyjny. Opowiemy wam o kulisach pracy na lotnisku. Jest pierwsza. Zaczynamy. E-papierosy z wyższą akcyzą. Taką decyzję podjął wczoraj rząd.
1: Dzięki tym zmianom wprowadzonym wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. Chodzi też o zwiększenie podatku akcyzowego do tych urządzeń z 40 zł do 50.
0: Wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka. To kolejna zmiana przepisów, bo producenci znajdują sposoby, by je obejść. Czy tym razem system będzie szczelny?
2: Taki jest cel, choć pomysłowość branży potrafi zaskoczyć. Tym razem rząd chce objąć akcyzą podstawową elementy e-papierosów, bo to tu rynek znalazł lukę. Chodzi o urządzenia zasilające, tak zwane bazy. Teraz do takiego sprzętu również ma być naliczany podatek. Dodatkowo wzrosną stawki akcyzy dla gotowych urządzeń z 40 do 50 zł oraz na płyny do e-papierosów o 40 groszy w górę za każdy mililitr. To przełoży się na podwyżkę powyżej 20%. Producenci będą mieli sporo czasu na poszukanie innych rozwiązań, bo jeśli ustawa zyska podpis prezydenta, zanim przepisy wejdą w życie, będzie musiało jeszcze minąć pół roku.
0: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Od 5 dni strażacy walczą z ogromnym pożarem w prowincji La Mierla w środkowej Hiszpanii. Ogień objął już ponad 30 tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji około 1300 mieszkańców z 34 miejscowości. Jak poinformowała hiszpańska minister do spraw transformacji ekologicznej, od początku roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 90 tysięcy hektarów lasu. Doszło do 21 dużych pożarów, czterokrotnie więcej niż w całym 2025 roku, podkreśliła. Strażacy walczą także z pożarami w prowincjach Huelva i Teruel. Władze ostrzegają, że w wielu regionach kraju zagrożenie kolejnymi pożarami pozostaje bardzo wysokie. Władimir Zełenski zaproponował byłemu ministrowi obrony Michałowi Fedorowowi nowe stanowisko w administracji państwowej. Spotkałem się z nim, zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. W zeszłym tygodniu w Kijowie i innych miastach Ukrainy odbyły się protesty po odwołaniu Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Według mediów powodem odwołania był konflikt między Fedorowem a dowódcą armii generałem Aleksandrem Syrskim.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Nawet 1000 pasażerów dziennie obsługuje w szczycie sezonu wakacyjnego jeden pracownik lotniska. W faktach RMF FM sprawdzaliśmy kulisy pracy zawodów, które są kluczowe dla letniego wypoczynku. Wczoraj odwiedziliśmy lotnisko i rozmawialiśmy z osobami, które odprawiają pasażerów.
4: Nasz dzień pracy zaczyna się tak naprawdę o godzinie 3 nad ranem. Te najwięcej samolotów tak naprawdę wylatuje około godziny 6 rano.
5: Pan przychodzi na swoje stanowisko pracy i co pan widzi na ekranie?
4: Na ekranie przede wszystkim widzimy listę pasażerską. Widzimy też, co ci pasażerowie mogą mieć, ile bagażu mogą nadać.
5: Jaką ma pan radę? O co powinien zadbać pasażer, żeby państwu ułatwić pracę, a sobie ułatwić podróż?
4: Tutaj zalecałbym wcześniejszą weryfikację dokumentów.
5: Tak. Sprawdzamy, czy mamy ważny dowód osobisty, paszport?
4: Dokładnie tak, żeby później nie było zaskoczenia już na lotnisku i może okazać się, że na przykład paszport bądź dowód osobisty jest już nieważny i wtedy nie możemy zaakceptować takiej osoby na pokład.
5: Zdarzają się często takie sytuacje, że ktoś po prostu nie może lecieć i zostaje?
4: Zdarzają się bardzo często, to jest, może być nawet kilka przypadków, kilkadziesiąt przypadków dziennie.
0: Przyznaje Jakub Tarnowski, który pracuje na lotnisku imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na stołeczne lotnisko wrócimy jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, była we wtorek gościem Piotra Salaka.
6: Nie boi się pani starcia ze światem medyków o 240 zł brutto za godzinę?
7: To nie jest starcie, to jest dialog w związku z tym, że pracuję w środowisku medyków od ponad 20 lat. To jest na pewno kwestia wypracowania kompromisowych rozwiązań.
6: A ten kompromis i ten dialog ma polegać na tym, że pani przedstawia propozycję, a lekarze mają się zgodzić?
7: Propozycja została przedstawiona, zresztą tak jak lekarze podkreślają, ale nie tylko tylko lekarze. To jest propozycja, która w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy, więc myślę, że w związku z tym, że nic nowego na stole się nie pojawia, jest powszechnie akceptowana.
6: A lekarze mówią, że nie znają szczegółów. Kiedy pani przedstawi szczegóły?
7: Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych. Zresztą o wstępnych założeniach rozmawialiśmy zarówno z Naczelną Radą Lekarską, jak i przedstawiałam te założenia również na Zespole Trójstronnym w zeszłym tygodniu. Ale także to nie jest nic tajemnego.
6: A słyszałem od premiera, że we wtorek mieliśmy się dowiedzieć, jak będzie reformowana służba zdrowia. Dzisiaj pani idzie na rząd i nie przedstawi pani wszystkich założeń dotyczących i całego projektu ustawy, tylko będzie pani mówiła o rozporządzeniach. Dlaczego?
7: Nie, dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast pięć kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów w sposób kompleksowy.
6: Od roku pani kieruje resortem zdrowia. Dlaczego pani do tej pory nie przedstawiła całego kompleksowego problemu rozwiązania tych wszystkich kłopotów?
7: Od roku prawie 300 rozwiązań legislacyjnych w moim resorcie.
6: O ile dobrze
7: pamiętam.
6: Cieszę
7: się, że pan redaktor policzył 12,
6: tak
7: bym powiedział 12, które podpisał pan prezydent. W związku z tym 12 ustaw zaakceptowanych. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że staramy się i moją misją od samego początku była polityczne podejście do zdrowia, więc ten wynik w postaci podpisanych ustaw i funkcjonujących w porządku prawnym jest naprawdę...
6: 240 zł za godzinę pracy brutto dla lekarza, dla wszystkich lekarzy?
7: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast co będzie zaszyte jakby w całej tej puli, to już będzie zależało od dyrektora.
6: Ani złotówki więcej powyżej 240, także rozumiem dla tych specjalistów, których jest 3-4 w kraju?
7: Dzisiaj proponujemy do 240 zł brutto i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra stawka, biorąc pod uwagę to, że możemy dopracować do dwóch etatów, czyli ponad 70 tysięcy złotych brutto. Przypominam, że w większości te kwoty dotyczą osób, które są przedsiębiorcami, pracują na B2B.
6: I rozumiem, że konieczność pracy na etacie, jeżeli ktoś chce pracować w publicznej służbie zdrowia?
7: Dzisiaj jest również spora grupa medyków, którzy pracują na umowach o pracę. Myślę, że docelowo taki faktyczny
6: spora
7: model
6: grupa?
7: Powinniśmy
6: pani
7: osiągnąć.
6: Minister, przecież pani wie doskonale, że przede wszystkim lekarze pracują przede wszystkim na kontraktach. O ile dobrze pamiętam, to jest 70-80%.
7: Lekarze faktycznie wybierają formę kontraktową. Mamy tutaj również korzystne opodatkowanie, jeżeli chodzi o tą formę zatrudnienia. Natomiast już w grupie pielęgniarek i pozostałych zawodów medycznych po wejściu w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu ta chęć do przychodzenia na umowę o pracę jest dużo większa.
6: Jeżeli będę pracował na umowie o pracę w szpitalu, będę mógł pracować na kontrakcie w prywatnej służbie zdrowia?
7: Jeżeli będzie zgoda pracodawcy, to tak.
6: A jeżeli nie będzie zgody?
7: Jest to ustalenie już z pracodawcą. Chcemy dokładnie wiedzieć przede wszystkim w jakich zasobach, które są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest wykazywany potencjał medyków.
6: Wie pani, co mówią lekarze? Mówią, że to może być bat na niepokornych lekarzy ze strony dyrektorów.
7: Ja myślę, że naprawdę mając długoletnie doświadczenie w pracy i z lekarzami, z innymi środowiskami medycznymi.
6: Pani minister, będzie też limit wynagrodzeń dla dyrektorów szpitali. Nie będą mogli więcej niż określone zapłacić. Nie będą mogli w swoim budżecie szpitala umieścić więcej pieniędzy na zarobki, wydane na wynagrodzenia niż określony limit. Ile właśnie? Jaki to ma być limit?
7: Dzisiaj...
6: Pani mówi o 60%.
7: Wydałam polecenie AOTMIT-owi do ustalenia rekomendacji dla 7 grup szpitali, bo tyle grup różnych szpitali mamy w kraju. Do końca sierpnia poznamy rekomendacje na podstawie sprawozdań finansowych za poprzedni rok. Natomiast takie wskaźniki, które będą premiowały szpitale, które będą jednak przeznaczały tą przez nas rekomendowaną kwotę na wynagrodzenia, będą premiowane w przyszłym roku. Natomiast dyrektor, jeżeli będzie wydawał więcej, to jest jego decyzja. Natomiast
6: ale to jest jego decyzja i nie zapłaci kary za to?
7: Nie zapłaci kary, natomiast chcemy premiować tych, którzy osiągają tą efektywność na poziomie przez nas oczekiwanym.
6: I to zlikwiduje kominy płacowe?
7: Mam nadzieję, że przede wszystkim zmobilizuje dyrektorów szpitali, ale również właścicieli szpitali do tego, żebyśmy przeznaczali więcej pieniędzy na leczenie pacjentów niż na wynagrodzenie.
6: No dobrze, ale co pani zrobi z kominami płacowymi? Bo rozumiem, że daje sobie pani ile czasu? Pół roku na to, żeby takie kominy płacowe zlikwidować?
7: Znaczy my generalnie wprowadzamy kilka zmian. Tak, także oprócz tego, że będzie do 240 zł za godzinę, to jeszcze wprowadzamy tą rekomendację dotyczącą przeznaczania zaplanowanych środków z budżetu, i tu podkreślam, z budżetu NFZ-u na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szpitala. Więc kilkutorowo chcemy dzisiaj się przyjrzeć temu, jak funkcjonują podmioty lecznicze. Przypomnę, że mamy tak duże rozdrobnienie właścicielskie w kraju, że tak naprawdę większość decyzji nadzorczych spoczywa na właścicielu szpitali. Natomiast ja, spotykając się z wieloma samorządowcami, słyszę, no to jaka jest ta rekomendowana kwota,
6: no to jaka jest ta rekomendowana,
7: jaki jest
6: w takim
7: ten
6: razie
7: procent. I tu dzisiaj oczywiście dla mnie to jest 60%, natomiast mówimy o szpitalu wielospecjalistycznym. Dzisiaj wiem, że to muszą być inne pułapy dla szpitali monoprofilowych, dla szpitali niezabiegowych. Stąd też poczekam na rekomendacje AOT MIT-u. Dzisiaj średnia w kraju to 81,6%.
6: Otóż to, pani minister, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dyrektora szpitala, który wydaje 80% swoich pieniędzy na szpital, wydaje właśnie na wynagrodzenia. I pani mówi, nie, musi być 60%. Ministerstwo Zdrowia mu tak mówi. A on rozkłada bezradnie ręce. To co, ma w takim razie zamykać oddziały?
7: Ja znam wielu dyrektorów, którzy sobie doskonale z tą sytuacją poradzą. Zresztą dajemy bardzo dużo narzędzi ku temu. Między innymi mamy tą regulację, która pozwala rezygnować w niektórych przypadkach z dyżurów, chociażby weekendowych. Zachęcamy do przechodzenia na procedury jednodniowe. Zachęcamy również do przeorganizowania
6: do
7: pracy oddziałów. Nie do zamykania, natomiast do zmiany ich profilu. I to jest zgodne ze standardami europejskimi. Wiem, że wielu dyrektorów szpitali dzisiaj takie inicjatywy podejmuje.
6: Być może to jest zgodne ze standardami europejskimi, ale jak wytłumaczyć ludziom, którzy mieszkają w niewielkich miejscowościach, że no, przepraszam, jest sobota, niedziela, szpital nie będzie pracował?
7: Z tym sobie doskonale radzimy. Będziemy organizowali również, czy dajemy pieniądze na to, żeby chociażby organizować transport, czy zakupić jakiś samochody do tego, żeby, czy karetki, które będą przewoziły pacjentów, ale ja bym
6: nie,
7: naprawdę...
6: No, ale pani minister,
7: ja bym naprawdę tego...
6: Teraz musimy poczekać na karetkę, bo tutaj pan się nie może leczyć.
7: Przepraszam bardzo, ale wielu pacjentów dzisiaj transportem sanitarnym jest przewożonych pomiędzy szpitalami. Nam zależy na tym, żeby pacjent dzisiaj otrzymał jak najlepszą opiekę. W związku z tym pacjenci dzisiaj z mniejszych szpitali są przewożeni do szpitali wysokospecjalistycznych, więc to jest na pewno proces, który jest pożądany. Natomiast przypomnę, że wspieramy również szpitale właśnie tego najniższego stopnia referencyjności. Chociażby ostatnia rekomendacja podwyższyła wyceny właśnie w obrębie porodów z 5 do 8 tysięcy złotych i również podnieśliśmy wyceny dotyczące układu oddechowego, czyli wspieramy interny. Także myślę, że tutaj naprawdę jest dużo też ruchów, które wspomagają właśnie te szpitale, które są najbliżej pacjenta.
6: Mamy za dużo porodówek, pani minister?
7: Ponadto, ja myślę, że przede wszystkim porodówki to jest temat, który w przestrzeni publicznej, cieszę się, że wybrzmiewa w tej chwili pod względem jakości.
6: Temat.
7: Oczywiście bardzo ważne, zależy nam na jakości i tak jak wielokrotnie podkreślałam, zaniedbana była wycena, jeżeli chodzi o porody. Dzisiaj to zmieniamy i już od 1 lipca wycena będzie dużo wyższa.
0: Usłyszał Piotr Salak od swojego gościa, minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Koszty wojny USA z Iranem sięgają 38 miliardów dolarów. Pentagon prosi o kolejne miliardy. Areszt dla mężczyzny, który przez 10 lat miał znęcać się nad swoją rodziną. Szczegóły tej szokującej sprawy zebrał nasz dziennikarz. W faktach także wakacyjny luz pod kontrolą. Specjaliści ostrzegają, nie przesadzajmy z odpoczynkiem od wszystkiego. Koszty trwającej od końca lutego wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem sięgnęły już blisko 38 miliardów dolarów, poinformował w Senacie szef Pentagonu Pete Hegseth. Administracja Trumpa zabiega o dodatkowe 68 miliardów dolarów na finansowanie działań wojennych. Pete Hegseth przekonywał, że nowe środki są pilne i konieczne, a jednocześnie zasugerował, że Rosja i Chiny wspierają Iran. Są sposoby na różnych poziomach, w jakie oba te kraje umożliwiają Iranowi prowadzenie części jego działań, powiedział Pete Hegseth. Szef Pentagonu porównał także konflikty z Iranem do wojny w Ukrainie, zarzucając senatorom hipokryzję. Uważam, że zapewnienie środków dla amerykańskich żołnierzy powinno być dla Senatu wyższym priorytetem, podkreślił. Sąd w Rzeszowie aresztował mężczyznę, który przez 10 lat miał znęcać się nad rodziną. Zastraszona żona bała prosić się o pomoc. Jak udało się przetrwać ten dramat? O tym nasz reporter Dominik Smaga.
1: Dzięki zgłoszeniu od sąsiadki, która słysząc wołanie o pomoc wezwała policję. Patrol zastał zapłakaną kobietę i jej męża, który przez ponad 10 lat miał regularnie bić, szarpać i wyzywać żonę. Miał też grozić jej śmiercią, przez co bała się prosić o pomoc dla siebie i synów. 35-latek przyznał, że w dniu interwencji pszczoł awanturę, że wysyłał przemocowe SMS-y, ale zaprzeczył, by regularnie znęcał się nad żoną. Z obawy, że sięgnie po groźby i przemoc, że będzie nakłaniał żonę do potwierdzenia jego wersji, został aresztowany na 3 miesiące. Przeciw jego wersji prokuratura ma zeznania świadków, dokumentację medyczną i wydruki wiadomości. Za 10 lat znęcania się nad rodziną mężczyźnie grozi najwyżej 5 lat więzienia.
0: Na 30 miejsc ławników Sądu Najwyższego, których kadencja